0: to. A co tam jest?
1: Tamtej strony morza? Jak to co? Szwecja.
0: Fajnie tam jest?
1: Fajnie.
0: A pojedziemy tam?
1: Nie warto, synek. Tu też jest dużo.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Jest piąta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. A jako, że minęła piąta, czas na serwis Trójki, przedstawia Agnieszka Drost.
6: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów. Paliwa mają stanieć na stacjach jeszcze w ten weekend. Fala krytyki spłynęła na lidera Konfederacji po tym, jak zakpił z policjantek. Rozpoczyna się sezon infekcyjny, na razie chorują dzieci. W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O podpisaniu ustawy poinformował w orędziu radiowo-telewizyjnym prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że nie zmienił zdania w sprawie tej ustawy.
7: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
6: Teraz czas na ruch rządu. Premier Tusk zapowiadał, że po podpisaniu ustawy rząd przywróci program osłonowy ceny paliwa niżej. Minister finansów Andrzej Domański, który jest w Stanach Zjednoczonych, zapowiedział, że ceny paliw mogą spaść już w ten weekend. Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z zarzutami. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba wyjaśnił, że Jarosław S. miał dopuścić się 5 przestępstw.
8: Te czyny dotyczą zarówno zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności, jak również usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej osoby pokrzywdzonej oraz usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej.
6: Podejrzany nie przyznaje się do winy i odmówił składania zeznań. Jarosławowi S. za gwałt grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ze względu na dobro pokrzywdzonych nie informuje szerzej o sprawie. Fale krytyki i reakcje policji wywołało nagranie lidera Konfederacji w mediach społecznościowych. Sławomir Mentzen zakpił w nim z funkcjonariuszek, które dołączyły do dolnośląskiej policji. W ich obronie stanęło wielu polityków i sama policja.
9: Dolnośląski garnizon policji przyjął 150 nowych policjantów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednak Sławomir Mentzen do swojego nagrania wybrał jedynie zdjęcia policjantek. Skomentował je ironicznie takimi słowami.
10: Od razu czuję się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
9: W obronie policjantek stanął m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji.

0: policji. Panie Mentzen, w odróżnieniu od pana te policjantki dobrze służą Polsce, napisał Marcin Kierwiński. Wielu innych przypomniało, że dzisiejszy poseł Konfederacji Przemysław Wipler ponad 10 lat temu został obezwładniony przez policjantkę. Pijanego Wiplera powaliła dzielna policjantka, może właśnie stąd te traumy, tak skomentował w pismence na wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Skasuj to, co za żenada. To słowa posła PiS Radosława Fogla. A dolnośląska policja wyraziła żal, że polityk swoją postawą i narracją przejawia wyraźny brak szacunku dla funkcjonariuszy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Rozpoczyna się sezon infekcyjny. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że coraz więcej osób choruje na COVID i grypę, a najczęściej chorują dzieci.
2: Dzieci stanowią ten pierwszy próg, który wirus musi pokonać. Dużo zachorowań wśród dzieci niestety potem przekłada się na zachorowania wśród dorosłych. Ale wskaźniki ogólnokrajowe jeszcze są wciąż dosyć, można powiedzieć, niskie, bo jest to 5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Mnożymy teraz 380, no to wychodzi, prawda, około między 1,5 a 2 tysiące przypadków tygodniowo.
1: Najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia. W ciągu miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Od 2 tygodni dostępne są też bezpłatne szczepionki przeciw COVID. Do punktów szczepień i aptek trafiło już 120 tysięcy dawek tych preparatów. Urząd Morski zakończył sprzątanie plaż na terenie miasta i gminy Ustka. W weekend morze wyrzuciło tam ropopochodną substancję na brzeg. Plaże zostały już otwarte, jednak nadal apelujemy o ostrożność, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu w Słupsku.
3: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki z terenu plaży. Część jest już pod piachem, wydostanie się na pewno przy ruchu, przy falowaniu, przy wietrze. Będzie prośba do gmin, aby mimo otwarcia zejść zostały umieszczone informacje, że mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży, które będą brudziły odzież i obuwie i należy zachować szczególną ostrożność.
1: Trwa analiza substancji, wyniki laboratoryjne mają być znane jeszcze w tym tygodniu. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 5 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Rano, szczególnie na wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W ciągu dnia pogodnie, tylko na zachodzie i północnym zachodzie będzie się chmurzyć i wieczorem na krańcach zachodnich może popadać. No to taka nowość, zdaje się, że chyba od tygodnia ani kropelka. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby, choć nad morzem umiarkowany. A na termometrach no też niewielka zmiana, troszkę chłodniej, szczególnie na Pomorzu, Wybrzeżu i Pogórzu, tam od 17 stopni. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu 19, w centralnej części kraju około 21, a najwyższa temperatura w Małopolsce na Dolnym i Górnym Śląsku do 23.
4: Trójkowy budzik.
5: Mówiłem w poniedziałek, że ten tydzień zasuwa? Mówiłem. No i proszę bardzo, już 6 minut po godzinie 5. Mało tego, już październik i już to słychać. Piątuń. Będziemy tęsknić przez weekend za tym wczesnym wstawaniem, prawda? Więc proszę nasycić się, i innych tą radością wczesnego wstawania. Bardzo serdecznie witamy Państwa. Beata Wolska, Piotr Łodej, kłaniamy się w budziku. Boys of Summer, Don Henley również.

No i tak to rozpoczynamy nowy dzień. Piątek, piąteczek, jako się rzekło. Co dziś przed nami, o co przyniesie życie, zobaczymy, ale co przyniosło kiedyś w drzewie, jak to bywało 2 października, o tym będziemy mówić m.in. w muzycznym trójkowym kalendarzu. Nie zabraknie serdeczności, także prognoz pogody. Będziemy zaglądać do pana synoptyka. Do tego, co po 6 w porannym zapraszamy. Na razie skupiamy się na tym, co tu i teraz. 10 po 5.

LP. Don't stop. No tak, nie zatrzymujemy się, rzecz jasna, przecież lecimy dalej. Piątek, 2 października, 275 dzień tego roku. Słońce obudzi się, tak, cały czas ta nomenklatura będzie nam towarzyszyć pewnie do wiosny. Obudzi się, nie obudziło się, obudzi się po 6.30. Zajdzie po 18 dzień, no wiadomo, już krótszy od nocy, już wyliczam to, wyliczam codziennie. Potrwa nieco ponad 11,5 godziny. Dziś Aleksandry, Haliny, Antoniego, Dionizego i Teofila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No a w muzycznym trójkowym kalendarzu to też nas zajmuje. Pamiętamy m.in. o urodzonych 2 października. W 1945 roku urodził się Don McLean. Muzycznie on już teraz.

Urodzinowo Don McLean na 81. urodziny artysty. Jak to mówił klasyk, dajcie mi tu prawdziwego amerykańskiego placka. Nie do uwierzenia, proszę Państwa, ale Sting kończy dziś, tak, 75.

The Police w muzycznym trójkowym kalendarzu. Oczywiście na urodziny okrągłe, jakby nie było 75. Stinga. Rocznik 51. A 11 lat młodszy, jeśli dobrze liczę, Tomek Budzyński, wokalista, ale także malarz i poeta. Tu nie z 2T2-3, nie z siekierą, a z armią, jak słyszymy. Nakładamy do pieca na rozbudzenie.

No to z najlepszymi życzeniami. Armia w muzycznym trójkowym kalendarzu i kolejne urodziny. 76 lat kończy Mike Rutherford, brytyjski gitarzysta. Między innymi Genesis, ale dziś nie Genesis, a Mike and the Mechanics. To w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. A gdyby państwo chcieli dodać coś, może czy łupnąć mocniej na rozbudzenie, czy jednak delikatnie, spokojnie pod koniec tygodnia, budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335, SMS-owo 22 73. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Dobra,

0: Poranne sygnały m.in. od pani Sandry, od pana Krzysztofa, od pana Zbyszka. No i super, za chwilę sprawdzimy listę obłudności. Wrócimy też do muzycznego trójkowego kalendarza. No ale wcześniej skrót serwisu i prognoza pogody, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej. Prosto z katowickiego kina Kosmos. Jutro, tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
1: Autopromocja.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
3: Już w weekend kierowcy w Polsce zapłacą mniej za paliwo, poinformował w Stanach Zjednoczonych minister finansów Andrzej Domański. Obniżka cen jest możliwa po podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Minister Domański zapowiedział, że rząd wyda rozporządzenie umożliwiające obniżkę cen paliw o złoty 20, złoty 30 na litrze. Tymczasowe kontrole graniczne na przejściach z Niemcami i Litwą zostały przedłużone do 30 marca. MSWiA zdecydowało się też na modyfikację zasięgów terytorialnych kontroli, na przykład na przejściu Rosówek-Rosow. W zasięgu uwzględniono pobliską ścieżkę rowerową. Kopalnie w Zabrzu mogą trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ministerstwo Kultury złożyło odpowiedni wniosek, który obejmuje trzy kompleksy górnicze. Kopalnię Królową Luizę, główną kluczową sztolnię dziedziczną i kopalnię Guido. Pomysłodawca Bartłomiej Szewczyk mówi, że na decyzję poczekamy nawet 5 lat.
4: Około roku czasu na tą ocenę wstępną, czyli ci eksperci czytają te nasze wnioski, zadają pytania, jest wizyta tutaj na miejscu, no i potem jest rekomendacja. Potem idzie to na głosowanie, na sesję. Jeśli tych wniosków jest dużo, no to trzeba się gdzieś tam ustawić w kolejce.
3: To jedyne w skali kraju tak kompletnie zachowane zabytkowe zespoły wyrobisk węgla kamiennego z parkiem maszynowym. Więcej informacji w serwisie o 6:00.
0: A to już za niecałe 28 minut rano. Szczególnie na wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W ciągu dnia dziś pogodnie, choć na zachodzie i północnym zachodzie będzie się chmurzyć, a wieczorem na krańcach zachodnich może popadać. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a na termometrach, jak na początek października, jest nieźle. Od 17 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu i Pogórzu, 19 na Suwalszczyźnie, w centrum 21, a najwyższa temperatura w Małopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku do 23. Spoglądam panu synoptykowi przez ramię. Co tam jutro w pogodzie? Bardzo podobnie, bardzo pogodnie. Też najwięcej słońca na południu, też do 23 stopni. W niedzielę 21, 22 na południu. Troszkę się zachmurzy, troszkę popada. Nie jest źle, takiej wersji się trzymajmy.

No taka piękna, złota polska jesień, bo to pamiętajmy właśnie w październiku. No jak słyszeliśmy, nie wszędzie, ale jednak 17, 20, 23, sporo słońca, troszkę popada. No wiadomo, susza hydrologiczna to bierzemy pod uwagę, ale takiego słońca i nie znowu pałów, ale takiego ciepłego początku października chyba nie mogliśmy sobie lepiej wymarzyć. Alabama Shakes już teraz.

0: gotta hold on. You gotta
1: idealnie wpisuje się w poranek. Brittany Howard, gitarzystka i wokalistka Alabama Shakes, ma dziś urodziny z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Dziś Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, właśnie obchodzony w rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego. Dziś Dzień Anioła Stróża, Święto Świętych Aniołów Stróżów, także Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Europejski Dzień Ptaków i Światowy Dzień Uśmiechu. A mądrość ludowo-pogodowa mówi, że gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. No i chyba właściwy porządek dziejów. Niech teraz będzie jeszcze ciepło i pogodnie, a w lutym niech trzymają mrozy. W muzycznym kalendarzu wspomnienie Janusza Grudzińskiego. Artysta zmarł 3 lata temu.

Wspomnienie Grudy z Kultu w muzycznym kalendarzu już prawie na zamknięcie, ale jeszcze jedna data, zostawiamy sobie to na za chwilę. Teraz 19 minut pozostało do godziny 6. Informacja ze Stanów Zjednoczonych, otóż kapsuła Dragon firmy SpaceX z czworgiem astronautów na pokładzie dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z przylądka Canaveral na Florydzie w rekordowo krótkim czasie, niespełna 8 godzin, 7 godzin 55 minut. Najszybszy lot od startu do dokowania amerykańskiego statku kosmicznego w ogóle w historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No, warto sobie to też porównać do różnego rodzaju naszych podróży, prawda? Czy wyjazdów wakacyjnych, czy w ogóle nawet weekendowych, które już za chwilę, tak dla porównania jeszcze pamiętamy, że w lutym poprzednia załoga potrzebowała na dotarcie do ISS ponad 30 godzin. Teraz przypomnę 7 godzin 55 minut. No, nie wypominając, że może też być jakaś historia związana z koleją, dajmy na to, prawda? Opóźnienie może ulec zmianie, za opóźnienie serdecznie przepraszamy. Jeśli chodzi o przeprosiny z samego rana, to pan Stefan z Mielca informuje, bo pytałem, czy łupnąć, czy nie łupnąć, jak obudzić w piątek, to pan Stefan ma z tego wyjście. No, wykombinował naprawdę. Łagodnie łupnąć. O, dziś wolne, dobranoc. No, to mamy hamulcowego na pokładzie. Ale pani Agnieszka z Międzyrzecza dodaje, z wielką dumą, panie redaktorze, chciałem się tylko pochwalić wspaniałym piątkiem, jaki dziś przede mną. Otóż jadę do Technikum Leśnego na ślubowanie córki, która jest tam w pierwszej klasie. Duma mnie rozpiera. Ukłony, pani Agnieszko, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego dla córy. Z samego rana też pan Łukasz, boksujący się z poranną rzeczywistością. Piękny ten dziś poranek. Pan Marcin za fajerą z Chorzowa. Dojechaliśmy do piątku. Czym prędzej melduje się przed radioodbiornikiem. Jeszcze pani Ania z Wołowa serdecznie pozdrawia wszystkich w piątek. Chciałoby się zapytać, to już? To już. Szybko zleciało. No i mamy znowu weekend na szczęście. Serdeczności dla wszystkich. To tylko ostatnie sygnały mailowe od państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, sprawdzając listę obudności, a no właśnie, w gronie nieobecnych od kilku lat, od 9 dokładnie, Tom Petty.

Tampet and the Heartbreakers w muzycznym trójkowym kalendarzu na pożegnanie artysty, który odszedł w 2017 roku. 14 minut pozostało do godziny 6. Sygnały państwa poranne sprawdzamy. Mile widziane, no ale prośba o przypomnienie tego, co dziś w kartce z kalendarza. No muszę przypominać, to co są te dobre wiadomości. Ciekawe, że w poniedziałek nikt nie prosi o to, bo to każdy odczuwa. Ale dziś na pewno bez wątpienia piątek, drugi dzień października. Dziś Aleksandry, Haliny, Antoniego, Dionizego i Teofila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe.

0: Ależ przełomowe badania fińskich naukowców. Ryzyko utraty zdrowia, w konsekwencji przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy, jest w przypadku osób pracujących na zmianach wieczornych i nocnych wyższe o nawet 70% niż w przypadku pracowników rozpoczynających pracę rano. Tak wynika z badania Uniwersytetu w Oulu na północy Finlandii. Z samego rana, poranna zmiano, to życie twe. Dzień dobry, Michał Nogaś w studio już.
1: Jaki poeta z ciebie jest?
0: Nie, to badania naukowe są. Po prostu badacze mówią, że osoby pracujące nocą są znacznie bardziej narażone na utratę zdrowia. Takie odkrycia. Prosto z Finlandii. Widzisz?
1: Jesteś bardzo agresywny. Uderzyłeś ten ekran, chciałem powiedzieć.
0: Pokazuję tylko na te badania. Drogi Michale, co dziś po 6 w porannym zapraszamy?
1: Poranny. Jesień.
0: Ach, to westchnięcie.
1: Jesień.
0: Zapach kawy się unosi w studiu już do domu.
1: Jesień. Mhm. Liście spadają z drzew.
0: Och, i kto tu jest poetą?
1: Mumio tak śpiewali kiedyś, że przypomnę. Jesteś jesieniarzem, czy nie jesteś?
0: Jesieniarą, jestem lepszą wersją siebie.
1: A, no świetnie.
0: Może tak być?
1: To dzisiaj będzie też audycja o Piotrze Eol.
0: Posłucham.
1: Do 9:00.
0: Właśnie. Mój kubeczek. No, to też było mumio. Z tego,
1: jak jest od 5:00?
0: No, tak z przerwą na muzykę.
1: Dobrze.
0: Tak bym powiedział.
1: Zapraszam od 6:00, ale do 6:00 też proszę być z nami, bo Piotr jeszcze będzie śpiewał. Obiecuję.
0: Słucham? Redaktor mnie nie zmusi.
1: Ja nie muszę zmuszać, tu jest taka potrzeba, widzę.
0: A rozumiem, cienkim głosikiem? Będzie śpiewał.
1: Co tu się dzieje?
0: Co tu się będzie działo po 6:00 dopiero? No.
1: No.
0: Łyk kawy, plecaczek proszę zdjąć.
1: Zaczynamy.
0: Słuchawki proszę założyć.
1: Czy my jesteśmy na antenie?
0: Jeszcze jesteśmy. Się tak uśmiechasz do Beaty. Jeszcze.
1: A, jeszcze 3 sekundy.
0: I
1: jeszcze, uwaga.
0: I teraz zacznę śpiewać.
1: Lonely Boy.

0: Co tu się dzieje w studiu?
1: Ja się rozciągam!
0: Co tu się dzieje? Z redaktorem, dyrektorem wszystko dobrze, tylko to tak poranki nie są takie znowu.
1: Ile umiesz przysiadów
0: lekkie
1: zrobić?
0: No nie, nie, nie. Do śpiewania mnie jakoś tam zmusiłeś, ale do przysiadów o tej godzinie.
1: Teraz pompeczki jeszcze strzeliło.
0: Pompki,
1: o wow, ale mi strzeliło w kolanie.
0: Rozciąganie.
1: Możesz mi porzucić kolano?
0: Matko, ale które?
1: Obojętnie, nie no, lewe.
0: Michał Nogaś po 6 w porannym zapraszamy za 5 minut serwis, a my dziękujemy serdecznie za spotkanie. Beata Wolska, Piotr Łodej, dobrego weekendu.
2: Tak schudłem 2 kilo.
0: To się skończy.

0: Autopromocja.
1: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia dziś o północy. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Żegnamy reklamy.
7: Pierwszy piątek miesiąca. Nie ma co ukrywać. Minęła szósta. Michał Nogaś. Dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną. Czas na serwis. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
8: Ceny paliw będą niżej już na weekend. Prezydent podpisał ustawę. Na jednej ze stacji benzynowych jest nasz reporter.
9: I tak, i nie. Na razie nie wiemy. Donald Trump enigmatycznie o bazie wojsk amerykańskich w Polsce.
8: Plaża w Ustce już otwarta, ale służby apelują do turystów o ostrożność.
9: Kierowcy czekają na obniżenie cen paliw. Wczoraj wieczorem prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Od jego decyzji rząd uzależnił ponowne wprowadzenie obniżki cen benzyny.
8: Łączymy się z Krzysztofem Polasikiem, który jest na stacji paliw. Dzień dobry. Co o decyzji prezydenta mówią kierowcy?
10: Nareszcie, tak mogę streścić wypowiedzi moich rozmówców. Kierowcy są zadowoleni, chociaż zwracają uwagę, że na pylenie wciąż widnieje cena 8 zł i 17 groszy za litr 95. Posłuchajmy jednego z nich.
11: Bardzo dobrze, nareszcie będzie taniej, można tankować. Za długo, zdecydowanie za długo. To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
10: Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki podpisał drugi projekt ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych po tym, jak pierwszy odrzucił i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem prezydent postawił rządzącym warunek.
12: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
10: Premier Donald Tusk zapowiedział, że taniej będzie od tego weekendu. Rząd wyda rozporządzenie umożliwiające obniżkę cen paliw od złotówki i 20 groszy do złotówki i 30 groszy za litr.
8: I tyle, Krzysztof Polasik. Dziękujemy za relację.
9: Czy powstanie baza wojsk amerykańskich w Polsce? Nie ma w tej sprawie jednoznacznej deklaracji Donalda Trumpa.
8: W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia prezydent USA stwierdził, że mógł już podjąć taką decyzję, ale nie ujawnił, czy to zrobił.
13: Zapytany przeze mnie, dlaczego nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, Trump odpowiedział: nie wiesz, czy podjąłem, czy nie. Mogłem już podjąć. Amerykański prezydent nie odpowiedział na moje pytanie, czy w takim razie decyzja została przez niego już podjęta. W ubiegłym miesiącu Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że poczyniono duży postęp w sprawie utworzenia bazy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prezydent USA poinformował, że jeśli taka decyzja zapadnie, to lokalizacja bazy zostanie ogłoszona bardzo szybko. W najnowszym dokumencie przesłanym do Kongresu Pentagon napisał jednak, że trwają analizy potencjalnego zbudowania takiej bazy w Polsce. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: Kolejnych 11 osób usłyszało zarzuty w sprawie Kolegium Humanum. Wśród zatrzymanych są nauczyciele akademiccy i szefowie filii tej uczelni za granicą.
8: Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury.
14: Nieznana dotąd w tej sprawie grupa zarzutów związana z poświadczeniem nieprawdy na dokumentach, które umożliwiały legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przede wszystkim chodziło o oświadczenia, które dotyczyły możliwości podjęcia pracy, a także uzyskania statusu studenta.
9: Chodziło m.in. o stanowiska w spółkach Skarbu Państwa.

0: W sprawie Collegium Humanum podejrzanych jest 97 osób.
1: Jeden formularz zamiast 17 różnych wzorów i centralny rejestr oświadczeń majątkowych. Rząd chce, by posłowie, senatorowie i urzędnicy składali oświadczenia majątkowe w formie elektronicznej.
0: Rejestr powinien być jawny i publicznie dostępny, mówi wiceszefowa Watchdog Polska Marzena Błaszczyk.
2: Słynne Erasmusy samorządowców aktywiści z Wrocławia kilka lat temu prześledzili właśnie dzięki informacjom z oświadczeń majątkowych, że samorządowcy są pozatrudniani w spółkach komunalnych, w sąsiednich gminach. Jest tak to zrobione krzyżowo, żeby nie pracować w swojej gminie, to właśnie się pracuje w sąsiedniej albo w jakiejś innej zaprzyjaźnionej.
1: Do nowych oświadczeń majątkowych trzeba będzie wpisać przedmioty, których wartość przekracza 20 tysięcy złotych.
0: Plaża w Ustce ponownie otwarta. Służby usunęły z niej ropopochodną substancję, ale nadal apelują o ostrożność, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki. Część jest już pod piachem, wydostanie się na pewno przy ruchu, przy falowaniu, przy wietrze. Będzie prośba do gmin, aby mimo otwarcia zejść zostały umieszczone informacje, że mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży, które będą brudziły odzież i obuwie i należy zachować szczególną ostrożność.
1: Trwa analiza tej substancji, wyniki mają być znane jeszcze w tym tygodniu.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Inowrocławiu i Zdzieszowicach umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 26% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu.
1: W południowej Polsce, a także na Mazowszu, w województwie lubuskim i na południu zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Patrzę ja, szanowni państwo, na mapę pogody i wynika z niej, przynajmniej z prognozy, że będzie to ciepły weekend, a mianowicie 21-23 stopni od piątku aż do niedzieli. Dziś bez deszczu, najchłodniej 18 stopni w okolicach Olsztyna, najcieplej 23. O, to cały pas na południu, od Wrocławia po Małopolskę. Coś mam teraz powiedzieć, tak? 5:30 po 6.
5: Zapraszamy do Trójki.
6: I polecamy się do 9:00. Agnieszka Łukasiewicz nad wszystkim czuwa, to szefowa nasza dziś. Monika Gosławska, Darek Pieruk i Michał Nogaś. Uwaga, 6:00 po 6:00 i 6:00.
7: Mano, mano.

Manamana.

mam taką prośbę do słuchaczek i słuchaczy, bo wiem, że są wśród Państwa fanki i fani tego nagrania, czyli Mana Mana. Gdyby ktoś chciał wykonać metodą ustną, gardłową, jesienną wersję tego przeboju, zadzwonił do nas, to my wyemitujemy, a ja mam wspaniałą nagrodę, niespodziankę dla takiej osoby. 22 i 7 trójek. Jeżeli ktoś jest gotowy na Mana Mana w wersji jesiennej, to zapraszam. Warto. W wersji jesiennej dzisiaj cała audycja poranna. Do 9 będziemy bardzo smooth.

0: Carlos Santana i Rob Thomas, Smooth, 12 minut po 6:00. Co dziś w audycji mamy dla Państwa najciekawszego?
1: Hoła, hoła.
2: Jesień ma chyba najlepszy dział marketingu ze wszystkich pór roku. Nie obiecuje wakacji, nie obiecuje świąt, ale i tak skutecznie przekonuje nas do spacerów, świec zapachowych i udawania, że chłód za oknem jest bardzo romantyczny.
0: Hoła, hoła. O jesieni dziś będziemy mówić, ale nie tylko.
3: Na co idą nasze podatki, których oczywiście płacić nie chcemy?
0: Zapyta Jarosław Gwizdak przed 7:00, a przed 8:00 o tak wczesnej porze audycja dla słuchaczy w wieku, no powiedzmy, świadomym.
4: Dziś porozmawiamy o zjawisku, które ma dość tajemniczą nazwę. Co kryje się pod terminem seks jesienny ptaków?
0: No nie wiem. To znaczy dowiemy się wspólnie przed 8:00, ale tak oficjalnie panowie i panie.
5: Mamy październik, zaczyna się sezon przyznawania nagród mniejszych i większych. U nas jest mały Nobel, czyli nagroda Nike, i też jest duży Nobel, czyli Nobel.
0: Noble.

0: w przyszłym tygodniu. Ewa z Magdą już przed dziewiątą, jak i Katarzyna.
1: Skoro dziś piątek, to porozmawiajmy o pracy.
2: No, God! No, God! Please, no! No!
0: Ta kobieta nie ma dla nas litości. Ale ten człowiek jeszcze bardziej. Polecamy się do dziewiątej. W audycji porannej 22:07 trójek. No zobaczymy, czy ktoś do nas zadzwonił i zaśpiewał Mana Mana w wersji jesiennej. Jeżeli nie, to występuje niebezpieczeństwo, że ja to zrobię. Więc proszę mnie nie prowokować. Na razie nie mogę państwu nic zaśpiewać. Zrobi to zespół Hedone.

0: Proszę Państwa, oto człowiek, który moją godność uratował i Państwa uszy.
1: Dzień dobry, spróbuję taką swoją wersję. Jak mówicie, melancholijną. Mana, mana, ma, ma, na, na, na. Ma, ma, na, ma, ma, ma, na, ma. Mana, mana, tu, tam, tararam, tararam, tarararam. Mana, mana, ma. Puu! Dziękuję.
0: Ja także. Na ten moment jest pan zwycięzcą. Jeżeli ktoś stanie z panem w tak zwane konkursy, to oczywiście nagrania wyemitujemy, a potem będziemy nagradzać kolejne osoby. Dla pana mam niespodziankę. Może nią być na przykład dodatkowo podanie czasu. 16 po 6.
2: Ktoś nie śpi.
0: Patrzę teraz przez okno i za okno przy Myśliwieckiej 357. Ciemno jeszcze, nie chce się wstawać. Jak żyć? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Doktor Joanna Mesjasz, psycholożka, osoba, która wszystko wie o ludzkim ciele i duszy, jest z nami. Pani Joanno, jak żyć w taką pogodę, w takim klimacie, w takim miesiącu?
3: No. Skoro pan redaktor już powiedział, że wszystko wiem, to jest tak optymistyczne, że na pewno staje się lepiej. Trudniej, na pewno trudniej, dlatego że skracanie się, czy zmiana w ogóle tych rytmów dobowych, mniej światła, to wszystko powoduje, że organizm w jakimś sensie odbiera to jako taki moment, w którym warto odpocząć. A więc może niekoniecznie chciałby wstawać i podejmować aktywności dnia codziennego, a jeszcze chwilę się przytulić do ciepłego łóżeczka. Więc w naturalny sposób jesienią mamy większą skłonność do wyciszania swojej aktywności, do zmniejszania intensywności pracy. Właśnie mamy ochotę na ciepły kubek kawy, który rano jest bardzo istotny. Mamy ochotę na to, żeby trochę zwolnić. Mamy też ochotę czasem, żeby popatrzeć przez okno, zwłaszcza jesienią, w tym czasie tej złotej polskiej jesieni, kiedy liście są przepiękne i jeszcze wędrujące pajączki, to wszystko powoduje, że gdzieś taki nastrój nostalgiczny w nas powstaje.
0: No tak, pięknie pani o tym i przekonywająco opowiada pani Joanno, ale czy jesień to jest dobry czas w roku dla ludzi, którzy jak my żyją w epoce późnego kapitalizmu?

0: organizmu?
1: Dobry, dlatego że jak wiemy, nie jesteśmy maszynami, potrzebujemy też czasu na regenerację, więc nawet jeśli eksploatujemy siebie do granic możliwości w czasach kapitalizmu, to jednak nasz organizm właśnie jesienią przypomina, że warto czasem zwolnić. Jesień to też jest taki czas transformacyjny. W pewnym sensie uświadamia nam, że wiele rzeczy możemy sobie odpuścić albo może

0: na to wszystko, co na co dzień stanowi nasze wyzwanie.
1: Jesieniara to jest słowo, pani Joanno, które w 2019 roku zajęło drugie miejsce w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. To miłośniczka, a jesieniarz to miłośnik jesieni. Osoba, która uwielbia tę porę roku i celebruje jej przytulny klimat. Pani jest taką osobą?
0: Bardzo lubię jesień. Właśnie jest takim czasem refleksji, wyciszenia, ale dla mnie również to jest bardzo intensywny czas, bo rozpoczyna się rok akademicki, gdzie startuję z wykładami na uczelniach, więc ja może tak bym powiedziała, że najbardziej kocham wiosnę. Nie jestem taką typową jesieniarą, ale nostalgię jesieni bardzo lubię i to jest jednocześnie taki moment, w którym można sobie i warto sobie przypomnieć, że coś się zmienia, coś już nie trzeba tak mocno trzymać. Tak jak drzewa nie trzymają już liści, te liście opadają, nie muszą nic robić na siłę, nie muszą być piękne, kwitnące, mogą spokojnie odpocząć. Tak, to jest też taki sygnał dla nas w kontekście tego, żeby się zastanowić, co warto odpuścić, na czym nie warto się już tak mocno skupiać, o co nie warto walczyć za wszelką cenę.
1: Ale też chyba...
0: się uwielbiam jesień.
1: Ale chyba ten czas, który z jednej strony jest właśnie momentem zatrzymania się, zrobienia przeglądu w głowie, co istotne, co nie przed nami do końca roku, no z drugiej strony też i teraz już na poważnie bardzo, jest momentem, kiedy nasza kondycja fizyczna i psychiczna może szwankować. Mało światła, mało witamin. Trzeba pamiętać o jakichś rodzajach implementowania tego, o kiszonkach, żeby wzmacniać odporność, ale no, prawda jest chyba taka, że to jest ten moment, w którym trzeba też uważnie przyglądać się swojej kondycji, także psychicznej, prawda?
0: Zdecydowanie tak. No, mamy tak zwane sezonowe zaburzenia nastroju, które według badań WHO z 2025 dotyczą ponad 5% populacji. Tak, organizm przechodzi ten moment transformacyjny, ale w pewnym sensie to jest też taki sygnał. Jak pan redaktor powiedział na początku, jesteśmy tutaj zintegrowani, ciało i dusza to jedno. I w pewnym sensie ciało daje nam ten sygnał, że właśnie potrzeba jest, żeby o niego zadbać. I suplementacja, i właśnie trochę zadbanie o swoje wyciszenie, o uspokojenie, o... Ja to zawsze żartuję, że na początku jesieni zawsze wybieram się na rutynowe kontrole, czy jak żartuję, przeglądy techniczne, medyczne. Dzięki temu jest to też taki moment, w którym możemy pochylić się nad własnym ciałem, bo jesteśmy jednością i jeżeli zapomnimy o tym ciele, no to niestety da nam znać później bardzo mocno. W tych sezonowych zaburzeniach oczywiście z jednej strony mamy ten element i mniejszej ilości światła, ale mamy też i zmianę tych rytmów dobowych, ale mamy też inne, inaczej wygląda ta nasza gospodarka neuroprzekaźnikowa, szczególnie serotonina i melatonina, czyli jedna odpowiedzialna za nastrój, druga bardziej za sen, jest też mniej ruchu. Wszystkie te elementy powinny być przez nas wykorzystane w tym celu, żeby odczytać te sygnały, wzmocnić nasze ciało i móc regenerować się przez okres zimy w pełni, żeby na wiosnę ruszyć z pełnym impetem. W pewnym sensie to jest taka zapowiedź transformacji z takim przedłużonym działaniem.
1: A, to już wiadomo skąd to hasło jesień życia. To ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj w audycji porannej będziemy pytać słuchaczki i słuchaczy o to, czy lubimy jesień i za co, albo czy są państwo jesieniarzami w liczbie mnogiej. 22,7 trójek, można dzwonić już w tej sprawie. Polecamy się i bardzo dziękuję za rozmowę o świcie jesiennym Joannie Mesjasz, psycholożce, psychoterapeutce ze stopniem doktora, która wstała dla nas
0: dziękuję.
1: Tak rano. Dziękuję pani bardzo. Udanej jesieni.
0: Dziękuję i wzajemnie bym powiedziała, korzystajmy ze skarbów, które ze sobą niesie.
1: A obok nas liście kap, kap, kap.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Mana, mana, piątek mamy, mana, mana, Michał Nogaś, audycję rozpoczął, mana, mana, pan Darek Pieruk telefon odebrał, mana, mana, jest fajnie, jest piękny dzień, mana, mana, trójeczka gra, mana, mana, na razie, pa.
1: Podoba mi się, jak pan przełamał linię melodyjną tego nagrania. Zaczęło się inaczej niż się skończyło. No i o to chodzi. 2,2 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy.

0: W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
8: Mamy 6:30. W studiu Agnieszka Drost.
9: To nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. To wpis premiera Tuska w mediach społecznościowych w reakcji na decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minister finansów Andrzej Domański zapewnił z kolei, że ceny paliw będą niższe już w przyszłym tygodniu. Rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu Ceny paliw niżej. W Warszawie z powodu zdarzenia na stacji Dworzec Wileński występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2, informuje Zarząd Transportu Miejskiego. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Bemowo Rondo Daszyńskiego oraz Brudno Targówek Mieszkaniowy. Pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Uruchomiona została też komunikacja zastępcza. Kapsuła Dragon firmy SpaceX z czworgiem astronautów na pokładzie dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną z przylądka Canaveral na Florydzie w rekordowo krótkim czasie. NASA informuje, że z wynikiem 7 godzin i 55 minut był to najszybszy lot od startu do dokowania w historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dla porównania w lutym poprzednia załoga potrzebowała na dotarcie do ISS ponad 30 godzin, a rekordowy czas rejsu wynikał z optymalnej odległości kosmicznego laboratorium od przylądka Canaveral w momencie startu rakiety Falcon 9 firmy SpaceX wraz z kapsułą Dragon. A więcej informacji w serwisie o 7.
8: To szybciej niż do Nowego Jorku przy nieprzyjaznych wiatrach albo do Los Angeles przy bardzo sprzyjających. No, robi to wrażenie. Ale my nie będziemy przyglądać się pogodzie w kosmosie, a w Polsce w tej chwili przed nami ciepły jesienny manamana weekend. Od 18 do 23 stopni dziś bez deszczu. Chyba wywołałem wilka z kniei.
10: Dzień dobry. Chciałam odśpiewać piosenkę i uratować honor pana Michała, chociaż mój pewnie legnie w gruzach, nieważne. I staję w konkury z panem, który przed chwilą śpiewał. To zacznę. Mana, mana, to miało być wnięcie. Mana, mana, pa, pa, parara, powiew wiatru. Mana, mana, pa, pa, parara, parara, parara. Dziękuję bardzo.

0: Mua Lolita to Alizé z Francji po francusku. Oczywiście jedna z ulubionych piosenek słuchaczek i słuchaczy na rozbudzenie się nie tylko w piątek. Planowaliśmy dziś pytać państwa o to, za co, dlaczego kochamy jesień i czy jesteśmy jesieniarzami. Ale coś mi strzeliło między półkulę i chyba rozpętałem małe piekiełko.
1: Dzień dobry. Chciałbym przedstawić państwu jesienną wersję piosenki Mana Mana. Zaśpiewam. Fajne kolory, mana mana, ta jesień ma. Oj ma, oj ma, świetną muzykę w głośnikach, trójeczka dla nas gra.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Oj ma, pan talent, no nie da się ukryć, dziękuję. Przypomnę, że telefony, które w tej sprawie się do nas odezwą, osoby, które do nas zadzwonią, otrzymają nagrody niespodzianki. To może być koszulka, ale to może być książka, to może być kasztanek z naszego ogrodu. No, coś jesiennego na pewno wymyślimy. Jesień, jesień, śpiewał kiedyś kabaret Mumio. Czy my kochamy jesień, a jeśli tak, to za co? Postanowiła sprawdzić Karolina Gonet.
3: Czy jesteś jesieniarzem?
4: No ja czekam na jesień. Ja w ogóle lubię...
3: Jesień już nadeszła.
4: Nie, ja jeszcze nie piłem pumpkin spice latte, więc nie nadeszła.
3: Mój redakcyjny kolega Józef Niewiarowski jeszcze próbuje zaklinać rzeczywistość. Tymczasem jesień nie tylko nadeszła. Właśnie pokazuje się od swojej najlepszej strony. Jak wygląda twój taki idealny, wymarzony jesienny dzień?
4: Spacer, pies buszuje w liściach,

0: to ewentualnie sobie tam pod nogami nimi trzeszczę. I wieczorem jakiś dobry film.
1: Hoa, hoa. Jesień ma chyba najlepszy dział marketingu ze wszystkich pór roku. Nie obiecuje wakacji, nie obiecuje świąt, ale i tak skutecznie przekonuje nas do spacerów, świec zapachowych i udawania, że chłód za oknem jest bardzo romantyczny.
2: Czasem spotyka mnie jesienny śmieszny pan.
1: Kogo pani widzi oczyma wyobraźni?
3: Takiego pana, raczej z XIX wieku, przechadzającego się w łazienkach, pana w meloniku z laseczką, w płaszczu.
4: W jakimś takim płaszczu eleganckim.
5: Pewnie ubrany jakoś tak w ciemniejsze barwy.
1: Po tych wszystkich rozmowach doszłam do wniosku, że jesień jest porą narodowego porozumienia. Wszyscy dostaliśmy ten sam scenariusz.
6: Szalikiem przewiązany przez szyję parasol. Takim dłuższym tręczu.
1: Gdyby miała pani stworzyć ranking pór roku, na którym miejscu byłaby jesień?
3: Kiedyś bym powiedziała, że na ostatnim, bo kojarzyła mi się z pójściem do szkoły, jak większości. A teraz wydaje mi się, że...
4: Trzecim.
5: Chyba na trzecim, za latem i wiosną jednak.
4: No, na trzecim.
1: Trzecie miejsce. A jesień być może dopiero się rozkręca. Październik przed nami, więc zobaczymy, czy z tego trzeciego miejsca udaje się jeszcze awansować.
2: Biała wzejdzie mgła, będziemy razem szli.
7: No piękna to była opowieść Karoliny Gonet o jesieni, jesienny pan i ja. Halo?
8: Dzień dobry. Ja mam dla państwa dwa wykonania mana. Jedno gorsze od drugiego.
7: A nie, to jeszcze poczekajmy, może się nie śpieszmy. 22,7 trójek. Co tu się dzisiaj dzieje o poranku? Wszystko, czego chciałem, to opowieści o tym, za co kochamy jesień. 22 i i 7 trójek, ale się okazało, że poszło niezgodnie z planem. Za 27.

0: To Mazur i Kacperczyk. To będzie dowód na to, że słychać nas także w samochodach w całej Polsce. Pan Łukasz przysłał wiadomość mailem. I cud techniki sprawił, że możemy tej wiadomości posłuchać na antenie.
1: Mana, mana, pati, piti. Mana, mana, pati, piti. Mana, mana, pati, piti, piti, piti, piti. Mana, mana.
0: To był skręt w lewo moim zdaniem, mijanka i światła. Przypomnę, dzisiaj czekamy na telefony w sprawie tego, za co kochamy jesień.
2: Nowe w piątek.
0: Ale oczywiście jak to u nas w piątek przewrotnie, więc tak naprawdę czekamy też na jesienną wersję Mana Mana. Czy Mana Mana się rymuje z ćma? Pewnie tak. Nowa piosenka od dziś od północy. To jest tytuł. Ćma. Zatem po polsku. Będzie można nucić. Wraca Max Tachasiuk.

0: Max Stachasiuk, Ćma. Nowe nagranie od dziś i będzie się pojawiać na antenie programu trzeciego. Halo?
1: Dzień dobry. Ja mam dla Państwa dwa wykonania Mana Mana. Jedno gorsze od drugiego. Pierwsze wykonanie to będzie tak, jakby zaśpiewała Marilyn Monroe. A potem moja autorska wersja. Mana Mana, tu, tu, tu, tu, tu. Mana Mana, tam, tam, tam. Mana Mana, pa, pa, paraba, paraba, paraba,

Druga wersja to jest moja autorska, będzie jeszcze gorsza niż ta pierwsza. Uwaga. Mana, mana, witamy z rana. Mana, mana, tu trójka gra. Mana, mana, będzie muzyka i książki i newsy. To wszystko dla was program trzeci ma.

0: To jest ukochana piosenka Wag z Myśliwieckiej, czyli Agnieszki Łukasiewicz i moja Tok Tok It's My Life w klimacie jesiennym oczywiście. A za co kochamy jesień?
1: Dzień dobry, ja kocham jesień za orzechy, grzyby, ogniska wieczorne i wykopki oczywiście.
0: Wszystko razem. Grzyby, wykopki, ogniska. Byłem na grzybach ostatnio. Piękne, wielkie były, ale czas na prawo.
2: Trzeci paragraf.
3: Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence I Don't Wanna Pay My Taxes zespołu Kula Shaker, czyli na co idą nasze podatki, których oczywiście płacić nie chcemy. Crispin Mills, lider, gitarzysta i wokalista jednego z zespołów, które poznałem dzięki programowi trzeciemu i przede wszystkim trójkowemu ekspresowi, śpiewa o tym, co czuje czasem każdy z nas. Nie chcę płacić podatków. Nie chcę, żeby ten facet pił moje wino. Nie chcę płacić podatków. Chcę tylko, aby pociągi kursowały punktualnie. Ten facet z piosenki to zapewne nielubiany polityk albo na przykład minister finansów, a co do punktualnych pociągów, utrzymują je nie tylko pasażerowie. Inwestycje w infrastrukturę, nowe składy czy utrzymanie dworców dzieją się przecież z udziałem państwowych środków. Odpowiedź na pytanie, dlaczego musimy płacić podatki, znajdziemy oczywiście w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 84 wskazuje, że każdy ma obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. Zastanówmy się teraz, na co idą nasze podatki, kiedy już je zapłacimy. Być może wtedy nie do końca zgodzimy się z Millsem. Rachunek od państwa to inicjatywa Forum Obywatelskiego Rozwoju, które od 15 lat przelicza symbolicznie wydatki publiczne na głowę, czyli na statystycznego mieszkańca Polski. W 2025 wydatki państwa wyniosły prawie 2 biliony złotych. Tym samym każdy Polak wydał na cele publiczne 53 tysiące złotych, a każdy pracujący rodak aż 111 tysięcy. Najwięcej wydaliśmy

0: I to chyba nie jest zaskoczenie na emerytury i renty, które kosztowały przeciętnego mieszkańca więcej niż łącznie ochrona zdrowia, edukacja i nauka. Wydajemy też więcej na obronność, prawie 4300 zł na głowę. Dla porównania, przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie akurat te wydatki były czterokrotnie mniejsze. Dla porównania, na kulturę każdy z nas wydał 675 zł, a na sport 368. Wystarczy już tych liczb. Tanio już było. Muzyka na szczęście jest za darmo. Przed Państwem Kula Shaker w utworze I Don't Wanna Pay My Taxes.
1: Trzeci paragraf.

0: To Kula Shake'a, a to telefon na koniec godziny.
1: Moja wersja piosenki brzmi tak. Mana mana, kap kap, kap kap kap, mana mana, szu szu szu szu, mana mana, chlap chlap, chlap chlap chlap chlap. Musiałem trochę poczekać, aż skończy kurs, bo gdybym zadzwonił podczas jazdy, to brzmiałaby tak. Mana mana, nie masz premii, mana mana.
0: Ale jakiej premii? Za jaki kurs? 22 mana mana.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokości.

0: niskiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Żegnamy reklamy.
6: I oto jest siódma w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry, program trzeci. A w nim czas na serwis. Przedstawią go Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
7: Już za chwilę będzie taniej o złoty 20 za litr benzyny. Prezydent podpisał ustawę, rząd wraca do programu CPN.
8: Specjalny zespół do spraw zonda krypto rozpoczął pracę w prokuraturze krajowej.
7: We Francji ponad 400 szkół będzie zamkniętych, powodem trwające od kilku dni zamieszki. Już w ten weekend wraca rządowy program Ceny Paliw Niżej. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów. Do budżetu trafią dodatkowe 4 miliardy złotych, z których będzie można sfinansować obniżkę VAT i akcyzy.
8: Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry. Ile w takim razie już wkrótce zapłacimy za paliwo?
9: Dzień dobry. Cena benzyny na pylonach powinna mieć 6 z przodu, a oleju napędowego 7 z przodu. Obniżka VAT-u z 23 na 8% oznacza obniżkę ceny o złotówkę, złoty 20 na litrze paliwa, a to jeszcze nie wszystko.
10: Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę.
9: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Z obniżki akcyzy wyjdzie kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt groszy na litrze, a dodatkowo szykuje się przywrócenie limitów marży dla sprzedawców paliw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
11: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności.
9: Obniżone ceny paliw będą obowiązywać co najmniej do końca roku.
8: I tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację.
7: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z Rozwoju Plus.
8: Specjalny zespół do spraw zonda krypto rozpoczął pracę w prokuraturze krajowej. Powołał go minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a więcej o tym Jolanta Turkowska.
12: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził Śląski PZ. Postępowanie w sprawie zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. O jaką kwotę chodzi dokładnie, nie mówi wprost nawet prokuratura, bo do śledczych wciąż zgłaszają się kolejni poszkodowani. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób. To aresztowany na 3 miesiące prezes PKOL Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
7: To odpowiedź na prezydenckie weto ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Ministra edukacji Barbara Nowacka powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej.
8: Mikołaj Wolanin zapewnił, że ma już plany na najbliższy czas.
13: Przed nami jest też jeszcze tej jesieni procedowanie Krajowej Strategii Młodzieżowej. Jesteśmy umówieni na rozmowę z szeregiem organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej i jak edukować dzieci w zakresie tego, by broniły się właśnie przed tą przemocą.
7: Nowy pełnomocnik będzie też tworzył statuty szkolne, w których określone są prawa i obowiązki uczniów.
8: Tymczasem we Francji ponad 400 szkół będzie dziś zamkniętych z powodu trwających od kilku dni zamieszek. Antyrządowe protesty uczniów przerodziły się w falę przemocy.
7: Wczoraj podpalono kilka budynków. Policja zatrzymała prawie 2000 osób.
14: Zamknięcie szkół ma zapobiec kolejnym zamieszkom, ale też chronić uczniów i pracowników. 65 członków personelu zostało rannych od początku protestów. To bezprecedensowe, podkreślił minister edukacji Edouard Giffrey. Protest uczniów początkowo dotyczył pogarszających się warunków nauki, ale przerodził się w zamieszki, których skutkiem jest niszczenie szkół w wielu miastach. Szczególne oburzenie wywołała wczorajsza sytuacja w Nantes.

0: gdzie spłonęła jedna z najnowocześniejszych szkół w mieście. Już wiadomo, że straty w skali kraju liczone są w dziesiątkach milionów euro. Na razie jednak nie widać końca protestów. Ruch poparły związki nauczycielskie, które mimo zapowiedzi negocjacji i ustępstw ze strony rządu wzywają do kolejnych demonstracji w przyszłym tygodniu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. Mimo polskiej złotej jesieni rośnie liczba zachorowań na grypę i COVID. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że chorują głównie dzieci.
2: One najpierw zaczynają chorować i przynoszą wirusa do domu czy do swojego otoczenia i wtedy zaczynają chorować dorośli. Więc dbajmy o zabezpieczenie przede wszystkim dzieci. Jeżeli one będą w mniejszej ilości chorować, no to również ta fala będzie niższa. W tej chwili obserwujemy największe wzrosty zachorowań wśród dzieci do 10 roku życia.
3: Paweł Grzesiowski przypomina, że najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 minut po 7 w studiu, no nie ukrywajmy, gęsto włosy, Krzysztof Łuniewski, dzień dobry.
6: Dzień dobry, co za intro, proszę pana. Piłkarska Liga Narodów na początek. No słuchaj, są teraz metody, żeby
5: Liga Narodów na początek.
6: Tak, i pierwsze zwycięstwo też Jurgena Kloppa, który też ma bardzo dużo włosów na głowie. A to jego pierwsze zwycięstwo w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Die Mannschaft pokonała w Monachium 2-0 Serbię. Ten wynik to najniższy wymiar kary dla ekipy z Bałkanów. W drugim meczu tej grupy Grecja już 2-0 prowadziła w Salonikach z Holandią, by zremisować po 2. To w grupie drugiej dywizji A, w grupie czwartej tej samej najwyższej dywizji Portugalia po raz kolejny pokazała, że lepiej radzi sobie bez obrażalskiego Cristiano Ronaldo. Znów wygrała, tym razem 4-2 na wyjeździe z Danią. Z kolei zadyszkę ewidentnie złapała Norwegia po porażce z Portugalią. Właśnie teraz zaliczyła 1-2 na wyjeździe z Walią. W tym przypadku nie pomogła czerwona kartka dla jednego z Norwegów, wyłapana, mówiąc w cudzysłowie, na samym początku drugiej połowy. Żebyśmy my nie wyłapali, mówiąc nadal piłkarskim żargonem, od Rumunów, źle rozpoczęliśmy rzeczoną Ligę Narodów. Po 2 meczach mamy ledwie punkt, no i w tle zaczyna się pojawiać opinia, że ewentualne niepowodzenie dziś na Narodowym może wiązać się z dymisją Jana Urbana.
7: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast, no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry.
6: Mówił Jan Urban, człowiek z klasą, pierwszy gwizdek sędziego w Warszawie o 20:45. Kamil Stok ma nową robotę. Właśnie ogłoszono, że został doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Korporacyjny komunikat płynący w świat w tej sprawie informuje, że trzykrotny mistrz olimpijski będzie łącznikiem między zawodnikami i sztabami, a działaczami z prezesem związku Apoloniuszem Tainerem na czele. Na czele samochodowego rajdu Sardynii po pierwszym odcinku specjalnym jest Szwed Oliver Solberg. Drugie miejsce zajmuje Francuz Sebastian Ogier. W tym roku będzie obchodził 43. urodziny. Co za dyspozycja, synonim długowieczności. Trzecie miejsce zajmuje Brytyjczyk Elfin Evans. Kajetan Kajetanowicz w niższej kategorii WRC 2 zajmuje trzecią pozycję i też wygrywa wyścig z czasem. On już ma 47 lat, albo dopiero. A ze sportem wracamy do porannego ZD3 za godzinę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Wiesz co, Krzysiek, mam taki pomysł, bo ty tak często mówisz o tym, że sportowym żargonem się posługujesz. To może po prostu zrobimy któregoś piątku audycję o sportowym żargonie i ty przygotujesz taki słownik.
6: Cały serwis napisze z sportowym
5: żargonu. Halo?
8: W sprawie jesieni. Ja jestem jesienny. Uważam, że to najładniejsza pora roku. Skończyło się już lato, spiekota, jest fajna rzeźkość, opadają mgły przepiękne. Zima nadchodzi. Czego chcieć więcej? Zwłaszcza jak jest taka jesień, jak teraz. A pani od wykonania wersji Mandy Monroe powinna pomyśleć o karierze muzycznej, bo myślę, że jest dobrze, tylko trzeba podszlifować.
5: Niby komplementuje, ale jednocześnie trzeba podszlifować. Może pan by zaśpiewał.
6: Dokładnie, natomiast ja zapomniałem, że przyszedłem tutaj na serwis z tą myślą, żeby pochwalić tę panią. Była absolutnie znakomita, jest pani świetna.
5: Może pan by podszlifował.
6: A ja mam dobry rym z jesienią, taki kiedyś widziałem w latach 90. na warszawskim przystanku.
5: Tak, czekamy.
6: Jak spadną liście, no będzie i to sobie już domów.
5: Przejrzyście.
6: Tak jest.
5: Dziękuję.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy. Reklamy.
3: Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Witamy się w godzinie 2, 9,5 minuty po 7.
1: Zapraszamy do Trójki.
3: To może ja bym w końcu powiedział, jaka będzie dziś pogoda. Żeśmy się tak zagadali. Dziś będzie bez deszczu, od 18 do 23 stopni. Piękna, złota, polska jesień. Nic się niebezpiecznego ze strony pogody zdarzyć nie powinno. 22 i 7 trójek, za co jesień kochamy, albo dlaczego mana, mana. W różnych wersjach śpiewamy, że tak zrymuje. Można do nas dzwonić, bo muka!

0: To hej na początek tej godziny. Pan Łukasz z Myślenic nam wysłał, przypomnę, przed siódmą taki dźwięk, w którym on śpiewa Mana Mana w wersji swojej samochodowej. To było długie nagranie. W jego trakcie pan Łukasz wykonywał przeróżne manewry, ale potem się przyznał, że wysłał drugą wersję, bo w pierwszej, podczas nagrywania pierwszej, doszło do pojawienia się komunikatu ze strony baku, że zaczyna brakować paliwa. I potem pan Łukasz się odważył i wysłał oryginał.
1: Mana, mana, ba, ty, ty, ty, ty. Mana, mana, ba, ty, ty, ty.

0: Nowe w piątek.
1: No i teraz jestem ciekaw, czy musi pan już tankować, czy dojedzie pan do niższych cen w weekend albo na początku tygodnia. Trzymam kciuki, dziękuję za odwagę. Mana, mana. No ciekawe, czy po pierwszych dźwiękach już państwo rozpoznali, kto dziś... A, już na pewno. Śpiewa u nas piosenkę dnia. Spacer po szkle to jest jej tytuł. Dziś najczęściej na naszej antenie. Nowe Metro. Ja wiem, że...

0: Spacer po szkle to nowe metro. Dzisiaj będą gośćmi Gosi Jakubowskiej w audycji Nowe w piątek po 10. Proszę być z nami. Panowie opowiedzą więcej o tym, co nadciąga. Nadejszła jesień.
1: A propos jesieni, dzień dobry. Można? Aby do wiosny!
0: No, entuzjasta się odezwał. A taka piękna jest jesień za oknem. Złota, Polska, babie lato mamy, pajączki, kasztany, grzyby. 18:07.
2: Dobrze się czyta.
0: No i dzisiaj, proszę państwa, jest książka, w której fragmenty jesieni także można odnaleźć, chociaż powiedziałbym, że lato piękne może z niej przebijać. Rzadko mówimy w radiu, zbyt rzadko, ale jesteśmy radiem, nie telewizją, o picture bookach, czyli o książkach, w których ilustracje odgrywają równie istotną rolę co tekst. A muszę to przyznać od razu i bardzo się cieszę, że ta książka,

ukazuje się z naszym znakiem jakości, pod naszym patronatem. To można zobaczyć na czwartej stronie okładki. Bardzo się cieszę, bo to kolejna książka, która wyszła spod ręki, spod kredki, spod ołówka Joanny Consejo, wybitnej polskiej ilustratorki mieszkającej we Francji. Między innymi z Olgą Tokarczuk też Joanna stworzyła dwie książki. Poza

dziś przyniosłem do studia i którą będę miał dla Państwa, została stworzona w duecie Joanna Consejo Gilles Baum. Ten drugi urodził się w 1975 roku w Miluzie we Francji. Studiował matematykę, potem zaczął pracę jako uczeń, jako nauczyciel w szkole podstawowej. Uczniowie to jego podopieczni. Pierwsze teksty dla dzieci pisał po kryjomu, w kuchni swojego domu. Ponad 30 książek obrazkowych stworzył, dwie powieści, sztuki teatralne. A teraz wspólnie z Joanną Consejo stworzyli książkę zatytułowaną Dokąd wędrują kamyki, którą na polski przełożyła Dorota Hartwich. I to jest książka dla dzieci, ale to jest także książka dla dorosłych. Opowieść, no trudno naprawdę, nie sposób oddać piękno ilustracji Joanny Consejo, mówiąc do mikrofonu, kto widział jej książki, ten wie. Piękne twarze, portrety, zwierzęta, przyroda, natura. Ale to jest opowieść o świecie, który nagle się zatrzymał, a właściwie stoi w miejscu od dawna. Stagnacja, nic się nie dzieje. Ludzie żyją w nim, jakby byli zatopieni pod wodą. Zero reakcji, taka cisza, absolutny bezruch. Wszystko dzieje się na zasadzie powtarzalności, pełna rutyna. No i pewnej nocy coś się zmienia. Na niebie wyłania się gdzieś z horyzontu takie pomarańczowe światło, które daje nadzieję na przebudzenie. I w pewnym momencie ktoś zaczyna puszczać kamykami kaczki po wodzie. To są ludzie, przybysze nie wiadomo skąd. Ona, on i dziecko. I ta fala, ten ruch, to wszystko sprawia, że świat zaczyna się zmieniać. Piękna to jest graficznie opowieść, pięknie to jest wszystko skomponowane, no ale kiedy się wyjdzie ze świata tego picture booka i zacznie się zastanawiać nad tym, co oznacza tekst Gilles Bauma i co chcą nam zaprezentować rysunki Joanny Consejo, to jest opowieść o tym, że sens ma świadome istnienie. Ruch ma sens. Bycie w tym ruchu. Stałe udowadnianie sobie i innym, że po coś tu jesteśmy. Że nie ma sensu się zatrzymywać w dążeniu do celu, który sami sobie wyznaczamy. Ale też, że tajemnica jakaś jest w naszym życiu i że naprawdę warto spróbować podjąć to wyzwanie, to ryzyko. Zmierzać za horyzont, żeby sięgać po to, co dla nas najważniejsze. W jakimś sensie wtedy uzyskujemy nową jakość własnego życia, nową energię. Zmiana, której tak wiele osób się boi, ma sens, jest istotna. Wiem to po sobie i wiem to po wielu moich znajomych. Boimy się pierwszej radykalnej zmiany w życiu. Potem kolejne przychodzą już z łatwością, bo jesteśmy otwarci na to, co inne. Wystarczy, że ktoś wykona gest albo my go wykonamy. To będzie czynność, której się obawialiśmy. I wszystko się może zmienić na lepsze, oczywiście. Od nowa możemy zacząć żyć w sposób, o którym przestaliśmy myśleć. Dokąd wędrują kamyki? Gilles Baum, Joanna Consejo, autorka pięknych ilustracji i przekład Doroty Hartwich z francuskiego. Książka z naszym znakiem jakości. W środku naprawdę wspaniałe ilustracje. Osiołki też są i ryby pod wodą. I kamyki, i ludzie, i koty. No cudo, cacuszko. michał.nogaś@polskieradio.pl Dokąd wędrują kamyki? To jest książka, którą dziś polecam. Dobrze się czyta, ale także dobrze się ogląda. Dokąd wędrują kamyki? Toczące kamienie mogą zmieniać świat. Wiedział to Bob Dylan, wiedzą to panowie z The Rolling Stones, 23 po 7.

0: Like a Rolling Stone, to The Rolling Stones. Ja tylko powiem, że książka, o której mówiłem, nosi tytuł Dokąd wędrują kamyki? Joanna Consejo, Jill Baum w przekładzie Doroty Hartwich. Maile płyną, bardzo dziękuję za to. Każda osoba, która otrzyma książkę, dostanie mail z potwierdzeniem.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: No działka wygląda jak na lepiej.

0: Że kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: 7:30. Agnieszka Drost.
8: Do ostrej wymiany zdań pomiędzy Polską a Rosją doszło na posiedzeniu ministrów handlu G20 w Milwaukee. Rosyjski minister zarzucił Unii Europejskiej hipokryzję i stwierdził, że jej działania wobec rosyjskiej floty handlowej noszą znamiona piractwa. Oskarżył też Ukrainę, że to ona pierwsza zaatakowała na Morzu Czarnym. Andrzej Domański odpowiedział, że Rosjanin pomylił fakty, bo to Rosja jest brutalnym agresorem, a Ukraina ofiarą agresji. Napastnik piłkarskiej reprezentacji Norwegii Erling Haaland pozwał linie lotnicze Norwegian za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku podczas tegorocznego mundialu. Dokładny przedmiot sporu nie został ujawniony, jednak według dziennika Verdens Gang linie Norwegian usunęły już ze swoich mediów społecznościowych fotomontaż przedstawiający samolot z kucykiem, charakterystyczną fryzurą Haalanda. Przewoźnik uważa pozew za niezrozumiały i godny ubolewania. 60-letni Józef M., który w sierpniu ciągnikiem zaorał świeży asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach, nie jest już objęty dozorem policyjnym. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Gliwicach. Obrona domagała się także zwrotu zarekwirowanego traktora. Na to sąd na razie nie wyraził zgody, mówi obrońca Józefa M., mecenas Adam Szewc.
9: Na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające. Musimy to udokumentować.
8: Rolnik wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt, ponieważ uważał, że nowa droga została wybudowana na należącej do niego działce. Na więcej informacji w serwisie o 8:00.
7: Czas na ekonomię. Michał Jędrkowiak.
10: Tankowanie będzie tańsze. Za litr benzyny i oleju napędowego zapłacimy mniej o 1,20 zł, 1,30 zł. To możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ceny spadną jeszcze w ten weekend, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
11: Na bazie tej ustawy, dlatego ona była tak ważna, będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT.
10: Prezydent ustawę podpisał, ale jednocześnie skierował ją do kontroli w Trybunale Konstytucyjnym. Francja zaciska pasa, by ratować finanse publiczne. Projekt budżetu zakłada oszczędności rzędu 54 miliardów euro. Nie wiadomo tylko, czy rząd zdąży te plany zrealizować. Stefan Folzer.
12: Ponad 3,5 biliona euro. Tyle wynosi francuski dług publiczny. Aby zahamować jego wzrost, rządowy plan ma opierać się m.in. na ograniczeniu wydatków administracji państwowej, zamrożeniu niektórych świadczeń socjalnych i wynagrodzeń urzędników. Nowością jest to, że oszczędności mają dotknąć również emerytów. Część opozycji, zwłaszcza lewica, już zapowiada sprzeciw wobec projektu, a nawet próby obalenia rządu. Groźba jest traktowana poważnie. W ciągu ostatnich 2 lat spory wokół budżetu doprowadziły do upadku 3 gabinetów.
10: Studiowanie nie jest tanie. Z raportu Związku Banków Polskich wynika, że przeciętny student musi co miesiąc wydać ponad 4000 zł. Najwięcej kosztuje lokum, jedzenie i czesne. Trzeba dorabiać.
13: No ja właśnie taka trochę praca dorywcza, bo korków udzielam.
14: Wydatki na same codzienne potrzeby, takie jak jedzenie czy opłata rachunków, no to na pewno to będzie wynosić sporą kwotę, jak patrząc na to, że jest się studentem.
15: Ja jestem zatrudniony na umowę na zlecenie i jakoś to będę godził weekendami.
10: Mimo to studentom udaje się co nieco zaoszczędzić. Prawie połowa badanych odkłada więcej niż 250 zł miesięcznie. Szacunek.
7: szacunek, panie Michale, dziękujemy za informacje związane z finansami, ekonomią, podatkami, paliwem i tak dalej.
16: Skoro jesień, wie pan, jesienią, to ja najbardziej lubię wygłaszać orędzia. Do żony bym się nie odważył, ale dzisiaj wygłoszę orędzie do kota Łatka, bo

0: ostatnio zamiotował na dywan. No i ceny karmy też jakoś takie są wysokie, więc to chciałbym powiedzieć. Jesień to jest świetny czas na wygłaszanie orędzi. Niech pan też spróbuje kiedyś w domu. Nie wiem, tam pan ma żonę, partnerkę. Ciekawe, jak zniesie orędzie wygłoszone przez redaktora w kuchni.
1: Jak tam pan ma żonę, partnerkę. No jeszcze córkę mam, więc dodałbym, że jestem na straconej pozycji, bo jeszcze mam jamniczkę oraz żółwia, który chyba jest żółwicą. Więc proszę się postawić w mojej sytuacji. Z tej czwórki wybieram psa. Droga Heco, odejdź od lodówki. Jesienią oszczędzamy na kilogramach. Poszło? Czy jest pan ze mnie zadowolony? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Od 18 do 23 stopni. Dziś bez deszczu. Piękna, złota jesień w Polsce. Wygłosi teraz orędzie Beata.

0: To Baim sprzed lat, a teraz przeniesiemy się na wyspy.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: W Londynie jest Anna Rączkowska. Hello, hi.
2: Dzień dobry.

0: Good morning. Zacznę od tematu, który szczególnie interesuje Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie i innych Europejczyków, czyli możliwości powrotu Zjednoczonego Królestwa do Unii Europejskiej. Dziennik The Times podkreśla dzisiaj, że Andy Burnham dopuszcza drugie referendum dotyczące Brexitu. Gazeta opisuje dwa możliwe warianty następnego programu wyborczego Partii Pracy, obietnicę referendum w sprawie ponownego członkostwa albo deklarację powrotu do Unii bez osobnego głosowania. Dziennik oddał w tej sprawie również głos czytelnikom, publikuje szereg listów pokazujących, jak żywą dyskusję wywołały wypowiedzi Burnhama. Wielu czytelników opowiada się za jasnym wyborem, czyli współpraca na wzór norweski albo pełne członkostwo. Wielu obawia się, że temat powrotu do Unii jest tylko propozycją Burnhama, która ma pomóc wygrać kolejne wybory parlamentarne Partii Pracy. A teraz kolejny gorący temat na Wyspach, czyli ceny paliw. Tankowanie coraz mocniej uderza po kieszeni, szczególnie kierowców diesli. Financial Times pisze o zbliżającej się granicy 2 funtów za litr. To około 10,30 zł. Dostawy z Bliskiego Wschodu i Rosji są zakłócone, a Donald Trump grozi wstrzymaniem eksportu amerykańskiego diesla. Jak opisuje dziennik, Wielka Brytania i kilka państw Unii rozmawiają o uwolnieniu części tych rezerw. Chodzi o to, ile paliwa można wprowadzić na rynek, zachowując zapasy na wypadek dalszego kryzysu. A ten problem dotyczy nie tylko kierowców, bo droższy diesel to również droższy transport towarów, co może przełożyć się na ceny, które wszyscy płacimy tutaj w Wielkiej Brytanii w sklepach. Z kolei dziennik The Eye Paper pisze, że Andy Burnham nie wyklucza wyborów parlamentarnych już w przyszłym roku, czyli o 2 lata wcześniej niż planowano. Po co ten pośpiech? Zdaniem gazety wcześniejsze wybory mogłyby dać Burnhamowi mandat do własnego programu. Obecną większość Partia Pracy zdobyła przecież pod wodzą Keira Starmera. Gazeta powołuje się na źródła z Downing Street. Na razie mamy tylko wyborczą przymiarkę i myślę, że z zamawianiem plakatów wyborczych można jeszcze poczekać. A na koniec ciekawostka z Wysp. Zawody, w których zawodnicy przez cały sezon robią wszystko, żeby przytyć. Spokojnie, nie chodzi o ludzi, tylko o dynię. Jutro w miejscowości Wargrave w Anglii hodowcy sprawdzą, kto wyhodował najcięższą dynię. Właśnie tam bracia Ian i Stuart Patton ustanowili w ubiegłym roku dyniowy rekord świata. Ich dynia ważyła prawie 1,3 tony. W tym roku mają nadzieję, że pobiją kolejny rekord. Lokalne gazety pytają, co zrobić później z taką dynią. Odpowiedź jest oczywista, zupę. Tylko trzeba uprzedzić rodzinę, że do Wielkanocy drugiego dania nie będzie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Ania Rączkowska z Londynu. Dynia ważąca 1,3 tony. Gdzie ona się zmieści?
2: Przegląd prasy zagranicznej.
1: Wygłoszę teraz orędzie do mojej jamniczki. W naszej lodówce się zmieści każda dynia. No już cicho, cicho. Silencio. Nie denerwujmy psów i kotów, które są głodne o każdej porze dnia i nocy. Prawda? Może dieta jakaś. Silencio, YouTube. Przenosimy się z Wielkiej Brytanii do Irlandii. Nowy singiel 50-letniego zespołu.

0: Usiu.
1: Ja bym chciał. Ja bym chciał więcej posłuchać. Dzień dobry, Renata Grochal.
0: Dzień dobry, jesieniara chyba.
1: Właśnie, opowiedz, jaki jest...
0: Kiedyś byłam wiośniarą, a teraz jestem jesieniarą.
1: Wiośniarą byłaś, tak?
0: Tak, uwielbiałam wiosnę.
1: A co się zmieniło w twoim życiu?
0: Ja jestem zresztą takim wiosennym znakiem zodiaku, więc uwielbiam wiosnę. Mhm. Z wiekiem to przyszło, wiesz? Słuchałam cię dzisiaj rano i właśnie się ucieszyłam, że jest temat tej jesieni. No piękna jesień jest w tym roku.
1: Piękna. Piękna jesień. A czy piękne będzie dzisiejsze wydanie audycji Bez Uników?
0: Trudne pytanie. Wszystko, jak zwykle, wszystko zależy od gościa, a dzisiaj gościem jest Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu, klub
1: Nowy
0: Rozwój.
1: Wicemarszałek, dodajmy.
0: Tak. Jarosław Kaczyński twierdzi nawet, że to stanowisko zostało odebrane PiS-owi bezprawnie. Klub Rozwój Plus. Porozmawiamy.
1: Przepraszam, ale tylko zapytam, czy nie było tak, że to stanowisko czekało przez kilka lat?
0: Dwa lata. No właśnie. Czekało. Ale dopiero jak się PiS rozłamało, to wtedy Jarosław Kaczyński w te pędy, zdając sobie sprawę, że Koalicja Obywatelska będzie chciała rozegrać PiS i Rozwój Plus, zgłosił swojego kandydata, ale to już wszystko było za późno. Porozmawiamy oczywiście o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który ogłosił wczoraj w orędziu telewizyjnym, że podpisuje ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W trybie następczym kieruje ją do Trybunału, oczywiście, ale wchodzi w życie ustawa.
1: I teraz są dwie szkoły, że ci przerwę, przepraszam.
0: Falenicka i Otwocka.
1: Że to jest sukces rządu, a druga, że sukces prezydenta. Jak to oceniać?
0: Raczej wczoraj wszyscy znajomi, z którymi rozmawiałam, uważają, że należy oceniać to w kategoriach porażki prezydenta. To jednak, że prezydent musiał cofnąć się w tej sprawie. Wcześniej, przypomnę, wysłał do Trybunału Konstytucyjnego pierwszą ustawę. No jednak pokazuje, że prezydent skalkulował. Przeczytał sondaże, poparcie spada dla prezydenta w różnego rodzaju sondażach i uznał, że nie może się narazić na gniew ludu.
1: O tym dziś i o innych sprawach w Bez Uników. Renata Grochal, przypomnijmy, kto będzie gościem.
0: Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu.
1: Bardzo ci dziękuję. Mam dla ciebie nową piosenkę.
2: Nowe w piątek.
1: Ty jako jesieniara, która lubi muzykę z gitarami, prawda? Tak o tobie mówią. To gramy? Mamy to nagranie? Chodźmy. Słuchaj, jeden z ulubionych zespołów Trójkowiczów, Fountains DC, wydał nowy singiel.
0: Ja wolę YouTube.
1: Tank, znaczy język.

0: Fountains DC, Renata Gruchat jeszcze w studiu. Renata, może przeżyjmy to razem, bo teraz będzie bardzo poważny odcinek. Czy ty widzisz, co tu jest napisane? To słowo na S, cztery litery? Nie wiem, czy możemy je powiedzieć przed ósmą.
1: Nie, w moim wieku już tego słowa się nie wymawia.
0: Nie wymawia się. Po prostu od razu się przechodzi do czynów. Przenosimy się do zoo, panowie Kruszewicz i Pierk.
2: Wśród zwierząt.
3: Dziś porozmawiamy o zjawisku, które ma dość tajemniczą nazwę. Co kryje się pod terminem seks jesienny ptaków?
4: No więc nie ma to związku z wiekiem ptaków, to od razu wyjaśnię. Ma to związek z porą roku, czyli jesienią, kiedy to tak, dzieci są już odchowane. Wszystko przygotowane do odlotu, pióra nowe wyrośnięte po pierzeniu, pokarmu wszędzie w bród. No i zaczynają się śpiewy. I te ptaki śpiewają naprawdę nieraz głośno całymi stadami, ale są ptaki takie jak na przykład wróble domowe i mazurki, które łączą się w ogóle w pary jesienią. Zdarza się to też u żurawi, ale tam nie ma seksu. Natomiast u wróbli one łączą się w pary, młode osobniki, znajdują sobie miejsce na gniazdo przyszłe i normalnie uprawiają seks. Czasem nawet jajko im się przytrafia, ale oczywiście się tym jajkiem nie zajmują. Po co to wszystko? No więc proszę sobie wyobrazić takiego małego ptaszka jak wróbelek. Zimę srogą, jakie tutaj kiedyś bywały. I trzeba jakoś tę zimę przetrwać. Więc lepiej po pierwsze mieć kogoś, z kim można się razem grzać. Dwa, zbudować gniazdo, a one wyściełają swoje budki lęgowe, czy tam szczeliny w jakichś budynkach bardzo obficie, piórami, siankiem, więc jest to wymoszczone. No i tam, jak w takim gniazdku sobie zbuduje para i potem wspólnie się grzeją, będzie im łatwiej. I tutaj ważna informacja, bo w październiku zaczyna się okres, kiedy można czyścić budki lęgowe. Czyścimy wszystkie budki, jakie są, jest czas do lutego, ale nie czyścimy budek dla wróbli. Bo one pracowicie zbudowały tam sobie wymościły gniazdko na zimę, żeby wspólnie przetrwać w parze taką zimę, a tutaj ktoś zaangażowany, miłośnik ptaków, wysprząta im to wszystko. No więc byłaby to wtedy niedźwiedzia przysługa, więc nie róbmy tego.
3: A czy są wtedy zaloty?
4: Tak, one normalnie ćwierkają, pełne zaloty, pełnowymiarowe, nawet właśnie jajko może się przytrafić. To ma związek z tym, żeby para się zaprzyjaźniła ze sobą, stworzyła jedność, bo razem będą mieszkali w takim gniazdku potem. One oczywiście, obok jest taka luźna kolonia, tych wróbelków jest dużo, to są społeczne ptaki, ale każda para ma swój domek, swoje gniazdko i tam się grzeje.
3: A czy taka jesienna para przetrwa do wiosny?
4: Tak, one oczywiście łączą się w tą parę jesienią po to, żeby przetrwać zimę, ale potem ta para funkcjonuje dalej na wiosnę i właściwie zdarzają się takie budki lęgowe, które nie są duże, że te gniazdo jest już tak tyle materiału w nim nagromadzone, że właściwie one porzucają takie miejsce, bo nie mają odruchu, tak jak szpaki, żeby wyczyścić, tylko właśnie już czasem tak wypełnią materiałem, że ad absurdum wręcz i po kokardkę nie są w stanie nawet się tam zmieścić, więc wtedy szukają czegoś nowego, ale tak, para łączy się jesienią i przed trwa następny sezon lęgowy, jak wszystko dobrze pójdzie, nawet kilka.
2: Wśród zwierząt.
0: Bardzo dziękujemy. Wszystkie odcinki do wysłuchania na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. Mamy nową stronę, piękną, lśni się cała. Halo?
5: To po jesieni. Wszystko jest pięknie, ładnie. Jak jest słoneczko, jak są grzybki. Ale jak tego

nie mam. I proszę państwa, idę do sklepu i widzę we wrześniu wystawki na Halloween. No jeszcze to przeżywam, okej. Ale pojawiły już się ozdoby świąteczne.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
6: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99 za kilogram. Limit 5 kg na kartę. Oraz parówki Berlinki Classic 315 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A Bebiko 550, 600 i 1000 gramów. Wybrane rodzaje. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie, zaczęłam stosować zdrowie.

0: suplement Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Podobno mam dzisiaj w sobie dużo energii, więc powiem tak. Ósma minęła w piątek. Zaczynamy serwis. Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
5: Kierowcy nie mogą się doczekać. Już w ten weekend paliwo na stacjach ma być tańsze.
6: Na posiedzeniu handlu G20 ostra wymiana zdań między ministrem finansów a przedstawicielem Rosji.
5: Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd, przypomina Krajowa Izba Kominiarzy.
6: Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Dzięki temu rząd może wrócić do programu CPN. Kierowcy mają nadzieję, że stanie się to jak najszybciej.
7: No złotówka to duża różnica. Ponad 20 dni w miesiącu dojeżdżam do pracy, do centrum. No to jest znaczna opcja w moim budżecie.
8: To od razu powinno być wprowadzone, tak.
9: A jaka cena byłaby najlepsza dla pana?
8: Przy obecnej sytuacji światowej około 7 zł.
10: Już te ceny są na tyle absurdalne, że ta złotówka pewnie spektakularnej różnicy w moim odczuciu by nie zrobiła.
5: Już w ten weekend zapłacimy mniej o złoty 20, złoty 30 za litr, poinformował przebywający w USA minister Andrzej Domański.
6: Na posiedzeniu ministrów handlu G20 w Milwaukee doszło do ostrej wymiany zdań między nim a przedstawicielem Rosji. W odpowiedzi na krytykę zachodnich krajów i Ukrainy szef resortu finansów przypomniał, że to Rosja jest agresorem, a jej działania odbijają się na cenach żywności na świecie. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
11: Rosyjski minister rozwoju gospodarczego Maksim Rieszetnikow zarzucił Unii Europejskiej hipokryzję i stwierdził, że jej działania wobec rosyjskiej floty handlowej noszą znamiona piractwa. Oskarżył też Ukrainę, że to ona pierwsza zaatakowała na Morzu Czarnym. Andrzej Domański odpowiedział, że Rosjanom pomyliły się fakty.
12: Strona rosyjska negowała fundamentalne fakty dotyczące sytuacji na Morzu Czarnym, więc twardo przypomniałem, kto dokonuje dzień w dzień ataków na Ukrainie.
11: Tak Domański relacjonował spór z przedstawicielem Rosji. Podczas ministerialnego szczytu G20 zrobiono dwa zdjęcia uczestników. Jedno z rosyjskim ministrem, drugie bez niego. Amerykańskie Biuro do Spraw Handlu opublikowało w sieci to drugie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: W poranku pora na krakowską. Kampanię krakowską sztab Moniki Piątkowskiej pozwał Łukasza Gibałę w trybie wyborczym. Kandydat na prezydenta miasta nie pozostał dłużny i też złożył pozew.
5: Senator Monice Piątkowskiej zarzucił kłamstwa na temat jego sposobu głosowania w Radzie Miasta.
13: Pani senator Piątkowska niejednokrotnie powiedziała, że ona sobie przegląda moje głosowania i że w większości przypadków się wstrzymywałem, co świadczy o braku mojej decyzyjności albo też braku wiedzy. Policzyliśmy głosowania moje z wszystkich lat, kiedy byłem radnym i wyszło nam, że takich głosowań, gdzie się wstrzymywałem, jest kilka procent.
6: Z kolei pozew przeciwko Łukaszowi Gibale dotyczy wypowiedzi, jakoby na jego stronę chciało przejść 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, mówi Tomasz Daros z klubu radnych KO.
14: Szkaluje dobre imię radnych, bo pokazuje nas jako osoby, które są koniunkturalne. Klub Koalicji Obywatelskiej jest jednym ciałem. Żadna z osób z tego klubu w ten sposób nie odejdzie.
5: W przyszłą niedzielę Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa.
6: A jutro we Wrocławiu finał akcji 100 mostów. Rafał Pysno i jego niepełnosprawna córeczka Kalina przez ostatnie miesiące odwiedzali kolejne mosty i kładki w mieście.
5: Wcześniej zdobyli 14 wrocławskich górek. Kolejna akcja ma nie tylko zachęcać do aktywności. Rafał Pysno zbiera pieniądze z 1,5% podatku na leczenie i rehabilitację córki.
15: Myśliłem sobie może trochę absurdalny sposób działania, czyli zdobywanie górek i mostów. No to jest jakiś sposób, forma autoterapii oczywiście.
5: Na finał akcji jutro w południe przy kładce nad Zatoką Gondoli we Wrocławiu.
6: W serwisie Trójki teraz przegląd kominiarski. Przed sezonem grzewczym warto wykonać taki przegląd, przypomina Mirosław Antos z Krajowej Izby Kominiarzy.
5: Niesprawny albo niewyczyszczony komin może doprowadzić do tragedii.
16: Potencjalne zagrożenie wybuchu gazem. Wiemy, co się może stać. Katastrofa budowlana, śmierć wielu osób. Druga rzecz, pożar. Również może być, jest to zagrożenie realne dla zdrowia życia wielu osób. I również tlenek węgla.
6: Z kolei strażacy przypominają o instalacji czujek dymu i tlenku węgla.
5: Reprezentacyjne salony, sale bankietowe, marmurowe łazienki i garderoby. Tak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla PRL-owskich władz i ich gości na Zamku Królewskim w Warszawie.
6: Przedstawia to wystawa w królewskiej rezydencji Sekretne komnaty władzy ludowej, mówi kuratorka Zuzanna Potocka-Szwerdo.

0: mieszkanie, które nigdy nie były pokazywane i nigdy więcej nie będą, ponieważ normalnie mieszczą się tu biura naszego ośrodka sztuki. W 1974 roku władza stwierdziła, że jednak potrzebuje takiej przestrzeni też dla siebie reprezentacyjnej i postanowili wykorzystać do tego właśnie przestrzeń zamku. Projektanci zamku musieli przearanżować, przebudować 20% powierzchni zamku.
1: Wystawa salonów decydentów z czasów wczesnego Gierka dostępna od dziś do 17 stycznia.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 8:05, punktualnie z zaczeską Krzysztof Moniewski.
5: Chyba potargany jest, jaka zaczeska, człowieku. To 3 razy sztuka, za dużo mówisz o tych włosach, wiesz, ty musisz chyba wykupić jakąś wycieczkę do Turcji.
4: Jak się nie ma, to się mówi. Podobno w Polsce już można tanio. Kontynuujmy.
5: Tak, ale mogę ci pomóc w Turcji.
4: Kontynuujmy.
5: Żona mojego przyjaciela Marka Postuły, znanego z naszej...
4: Czy możemy kontynuować serwis sportowy?
5: Pana profesora jest Turczynką i ci pomoże, no.
4: Włos mi właśnie wypadł z wrażenia.
5: Do 3 razy sztuka. Jurgen Klopp wreszcie zwyciężył w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Po remisie z Holandią i porażce z Grecją jego podopieczni zasłużenie 2-0 wypunktowali w Monachium Serbię. Na pomeczowej konferencji prasowej Klopp został zapytany, jak wiele satysfakcji czuje po tym spotkaniu.
6: Ganz viel.
5: Bardzo dużo. Chłopaki od początku do końca dali mi radość z oglądania, z tego jak weszli w to spotkanie, z jaką pasją wywierali presję na przeciwnikach, jak wiele dobrego zrobili na boisku, nie będąc jeszcze perfekcyjnymi. Gdy stracili piłkę, to nie był żaden problem. Zaraz ją odzyskali, grając głębokim blokiem. Ofensywnie i taktycznie byliśmy świetni, pokazując się we właściwych przestrzeniach na boisku. Tyle wspaniały gości, jakim jest Jurgen Klopp, a my polecamy kibicom piłki drugi gol dla Die Mannschaft i to, jak Florian Wirtz przed tym, jak go strzelił, uwolnił się od rywala jednym kontaktem z piłką, palce lizać. Na tym polega nowoczesny futbol. Ewidentnie tą samą drogą podąża wspomniana reprezentacja Grecji. Najpierw ograła Niemców, a wczoraj była bliska pokonania Holandii. Prowadziła w Salonikach długo 2-0, skończyło się na 2-2. Goście wyrównali w samej końcówce. W innych meczach najwyższej dywizji Dania przegrała z Portugalią 2-4. Fochy Cristiano Ronaldo wychodzą ekipie Jorge'a Jesusa na dobre. Awalia 2-1 pokonała grającą całą drugą połowę w 10 Norwegię. My dziś gramy z Rumunią na PGE Narodowym i po słabych wcześniejszych spotkaniach warto byłoby dziś wygrać, tym bardziej, że goście zaczęli Ligę Narodów jeszcze gorzej od nas. Lepiej ma być z naszymi skokami, czy raczej generalnie z całym polskim narciarstwem. Kamil Stoch został doradcą zarządu naszej federacji i ma usprawnić współpracę między pionem sportowym a działaczami z prezesem Tainerem na czele. Jeżeli ktoś z Państwa chce usprawnić pracę swojego serca i mózgu oraz poprawić masę mięśniową, a bez tego nie ma długiego życia w dobrym zdrowiu, zapraszamy w imieniu zaprzyjaźnionej z Trójką Aktywnej Warszawy na nową skrę przy ulicy Wawelskiej na bezpłatne zajęcia z biegu na orientację i kalisteniki, czyli treningów siłowych z ciężarem własnego ciała. Jedno i drugie świetnie przekłada się na dobrą formę i logiczne myślenie. I do tego zajęcia będą się odbywać pod okiem profesjonalnych trenerów. Start co niedzielę o 10:00. Nalegamy, żeby być. Czy ty będziesz, Michale? Bo ja tak.
4: W niedzielę nie będzie mnie w tym tygodniu, ale kalistenikę miałem wczoraj, chciałem powiedzieć.
5: Słuchaj, ja w ogóle chciałem zauważyć, że masz jakieś takie jaśniejsze wejrzenie od tego momentu, jak zacząłeś uprawiać sport. Mówiłem? Agnieszka, będziesz? Zwracam się do Agnieszki Łukasiewicz.
4: A tobie, powiem szczerze, odkąd zacząłeś w końcu książki czytać, to włosy wyrosły.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Te książki czytam od dziecka.
4: Chyba, nie skomentuję nawet, chyba ten pomysł na to, byśmy stworzyli w audycji porannej w piątek, któryś piątek najbliższy, słowniczek sportowy, żargon.
5: Zatrybił ten pomysł, mówiąc w cudzysłowie?
4: Mówiąc łoniewskim żargonem.
7: Często się spotykam, że muszę tłumaczyć osobom, paniom niewtajemniczonym, kto to są Helweci, kto to są Trójkolorowi, synowie Albionu, Oranie. Ja to wiem, ale dlaczego to tak jest? Te panie zupełnie zielone pytają mnie, co to jest? Na szczęście już nie ma takich sformułowań jak Robinsonada bramkarska albo jakieś pułapki offside'owe, to chyba wypadło. Ale naprawdę panowie z redakcji sportowej mogliby się pochylić, taki słowniczek w przyszłości stworzyć.
4: No, panowie z redakcji sportowej.
5: Pochylimy się.
4: Pochylimy się, tak? Umawiamy się na jakiś piątek z językiem sportowym. Gotowe.
5: Absolutnie, coś się zawiesiłeś.
4: No bo tak się zastanawiałem, czy chcesz to jakoś skomentować, ale jeżeli nie chcesz, to...
5: No jak skomentowałem, że się pochwaliłem.

0: Czyli mi to zrobimy, o co?
1: To żegnam.
0: No, o zięble.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
5: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
4: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
6: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
4: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
7: Zapraszamy.
4: Jak dotychczas w niedzielne południe.
3: Autopromocja.
1: 10 po 8.
8: Wczoraj byłem w jednym ze szwedzkich sklepów, nie będę wymieniał marki, i widziałem choinkę i Mikołaja. Może pan Michał puściłby Jingle Bells?
1: Może by pan mnie nie prowokował? Tak brzmi Jingle Bells. A to jest audycja...
6: Zapraszamy do Trójki.
1: Co tu się dzisiaj wydarza? Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Polecamy się. I zachęcamy do wykonywania skoków. Kaliste i tak dalej, wiadomo. Song tu po 8:00.

0: Damon Albarn i koledzy. Oh yeah! Uwaga, uwaga, punktualnie. Godzina 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu, Klub Rozwój Plus. Witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Prezydent Karol Nawrocki wczoraj w orędziu telewizyjnym ogłosił, że podpisuje ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i w trybie następczym odsyła ją do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, że ustawa wchodzi w życie. Prezydent się przestraszył gniewu obywateli.
3: Nie no, w sytuacji, gdy w tej sprawie rząd wziął Polaków na zakładników i powiedział, że nie obniży tych cen paliw, jeżeli nie będzie podpisu pod tą ustawą, choć mógłby to zrobić, bo już ten pakiet CPN dwa razy uruchamiał bez żadnej ustawy. No ale tutaj wziął Polaków, tak jak mówię, na zakładników, no to pan prezydent to dobro Polaków, żeby nie cierpieli aż tak bardzo przy każdym tankowaniu, postawił na pierwszym miejscu, zastrzegając te wszystkie swoje wątpliwości do tej ustawy, która jest po prostu zła.
2: Prezydent czyta sondaże. Najnowszy sondaż pracowni Polster dla Superekspresu pozytywnie ocenia prezydenta 44% Polaków, negatywnie 39%, to jest minus 3 punkty procentowe. Marta Nawrocka, pierwsza dama, w ciągu miesiąca jej oceny spadły z 64% pozytywnych do 47%. Czy to jest tak, że

0: prezydent widzi, że ta wojna z rządem mu szkodzi?
1: Ja nie wiem, bo tam powiedzmy z 2 czy 3 miesiące temu był taki miesiąc, kiedy prezydentowi te notowania tak podskoczyły, że zanotował najlepsze w ogóle w historii notowania, więc jak są bardzo wysokie, to mogą się też i wahnąć w dół. Nadal dokładnie wszyscy politycy w Polsce marzyliby o tym, żeby być tak postrzegani społecznie, mieć takie zaufanie jak pan prezydent Karol Nawrocki. Jeżeli byśmy tu podali dane na przykład pana premiera Tuska w tym zakresie, to jest dużo, dużo gorzej.
0: No ale wie pan, że rząd zawsze jest dużo gorzej oceniany niż prezydent. Prezydenci mają zwykle rekordowe notowanie, jeśli chodzi o zaufanie. Czy miesiąc miodowy Karola Nawrockiego albo rok miodowy się właśnie skończył? Prezydent ma rekordową liczbę zawetował w ciągu roku więcej ustaw niż Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat i Andrzej Duda także.
1: No jednakże nadal podpisał zdecydowaną większość ustaw, które większość rządowa do niego skierowała. Natomiast większość rządowa z 20 kilku ustaw prezydenckich zablokowała dokładnie wszystkie poza jedną. Więc tutaj mamy współczynnik ponad 80%, a tutaj poniżej 5%, więc to raczej większość rządowa blokuje prezydenta, a nie prezydent większość rządową. Pan prezydent zawsze, kiedy wetuje, wyjaśnia, nagrywa film. On jest dostępny, każdy wyborca może się zapoznać z argumentami i raczej moje doświadczenie jest takie, że każdy wyborca, który zapozna się z tymi argumentami, który poświęci te 5-7 minut, stwierdza, nie no, racja, no przecież to była zła ustawa po prostu.
0: Ale jeśli chodzi o paliwa, Donald Tusk napisał wczoraj, premier Donald Tusk, to nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. To dobrze, że ta ustawa wchodzi w życie? Złotówkę będzie droższe o złotówkę.
1: Nie no, istotowo rzecz biorąc to niedobrze, ponieważ są na stole dużo lepsze rozwiązania. Jest na przykład projekt Rozwój Plus, który gwarantowałby, że te pieniądze będą szły na obniżenie cen paliw. Ja przypomnę, że ten projekt rządowy tak naprawdę nic nie mówi o obniżkach cen paliw. On mówi o podatku od nadmiernych zysków koncernów i na piękne oczy i ustną obietnicę Donalda Tuska wierzymy, że jak już będzie ten podatek, no to on znów łaskawie ten CPN wprowadzi i te ceny obniży. Może obniży, może nie obniży. Obniży na jakiś czas, bo ta ustawa jest czasowa, do grudnia. Jest wątpliwość duża konstytucyjna, bo ona działa wstecz i również opodatkowuje wsteczne zyski. My jako Rozwój Plus zaproponowaliśmy mechanizm, który po pierwsze byłby na zawsze, działałby automatycznie powyżej pewnej ceny paliwa i te pieniądze byłyby lokowane w oddzielnym funduszu, nie ginęły w budżecie, który by był dedykowany wyłącznie do rabatowania na stacjach benzynowych do obniżania cen paliw. Jest też projekt prezydencki w podobnym kierunku idący, dobry, więc gdyby rządowi naprawdę przede wszystkim zależało na obniżkach cen paliw, to by już te zastosował albo po prostu wprowadził CPN bez żadnej ustawy, bo mógł, tak jak
0: wcześniej. Ale pan wie, że to są koszty, miliardy rząd wydał na ten program CPN. Z jednej strony opozycja mówi, że jest dziura budżetowa rekordowa, a z drugiej strony namawia rząd, żeby po raz kolejny wprowadził CPN.
1: Ponieważ na koniec dnia wszystko sprowadza się do zdrowych lub niezdrowych finansów publicznych. I jak się przez 4 lata, 3, no ale już mamy plan, projekt budżetu na przyszły rok, więc też widzimy, jak to będzie wyglądało, zdemolowało finanse publiczne, no to teraz zaczyna tych pieniędzy na wszystko brakować. Ja tylko przypomnę, że ten podstawowy wskaźnik według metodologii unijnej, więc razem z wszystkimi funduszami i tak dalej, cały sektor finansów publicznych przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy dług publiczny do produktu krajowego zmalał o 2%, a za tych rządów wzrośnie o niemal 20%.
0: Ale gdzie by pan robił cięcia? Czy pieniądze na armię, rekordowe wydatki, bo tak rząd tłumaczy?
1: Wydatki na armię odpowiadają za 1/4 tych deficytów rekordowych mniej więcej. Znaczy po pierwsze trzeba naprawić finanse publiczne. W samym tylko tym roku już wygląda na to, że rząd się rozjedzie na 40 parę miliardów złotych ze swoją własną prognozą. To znaczy nie, że gdyby w 100% były uczciwie wszystkie podatki zbierane i gdyby system podatkowy był szczelny. Nie, nie, nie. Gdyby tylko był tak nieszczelny, jak sam rząd zaplanował w tym budżecie, a nie bardziej.
0: Ale to co
1: było 40
0: obciąć?
1: Parę miliardów
0: 800
1: w budżecie.
0: Plus trzeba obciąć?
1: No ale właśnie nie trzeba obcinać. Punkt pierwszy, trzeba usprawnić pobór podatków. No znów wrócił ten problem, że rokrocznie jest zbierane dużo mniej podatków niż powinno być przy tych składkach i przy tej strukturze gospodarki. Te pieniądze wyciekają, są albo ponownie wyłudzane, albo unikają podatkowania nieuczciwi i jeszcze dodatkowo robią nieuczciwą konkurencję tym uczciwym, którzy płacą podatki i są przez to wypychani z rynku. Punkt drugi, rozkręcić gospodarkę. Rozkręcić gospodarkę na przykład CPK chociażby. Teraz trwa konkurs na prezesa CPK i ze świecą szukają, nie ma takiego, za przeproszeniem, frajera, który by chciał wziąć na siebie odpowiedzialność na rok przed wyborami za to, jak przez te 4 lata CPK zarządzano. A tu mamy program inwestycyjny idący w setki miliardów. Jeżeli największe, największe w Polsce
0: za
1: w historii...
0: Za waszych czasów CPK rozwijało się? Wybudowaliście CPK?
1: Oczywiście, że proces inwestycyjny, który

musi trwać przy tego rodzaju dużych inwestycjach, szedł do przodu zasadniczo zgodnie z planem i w czasach bliskich rekordowym. No dość powiedzieć, że nie wiem, decyzję środowiskową uzyskaliśmy poniżej roku, podczas dla dużych inwestycji w Polsce standardowo to są 2-3 lata. Teraz rząd być może nad ludzkim wysiłkiem rozpocznie główne prace budowlane do końca kadencji, co by znaczyło, że przez 4 lata zrobi to, co powinien zrobić w rok. To jesteśmy w tym harmonogramie na jesieni 2024 roku. Ale powiem dalej, największe w historii zamówienie na tabor dla PKP Intercity. Tak zmieniono kryteria zamówienia, że polskie firmy nawet nie mogły złożyć ofert. I na przykład

0: firmy, no to one nie pracują w polskiej gospodarce, to one potem nie generują z powrotem wpływów do budżetu ze składek, z podatków i tak dalej.
1: Safe, gdzie do polskich firm poszły pieniądze 120 miliardów na 180, polskie firmy mają zagospodarować, to prezydent to zawetował. A dzisiaj się chwali tym programem.
0: Prezydent zaproponował lepsze rozwiązanie, a nie wiem, czy pani redaktor wie, że po tym jak w wyniku tego, no nie zostało przyjęte przez Sejm. Jeżeli w wyniku obniżenia
1: nie
0: ratingu...
1: Nie ma tych pieniędzy, panie pośle.
0: W wyniku obniżenia ratingu Polski, no bo został obniżony po tym, jak rząd zarządza finansami publicznymi, osłabiła się złotówka, to sama ta zmiana kursu już nam wyczyściła wszystkie ewentualne zyski z tego korzystniejszego oprocentowania sejfu. My już teraz jesteśmy na, no powiedzmy zero, chociaż w istocie na lekkim minusie, ale to zależy od notowania dnia, na tej pożyczce.
1: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien jechać na szczyt G20, na którym będzie prezydent Putin?
0: Oczywiście, że powinien jechać na szczyt G20. To jest najważniejsze, można powiedzieć, czy tam jedno z najważniejszych spotkań na całym świecie liderów światowych najwyższej rangi. To, że Polska została tam zaproszona, to jest ogromny nasz sukces Polski.
1: A dlaczego Polska została zaproszona?
0: Który
1: gospodarka nasza?
0: Który zawdzięczamy Karolowi Nawrockiemu. No akurat znam tego kulisy, i wiem, jaka była rozmowa.
1: Ale zawdzięczamy to Karolowi Nawrockiemu, czy polskiej gospodarce, która się rozwija?
0: I to. Polska gospodarka generalnie się rozwija, więc dzięki temu mogliśmy aspirować, ale potem, że tak powiem, po stronie dyplomatycznej trzeba było z gospodarzem szczytu, akurat gospodarzem szczytu w Miami są Stany Zjednoczone i to gospodarz ostatecznie decyduje i zaprasza, kogo na ten szczyt zaprosi, uzyskać to, żebyśmy to zaproszenie dostali i dostaliśmy. I znakomicie przy tym najważniejszym stole, przy tych najważniejszych stołach na świecie, gdzie się najważniejsze sprawy decydują, powinien być słyszany głos Polski.
1: Również prezydent poda rękę również Putinowi, nawet, jeśli on przyjedzie, bo to jeszcze nie jest potwierdzone.
0: To jest pytanie do pana prezydenta, ale również proszę zwrócić uwagę. Jeżeli przy tym stole będzie siedział Putin i będzie tam swoje tezy, swój ogląd rzeczywistości sączył, że tak powiem, do ucha liderów światowych, no to bardzo dobrze, że przy tym stole był też głos Polski, który to będzie na bieżąco kontrował i odkręcał.
1: Pan został szefem takiej rady parlamentarzystów przy prezydencie.
0: To już prawie rok, jak zostałem.
1: No właśnie, ale jak pan wyprzedził Prawo i Sprawiedliwość chyba, bo Prawo i Sprawiedliwość miało zakusy, żeby być na czele tej rady parlamentarnej. Jak to się stało,
0: nie, to znaczy,
1: rada... prezydent tak bardzo dowartościowuje Mateusza Morawieckiego i jego ludzi?
0: To trochę nie tak. Rada parlamentarzystów przy prezydencie to jest nowe ciało. Przy poprzednich prezydentach czegoś takiego nie było i całkowicie nieformalne. Takie doradcze, że po prostu prezydent zaprasza grono parlamentarzystów, z których chciałby mieć taki bliższy kontakt, wymianę informacji i tak dalej. I tam po prostu są zapraszani parlamentarzyści po nazwisku, nie według jakiegoś... Oczywiście no, wywodzą się raczej z formacji, które przynajmniej chcą rozmawiać z panem prezydentem albo popierają pana prezydenta, ale nie jest to tak, że tam jest jakiś mechanizm i jakieś parytety i teraz jak jakaś formacja ma tyle, to ma tyle, a jakaś inna inaczej. To jest osobista decyzja pana prezydenta, kogo tam zaprasza.
1: To
0: swoją
1: czy pan
0: osobistą...
1: się zasłużył, że pana prezydent zaprosił?
0: No to jest pytanie oczywiście do pana prezydenta, mi trochę niezręcznie o tym mówić, natomiast no, od lat się znamy, współpracujemy jeszcze wiele lat, zanim pan prezydent został prezydentem. Ja też no, w tej kampanii jeszcze prewyborczej, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość decydowało, kto będzie naszym kandydatem, to jednoznacznie tutaj uważałem, że Karol Nawrocki to jest najlepszy kandydat i mam tą satysfakcję, że miałem rację zawsze. To miło mieć rację. Więc myślę, że być może dlatego, ale to nam mówię, no mi się niezręcznie chwalić, to już to jest osobista, dyskrecjonalna decyzja pana prezydenta.
1: W części radiowej chcę pana jeszcze zapytać o list żelazny dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości. To dobrze, że sąd dał mu ten list żelazny. Na razie decyzja jest nieprawomocna. Prokuratura zapowiada odwołanie. To jest dobra decyzja sądu?
0: Myślę, że tak, bo ona daje szansę, że ten proces się potoczy dalej. On teraz stoi w martwym punkcie. Środek zapobiegawczy, bo przypomnijmy, że areszt to nie jest kara. Areszt dotyczy człowieka w sensie prawnym niewinnego, a ma zabezpieczyć przebieg postępowania przed sądem, który ostatecznie zawyrokuje, czy winny, czy niewinny. No, jeżeli ten proces utknął w martwym punkcie, jeżeli ten środek zapobiegawczy okazał się środkiem antyzapobiegawczym, no to to daje szansę, że będzie można dalej iść i na koniec usłyszymy wszyscy wyrok niezawisłego sądu, czy Marcin Romanowski jest winny, czy niewinny zarzucanych mu przez pana Żurka spraw.
1: A pan wie, gdzie przebywa Marcin Romanowski i czy on w ogóle wróci do Polski?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia, no ale jeżeli dostanie list żelazny, to oczywiście powinien wrócić i złożyć zeznania.
1: To prawda, że on jest w Naddniestrzu?
0: Nie mam pojęcia. Tam zdaje się jeden z dziennikarzy sprawdził ten adres, pod którym miał rzekomo przebywać i to w ogóle chyba nie jest adres, pod którym ktokolwiek mógłby przebywać. Więc nie wiem, być może jest to jakiś fake, ale no, nie mam kontaktu, nie znam się, nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił wczoraj w Polsacie,

0: że ma takie same informacje jak premier, czyli premier poinformował, że według służb Romanowski jest w Naddniestrzu, w kontrolowanej przez Rosję eksklawie.
1: Nie mogę tu, no nie mam, tak jak mówię, no nie wiem nic na ten temat. Z Marcinem Romanowskim w ogóle w życiu tak w cztery oczy to może z dwa razy rozmawiałem wiele lat temu, kiedy jeszcze był wiceministrem sprawiedliwości. Po wyborach właściwie ani razu, więc no po prostu odpowiedź brzmi nie wiem. Natomiast i w tym i w innych sprawach widać dążenie do prokuratury do tego, żeby areszt był celem samym w sobie, żeby, ponieważ no, rozkręcono pewną taką emocję, co tu dużo powiedzieć, nienawiść elektoratu, trzeba tą nienawiść karmić obrazkami przeciwników politycznych w kajdankach.
0: Ale na razie nie ma tych kajdanek. Romanowski uciekł za granicę, Zbigniew Ziobro uciekł za granicę.
1: Uzyskać skazanie przed sądem, no to jednak trzeba jakieś dowody przedstawić, to jest domniemanie niewinności i tak dalej. No więc dużo łatwiej ten środek w istocie zapobiegawczy, czyli areszt, sprzedać ludziom, którzy może tam w zawiłościach prawa karnego nie są biegli, jak o proszę, kajdanki, wsadzenie i tak dalej. W tej sprawie, tak jak mówię, areszt był środkiem antyzapobiegawczym, bo dopóki nie było aresztu, to Marcin Romanowski był w Polsce, stawiał się na wezwania, składał wyjaśnienia i postępowanie toczyło się do przodu. A areszt, którym on zabezpieczyć postępowanie, spowodował, że ono utknęło, bo no, uciekł, można powiedzieć, czy schronił się przed tym tymczasowym aresztowaniem. Najpierw na Węgrzech, a teraz nie wiadomo gdzie.
0: Tutaj stawiamy pauzę, przechodzimy do internetu. Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu, Klub Rozwój Plus z nami zostaje. Proszę też z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam.
2: A pytania zadawała i wciąż zadaje Renata Krochal.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. Let's
13: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października. W sumie najlepszy
17: jest. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało.
3: by się sprawniej montował.

0: wjechało.
1: Żeby się
0: taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: 8:30. W studiu Agnieszka Dwost.
4: Krista Pike, która przeżyła próbę wykonania kary śmierci w Tennessee, jest w stanie krytycznym i otrzymuje w szpitalu pomoc ratującą życie, poinformował adwokat skazanej. Prawnik ujawnił też w BBC nowe szczegóły nieudanej egzekucji. Według niego personel przez blisko godzinę próbował założyć Pike wenflon, używając co najmniej 7 igieł tylko w jednej lewej ręce. Po podaniu drugiej dawki trucizny skazana nadal oddychała. Gubernator Tennessee zarządził niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu egzekucji i do końca roku wstrzymał też wykonywanie kary śmierci. Spada poparcie dla Karola Nawrockiego. Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Polster dla Superekspresu, prezydenta popiera 44% badanych, 39% ocenia go negatywnie. To ciągle wysokie poparcie, komentował w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu z Rozwoju Plus Marcin Horała.
5: Jak są bardzo wysokie, to mogą się też i wachnąć w dół. Nadal dokładnie wszyscy politycy w Polsce marzyliby o tym, żeby być tak postrzegani społecznie, mieć takie zaufanie jak pan prezydent.
4: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. We Francji ponad 400 szkół jest dziś zamkniętych z powodu trwających od kilku dni zamieszek. Rozpoczęte w ubiegłym tygodniu antyrządowe protesty uczniów przerodziły się w fale przemocy. Wczoraj kilka szkół podpalono, niemal 2000 osób zostało zatrzymanych za udział w zamieszkach. Protest uczniów początkowo dotyczył pogarszających się warunków nauki, ale przerodził się w zamieszki. Straty w skali kraju liczone są w dziesiątkach milionów euro. Więcej informacji w serwisie o 9:00.
3: Pogoda bez zbędnych słów. Złota polska jesień. Przez cały weekend od 18 do 23 stopni nie będzie padać. Wyszło na to, że temat słownika żargonu sportowego w wiadomościach i nie tylko, to jest ważna sprawa i chyba naprawdę zrobimy wokół tego któryś piątkowy poranek. Oczywiście zrobimy, używając sportowego żargonu.
6: Usłyszałam pana, który powiedział, że musi stworzyć jakiś słowniczek dla kobiet, bo one się nie znają i musi coś im tam tłumaczyć. Więc ja powiem, że ja no, tak bardzo nie, chyba nie potrzebuję tego słowniczka, bo na przykład wiem, że Helweci to są Szwajcarzy, Oranie to są Holendrzy. Nie wiem, co to jest Robinsonada, ale pułapka offside'owa, z tego co kojarzę, to jest na polu karnym. Atakuje napastnik, ale obrona w ostatniej chwili potrafi się cofnąć bliżej środka boiska i wtedy tak jakby on był, dostał to podanie przed tymi obrońcami. I to jest jakaś tam pułapka offside'owa. Z tego co ja tak kojarzę, nie wiem czy dobrze wytłumaczyłam.

0: spodniach czy w sukience? Pytała Ania Dąbrowska sprzed lat. W sprawie tego słownika sportowego panie też na pewno miałyby coś do powiedzenia, ale dziś inne tematy.
1: Jak się starzeć bez godności?
2: Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zagrożonym przez sztywność kolan, starość i co jeszcze?
3: I generalnie godność.
2: I godność. Nazywamy się Jak się starzeć bez godności. Ja jestem Ewa Winnicka i ze mną w studio jest
3: Magdalena Grzebałkowska. Dzień dobry.
2: Mamy październik, zaczyna się sezon przyznawania nagród mniejszych i większych. U nas jest Mały Nobel, czyli Nagroda Nike, i też jest Duży Nobel.
3: Czyli Nobel. Literacki, tak. Pokojowy, matematyczny, chemiczny. My mamy szansę, Ewa, w jednym. W jakiekolwiek jakim? W ogóle. Nie w matematycznym bynajmniej.
2: W fizycznym.
3: Nie, no wiadomo przecież po prostu, że w Nagrodzie Pokojowej, ale w każdym razie zasada
2: chodzi
3: jest
2: o mój pokój stołowy.
3: Tak, właśnie. Chodzi o to, że jest taka zasada, właściwie, że i Nobel, i Nike dostają tylko ludzie żyjący. I to jest bardzo interesujące.
2: Dlatego, że jest to też taki longevity, prawda?
3: Tak.
2: Taka metoda, ponieważ wielu autorów żyje tylko po to, żeby dostać nagrodę i żeby nie dostali jej konkurenci.
3: Tak. I w związku z tym biorą tabletki, dbają o swoje zdrowie. Zobaczmy, ilu jest starych pisarzy na świecie, prawda?
2: Tak.
3: Bo oni wszyscy chcą dostać nagrodę
2: Nobla.
3: Nobla. A jeszcze jest taka zasada, znaczy zasad nie ma żadnych podobno, ale że jak dostanie na przykład Polak, to za rok Polak już nie dostanie.
2: To prawda.
3: I podobno jak dostała Nagrodę Nobla Wisława Szymborska, to wszyscy się bardzo cieszyli, a słynny poeta Herbert, wybitny poeta także, który chyba też jednak liczył na tego Nobla, napisał do niej telegram: gratuluję. No bo wiedział, że już nie zdąży dostać.
2: Ja w ogóle też, ja myślałam długo przed naszym spotkaniem, dlaczego Polacy nie dostawali tak często Nobla. I ja doszłam do takiego wniosku, że to w ogóle chodzi o sposób informowania o nagrodzie, bo to jest telefon i teraz wyobrażamy sobie, że jesteśmy Polakiem albo Polką.
3: No nie jest to proste sobie wyobrazić.
2: No wystarczy telewizor otworzyć i już wtedy człowiek wie, że jest, gdzie żyje. Tak. I teraz ktoś mówi po angielsku, ale z akcentem, i to słyszymy, że to jest akcent, i mówi, że dostało się nagrodę. No i jeżeli jesteś człowiekiem żyjącym tu i teraz, to wiesz, że zaraz ktoś będzie chciał, żebyś coś wpłacił, prawda?
3: Tak.
2: Że to jest taka podstawowa metoda
3: na wnuczka.
2: Na
3: tylko
2: wnuczka.
3: Na Nobla.
2: Tak, tylko na Nobla. No i po prostu normalny człowiek po prostu rzuca słuchawką.
3: Czyli myślisz, że Nagrody Nobla tak rozdają, że dzwonią do pierwszych pięciu i kto w końcu odbierze, temu dają. A w Polsce to się nie udaje, bo zawsze Polak wie, że nie wolno takich telefonów odbierać i od razu
2: się
3: rozłącza.
2: Bo zawsze, kiedy na przykład miał otrzymać komplet garnków, to musiał ktoś najpierw wpłacić, prawda? Albo dzwonili do niego książęta afrykańscy, którzy mówili, że jest się spadkobiercą tego księcia, albo...
3: Więc to jest oczywiste, że jak dzwoni do państwa ktoś ze Szwecji i mówi, że dostaniecie zaraz milion koron, to rozłączajcie się. To jest skam na Nobla.
2: Tak. I teraz jest tak, że tego Nobla nie można odebrać.
3: A komuś byś odebrała Nobla z jakiejkolwiek dziedziny?
2: No to jako osoba zajmująca się Ameryką, że Henry Kissinger, który był laureatem

0: pokojowej Nagrody Nobla w związku z wojną, którą się skończyła dopiero 2 lata po otrzymaniu przez niego tej Nagrody Pokojowej.
1: A za co dostał? Która to wojna?
0: Wietnamska.
1: Tak. Tak. Za to, że skończył wojnę w Wietnamie, dostał Nagrodę Pokojową Nobla, która skończyła się ta wojna 2 lata później.
0: Tak. Więc jakby to taka futurystyczna nagroda.
1: Tak. Ale nie oddał jej nigdy.
0: Nie oddał, natomiast nie przyjął jej negocjator ze strony wietnamskiej, który, ponieważ był bliżej swojego kraju i może by miał mniejsze ego jako człowiek wschodu, uznał, że to jest przesada, że to jest gorzki żart.
1: I nie przyjął.
0: Nie przyjął.
1: Natomiast jak gdybyś mnie zapytała, komu bym odebrała Nagrodę Nobla, to ja naprawdę się bardzo mocno zastanawiam nad Henrykiem Sienkiewiczem, bo ja jestem zdecydowanie Bolesław Prus. Natomiast Sienkiewicz, no ale też weźmy pod uwagę, nie patrzmy historycznie, kiedy to się działo.
0: To prawda, bo być może wtedy no, Henryk Sienkiewicz był na propsie i odebrał telefon. Nie wiem, czy...
1: Tak. Były już tak. telefony, tak, tak, były. Pewnie do niego zadzwonili. Więc, drodzy państwo, piszcie do nas, komu by wyście odebrali Nagrodę Nobla.
0: I komu byście przyznali, oprócz nas.
1: Tak, i oprócz nas literacką. My czekamy wciąż i my chcemy razem...
0: Jakąkolwiek, to znaczy jakąkolwiek.
1: Tak, i my chcemy razem, bo jak Ewka dostanie, to mi potem będzie przykro, bo już ja nie dostanę, więc razem nas nominujcie. I oczywiście piszcie do nas na bezgodności@polskieradio.pl. Do widzenia.
0: Do widzenia państwu.
2: Do widzenia i do usłyszenia. Przypomnę, że te odcinki można także oglądać na naszym YouTubie. Ewa Winnicka, Magdalena Grzebałkowska. No i teraz tak, się wypowiem. W tym roku na 99% to będzie kobieta, bo tak Szwedzi decydują. Nie z Polski, drogie panie, raczej. Ale ogromne szanse ma Meksykanka Cristina Rivera Garza. I chcę powiedzieć, że Krystyna pojawi się w niedzielę w audycji Wszystkie Książki Świata. Kto wie, może trafimy.

0: To Laru, a my dzisiaj o jesieni od 6.
1: Ja chciałem tylko sparafrazować słowa panów redaktorów sprzed bodajże 1,5 godziny odnośnie jesieni, mój krótki komentarz. Jesień jest po prostu przejrzysta. Przejrzysta i tyle w temacie.
2: Nowe w piątek.
0: Dzisiaj dużo nowych, dobrych piosenek, więc jeszcze jedna nowość. Przypomnę, że po 10:00 Nowe w piątek, Gosia Jakubowska, gośćmi będą, ale łupnęło, panowie z zespołu Metro. Dzisiaj mają u nas piosenkę dnia, Spacer po szkle, a tu uwaga, Helen Keller, to jest tytuł nagrania.

0: Helen Keller to nowe Placebo od dziś na naszej antenie. Była Helen, będzie Katarzyna Borowiecka.
1: ABC Popkultury.
2: Skoro dziś piątek, to porozmawiajmy o pracy. W firmie Lumon Industries pracownicy osiągnęli idealną równowagę, tak zwany work-life balance. Oto ich pamięć jest podzielona na dwa tory. Rano wchodzą do windy i specjalny chip blokuje wiedzę o tym, co zostawili w domu. Po 8 godzinach, z ewentualnymi nadgodzinami, to się zdarza, kiedy mogą się całkowicie poświęcić bliżej nieokreślonym służbowym zadaniom, spotkaniom i kalkulacjom, wychodząc z pracy, z toru służbowego znowu przestawiają się na tor prywatny. I nic nie pamiętają z tego, co wydarzyło się w ciągu dnia. Idealne rozwiązanie? Dość szybko okazuje się, że za tym korporacyjnym

0: innym eksperymentem kryje się coś bardzo niepokojącego. I give consent to sever my memories between my work life. Rozdzielenie. And my personal life. W oryginale Severance to połączenie thrillera, czarnej komedii i satyry na korporacyjny świat. Znakomita obsada: Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro czy Christopher Walken. Deszcz nagród za pierwsze dwa sezony i nadzieja na sezon trzeci już w roku 2027, bo zdjęcia rozpoczęły się pod koniec lipca. Why are you a child? Because of when I was born. Kolejne biuro, które dzisiaj odwiedzimy, ma miliony fanów na całym świecie. Tu pytanie nie brzmi, jak przetrwać. That's what she said. Tu zastanawiamy się, jak przetrwać z Michaelem Scottem, który desperacko chce być najlepszym szefem na świecie i niemal za każdym razem osiąga dokładnie odwrotny efekt. People say I am the best boss. The Office, amerykański serial Grega Danielsa, inspirowany brytyjskim, bardziej zjadliwym i mroczniejszym, The Office Rickiego Gervaisa i Stephena Merchanta, przenosi nas do oddziału firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton w Pensylwanii.
1: Hi, I'm Michael Scott. I'm in charge of Dunder Mifflin Paper Products here in Scranton. Keep the camera steady, please.
0: To mokument, czyli komediowy, udawany dokument. Kamera obserwuje pracowników w różnych sytuacjach, a ci próbują przetrwać kolejne dni. Spotkania, pomysły, absurdy i, delikatnie mówiąc, niezręczności generowane przez Michaela Scotta.
2: Yeah, there's good things about Michael. He's a...
0: The Office jest jednym z najważniejszych seriali komediowych w historii telewizji.
3: That's what she said.
1: That's my joke. Damn it, Dwight.
0: Z dumą dodajmy, że polska wersja serialu, TheOffice.pl, szybko znalazła swój własny głos.
4: Za moich czasów nie było luksusu. Nie było jajek z niespodzianką.
0: Swoje własne kultowe postaci.
4: Były jajka na miękko i na twardo.
0: I wkrótce wraca z szóstym sezonem.
4: Jak ona robiła jajko na miękko, a wyszło na twardo, to była niespodzianka.
0: A kariera Steve'a Carella rozbujała się na dobre dzięki amerykańskiemu The Office. I zdążył już udowodnić, że oprócz tego, że jest wybitnym komikiem, świetnie odnajduje się także w dramacie.
5: Russo.
6: Hey,
5: you responsible for this?
6: No, we didn't do anything.
0: Kolejny serial z jego udziałem, tegoroczny Rooster, wykorzystuje obie strony jego talentu.
7: I'm sorry, I thought that would make you laugh.
0: Tytułowy Rooster to bohater serii thrillerów pisanych przez Grega Russo. W tej roli właśnie Steve Carell. Kiedy dostaje propozycję pisarskiej rezydencji na jednej z amerykańskich prywatnych uczelni, przyjmuje ją, bo chce mieć na oku córkę, historyczkę sztuki, która też pracuje na tej uczelni i właśnie przechodzi trudne życiowe chwile.
2: He's my dad, not your dad.
0: To nie jest dramat. To mądra komedia pełna rodzinnych napięć, ale i wzruszeń, nowych początków i tak, oczywiście wielu niezręcznych sytuacji.
8: He's everyone's dad.
2: He's my dad.
0: Rooster tak się spodobał publiczności, że został przedłużony na drugi sezon.
9: Hot Rockets, yeah!
0: A zatem udanego weekendu, wolnego od pracy i do następnego odcinka.
4: A potem wszystkich zwijała Esbecja.
10: ABC Popkultury.
11: Matko Święta, zrobiło się groźnie. Katarzyna Borowiecka, dziękuję bardzo. Dziękujemy też Państwu za dzisiejszy poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Dziękujemy za jesienne opowieści oraz nutki.
12: Mana, mana, tutam, tararam, tararam, tarararam, mana, mana, ma.
11: Na naszej stronie można odsłuchać audycję od początku i tam... Wszystkie te wykonania jesienne mana, mana się pojawią. No bo dlaczego nie? Po dziewiątej winien ma Michał Gardias. Dziękuję. Dobrego dnia i weekendu. Do usłyszenia. Trzymajmy się. Pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
12: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
11: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
12: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
11: A to akurat bardzo proste.
13: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
14: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek,

0: 2 października, minęła 9.
1: Agnieszka Drozd
0: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Około południa poznamy nowe ceny paliw, ale pewnie będzie to złoty 20 taniej za litr.
1: Dane ponad 2 milionów pacjentów wyciekły z firmy dostarczającej oprogramowanie dla gabinetów stomatologicznych.
0: Ruszyła kampania Różowe Opole kobiet i mężczyzn, szczegóły już za chwilę.
1: Około południa powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały na stacjach benzynowych od jutra, zapowiedział w Polskim Radiu minister energii.
0: Miłosz Motyka zaznaczył, że będą one ustalane na podstawie średnich cen hurtowych.
2: Zależnie oczywiście od cen hurtowych ta stawka będzie się pewnie zmieniała. Na ten moment prognozujemy w stosunku do tego, co tankujemy dzisiaj, jakie stawki są. Złoty 20 mniej na litrze benzyny 95, około złoty 30 mniej na litrze oleju napędowego.
0: Miłosz Motyka podkreślił, że program Ceny Paliw Niżej jest największym programem osłonowym w Unii Europejskiej.
1: Rządową ustawę w sprawie opodatkowania koncernów paliwowych krytykował z kolei w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Marcin Horała z Rozwoju Plus.
3: Ten projekt rządowy tak naprawdę nic nie mówi o obniżkach cen paliw. On mówi o podatku od nadmiernych zysków koncernów. Jest wątpliwość duża konstytucyjna, bo ona działa wstecz. My jako Rozwój Plus zaproponowaliśmy mechanizm, który po pierwsze byłby na zawsze, działałby automatycznie powyżej pewnej ceny paliwa i te pieniądze byłyby lokowane w oddzielnym funduszu, nie ginęły w budżecie, który by był dedykowany wyłącznie do rabatowania na stacjach benzynowych.
0: Obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwo do końca roku będzie kosztowało budżet państwa około 5 miliardów złotych.
1: Dane ponad 2 milionów pacjentów wyciekły z firmy Felk Software, dostarczającej oprogramowanie dla gabinetów stomatologicznych. Firma obsługująca około 16 tysięcy gabinetów w całym kraju padła ofiarą cyberataku.
0: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że trwają prace nad rządowym projektem ustawy nakładającym dodatkowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane osobowe.
4: Będzie jasny przepis, że jeżeli przetwarzasz dane więcej niż 100 tysięcy osób, musisz wtedy odpowiadać tak jak administrator. Mieć pełną odpowiedzialność za te wszystkie dane. Dodatkowo, jeżeli chodzi o dane medyczne, obowiązkowa ocena ryzyka i audyt bezpieczeństwa.
0: Według wstępnej oceny z bazy danych firmy Felk Software wyciekły dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL i adres, a także dane medyczne oraz informacje związane z e-receptami.
1: Wielka Brytania uderza w rosyjski eksport gazu, kremlowską propagandę i osoby, które odpowiadają za tortury ukraińskich cywilów i indoktrynację dzieci.
0: Ogłoszony pakiet sankcji obejmuje 23 osoby i podmioty i 8 statków.
5: Na celowniku są pieniądze z eksportu skroplonego gazu ziemnego, jak informuje brytyjskie MSZ. W komunikacie przesłanym Polskiemu Radiu Rosja rozbudowuje gazową flotę cieni, aby omijać sankcje. Londyn objął restrykcjami 8 statków, zarówno jednostki tej floty, jak i te wspierające jej działalność. Sankcje dotknęły też 8 osób oskarżanych przez brytyjskie władze o bezprawne przetrzymywanie i torturowanie ukraińskich cywilów. Kolejnych 7 znalazło się na liście za indoktrynację dzieci i przygotowywanie ich do służby wojskowej. Brytyjskie MSZ alarmuje, około 6 tysięcy ukraińskich dzieci przymusowo trafiło do tzw. obozów reedukacyjnych. Dzieci pod rosyjską okupacją są poddawane propagandzie i szkolone z obsługi broni oraz dronów. Według Londynu celem jest odebranie im ukraińskiej tożsamości. Restrykcje oznaczają zamrożenie aktywów, zakazy wjazdu do Wielkiej Brytanii i zakaz zasiadania we władzach brytyjskich spółek. Statki obejmą sankcje żeglugowe i handlowe. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W Opolu ruszyła kampania Różowe Opole kobiet i mężczyzn. Celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki raka piersi, raka jąder oraz zachęta do badań.
0: Tymczasem mamy bardzo dużą barierę przed badaniami profilaktycznymi. Boimy się, że coś nam wykryją, mówi psycholog Rafał Dryja.
6: Często też jest nam wygodnie nie pójść, często jest nam wygodniej zbagatelizować, a może przejdzie samo, wolę nie sprawdzać, wolę tego nie dotykać, bo już okaże się, że coś jednak wyjdzie. Jest to mechanizm obronny organizmu, naszej psychiki, że wolimy korzystać z wygodniejszych dla nas sposobów. Natomiast psychika ma kluczowe znaczenie, bo ona zawsze dąży do tego, żeby nam było wygodniej.
0: Eksperci przypominają, że dziś wczesne wykrycie raka piersi, raka jąder daje dużą szansę na całkowite wyleczenie.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w Poznaniu, Katowicach i Łomży jest umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 40% energii i można normalnie korzystać z prądu.
0: Pogłębia się jednak susza hydrologiczna na południu, Mazowszu, w województwie lubuskim i południowej części zachodniopomorskiego. To był serwis.
8: Trójki, tak.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz...
0: A co będzie?
8: A to będzie
1: sport Krzysztof Łoniewski.
10: To było bardzo

0: ładny. To dziękuję bardzo za to. Takie
1: bardzo, ładny, bardzo ładny Krzysiu, to bardzo ładna zapowiedź.
0: To zaczynamy. Wczoraj już było widać styl Jurgena Kloppa w swoim trzecim spotkaniu w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Po raz pierwszy cieszył się z podopiecznymi z wygranej 2-0 w Monachium z Serbią. Tak zwany gegenpressing, tak mocno kojarzony z Kloppem, przyniósł oczekiwane rezultaty. W drugim spotkaniu tej grupy najwyższej dywizji Ligi Narodów Grecja długo prowadziła z Holandią i dała sobie wydrzeć zwycięstwo w samej końcówce. Spotkanie w Salonikach zakończyło się remisem po 2. Nadal jesteśmy w dywizji A Ligi Narodów i informujemy, że Portugalia gra świetnie bez obrażonego na cały świat Cristiano Ronaldo. Znów wygrała, tym razem 4-2 w Kopenhadze z Danią. Walia 2-1 pokonała w Cardiff Norwegię. My dziś kopiemy w niższej dywizji B w Warszawie z Rumunią. Przeciwko Bośni i Hercegowinie oraz Szwecji było marnie, dlatego nasz selekcjoner Jan Urban sam zadaje sobie to pytanie.
2: Czy to jest mecz życia i śmierci dla nas? No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
0: Pierwszy gwizdek sędziego na PGE Narodowym o 20:45. Kibice siatkówki zdążyli już złapać oddech po sukcesie naszych panów w Mistrzostwach Europy. Panie z kolei zaczynają dziś grę o Mistrzostwo Polski. Przed nami dwa pierwsze mecze nowego sezonu Tauron Ligi. MKS gra w Kaliszu z broniącymi tytułu budowlanymi Łódź od 17:30. O 20:30 spotkanie Uniopole z Chemikiem Police. Kończymy samochodowym rajdem Sardynii. Jak zaczął imprezę w kategorii WRC 2 Kajetan Kajetanowicz?
3: Jesteśmy po pierwszym odcinku specjalnym. Widowiskowa próba. Dużo skoków, water splash, ale sporo oczyszczenia. Organizator ustawił nas w drugą parę i musieliśmy odkurzać. Natomiast i tak myślę, że pojechało nam się całkiem dobrze, sprawnie.
0: Sporo branżowych treści w wypowiedzi Kajetana Kajetanowicza. Jest trzeci po pierwszym OS-ie w najwyższej kategorii WRC. Prowadzi Szwed Oliver Solberg. Sport wraca na naszą antenę po 16.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Wciąż złota polska jesień, ale na zachodzie już zmiany, czyli nieco więcej chmur. Pod koniec dnia na krańcach zachodnich może przelotnie popadać.
6: Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Autopromocja. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
8: Zwyczajna kobieta.
7: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
9: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
7: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
8: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wróżka, prawdę ci powie?
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób

0: medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Dzień dobry, jest 9:12.

0: Easy Money w trójce, Johnny Marr, jest 9:15, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Gardias, dzień dobry ponownie. Gospodarcze podsumowanie tygodnia, czas start.
1: Winien i ma.
0: Były polityczne przepychanki, ale ostatecznie prezydent Karol Nawrocki ogłosił wczoraj w orędziu, że kończy spór i podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób sfinansować program dopłat do benzyny i oleju napędowego. To otwiera drogę do szybkiego wprowadzenia trzeciej odsłony mechanizmu CPN. Minister finansów mówi, że obniżki na stacjach będą widoczne już w ten weekend. Prezydent w orędziu wskazał, że oczekuje poziomu z kampanii wyborczej. To słynne 5,19 za litr benzyny, ale Andrzej Domański studzi emocje i mówi, że to będzie mniej więcej 1,20 zł, 30 różnicy na litrze. Jest projekt budżetu na 2027 rok, przyjęty przez Radę Ministrów. Co w nim? Przede wszystkim wydatki na obronność, 4,5% PKB. 800+, aktywny rodzic, trzynastki i czternastki zostają. Więcej pieniędzy na naukę, niewiele więcej niż wcześniej na mieszkalnictwo. I oczywiście rekordowy deficyt, 281 miliardów złotych. Za chwilę budżet omówimy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polski wniosek w sprawie Mercosur. Warszawa chciała przesunięcia umowy w czasie, ale TSUE uznał, że Polska nie wykazała dostatecznie, że to porozumienie może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę rolnikom. We wrześniu już na pewno nie, ale w październiku też za wcześnie. Dopiero w listopadzie rozpoczną się pierwsze prace przy porcie Polska. Spółka nie dostała jeszcze pozwolenia na budowę. Dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Megalotnisko miało powstać do 2032 roku. Jak będzie? Zobaczymy. Komisja Europejska chce, by Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport m.in. samochodów hybrydowych do nas. Ma o tym za tydzień w Pekinie dyskutować unijny komisarz do spraw handlu. Chiny raczej się nie zgodzą, wręcz szykują się na działania odwetowe. Dokładnie rok temu wszedł w życie system kaucyjny. W ciągu 12 miesięcy oddaliśmy 5 miliardów butelek. A jaka skuteczność? 6 na 10 opakowań wraca do obiegu. Działa ponad 65 tysięcy punktów zbiórki, z czego prawie 24 tysiące to automaty. No ale one często się jednak zapychają. W studiu goście Marta Petka-Zagajewska, Centrum Analiz Makroekonomicznych PKO Bank Polski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jest podpis prezydenta, drodzy państwo, pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. To jest ta najważniejsza informacja. Karol Nawrocki poinformował o tym w orędziu, w którym mówił o najwyższych od lat cenach na stacjach benzynowych. Wcześniej pierwszą ustawę rządu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. No tym razem, jak przekonywał, nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców i rodzin.
4: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
0: Karol Nawrocki domaga się większego zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Również a minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że obniżki pojawią się na stacjach już w ten weekend. Czyli wiemy, że czeka nas coś w rodzaju CPN 3.0. To już trochę musztarda po obiedzie, ale co wydaje się ekonomicznie bardziej zasadne, skuteczniejsze. Podatek od tych nadmiarowych zysków firm i maksymalne ceny, czy to, co proponował prezydent, czyli maksymalne marże koncernów, jak państwo uważają?
2: Ekonomicznie zasadne byłoby nie robienie nic. To jest bolesna lekcja z punktu widzenia konsumenta, ale taka jest prawda, tak? Bo brak reakcji po stronie nadzorczej jakiegoś ciała sterującego polityką gospodarczą wymusza reakcję po stronie podmiotów gospodarczych i konsumentów, czyli to, że my zmieniamy nasze zwyczaje, ograniczamy konsumpcję paliw. Być może po stronie całej gospodarki można nawet użyć takich górnolotnych sformułowań jak ograniczenie energochłonności, o czym się dużo mówi też porównując ten kryzys do lat 70. Natomiast wiadomo, że za to przychodzi do zapłacenia cena polityczna. No i też prawda jest taka, że

Jak popatrzymy sobie dzisiaj na państwa Unii Europejskiej, no to w ponad 15 już będziemy mieli działania bardzo podobne do tego, co planuje rząd, czyli ograniczanie podatków, co efektywnie obniża cenę paliw na stacjach, wprowadzanie jakiegoś rodzaju cen maksymalnych, z tym też mieliśmy do czynienia, i w zdecydowanej większości mechanizmem, który ma choć w części

0: byłoby nie zrobić nic.
1: Wiele osób wskazuje, że w tej ustawie nie ma takiego automatyzmu, że no jest deklaracja premiera, że jak będzie podpis prezydenta, już teraz jest, to jak najbardziej wprowadzimy, ale no nie ma tego takich zapisów w ustawie.
2: No tak, ale wczoraj chyba już resort finansów zapowiedział, że ten akt prawny się pojawi i chyba na stronach RCL-u zresztą się pojawiła zakładka, więc no pewnie to będzie szybko realizowane, no bo jak się słowo rzekło, to ludzie akurat w przypadku cen to pamiętają.
1: Byłoby
2: bardzo głupio nie zrobić teraz, więc a tutaj wiecie, tak wiecie, rozumicie.
1: Tak wyszło teraz.
2: Tak wyszło, teraz będzie trochę inaczej, łatamy deficyt, ale jednak nie będzie zmian w cenach paliw. No wydaje mi się, że to jest trochę trudne do przekazania polskiemu społeczeństwu. Natomiast tak jak powiedziała moja koleżanka, no z perspektywy czysto ekonomicznej, gdybyśmy w Unii Europejskiej nie reagowali na te zmiany cen, mielibyśmy wyższą inflację, mielibyśmy sygnały cenowe płynące do konsumenta, no i pewnie byśmy planowali sobie w tych kolejnych latach zmiany jakieś strukturalne. Może jacyś przedsiębiorcy dzisiaj zastanawialiby się jeszcze w większym stopniu, wiedząc, że będzie popyt na bardziej energooszczędne pojazdy, samochody, jakieś technologie optymalizacyjne, które widzieliśmy w latach 70., które weszły na rynek amerykański i Europy Zachodniej. Wtedy się właśnie rozpowszechniły samochody małolitrażowe, pompy ciepła, wiele małolitrażowe, także skutery. Wszystkie te elementy były możliwe przez to, że mieliśmy kryzys naftowy lat 70. i oczywiście on trwał dłużej, tak? Aczkolwiek no, mamy drugi kryzys podażowy w ciągu ostatnich kilku lat. W związku z tym też ten sygnał cenowy wpływałby na to, co my robimy właśnie, jak zużywamy energię. I może by jeszcze bardziej zoptymalizował to, co się dzieje. Zamiast tego te pieniądze w poprzednich latach i teraz będziemy po prostu przeznaczać na dopłaty uśnieżające ból. Jednocześnie nie rozwiązując problemu tego, jak bardzo jesteśmy zależni od ropy importowanej z Bliskiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj i gazu także płynącego z USA i z Zatoki Perskiej.
0: No i może warto też dodać, że ten woreczek ze złotymi monetami, którymi będziemy płacić za ten program CPN, nie jest woreczkiem bez dna.
2: Jest wysoko oprocentowany ostatnio.
0: Mamy jakby ten planowany uzysk z podatku od nadmiarowych zysków, to są około 4 miliardy złotych. No to warto przypomnieć, że program CPN, który obejmował zarówno obniżkę VAT, jak i akcyzy, miesięcznie kosztował 1 600 000 000. Co każe sobie zadać pytanie, to jak długo?
2: No to na kwartał tak mamy ten program.
0: Tak, mamy rozwiązanie na kwartał. Tak sobie liczyliśmy przed audycją, że do Bożego Narodzenia jeszcze
1: czyli wyjazdy będą tańsze, powroty będą drogie.
0: No i pytanie, co dalej, bo też tak trochę jest, że wydaje mi się, że jak już coś wprowadzono raz, drugi, trzeci, to powstaje taka coraz większa presja społeczna. Jeżeli kryzys na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał, no to trochę stajemy się zakładnikami już w długim horyzoncie. Na koszty tego w długim horyzoncie już są zupełnie nie do udźwignięcia z punktu widzenia budżetu państwa.
2: Tak, a czy poprzedni program, kiedy mieliśmy redukcję VAT-u na żywność i bardzo wiele elementów, no trwał latami, tak? To nie jest tak, że on się zakończył po roku albo po okresie, kiedy inflacja była najwyższa, tylko ze względu na kalendarz polityczny, czyli mamy wybory w 2027 roku, może być tak, że my będziemy jeszcze wracać i do piątej, może do szóstej edycji tego samego programu, bo porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie ma chyba na razie gdzieś na horyzoncie. Z drugiej strony jeszcze Stany Zjednoczone mogą zdecydować się na blokadę eksportu diesla, podobnie jak do 2015 roku, kiedy Stany Zjednoczone diesla nie eksportowały na rynek globalny, a dzisiaj odpowiadają za prawie 60% globalnej produkcji. No i znowu będziemy mieli wtedy bez, nawet z naszymi regulacjami ograniczającymi ceny, no nie wiem, diesla prawie po 10 zł, tak? I nadal to będzie bardzo dużo, podnosząc koszty, podnosząc wskaźnik inflacji. No a my gdzieś będziemy uśnieżać ten ból, powiększając jeszcze dodatkowy inny obszar problematyczny, czyli deficyt, który kolejne lata z rzędu będzie na bardzo podwyższonym poziomie, nie rozwiązując żadnych problemów, tak? Raczej nic się takiego nie wydarzy, my może szczęśliwi z tego powodu bardziej też nie będziemy, bo nadal będziemy dosyć dużo płacić za to paliwo.
1: Tutaj dodam jeszcze informację, taka sprzed chwili, że ceny na stacjach benzynowych zaczną spadać od jutra i tę informację Polskiemu Radiu potwierdził minister energii Miłosz Motyka. No tam w tym orędziu prezydenta Karola Nawrockiego no, padła taka uwaga, że te ceny powinny być, jak z kampanii wyborczej premiera Donalda

0: dla Tuska 5,19, ale to jest chyba karkołomne. To jest,
1: no, to jest właśnie to, że politycy obiecują w kampanii wyborczej gruszki na wierzbie, no i obiecywanie tego, że benzyna będzie miała określoną wartość i mówienie elektoratowi, że tak będzie. I jeszcze jeżeli ktoś się znajdzie, kto głosuje na kogoś tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś coś takiego powiedział, no jest aberracją, tak? Znaczy nie wiadomo, że nie można tego mechanizmu wprowadzić od samego początku, no ale politycy i tak czy siak to mówią w kampanii wyborczej, a będziemy mieli teraz rok bardzo głupich obietnic i rozwiązań, gdzie sytuacja fiskalna Polski jest o wiele trudniejsza niż 4 lata temu, 5 lat temu i nie wygląda na to, żeby ktokolwiek szukał jakichkolwiek rozwiązań dla naszych problemów.
2: No, ale trzeba powiedzieć, że tutaj jesteśmy hojnie z każdej strony sceny politycznej obdarzeni tymi obietnicami, więc hasła rozliczania się o obietnice dotyczące cen paliw, skali obniżek cen energii, jakby można się nimi hojnie wymieniać.
0: Tak, to jest wszystko bardzo uniwersalne. A propos takich uniwersalnych rozwiązań, czy rozwiązań właśnie, czy państwo nie powinno mieć jakiegoś takiego mechanizmu, który by w takich no, nadzwyczajnych sytuacjach uruchamiał za każdym razem, gdy no... ceny na stacjach benzynowych tam przekraczają 8-9 zł, nie wiem, ścinamy marże koncernów paliwowych. Czy to by było no, takie samobójcze jednak?
1: Znaczy, są kraje w Unii Europejskiej, które w ogóle mają regulowane ceny paliw i są to takie kraje, które mają nawet indeksowane płace, czyli nawet w sektorze prywatnym płace są, rosną co roku o określony wskaźnik inflacji albo wzrostu wynagrodzeń z roku poprzedniego. I to jest na przykład Belgia. Nie jest to przykład najbardziej dynamicznej gospodarki Unii Europejskiej, wręcz przeregulowanej, z bardzo dużym udziałem państwa właśnie w regulacjach i no, w problemach z prowadzeniem biznesu, tak innego niż belgijski ze swojego zarania. Nie rekomendowałbym dla gospodarki, która ma tak istotny sektor logistyczny, rozwinięty przez lata, który miałby być podatny jeszcze na jakieś dodatkowe mechanizmy interwencji państwowych. Więc to nie jest droga, którą my powinniśmy wybierać jako kraj tranzytowy. Byłoby to moim zdaniem trochę niebezpieczne, żebyśmy mówili, ok, no to my będziemy ustalać ceny za każdym razem, kiedy cokolwiek się wydarzy, zamiast chcieć, żeby firmy logistyczne na przykład zmieniły tabor. Czyli żeby w mniejszym stopniu były zależne od paliwa kopalnego, no bo przecież to jest ogólny cel, tak? My mamy mieć albo wodorowe, albo ciężarówki, które jeżdżą jako auta elektryczne. Więc i tam też kierujemy zresztą dopłaty dzisiaj do zakupu tego typu taboru, więc czemu mielibyśmy dzisiaj jeszcze wprowadzać mechanizmy regulujące paliwo, z którego w perspektywie kilkunastu lat mamy zrezygnować na terenie Unii Europejskiej.
2: Natomiast coś, co być może jest warte rozważenia, to jest to, że regularnie jak pojawiają się jakieś szoki podażowe, to rekomendacje, które płyną, nie wiem, z MEW, OECD są takie, dobrze, pomagajcie, ale ta pomoc musi być celowana, tak? Rzeczywiście skierowana na te podmioty, terminowo, tak? Które są w najtrudniejszej sytuacji. No i potem bardzo często pada takie wytłumaczenie ze strony rządów różnych, że no, ale to na szybko trudno stworzyć taki mechanizm, który będzie wprowadzał jakieś kryteria, jeszcze to mierzył, potem cała jakby sfera narzędziowa, jak to rozliczać, komu dawać. No tylko chyba od kilku lat mierzymy się z tymi regularnymi szokami podażowymi i wciąż takie rozwiązania nie powstały, więc być może warto być na przyszłość już trochę lepiej przygotowanym.
0: Jeszcze do tego orędzia wczorajszego wrócę. Tam padły sugestie, że do wielu różnych zmian prezydent, mówiąc bardzo tak kolokwialnie, nie był potrzebny rządowi. Do działania w zakresie paliw też nie byłby rządowi potrzebny, bo wystarczyłoby obniżyć VAT i tyle. Ale to byłoby chyba zbyt kosztowne.
1: Znaczy to ta dyskusja polityczna, no to trochę zostawmy z boku. Po pierwsze, jeżeli to mówimy o koszcie 4 miliardów złotych, to jeżeli nikomu nie zależało na tym, żeby się okładać maczugą po głowie, to by po prostu mechanizmy regulacji cen wprowadził w ostatnim czasie. Prezydent pewnie, nie wiem, by podpisał te przepisy, a jeżeli nie, no to mielibyśmy deficyt większy o 4 miliardy złotych, czy 5 miliardów złotych w ciągu tego roku, bo pewnie całości ten windfall tax, ten podatek nie pokryje kosztów tego programu na koniec dnia, do końca roku. Więc no to jest tylko i wyłącznie polityka i teatr, w którym my musimy uczestniczyć, to komentować i na ten temat debatować. Natomiast jeżeli komuś by faktycznie zależało, żeby to wprowadzić od razu, to by to zrobił.
0: Niestety ta ekonomia jest tak interdyscyplinarna, że ona z polityką niestety się musi bardzo mocno
1: kiedyś
0: łączyć.
1: Się nazywała ekonomią polityczną no w swoim zaraniu, więc to nie jest tak, że my mówiliśmy często o państwie, tak, w XIX wieku i tym, w jaki sposób ono reguluje obszary właśnie działania gospodarczego i na tym się koncentrowali ekonomiści.

0: programiści.
1: Natomiast wydaje mi się, że jednak warto pamiętać o tym, że to nie jest pierwszy CPN, tak? I ponad 5 miliardów złotych kosztu z tytułu wprowadzenia CPN, nie zważając na prezydenta i na jakiekolwiek inne zmiany ustawowe, które by dawały finansowanie, już ten budżet, kolokwialnie mówiąc, na klatę przyjął. A jesteśmy też w takich uwarunkowaniach, w których te budżety są coraz bardziej napięte. Realizacja wpływów z VAT, nawet jak sobie jakby skorygujemy to, te zmniejszone napływy z tytułu paliw, jest, no dokładnie, jest słaba. Ona pokazuje, że ta strona dochodowa jest napięta. No i takie frywolne rozdawanie środków, no po prostu nie ma na to miejsca. Wydaje mi się, że to też trochę jest taki mechanizm znowu polityczny. To znaczy, jeżeli znowu byśmy się zgodzili, to wprowadzamy CPN, to jak tłumaczyć to, że nie zgadzamy się na wiele innych postulatów, tak? Mówiąc, że nie ma pieniędzy w budżecie. No to jak nie ma, to nie ma, tak? To nie może być na cokolwiek, tak? I trzeba jakby każdy dodatkowy czynnik uszczuplający stronę dochodową po prostu czymś zrefinansować.
0: Wywołali państwo, to przechodzimy w takim razie do budżetu. No bo jest projekt budżetu na nowy 2027 rok. Przyjął go rząd. Deficyt wyniesie rekordowe 281 miliardów złotych. Prawie 200 miliardów na obronność, 4,5% PKB. Więcej na ochronę zdrowia. Są trzynastki, są czternastki, 800+. W planach, w prognozach 3% wzrostu PKB i tak dalej, ale chyba ta jedna z najgłośniejszych zmian w kontekście wpływów do budżetu to są zmiany podatkowe. Tutaj pierwszy próg podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, 12%, od 130 do 150 24% i dopiero nadwyżka od 150 tysięcy będzie obłożona tym najwyższym 32% podatkiem dochodowym.
2: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
0: Tak mówi premier Donald Tusk, ale obiecywana była wyższa kwota wolna od podatku. No tutaj akurat rząd o tym nie chce za bardzo słyszeć. Jak państwo oceniają te zmiany podatkowe?
3: Wydaje mi się, że one po prostu nie wejdą w życie. I,
0: są takie głosy.
3: Tak, są takie głosy płynące z Pałacu Prezydenckiego i ze względu na to, że ta obniżka podatków dla osób na osób fizycznych, które rozliczają się według skali podatkowej, jest nawet z naddatkiem równoważona podwyżkami podatku korporacyjnego dla większych przedsiębiorstw działających w naszym kraju, czyli zarabiających, czy mających przychody powyżej 200 milionów złotych. Oraz podwyżkach podatków dla działalności gospodarczych na ryczałcie, dosyć tak radykalnie podnosząc stawkę i ograniczając możliwość korzystania z ryczałtu. No to, że to i też ten okres, no bo mówimy o zmianach podatkowych, które dzisiaj by były przyjęte, no i obowiązują 2027 roku. I mówię tu o działalnościach gospodarczych, jest to trochę mało czasu dla przygotowania się dla tych biznesów z funkcjonowaniem na przyszły rok, no bo muszą sobie wybrać wtedy inny sposób opodatkowania i nie wiem, zobaczyć, czy w ogóle im się opłaca prowadzić działalność gospodarczą. No to pewnie z tego powodu po prostu Pałac Prezydencki te przepisy po prostu zawetuje. One też netto są z przychodem dla budżetu państwa. Tak? Mamy ponad 2 miliardy 600 milionów przychodów, 5 miliardów w 2028 roku, więcej, a nie mniej. Więc ogółem jest to podwyżka podatków i z tej perspektywy wydaje mi się, że prezydent Nawrocki raczej się nie zdecyduje na zaakceptowanie tych przepisów.
0: No tak, marketingowo to dobrze wygląda. Rząd obniża podatki, ale jak do tego pakietu zajrzymy, to nie jest takie oczywiste.
1: Ale też wydaje mi się, że trochę rolą mediów być może jest pewne kształtowanie, może nie kształtowanie, ale racjonalizowanie oczekiwań. I wydaje mi się, że trzeba powiedzieć wprost, proszę państwa, w najbliższych latach nie będzie obniżek podatków. Jesteśmy w sytuacji, w której one w ogóle nie wchodzą w grę. O to, o czym będziemy dyskutować, to komu i w jaki sposób podatki podwyższać, a nie obniżać. I to jest jakby baza, z której po prostu trzeba wyjść.
0: No byłoby to irracjonalne, gdy w takiej sytuacji obniżamy podatki, tak?
1: No, no tak, zresztą na budżet... w wystąpieniu w orędziu prezydenta też padały jakby odniesienia do kondycji fiskalnej państwa i one no, nie brzmiały optymistycznie, tak? Prezydent też ostrzega, że idziemy na ścianę, jeśli chodzi o poziom i tempo narastania długu publicznego i że trzeba dążyć do większej równowagi.

0: a nie działań, które ten deficyt tylko będą pogłębiały. No co z kolei też w ciekawej pozycji stawia to wczorajsze orędzie z deklaracjami płynącymi z Pałacu Prezydenckiego odnośnie prawdopodobnego weta tych zmian podatkowych.
1: No była słynna deklaracja toruńska u Sławomira Mentzena. Prezydent, jeszcze nie prezydent Karol Nawrocki, no podpisał, że nie będzie podwyżek podatków, tak, dla Polaków, więc to może być...
2: No, było parę podwyżek podatków jeszcze już w tej kadencji, tak? Ja nie będę rzucał kamieniami, bo obydwoje jesteśmy przedstawicielami sektora bankowego, więc jest tak, że...
1: Tak się złożyło dzisiaj.
2: Tak się złożyło akurat, więc są takie sektory, które płacą najwyższy podatek korporacyjny.
0: Ale to jest temat, który łączy.
2: Tak, to jest... A to tutaj jakby... Więc są wprowadzone jakieś zmiany, które podnosiły podatki w ostatnim czasie. Natomiast ja tylko do jednego chcę się odnieść, do tej ściany, tak? Bo ta ściana jest instytucjonalna. Ona nie jest jakąś granicą, którą my mamy i w pewnym momencie uderzymy, tak? To znaczy dojdziemy do limitu 55% wydatków publicznych w relacji do PKB z ustawy o finansach publicznych pewnie w przyszłym roku, bo ten deficyt też zaplanowany w budżecie na przyszły rok, 282 miliardy złotych, będzie większy. On zakłada właśnie zmiany w podatkach, czyli 2 miliardy złotych więcej. Wszystkie inne rzeczy, które dzisiaj są w RCL-u, czy opublikowane w Rządowym Centrum Legislacji jako te, które będą przyjęte do końca tego roku i będą obowiązywać w 2027, no ale mogą nie wejść w życie ze względu na to, że są podwyżkami podatków, czy podwyżkami akcyzy, podwyżkami jakiegoś podatku medycznego, który byłby transferowany do NFZ-u, na które może się nie zgodzić Pałac Prezydencki. Więc wiemy, że ten deficyt będzie większy, przekroczymy 55%, no i będziemy mieli pierwszy próg ostrożnościowy przekroczony. Co to w istocie oznacza? Prawie nic. Za 2 lata, czyli rząd po 2027 roku po wyborach parlamentarnych będzie musiał przygotować za 2 lata ustawę budżetową, która będzie ograniczona pewnymi limitami. Albo w międzyczasie będzie musiał w porozumieniu z prezydentem ten próg wyrzucić do śmietnika i zmienić ustawę o finansach publicznych. No i potem zacząć się martwić, co się jeszcze wydarzy do 2030 roku, czyli przekroczenia limitu 60% w relacji do PKB, czyli ustawy już zasadniczej konstytucji. No i tam jest już Trybunał Stanu, jeżeli będzie się łamało zapisy konstytucji, czyli już zrównoważony budżet państwa do 2030 roku. I to będzie zadanie tego kolejnego rządu, kolejnego parlamentu. Bardzo trudne. Ja się spodziewam nic dobrego, że z tego wyniknie, bo będziemy próbowali więcej wydatków państwowych pewnie wpisać do BGK albo do PFR-u i wyjąć spoza ustawę budżetową. I ustawa budżetowa w coraz większym stopniu będzie fikcyjna, na co też będą patrzeć agencje ratingowe, będą patrzeć rynki i na to, że te zapisy instytucjonalne, które mamy w Polsce, te kotwice jakieś, które sobie wpisaliśmy, bardzo radykalnie osłabiamy. I to osłabiamy najbardziej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, co będzie nam podnosiło koszty emisji długu. Czyli to, co dzisiaj płacimy, 6,3%, 6,4%, bo tyle procent państwo polskie, tyle żąda rynek w momencie, w którym państwo polskie emituje obligacje, może być na wyższym poziomie. I to jest problematyczne.
1: Teraz jeszcze.
2: Będziemy płacić po prostu dużo. Mhm.
0: No i może też coś, co jest takie miarodajne dla naszych słuchaczy. Płacimy coraz więcej od coraz większego długu, co oznacza, że z tych wszystkich wydatków coraz większą część stanowią te, które służą obsłudze kosztów zadłużenia. I w tym budżecie zaplanowanym na 2027 rok już ponad 1 złotówka z każdych 10 idzie na to, żebyśmy zapłacili odsetki od zadłużenia, które zaciągnęliśmy. Tak? To jest już ponad 100 miliardów złotych, 107 miliardów złotych zaplanowane w budżecie na 2027 rok w pozycji koszty obsługi zadłużenia.
1: W tym orędziu faktycznie padło takie dosyć mocne zobrazowanie, że nawet dziecko, które się rodzi, już jest obarczone długiem w wysokości tam chyba 26 tysięcy złotych.
2: Nie liczyłem tego, może tak jest, ale mniej się dzieci ostatnio rodzi, więc pewnie tym bardziej ta kwota jest wysoka.
1: No właśnie. Zaglądam jeszcze do tego budżetu. Prawie 20 miliardów na bezpieczeństwo energetyczne, to jest dosyć ważne, i transformację. 8 miliardów na dokapitalizowanie tej pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. No kilka lat temu mówiło się sporo o tych SMR-ach, ale tych małych reaktorach jądrowych. No teraz biznes prywatny się tym zainteresował. Czemu tak ucichła ta sprawa?
2: Ja akurat w tym tygodniu brałem udział w konferencji dotyczącej SMR.

0: Merów była organizowana taka międzynarodowa, gdzie zjechali eksperci z Stanów Zjednoczonych i firm z Unii Europejskiej, które obsługują realizowane inwestycje nuklearne. No jest ogółem renesans. W połowie państw Unii Europejskiej mamy nuklearny renesans w postaci nowych inwestycji albo projektów, które zostały rozpoczęte. Czy to z Koreańczykami, czy z Amerykanami, mówię tu o Czechach, Polsce, czy też Francuzach, którzy realizują kolejne inwestycje. I wydaje się, że te projekty SMR-owe ze względu na skalę kosztów, brak realizacji, czyli faktycznie skończonego projektu na świecie, mówimy o firmach, które to robią w Stanach Zjednoczonych, nie jest jeszcze po prostu, no nie ma tego dowodu, że to działa. To znaczy nie mam takiego projektu jak stara elektrownia jądrowa, którą wybudowała firma amerykańska jedna, którą możemy odwiedzić, zobaczyć jak ona funkcjonuje, czy to samo pod Paryżem albo w innych miastach francuskich. I to jest główny problem. To znaczy, że mamy technologię, która ma być bardzo przyszłościową. Dyskutujemy na ten temat od bardzo wielu lat i nie ma ani jednego zrealizowanego projektu, a zwłaszcza nie ma ani jednego projektu w Europie. Dodatkowo w przypadku SMR-ów problemem jest to, że całe procedury związane z realizacją takiego projektu inwestycyjnego są takie same jak do dużego projektu. Czyli jak chcemy zamienić siekierki na jedną małą elektrownię modułową, która jest trochę prostsza, trochę mniejsza, ale wymaga dokładnie tych samych pozwoleń, dokładnie takiej samej procedury administracyjnej i z tymi samymi wymaganiami się mierzy. Więc to nie jest tak, że ją się da postawić znacznie szybciej. Dopiero lobbying tych firm, które chcą się zaangażować w te reaktory modułowe po to, żeby zmienić trochę zasady i przepisy w Polsce i w Unii Europejskiej dotyczące budowy elektrowni jądrowych, mogłyby przyspieszyć proces inwestycyjny. Dzisiaj to tak samo się opłaca postawić elektrownię, która może zasilać 1/5 kraju, jak jedną małą, która zasili 1/4 Warszawy.
1: Gdyby tak w każdym województwie był taki jeden SMR, to by było ciekawe.
0: No, Amerykanie jeszcze w latach, złotych latach elektrowni jądrowych, to mieli nawet samoloty. Testowali, które miały reaktory jądrowe i były nawet pomysły na to, żeby były auta i czołgi z małymi reaktorami, więc tej myśli z lat 50. i 70. było dosyć dużo. Niedużo z tego niestety zostało zrealizowanych ze względu na koszty związane i niebezpieczeństwa oczywiście też związane z tymi inwestycjami.
1: No zobaczymy, co będzie dalej. Za chwilę wracamy do państwa. Teraz muzyka, a po tej muzyce będzie temat, który też rozgrzeje. Mercosur.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Winien i Ma. W studiu Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego i Piotr Arak z Velobanku. I kolejny temat, proszę Państwa, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Warszawy, by umowa z blokiem krajów Mercosur zaczęła obowiązywać później. TSUE uznał, że Polska niedostatecznie udowodniła, że to porozumienie może zaszkodzić chociażby krajowym rolnikom. Dodam, że Brazylia, która jest globalnym gigantem agrobiznesu, ma unijne embargo od chyba 3 września na eksport części żywności, to jest wołowina i drób, do Unii Europejskiej ze względu na stosowanie antybiotyków, które u nas są zakazane. No, czy to tak za każdym razem będzie, że na farmę w Brazylii czy Urugwaju będą jeździć europejscy kontrolerzy i sprawdzać, jak to wygląda?
1: No pewnie po części tak, natomiast wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, którą trzeba wyjaśnić, to to, że ta decyzja TSUE nie kończy debaty na temat przyszłości umowy z Mercosurem, bo ta decyzja, która zapadła, mówi tylko i wyłącznie, że na dziś umowa obowiązuje, ale jej zapisy będą przez TSUE rozważane i ten ostateczny werdykt w żadnym stopniu nie jest zależny od tego, że nie udało się jakby zawiesić obowiązywania umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Więc w przypadku Polski, no to jest porażka w bitwie, która wcale niekoniecznie mówi nam coś o wyniku całej batalii, w której Polska głównie przez tą obawę o oddziaływanie umowy na rynek rolny, obawę przed zalewem tańszej żywności i silne negatywne konsekwencje dla europejskiego i polskiego rolnictwa, próbuje zatrzymać. No, ten bilans za i przeciw w umowie z Mercosurem jest ostro debatowany i mocno niejasny. Branża rolna jest tą, która jest wystawiona tutaj na największe ryzyko, chociaż przedstawiciele Komisji Europejskiej wielokrotnie zapewniają, że w ogóle w trakcie też procesu takiego negocjacyjnego wewnątrz unijnego zwiększane były te tak zwane bezpieczniki, czyli rola mechanizmów, które w przypadku silnych ruchów cenowych, negatywnych z punktu widzenia europejskiego rolnictwa, automatycznie wprowadza jakieś limity, kwoty i tą skalę otwartości europejskiego rynku znacząco ogranicza. To oczywiście można dyskutować, dopóki się tego nie sprawdzi, na ile to będzie skuteczne i wystarczająco szybkie, by ten europejski rynek chronić. Ci, którzy sobie najbardziej, może największą nadzieję wiążą z umową z państwami Mercosur, to europejski przemysł, tak? I tutaj nie można zapominać o tym, że jak sobie popatrzymy na strukturę polskiej gospodarki, no to mamy bardzo dużo krajowych przedsiębiorstw, które są w łańcuchach dostaw europejskich, globalnych firm, które te nowe rynki chcą podbijać. Oczywiście jest mocno dyskutowane, czy w ogóle ta umowa ma jeszcze rację bytu i czy nie jest podpisywana zbyt późno, to znaczy w momencie, kiedy na tamtych rynkach już bardzo skutecznie zagospodarowały się chińskie firmy. I tak naprawdę to nie jest tak, że zagospodarowujemy coś, co jest puste i niczyje, tylko tą umową próbujemy podbić rynek, na którym mamy do czynienia z bardzo trudnym, zwłaszcza w obszarze cenowym, konkurentem. Natomiast szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę świat, który się coraz bardziej fragmentaryzuje i też świat, w którym te naturalne rynki zbytu dla Europy stają się rynkami coraz mniej przewidywalnymi i często coraz częściej obarczonymi takimi odgórnymi regulacjami i barierami. A z drugiej strony Europa mierzy się z coraz większą ekspansją chińskich producentów na nasz rynek, to czy jednak sięganie po te nieoczywiste partnerstwa z punktu widzenia chociażby odległości geograficznej nie jest czymś, za czym powinniśmy z tymi bezpiecznikami pójść. No, zobaczymy.

0: umowa jest realizowana po tej decyzji TSUE. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny wynik, werdykt Trybunału. No i te skutki gospodarcze. Na dziś paradoksalnie możemy zrobić taką pętlę paliwową. Jak sobie patrzymy na obraz inflacji, to przy bardzo wysokich cenach paliw ceny żywności są tym, co sprawia, że mamy inflację tylko na poziomie 4%. Dla producentów żywności to oczywiście nie jest dobrze, ale dla konsumentów no tutaj już ten rachunek i ocena jest zgoła przeciwna.
1: To jeszcze ten temat może poruszmy. Pani powiedziała o Chinach, o tym wątku chińskim. Ja na początku wspomniałem, że będzie takie ważne spotkanie w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska chce, by Pekin dobrowolnie, to na razie będzie po dobroci, będzie Komisja Europejska prosiła, by Pekin ograniczył eksport między innymi samochodów hybrydowych właśnie do wspólnoty, do Unii Europejskiej. Ma tam się spotkać unijny komisarz do spraw handlu w Pekinie, no ale Chiny raczej się nie zgodzą. Ekspansja trwa.
0: Znaczy ja w ogóle nie wierzę w takie umowy po dobroci. To jest taka umowa po dobroci, ale co dostaniemy w zamian? Więc pytanie, co Unia Europejska ma w zamian do zaoferowania? Jeżeli nic, to...
1: No bo dlaczego miałby się Pekin zgadzać?
0: Nic to spotkanie nie przyniesie. No jest to trudny przeciwnik i też niesamowitą pętlę zatacza historia, gdzie ten rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Chinach zaczynał się od tego, że Europa podbijała chiński rynek, otwierała tam swoje zakłady produkcyjne, wchodziła w kooperację z chińskimi podmiotami, które się uczyły, jak to zrobić, uczyć prześcigną mistrza. A teraz mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, gdzie to często europejskie firmy szukają kooperacji z chińskimi podmiotami, żeby od nich się nauczyć, jak robić lepiej, szybciej i taniej. No i tutaj no, niestety to my jesteśmy teraz w pozycji tego uczniaka i petenta, a nie kogoś, kto dyktuje warunki.
1: Kolejna sprawa jest taka, że przecież my przez dziesięciolecia no, outsourcowaliśmy wiele rzeczy do Chin. Wszystko było made in China i teraz nagle się okazuje, że wszyscy, ojej, dlaczego Chiny tak dużo to eksportują do nas?
2: No bo...
1: Chcieliśmy mieć tanio, mamy tanio, ale proszę. Sami tak. Sobie ukręciliśmy ten bat, no.
2: Jest takie przemówienie J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych z początku tej kadencji i tej prezydentury, w którym on właśnie mówi o globalizacji. Ja często go wykorzystuję do opowiadania, rozpoczynania właśnie zajęć na temat handlu międzynarodowego ze studentami. No i to pokazuje, on mówi o tym, że globalizacja przestała działać na rzecz Stanów Zjednoczonych i świata Zachodu, że my mieliśmy zawsze produkować najlepsze i najwyższej jakości produkty, a tam miała być tania siła robocza, która miała nam służyć. I on to literalnie mówi, jakby, że to tak miało wyglądać. No i właśnie niestety specjalizacja, rozwój gospodarczy, konwergencja, czyli wszystkie rzeczy, o których pisaliśmy przez lata w różnych periodykach naukowych i o tym, że to się dzieje, no się wydarzyła. No i Chiny nauczyły się lepiej składać i robić wiele rzeczy. Dodatkowo mają kilka instrumentów, które obniżają koszty, a także sprawiają, że mogą wprowadzać na nasz rynek produkty po cenach bliskich kosztom produkcji, czyli z bardzo minimalnymi marżami. I dzięki temu zdobywać ten rynek i go dominować. A w oficjalnych dokumentach strategicznych, które dla tych spółek, często Skarbu Państwa, tak, które są producentami aut elektrycznych i elektroniki oraz także podmiotami z działalności sztucznej inteligencji, celem jest dominacja. Czyli jest określone pułapy udziału w rynku, które mają uzyskiwać. No i celem jest uzyskanie tego kluczowego wskaźnika, a niekoniecznie najwyższe zyski tych przedsiębiorstw po drodze. No i nie jesteśmy w stanie z czymś takim konkurować. Moim zdaniem ułudą jest dla Europejczyków, że na miękko będziemy w stanie się z Chińczykami ułożyć albo cokolwiek załatwić. Wydaje mi się, że powinniśmy grać bardziej jak Stany Zjednoczone, czyli jednak wprowadzać twarde cła, ale to by ograniczyło to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli skalę kooperacji europejskiego biznesu z chińskim, czyli to, że na przykład montujemy silniki z Chin w europejskich samochodach, albo że wykorzystujemy na europejskiej platformie sztucznej inteligencji modele, które są pochodzenia chińskiego. Czyli ta kooperacja zostałaby ukrócona, no ale kosztem byłoby to, że będziemy kupować droższe, trochę gorsze produkty europejskie, ale będziemy chronić nasz rynek wewnętrzny i miejsca pracy, które tutaj są.
1: Takie wnioski na koniec naszej audycji. Kończymy, bo już naprawdę bardzo blisko 10:00.

0: 9:56. Marta Petka-Zagajewska, PKO Bank Polski, bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Piotr Arak, Velobank.
2: Dziękuję bardzo.
0: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Gardias, bardzo państwu dziękujemy. Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
5: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
4: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
5: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm. Let's go!
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 października, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy alpiniści uratowani na masywie Mont Blanc utknęli na wysokości 4000 metrów. Kominiarze przypominają, przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd instalacji. Dorośli do 26 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw HPV. Włoskie i francuskie służby uratowały polskich alpinistów. Para utknęła w masywie Mont Blanc na wysokości prawie 4000 metrów. Mężczyzna był 12 godzin zawieszony na linie.
17: Do zdarzenia doszło podczas zejścia z Dente del Gigante ze środy na czwartek. 20-latek został uwięziony przez liny, a jego 24-letnia partnerka znajdowała się około 40 metrów pod szczytem. To ona wezwała pomoc, ale z powodu złej pogody śmigłowiec nie mógł wystartować. Rano włoscy ratownicy dotarli do alpinistów. Dzięki krótkiemu oknu pogodowemu możliwy był także start francuskiego śmigłowca z Chamonix, który zabrał mężczyznę do szpitala we Francji. Jego stan jest dobry. Kobieta została sprowadzona przez włoskie warszawskich ratowników i nie wymagała hospitalizacji. Jak podkreśla

0: Pensja ANSA ratownicy działali w bardzo trudnych warunkach. Każda kolejna minuta oczekiwania zwiększała zagrożenie dla alpinisty. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Średnio o złotówkę i 30 groszy mogą spaść ceny paliw po ponownym wdrożeniu pakietu CPN. Tak prognozuje w rozmowie z Polskim Radiem analityk z branży petrochemicznej dr Jakub Bogucki. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd potem zapowiedział, że jeszcze w ten weekend na stacjach zobaczymy niższe ceny. Jacek Bogucki z portalu epetrol.pl mówi, że obniżki prawdopodobnie będą dość duże.
2: Mówimy o przecenie rzędu, myślę, że złoty 30 dla diesla i dla benzyny, nieco mniej, także schodzilibyśmy na poziom, myślę, 6,75, 6,80 dla benzyny i 7,80 parę dla oleju napędowego. No także wyraźnie oddalamy się od tych historycznych rekordów.
1: Ustawa wprowadzająca podatek od nadmiarowych zysków ma zapewnić około 4 miliardów złotych wpływów do budżetu, które mają zostać przeznaczone na realizację kolejnego pakietu CPN. Według zapowiedzi rządu ma on obowiązywać prawdopodobnie do końca tego roku. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. To także działanie wymagane przez prawo, które nakazuje dokonanie pełnego przeglądu kominiarskiego minimum raz w roku. Choć najlepiej zrobić to wiosną, to Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że takie kontrole kominiarze wykonują także jesienią i zimą.
3: Zawsze możemy sprawdzić kominy, możemy wyczyścić nawet podczas pracy urządzeń grzewczych, bo jest już zimno i mamy kocioł centralnego ogrzewania uruchomiony. Komin taki też można wyczyścić w trakcie tej pracy. Kominy są już rozgrzane, a nasze telefony też są mocno rozgrzane. Nie czekajmy do pierwszych przymrozków, jak ze zmianą opon.
1: Ekspert dodaje, że niesprawny albo niewyczyszczony komin może doprowadzić do tragedii.
3: Potencjalne zagrożenie wybuchu gazu. Wiemy, co się może stać. Katastrofa budowlana, śmierć wielu osób. Druga rzecz, pożar. Również może być, jest to zagrożenie realne dla zdrowia życia wielu osób. I również tlenek węgla.
1: Eksperci i strażacy apelują również o instalację czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym według statystyk Państwowej Straży Pożarnej wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Nie tylko dzieci i nastolatki, ale także młodzi dorośli do 26 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw HPV. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło program szczepień. Pilotaż szczepień przeciw wirusowi bradawczaka ludzkiego dla tej grupy wiekowej potrwa do maja przyszłego roku.
4: Od października z bezpłatnych szczepień dwuwalentną szczepionką przeciw HPV będą mogły skorzystać osoby pełnoletnie do ukończenia 26 roku życia, wyjaśnia główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Mamy nadzieję, że ta oferta kierowana właśnie dla młodych dorosłych, którzy już mogą się szczepić sami bez zgody rodziców czy opiekunów, że ta oferta będzie ciekawa.
4: Do tej pory szczepienia przeciw HPV były finansowane dla dzieci i nastolatków od 9 do 18 roku życia. Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego chroni przed nowotworami narządów płciowych, odbytu oraz głowy i szyi. Szczepić powinny się nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia. Pod wieczór może tam spaść deszcz od 20 do 23 stopni.
7: Autopromocja.
8: 3, 2, 1, antena.
9: Dzień dobry. Jest 5 czerwca.
10: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
11: Maria Bruni. Pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Biziuk.
12: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
13: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
10: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
14: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
10: W sobotę po 19:00.
14: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycnar.
7: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca. Słuchaj, Marian.
15: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze...

0: jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry.
5: Nowe w piątek.
4: Dzisiaj nie ze studia przy Myśliwieckiej 357, a przy ulicy Chodakowskiej 34. Tutaj odbywa się konferencja Dnia Polskiej Muzyki 2026. O tym więcej słów za chwilę. Tymczasem przedstawiamy skład dzisiejszej audycji. Gosia Jakubowska, dzień dobry. Wydająca Ania Lalka i realizująca Agnieszka Łukasiewicz przy Myśliwieckiej 357, a tutaj na miejscu Romuald Wrzodak. Zanim przejdziemy do tego, co dzieje się w polskiej muzyce, to poprosimy Fontaine's DC.

0: Tak, nam gra nowe Fontaines DC, utwór Tongue, który z pewnością usłyszymy już 31 października na koncercie w Łodzi. My już odliczamy w Trójce do tego wydarzenia. Oczywiście jesteśmy patronem medialnym tego koncertu, więc kilka szans jeszcze w październiku na zdobycie biletów będzie. I dzisiaj również będą szanse na zdobycie wejściówek na poszczególne wydarzenia, które odbywają się w najbliższych, nadchodzących dniach, między innymi na koncerty zespołu Metro, który to zespół przyjechał, zrobił przystanek na trasie w Warszawie. I bardzo proszę, Aleksander Zajdel.
1: Cześć, z tej strony Aleksander Zajdel, zespół Metro. Spacer po szkle, nasz nowy singiel to piosenka Dnia w Trójce.

0: Metro, spacer po szkle. Jeżeli komuś mało, to spokojnie. Dzisiaj jeszcze kilka szans na usłyszenie tego numeru w Trójce i kilka szans na usłyszenie tego utworu prawdopodobnie na żywo. My przypominam, że jesteśmy na konferencji Dnia Polskiej Muzyki 2026. To wydarzenie zorganizowane tutaj w Warszawie już po raz ósmy. Po raz ósmy jest to szansa do spotkania się z branżą, menadżerami, promotorami, ale też i artystami. Podglądanie, jak wygląda ta praca, również od strony radia, bo tutaj kilka stanowisk stacji radiowych, nie tylko Polskiego Radia, również się znajduje. A my jesteśmy przy Chodakowskiej 34. Tutaj przez cały dzień można przychodzić na konferencje, panele i te spotkania i wymianę doświadczeń, do czego zachęcamy. O tym, co tutaj się dzieje na miejscu, o tym parę słów za chwilę, bo z nami jest zespół Metro. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Czyli Piotr Biczel, który gra na perkusji.
1: Tak jest.
0: Aleksander Zajdel, wokalista i gitara.
2: Dzień dobry, cześć.
0: I Mateusz Kwietniewski, który gra na basie.
3: Cześć.
0: Skoro jesteśmy na tak ważnym wydarzeniu jak konferencja Dnia Polskiej Muzyki, to bym chciała się was podpytać trochę o to, jak wy zapatrujecie się dzisiaj na polską branżę, polską muzykę, polską scenę. Aleksander.
2: Że ja na pierwszy ogień.
0: Tak. Jak to zwykle, wokalista.
2: No, bywa różnie. Myślę, że jakby muzyka, którą my gramy, jest dosyć popularna, ale w takich bardzo wąskich środowiskach trochę żal, że nie przebija się gdzieś szerzej, za często. Ale byłem ostatnio na festiwalu Great September, też gdzieś tam grając z jakimś takim swoim innym projektem, innym zespołem. I powiedziałbym, że też bardzo dobra muzyka jest robiona. Szczególnie moją uwagę zwrócił na przykład zespół Kielichy, który przynosi taką, powiedziałbym, że dosyć obcą energię. Może nie obcą w złym tego słowa znaczeniu, tylko taką, że gdzieś tam kojarząc jakby brzmienia, które tutaj przynajmniej w Warszawie gdzieś w podziemiu się wydobywają, to znaczy Kielichy wrocławsko-krakowskie, co prawda, ale przynoszą coś zupełnie innego tutaj do takie bardziej słońcowe, Defin June, może inspiracji. Myślę, że tego bardzo brakuje. Zwróciłem też uwagę na zespół Buja Turla, który serdecznie też pozdrawiam. Myślę, że dali fenomenalny show, więc no to są takie dwa składy, które zwróciłem uwagę ostatnio, które zasługują, myślę, że na szerszy rozgłos.
0: A ty, Piotr?
1: Również jestem całkiem przychylny co do zespołów Kielichy i Buja Turla. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Ja do tych pozdrowień też się dołączam.
1: Ale też wydaje mi się, że w Poznaniu jest od dłuższego czasu fajny ferment. Też pozdrawiamy zespół Villa Kosmos i wszystkie składy, wszystkie odnogi tej ośmiornicy i salkę. Jest trochę rzeczy. Co do samego wypowiadania się o branży, to wydaje mi się, że my na razie tak mało tej branży liznęliśmy, że ciężko nam się jakoś szerzej wypowiedzieć na ten temat. Bo
2: znaczy też czuję, że jakby do końca jakby branża dla młodych polskich zespołów jeszcze nie ma swojego miejsca. W sensie, że jakby mówiąc o jakimś takim już w świecie mainstreamowym bardziej, to gdzieś tam zostało wśród tych hiperpopularnych zespołów lat 90., 2000. i wcześniejszych. A my tutaj jesteśmy takimi trochę, może nie że intruzami, ale na pewno jakby rynek ma swoje schematy, powiedziałbym, jak obsłużyć solistów, jak obsłużyć, nie wiem, raperów, a zespoły i branża i w ogóle jak to się do siebie ma w 26 roku XXI wieku, to wydaje mi się, że i nam to jest obce, ale też trochę branży jest to obce. W sensie nie ma za bardzo zespołów teraz takich gdzieś tam w tym mainstreamie.
0: No tak, ale też jak definiujemy dzisiaj wśród młodych zespołów mainstream? I jak się przebić też? Czy chcemy przebijać się? No, to są też takie pytania, na czym zależy artyście, myślę też. Czy na tylko graniu muzyki i koncertów, czy jednak przedostaniu się do szerszej publiki, tak? No, czy pozostać

0: w tym undergroundzie, czy jednak być rozpoznawalnym? Tak mi się przynajmniej wydaje. Mateusz, ty tak się przysłuchujesz?
1: No ja mam trochę żal do świata, że w mainstreamie są wyłącznie w tym momencie te rzeczy, które teraz gdzieś się wybijają, są wyłącznie soliści praktycznie. Znam mnóstwo świetnych zespołów, znam osobiście dużo świetnych ludzi, którzy grają w zespołach i tworzą piękną muzykę. I chciałbym, żeby więcej tych zespołów gdzieś tam się powybijało. Może nam się to uda. Zobaczymy, gdzie się skończy.

0: Nie wiem, bo to jest dosyć, może nie tyle, że komfortowe, ale jakby bycie w undergroundzie na pewno jakby daje wielką niezależność, jakby swobodę twórczą, a myślę, że im się wyżej pniesz, tym trzeba się bardziej poukładać albo pójść na jakieś zgniłe kompromisy, albo po prostu się szarpać, jakby bo gdziekolwiek jakby pieniądz się przecina z twórczością, tam pojawia się zgrzyt i tego się nie uniknie.
1: Tak, ale też pytanie w ogóle, czy to nie jest pewne sprzężenie zwrotne, ponieważ te zespoły niekoniecznie grają ściśle przebojową, bazującą na jakichś schematach popowych muzykę. I one są dobre dlatego, że właśnie nie grają tak, tylko są w pewnym sensie jakieś bardziej harsh, nieprzyjemne w odbiorze, czy awangardowe i nam się to w tym podoba. Ale pytanie, czy są, czy były w ostatnich latach zespoły, które faktycznie były dobre w swojej przebojowości.
2: Myślę, że zespół Metro właśnie dobrym jest tego przykładem. Natomiast to, co powiedział przed chwilą Mateusz, często za solistami stoi też zespół, z którym występują na scenie. To jest nie tylko kwestia tego, że występują solo, tylko występują pod swoim imieniem i nazwiskiem. No bo jeżeli chodzi o koncerty, no to...
0: Tak, oczywiście, tylko chodzi o też schemat promocji, tak? Że jakby jest zdjęcie pojedynczej osoby, czasami może ten zespół gdzieś się pojawi, ale to jest zupełnie inne, jakby na wywiady też się przychodzi wtedy.
1: Tak, tak? Wydaje mi się też, że to jest w pewnym sensie wina też ery Instagrama i promocji social mediowej, że soliście dużo łatwiej wytworzyć jakąś po prostu osobowość influencera, która przebija się bardziej w social mediach i przyciąga większą uwagę przez właśnie taką działalność i jakiś kult osobowości ery social mediów XXI wieku.
2: No właśnie, ja myślę, że ten głos młodych artystów jest bardzo, bardzo istotny i tutaj na tej konferencji również on się pojawia. Myślę, że byśmy mogli z tą dyskusją przenieść się na scenę obok i zaprosić tutaj też osoby, żeby posłuchały i się powiadały.
0: Jest puste.
2: Jest na razie puste, tak, no bo konferencje zaczynają się nieco później, ale warsztaty już trwają w budynku obok. My tam również dzisiaj zajrzymy. Natomiast jeżeli chodzi o spacer po szkle, no bo to jest nasza piosenka dnia i to właśnie z nią dzisiaj przybywacie, łapiemy was w takim ciekawym momencie, ponieważ zagraliście już jeden koncert na jesiennej trasie promującej wasz nowy album, ten pod koniec października. I to jest taki powrót trochę do grania dawnego, z przed kilkudziesięciu lat, kiedy jeszcze przed ukazaniem płyty grało się trasy koncertowe.
0: Czy to jest jakieś takie pytanie o to, czy to
2: otwarte.
0: Było przykład, otwarte. Jeżeli to jest pytanie o to, czy to było intencjonalne, być może nie chcemy zdradzać jakby szczegółów naszej strategii, ponieważ wtedy jakby nie będzie żadnej zabawy. więc tak, no nie powiedziałbym, że zakładaliśmy od początku, że tak będzie, że pojedziemy w trasę albumową bez płyty, ale na swój sposób cieszę się, że mogę jeszcze te piosenki trochę potrzymać dla siebie i jakby je tak po kolei wystawiać gdzieś tam po prostu na tej scenie i jakby tworzyć jakieś takie szczególne okoliczności dla osób, które przyjdą, żeby mogły sobie ich jeszcze posmakować przed jakby oficjalnym ich gdzieś tam urodzeniem, wydaniem. No bo więcej takich okazji nie będzie. Jak będą już wydane, to będą wydane. No i trzeba będzie się jakby po prostu move on. Tak?
2: No to wtedy na festiwalach.
0: Bardzo prosimy.
2: A my zachęcamy.
0: Bookingi mamy otwarte.
2: Bardzo proszę, Piotr, tutaj coś jeszcze chciałeś powiedzieć?
1: Nie, wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie wyczerpał.
2: A, rozumiem. To jeszcze w takim razie może powiedzmy o tym, jaką energią charakteryzują się te pierwsze koncerty, co planujecie na nich, oprócz tych już podejrzewam znanych nam utworów z pierwszej płyty, to z pewnością gracie też te nowe, które mają szansę zaistnieć w zupełnie innych okolicznościach.
0: No tak, no jest w ogóle taka możliwość, żeby sobie płytę podejrzeć gdzieś tam na serwisach streamingowych, zobaczyć, jaka tam jest tracklista ułożona i jak ktoś skorzystał z tej opcji, to zauważy, że tam jeszcze tych kilku piosenek, że inaczej, jak ktoś przychodził na koncerty, jakby gdzieś tam patrzył na setlisty, no to już graliśmy sporo z tych utworów, które nie zostały wydane, między innymi Spacer po szkle, z którym gdzieś tam debiutowaliśmy, premierowo graliśmy już, nie wiem, z pół roku temu, mi się wydaje.
3: W marcu.
0: Ale teraz na przykład na koncercie w Krakowie pierwszy raz zagraliśmy piosenkę Pilot, która jest w ogóle gdzieś tam bardzo bliska naszym sercom i no w ogóle zmienia się nieco ustawienie na scenie też i jakieś takie dochodzą nowe brzmienia, więc gdzieś tam wrzucamy te poszczególne numery i tak samo teraz na koncertach i w Białymstoku i w Lublinie i w tych kolejnych, które następnie zagramy też i Pilota i na przykład zagramy też piosenkę Dwa Kolory. No więc
2: Mateusz, a ja się ciebie jeszcze podpytam, jak wam się tworzy ten drugi album? Tworzyło w

0: sumie, no bo już jest skończony.
1: Drugi?
0: Drugi, się... trzeci. Pierwszy?
2: Pierwszy.
0: Się zgubiłam. Pierwszy? Ja myślałam, że debiut już macie za sobą.
1: No,
0: nie?
1: Taki debiut na pół gwizdka może mamy za sobą.
0: Naprawdę?
3: Znaczy epkowy debiut. No,
0: tak. Dwie, ja to traktowałam jako już wydaliśmy. Pełnoprawną płytę. No ale dobrze, to załóżmy, że to jest pierwsza.
1: Długo, bo wiesz co, my, tam są utwory sprzed trzech, dwóch i pół roku. Mm-hmm. Tak naprawdę. Więc ta koncepcja na ten album, ona się zmieniała drastycznie.
3: No jeżeli można mówić o koncepcji w ogóle, no.
1: No w sensie... były koncepcje, bo już mieliśmy chyba z trzy tracklisty.
4: Powoli między... każda koncepcja odpadała i została koncepcja pamiętnika po prostu.
3: Tak.
1: A no. Więc jest zbiór, jakiś taki zbiór naszej pracy gdzieś właśnie z ostatnich dwóch i pół roku.
4: Metro best of.
3: No właśnie, znaczy nie chcę teraz też tak bardzo też się pejoratywnie wysławiać, ale tak gwoli jakiegoś takiego humorystycznego wątku, to miałem w samochodzie kiedyś taką płytę, nie wiem, czy to był bootleg, czy jakaś taka właśnie składanka, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale Lech Janerka, co lepsze kawałki, bardzo mi się spodobał w ogóle tytuł, więc w jakimś sensie mieliśmy, gdzieś tam przyświecał nam taki punkt widzenia, że po prostu te piosenki, które są najlepsze, które czujemy, że zostają z nami na dłużej, to po prostu jest płyta i układamy z tego jakąś historię gdzieś tam trochę wtórnie, no bo to jest taki debiut, który się pisze przez całe życie, nie? W sensie nie da się tego inaczej rozwiązać. Część z tych rzeczy tam prawdopodobnie jest jakby od jakiejś epoki mezozoicznej jeszcze u nas gdzieś tam, wiesz, wryte w korę mózgową, więc będąc kompletnie szczerym, to tak, taki był koncept, żeby po prostu się wziąć i jakby zebrać gdzieś tam garść, wydać.
0: To
3: i,
0: tutaj no. Stawiamy przecinek, pozwolisz?
3: Dobrze,
0: do rozmowy wrócimy przy okazji premiery waszego albumu. Pod koniec października, przypomnijcie datę, 16 października, zatem już tuż. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć na dzisiejszy koncert w Białymstoku, to zachęcamy do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl i na jutrzejszy Lublin również zapraszamy. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Piotr Biczel, Aleksander Zajdel i Mateusz Kwietniewski byli z nami w studiu plenerowym Trójki. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Madonna i Sabrina Carpenter w utworze Bring Your Love. Ten utwór już doskonale znamy i doceniamy, ale doceniło również jury na tegorocznej gali MTV Video Music Awards, gdzie Madonna otrzymała aż 7 nagród z 13 nominacji, w tym najważniejszych kategoriach, takich jak Artystka Roku czy Najlepsza Współpraca z Sabriną Carpenter. Dużo o tej gali wspominaliśmy już na antenie Trójki w zeszłym tygodniu. W audycji N3 również parę słów na ten temat padło. Natomiast ja przypominam, że my dzisiaj nadajemy audycję Nowe w Piątek z konferencji Dnia Polskiej Muzyki 2026. Wczoraj spotkałam tutaj Tomka Makowieckiego.
1: Patrzę na polską muzykę z dużą wiarą i nadzieją, że polska muzyka będzie szła w jakość, w emocje, w prawdę. I teraz tak, może polecę artystę, który ma swoją premierę płyty dzisiaj, debiutanckiej. I to jest Kuba Karaś. Płyta się nazywa Miłość to nie wojna.
2: Dlaczego ją polecasz?
1: Po prostu kibicuję Kubie. Myślę, że naprawdę rozwija się chłopak. Zaczął śpiewać, bo tak naprawdę był zawsze tą osobą z tyłu, bo jest połową zespołu The Dumplings, czy Karaś Rogucki. Zebrał się na odwagę i zaczął śpiewać i fajnie mu to wychodzi. Ma bardzo fajnych gości na płycie. Faustyna Maciejczuk, Piotr Fidler. Ja wracając stąd dzisiaj tak naprawdę mam zamiar sobie posłuchać tej płyty jeszcze, więc może wrócę po prostu następnym razem i dopowiem, co mi się podoba, co nie podoba, ale z tego, co usłyszałem, zapowiada się ciekawie.
0: No to czekamy, aż Tomek do nas wróci i powie parę słów o Kubie Karasiu. My słuchamy, kiedy czuję serca ból.

Miłość to nie wojna, album Kuby Karasia, pierwszy taki, o którym będzie nieco więcej opowiadał już za tydzień w liście osobistej Piotra Metza. Zapraszamy do słuchania po 22. A dzisiaj po godzinie 19 zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo też i będzie okazja do spotkania Piotra Metza, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie wokół albumu The Beatles z 65 roku, który doczekał się rozszerzonej edycji specjalnej Rebel Soul, która ukazała się właśnie dzisiaj w nowych miksach z Trio oraz z wcześniej niepublikowanymi nagraniami z sesji domowymi demami i wyjątkowymi materiałami archiwalnymi. Drive My Car teraz w Trójce. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć na dzisiejsze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to zapraszamy do pisania na adres gosia.kubowska@polskieradio.pl.

0: Rubber Soul w wersji rozszerzonej, nowej, zupełnie nieznanej dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy dzisiaj o godzinie 19:00. Spotkanie wokół tej specjalnej edycji poprowadzi Piotr Metz. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc zapraszamy. A my, przypominamy, jesteśmy na konferencji Dnia Polskiej Muzyki, gdzie już za chwilę rozpoczną się pierwsze spotkania z promotorami właśnie branży muzycznej w Polsce. Jedną z tych promotorek jest Ewa Galin, która nam zdradziła, kogo ostatnio najczęściej słucha.
1: Dużo jest dobrej polskiej muzyki ostatnio. Basia Wrońska, Fisz, płyta Mroza.

0: No nowej płyty Mroza słucham i zasłuchuję się i nie mogę przestać słuchać. To po prostu dzieło sztuki po raz kolejny. Dużo polskiej dobrej muzyki wychodzi.
1: No właśnie, my też się zasłuchujemy. Dreiskal tak mówił o płycie Mroza. Możemy go spotkać na konferencji Dnia Polskiej Muzyki. Tutaj coraz więcej osób. Bardzo się z tego cieszymy. Zapraszamy oczywiście tutaj przy Chodakowskiej 34, a teraz słuchamy nowej płyty Johnego Mara.

Najpierw mrozu, lepsze czasy. Przypominam, że na tą piosenkę możemy głosować na liście przebojów pierwsza trójka. Do godziny 12 mamy na to czas. Na piosenki Johnny'ego Marra również możemy głosować na naszej liście przebojów. The Age of Everything, taki tytuł nosi najnowsza płyta Johnny'ego Marra i z pewnością w trójce jeszcze będziemy do niej powracać. A już nam przygrywa nowy zespół The Aubreys. Zespół, który został stworzony przez Finna Wolfharda. Jego możemy kojarzyć m.in. z roli Mike'a w serialu Stranger Things, a z nim gra Malcolm Craig.

The Aubreys, tak nam gra Miles Stride w trójce. A pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania skończymy zespołem Radiohead. Otóż dzisiaj mija 26 lat od ukazania się jednej z ważniejszych płyt dla tego zespołu, Kid A.

0: Autopromocja.
1: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwy.

0: zadbam o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia dziś o północy. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy. Reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad złotówkę mniej za litr paliwa zapłacą kierowcy na stacjach już od jutra. Zwężenie na autostradowej obwodnicy Wrocławia potrwa około miesiąca. Coraz więcej jej zachorowań na COVID i grypę. Najczęściej infekcje przechodzą dzieci. Od jutra ceny paliw na stacjach benzynowych będą niższe o ponad złotówkę. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że około południa powinno zostać opublikowane obwieszczenie o cenach maksymalnych paliw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych. Od tej decyzji rząd uzależniał uruchomienie kolejnej odsłony CPN. Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że decyzja prezydenta jest podyktowana spadającym poparciem dla prezydenta w sondażach. Opozycja odpowiada, że Donald Tusk wziął kierowców za zakładników. Finansowo na tej decyzji zyskają kierowcy, a kto politycznie? To jest pytanie do Sylwii Białek, która jest w Sejmie. Witaj.
17: Dzień dobry. Koalicja rządząca uważa, że wygrał premier Donald Tusk. Napisał w mediach społecznościowych, że to nie on jest zwycięzcą, tylko Polacy. Mirosław Suchoń z klubu Centrum powiedział, że prezydent Karol Nawrocki, podejmując decyzję, przeanalizował sondaże. Tyle, że decyzję podjął o tydzień za późno.
18: pałacu zapanowała panika i podjęli decyzję, stąd też taki bardzo

0: konfrontacyjny wczorajszy występ prezydenta. Tu nie chodzi o prawo, tu nie chodzi o sprawiedliwość, tu nie chodzi o dobro obywateli, tylko o zwykły polityczny sabotaż.
1: Wicemarszałek Sejmu z klubu Rozwój Plus Marcin Horała radzi z kolei dokładnie przeanalizować sondaże.
2: Każdy z Donaldem Tuskiem na czele, polityk, mógłby tylko pomarzyć o takim poparciu społecznym, jakie ma obecnie pan prezydent, więc i chciałby, żeby mu się tak paliło w sondażach.
1: Z pewnością finansowo wygrani będą kierowcy, którzy już w weekend mniej zapłacą za paliwo. Od jutra litr benzyny ma kosztować poniżej 7 zł, a litr diesla poniżej 8 zł. Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku.
3: O czym mówiła Sylwia Białek. Kierowcy jadący autostradową obwodnicą Wrocławia w stronę Gudowy Zdroju muszą liczyć się ze zwężeniem przed węzłem Wrocław Północ. Z powodu uszkodzenia dylatacji wyłączony został prawy pas ruchu, mówi Magda Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy prawy pas ruchu. Naprawa wymaga wymiany dylatacji, a że jest to specjalistyczny element drogi, to nie możemy go zakupić w sklepie, a jedynie musi być wyprodukowany na zamówienie. Dylatacja jest już zamówiona, dlatego szacujemy, że stała organizacja ruchu może być przywrócona pod koniec października.
3: Drogowcy proszą kierowców o ostrożność. Jesień w pełni i chociaż pogoda dopisuje, jest coraz więcej zachorowań na COVID i grypę. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że chorują głównie dzieci.
5: Każda fala infekcji przenoszonej drogą kropelkową zaczyna się od dzieci. Dzieci przedszkolne, szkolne, one najpierw zaczynają chorować i przynoszą wirusa do domu czy do swojego otoczenia i wtedy zaczynają chorować dorośli, więc dbajmy o zabezpieczenie przede wszystkim dzieci. Jeżeli one będą w mniejszej ilości chorować, no to również ta fala będzie niższa. W tej chwili obserwujemy największe wzrosty zachorowań wśród dzieci do 10 roku życia.
3: Dr Grzesiowski dodaje, że najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia. W ciągu miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się już ponad 700 tysięcy osób. Od 2 tygodni są też dostępne bezpłatne szczepionki przeciw COVID. Do punktów szczepień i aptek trafiło już 120 tysięcy dawek tych szczepionek. Rosjanie po raz kolejny uderzyli w most południowy nad Dnieprem w Kijowie. Po nocnym ataku przeprawa została zamknięta dla ruchu. Ograniczenia wprowadzono też na 2 innych mostach. W mieście tworzą się korki.
6: W wyniku rosyjskiego uderzenia uszkodzone zostały m.in. podpora mostu, nawierzchnia oraz betonowe zabezpieczenie infrastruktury metra. Analityk Wadym Denysenko podkreśla, że całkowite zniszczenie tak dużego mostu jest bardzo trudne i wymagałoby ogromnych nakładów. Natomiast Rosjanie mają inny cel. Rosjanie będą próbować i teraz ćwiczą to na moście południowym. Sprawdzają, na ile realne jest sparaliżowanie ruchu między prawym i lewym brzegiem Kijowa. Po zamknięciu mostu południowego ograniczenia prowadzono także na innych przeprawach przez Dniepr. W mieście powstały duże korki, a mieszkańcy mają problem z przemieszczaniem się między obiema częściami stolicy. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła 1 osoba, 2 zostały ranne. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Słonecznie, na zachodzie będzie przybywać chmur, które przed wieczorem przyniosą opady deszczu. W Augustowie 19 stopni, w Gdańsku i Szczecinie 20, w Warszawie 21, w Poznaniu i Rzeszowie 22, w Krakowie i Wrocławiu 23.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
10: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
9: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
11: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2026.
9: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
12: Zapraszamy.
9: Jak dotychczas w niedzielne południe.
8: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
16: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
17: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
16: Pytał Pan, czego sobie życzę?
18: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.
19: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. To nie

0: od ocen zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 8 minut po godzinie 11. Dzień dobry, po raz drugi.

0: Message in a Bottle, zespół Police. Doskonale znamy to brzmienie, a dzisiaj Sting obchodzi swoje 75. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli ktoś natomiast szuka nowości muzycznych, to jest najlepszy możliwy adres.
1: Nowe w piątek.
0: To jeszcze raz się przywitamy. Gosia Jakubowska, dzień dobry. Audycję wydaje Ania Lalka. Realizuje Agnieszka Łukasiewicz przy Myśliwieckiej 357, a my nadajemy Schodakowskiej 34, gdzie trwa konferencja Dnia Polskiej Muzyki. Tutaj realizuje na miejscu Romuald Wrzodek. Do godziny 12 jesteśmy razem, a my zaglądamy do muzycznych premier zgodnie z tytułem naszej audycji, a tam BNDK i premiera jego albumu.

Hiszpański rock to jeden z kilku utworów, które zasila debiutancki album Gabora Benetka, który gra razem z ojcem, Janem Benetkiem. Tytuł albumu to Vintage i jestem przekonana, że jeszcze nie raz te utwory z tej płyty wybrzmią na antenie Trójki, a tymczasem oczywiście zachęcamy do głosowania na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka. Do godziny 12 mamy na to czas. Wiem, że na tej liście do głosowania również znajdują się utwory z albumu Vintage, więc śmiało proszę brać telefony w dłoń albo podejść do komputerów i głosować, wybierać, odsłuchiwać do godziny 12. A my przy tym rockowym graniu jeszcze przez chwilę pozostaniemy.

The Rolling Stones proponują nam nowe, bonusowe traki do swojego najnowszego albumu Bad Luck Headway. To jeden z tych dwóch, które znalazły się na takiej epce Mr. Charm. I myślę, że to za tydzień będzie grało nam fenomenalnie na liście przypojów pierwsza trójka. Tymczasem przypominam, że do godziny 12 możemy głosować na swoje ulubione utwory. Na tej liście do głosowania również znajdujemy

0: w Aksamicie u Anny Gacek, w Tygodniku Muzycznym u Bartka Chacińskiego, w wielu innych autorskich audycjach i na antenie Trójki na rotacji Natalia Grosiak. Jeszcze chwila, jeszcze moment i już tamtej dziewczyny nie będzie, a z nami dzisiaj jest Natalia Grosiak, Nowe w Piątek. Dzień dobry, łączymy się z Wrocławiem.
1: Dzień dobry, Warszawo i cała Polska.
0: Będziemy mieli okazję już za tydzień, w czwartek, usłyszeć przedpremierowo cały ten album u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak się z tym czujesz, Natalia, że to już nadchodzi?
1: Czuję się z tym znakomicie. Chciałabym tylko troszeczkę małą korektę tutaj wnieść, że to nie będzie cały album jeszcze do usłyszenia. Ja pokażę część albumu na żywo, ponieważ zagram swój materiał, który zagrałam w kwietniu przedpremierowo na Next Feście w Poznaniu. I dokładnie pokażę 7 piosenek, które wtedy zagraliśmy z moim nowym, świeżym zespołem pod przewodnictwem Lesmana. I to był piękny koncert i bardzo się cieszę, że w Trójce będziemy mogli tak naprawdę drugi raz w życiu to wszystko zagrać.
0: Taka celebracja tej premiery przed premierą, ale też i szansa do spotkania się z tobą, porozmawiania z pewnością będzie. My nie możemy się tego doczekać. Jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. My będziemy to spotkanie rejestrować, natomiast już za tydzień Natalia Grosiak pojawi się w studiu Trójki, aby nieco więcej o całym wydarzeniu opowiedzieć, jak było, ale też i o tym procesie. Się z pewnością. Jakbyś mogła też nieco parę słów powiedzieć o procesie przygotowywania się do tego eventu u nas w Trójce.
1: Powiem szczerze, że jestem zachwycona w ogóle tym pomysłem, że będę mogła właśnie dzień przed premierą zagrać w Trójce, w takim ukochanym radiu, w którym rzeczywiście zaczynałam ponad 20 lat temu z Micromusic, zagrać i spotkać się tam z moimi przyjaciółmi. No i słuchacze, którzy będą nas słuchać, to też są ludzie drodzy.

0: tymi, ponieważ są odbiorcami tego, co ja tam sobie wymyślam i przekazuję. Więc to będzie celebracja. To będzie celebracja i taka nagroda za 3 lata pracy, za 3 lata szukania siebie, definiowania siebie od nowa, więc tak to wygląda.
1: My teraz znajdujemy się na konferencji Dnia Polskiej Muzyki 2026, tutaj w Warszawie przy Chodakowskiej 34. Jestem ciekawa, jak ty się zapatrujesz dzisiaj na branżę muzyczną w Polsce i jak umieszczasz swój album na tej osi, tej szerokiej, przepastnej branży muzycznej?
0: To jest bardzo trudne pytanie, jeżeli chodzi o te kwestie umieszczania swojego albumu, bo ja nie wiem. Ale co mogę powiedzieć z siebie, że ja kocham ten album, że jest mi niesamowicie bliski, jest piękny muzycznie, pracowałam i z Lesmanem, i z Arczyn, i ze Smolikiem. Są to przepiękne melodie, piękna muzyka. Są to teksty bardzo, bardzo osobiste, opisujące mnie i mój proces w ogóle stawania się właśnie tą nową dziewczyną. A branża muzyczna w Polsce, ja uważam, że ma się znakomicie. Przeszła też ogromną przemianę i ta przemiana moim zdaniem nastąpiła, najbardziej tak radykalnie zmieniła się w czasie pandemii, bo przed pandemią było inaczej i po pandemii trochę zaczęło wyglądać inaczej. Po pandemii przede wszystkim nasi artyści polscy topowi zaczęli grać właśnie stadiony, co się wcześniej nigdy nie zdarzało, no tak. Więc to się ogromnie rozkręciło i jest, uważam, że to jest coś niesamowitego, co się w ogóle dzieje w branży muzycznej, bo ludzie mają ochotę słuchać polskich artystów, chodzą na ich koncerty, chodzą na festiwale, więc to jest bardzo dobra wiadomość też i dla mnie.
1: My bardzo się cieszymy za ten głos. Dziękujemy. Natalia Grosiak była razem z nami podczas audycji Nowe w piątek. My się usłyszymy i zobaczymy z Natalią już 8 października. Zapraszamy serdecznie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Kto chciałby wziąć udział w tym koncercie, wystarczy do nas napisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy, Natalio, i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: A teraz Mogwai i Iggy Pop to jest takie połączenie, które nawiązuje do Rolling Stonesów. Baczne ucho wyłapie.
2: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: To jest interpretacja Dominiki Płonki utworu Po co mi to, który w oryginale śpiewa raper, a raczej rapuje raper Hubert Kropka. Wczoraj spotkałam Dominikę Płonkę właśnie tutaj na konferencji Dnia Polskiej Muzyki i tak powiedziała o tym utworze.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam otworzyć tę nową historię projektu Albo Inaczej i jak tylko dostałam propozycję, to no bardzo się ucieszyłam, bo znam te kultowe przekłady, kultowe piosenki z tych pierwszych serii, także już mogę zdradzić, że kolejne utwory wkrótce. Znam też niektórych artystów, którzy będą brali w tym udział. Jeszcze nie mogę zdradzić kto, niestety.
2: Nie kto.
1: Ale wydaje mi się, że na antenie tych artystów gracie, także jest na co czekać. No wybrałam utwór Huberta, dlatego że znamy się nie od dziś, dlatego że chciałam stworzyć taką damską wersję tego utworu, właśnie też z punktu widzenia tekstu. Produkcyjnie robiłam to oczywiście damskim duetem z moją ukochaną Gabrysią Cichy. Bardzo się cieszę też, że z dobrym odbiorem fanów Huberta się spotkała ta piosenka i nie mogę się doczekać kolejnych piosenek.
0: My również się nie możemy doczekać kolejnych piosenek z serii Albo Inaczej. One nadejdą z pewnością niebawem, tak samo jak niebawem w Polsce zagra ponownie Placebo.

0: Grupa Placebo świętuje 30-lecie singlem Helen Keller i też zawita do Polski 18 listopada. Niestety ten koncert już jest wyprzedany, ale jeżeli ktoś się wybiera, to proszę później koniecznie zdać relację, jak było. A tymczasem przypominamy, że z okazji Dnia Polskiej Muzyki, który przypada na 1 października, to świętowanie jest wydłużone i dzisiaj również tutaj jesteśmy na konferencji Dnia Polskiej Muzyki. Wczoraj spotkałam kolejną promotorkę, Anię Grabowską, która również podzieliła się tym, kogo ostatnio najczęściej słucha.
1: Oduszewski Piotr też często gości w moich słuchawkach. Ostatnio Artur Rojek.
0: No i tak też właśnie my teraz zaglądamy na listę przebojów pierwsza trójka. Tam niezmiennie na pierwszym miejscu Mira Fiori.

jestem bardzo ciekawa, czy również dzisiaj na pierwszym miejscu będzie gościł ten utwór. To zależy tylko od nas. Mamy ostatnie 14 minut na głosowanie, więc proszę bardzo zaglądać na naszą stronę internetową. Można też przez

aplikację Polskiego Radia. Mam taką nadzieję, że już nowa aplikacja nam na to pozwala. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Nowe w Piątek, to przed nami jeszcze dwie premiery. Fat Dog to jest zespół, który pojawił się rok temu na Off Festiwalu i teraz wydał swoją kolejną płytę, znakomitą, Heart of Darkness, teraz w Trójce.

Cancel Me, I'm Tired. Taki tytuł nosi najnowszy album zespołu Fat Dog. Natomiast ja zmęczona wcale nie jestem i bardzo bym poprosiła, aby zespoły rockowe więcej grały właśnie takiej muzyki. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to ono powoli dobiega końca. Jeżeli komuś mało premier, to zachęcamy do włączenia trójki już jutro. Tygodnik muzyczny między godziną 17 a 19 w imieniu Macieja Jankowskiego. Zapraszamy. Tam więcej o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ja odpiszę na wszystkie wiadomości w sprawie koncertu Natalii Gross, jak i dzisiejszego spotkania po zakończeniu tej audycji. Widzę te maile. Bardzo dziękujemy za zgłoszenia. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze dołączyć na dzisiejszy odsłuch płyty The Beatles, to zachęcamy. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A tymczasem bardzo dziękujemy. Tutaj konferencja Dnia Polskiej Muzyki właśnie się rozpoczęła. Sala się zapełnia. Pierwszy panel: gospodarka sceny klubowej versus święty spokój mieszkańców. Norbert Bożym prowadzi to spotkanie, dziennikarz Polskiego Radia Czwórki, tak dokładnie. My tutaj również jesteśmy, więc pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy. A już teraz Igor Herbut, Tak ma być, bo to i on dzisiaj świętuje swoją premierę albumu. Więcej o tym za tydzień w audycji Nowe w Piątek. Zapraszamy do słuchania. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11:50. Tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Zapraszam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ceny paliw powinny spaść od jutra. Rząd sfinansuje obniżki z podatku nałożonego na firmy paliwowe. Marszałek Sejmu odmówił skierowania do prac sejmowych projektu planu finansowego Trybunału Konstytucyjnego. Na orbicie są już wszystkie polskie wojskowe mikrosatelity obserwacyjne. Na razie wygrali polscy kierowcy, którzy mniej zapłacą za paliwo. Tak o obniżce cen na stacjach, która ma obowiązywać od jutra, mówi premier Donald Tusk.
14: Może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach paliw, także dla mnie to jest oczywiście najważniejsze. A w sensie politycznym fajnie się wygrywa, szczególnie jeśli ta gra jest o tak wysoką stawkę. Ale ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca. Ja bym wolał, żeby podpisywał to, co ma sens. Ale tak, ale mam osobistą satysfakcję.
13: Prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią odrzucił i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Z pieniędzy z podatku nałożonego na firmy paliwowe rząd sfinansuje obniżenie cen benzyny. Według kierowców, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia, prezydent niepotrzebnie zwlekał z podpisaniem ustawy.
15: To jego wina, że te paliwo jest takie drogie, bo mogło być tańsze od dawna, tylko że on nie chciał, bo wetował.
16: Powinien się zgadzać albo negocjować w sposób właściwy z rządem.
17: To mogło być chyba podjęta decyzja, już mogła być o wiele wcześniej, tak? A nie tylko dopiero podwyżka i tutaj nagle jest obniżka.
16: Wie pan co, i tak muszę jeździć, i tak tankuję, więc czy to będzie kosztowało 8, 19 czy 7, to pewnie będzie fajniej, bo będzie mniej na tym. A ja i tak tankuję za 5 dych zawsze.
13: Karol Nawrocki skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny także podpisaną wersję ustawy. Jego wątpliwości budzi m.in. objęcie podatkiem zysków firm paliwowych sprzed wprowadzenia nowych przepisów, bo co do zasady prawo nie powinno działać wstecz. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił skierowania do prac projektu planu finansowego.

0: Trybunału Konstytucyjnego. Pismo w tej sprawie skierował do marszałka i wicemarszałków Sejmu prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że nie może procedować projektu planu finansowego, bo nie został on uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ten projekt nie jest uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym, jeżeli pan pisze do mnie, że działa pan w stanie wyższej konieczności, to ja mam dla pana taką propozycję. Niech pan przestanie działać w stanie wyższej konieczności, niech pan zacznie działać zgodnie z prawem. Nie nadam biegu sprawie, o którą pan wnosi.
0: Nad Trybunałem wisi groźba braku finansowania. W przyszłym roku, zgodnie z prawem, plan budżetu Trybunału przygotowuje dyrektor Kancelarii Trybunału. Dokument musi zatwierdzić później Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, jednak to gremium nie zabrało się. W efekcie projekt przyszłorocznego budżetu przyjęty przez rząd nie przewiduje środków dla Trybunału Konstytucyjnego. Wojskowe mikrosatelity MikroGlob numer 2, 3 i 4 zostały wyniesione na orbitę i nawiązano z nimi łączność, informuje minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa na budowę satelitarnego systemu obserwacji Ziemi MikroGlob została podpisana 2 lata temu i wszystkie 4 zamówione satelity są już na orbicie. 3 lata więzienia mogą grozić zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Prokuratura postawiła Henrykowi W. zarzuty, a prokurator krajowy zawiesił go w czynnościach i odwołał z funkcji.
2: Późnym wieczorem we wtorek prokurator został zatrzymany przez policjantów na autostradzie A4 w okolicy Mirocina na Podkarpaciu. Funkcjonariusze zauważyli, że kierowca ma problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Badania alkomatem wykazały u prokuratora ponad 2,5, a nawet 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Podejrzany stracił immunitet i usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do niego i złożył wyjaśnienia. Decyzją prokuratora Henryk W. ma powstrzymać się od prowadzenia pojazdów oraz wpłacić poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W Rosji płoną rafinerie. Po ataku ukraińskich dronów dym unosi się nad Samarą i Wołgogradem.
3: Serwis Astra podał, że w Wołgogradzie ukraińskie drony uszkodziły rafinerię i zakład chemiczny Kaustik. Świadkowie zwrócili uwagę, że władze miasta nie ogłosiły alarmu przeciwlotniczego. W Samarze pożar uszkodził stację przesyłowo-dyspozytorską jednego z największych w Europie magazynów paliwa. Obiekt należy do systemu Transneft. W tym miejscu schodzą się ropociągi z północnej Syberii, Tatarstanu, obwodu orenburskiego i Kazachstanu. Portal Meduza zwrócił uwagę, że lokalna administracja nie poinformowała o tych uszkodzeniach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Klimat. Jakość powietrza na zachodzie i południu Polski jest dobra, w centrum i na wschodzie bardzo dobra. Większość prądu generują odnawialne źródła. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Popołudnie pogodne, przelotne opady deszczu mogą pojawić się wieczorem na zachodzie. 19 stopni na Mazurach, 21 w centrum, 23 na południowym zachodzie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej. Prosto z katowickiego kina Kosmos. Jutro, tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
10: Stokrotka.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale...

0: Ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
0: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Tę audycję również realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Prawie 9 minut po 12.
10: Kamera!
11: Trójkowo.
10: Akcja!
11: Filmowo.
9: Ryszard Jerzyński, zapraszam. Na dzisiaj oczywiście zatrzymamy się przy premierze tego tygodnia, czyli przy Lalce w reżyserii Macieja Kawalskiego. To już mamy tych lalek kilka, bo wcześniej serial Netflixa, wspominałem też niedawno w Trójce, że w tym tygodniu również możemy oglądać amerykański horror zatytułowany Lalka właśnie, no i wspomniany film Macieja Kawalskiego, a do tego jeszcze zawsze można wrócić do starszego serialu Ryszarda Bera, czy najstarszego filmu kinowego Wojciecha Jerzego Kasa, wszystko pod tym samym tytułem. No a dzisiaj oddamy chociaż na chwilę głos odtwórcom głównych ról w kinowym, nowym filmie Lalka, czyli Kamilii Urzędowskiej, Marcinowi Darocińskiemu i Markowi Kondratowi. No a poza tym zapraszam na spotkanie z aktorem Jędrzejem Hycnarem i nieco później także producentką Magdaleną Zimecką. A zestawiam te dwa nazwiska z tego powodu, że właśnie Magdalena Zimecka współprodukowała również film, w którym Jędrzej Hycnar zagrał ostatnio i od niedawna możemy go oglądać w kinach. Czyli ma to sens, ale my przede wszystkim porozmawiamy o nowej produkcji z Sandrą Grzymalską, znowu w roli głównej, zatytułowanej Miłka. No i zaczynamy od aktualności, bo oto właśnie wczoraj rozpoczął się kolejny festiwal filmowy, tych w naszym kraju nie brakuje. Ten jest, myślę, że bardzo charakterystyczny już w tytule, Herdox Film Festival. No, a ze mną w studiu Katarzyna Świątoniowska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: Witaj, reprezentująca grono organizatorów tego właśnie festiwalu. Herdox to już właściwie taka marka znana doskonale słuchaczom Trójki, bo od lat ten festiwal zapowiadam. Coś się w tym roku zmieniło?
12: Coś się zmieniło,
9: cały czas się coś zmienia.
12: Mamy coś nowego, ciągle szukamy tych kobiet robiących filmy w różnych miejscach, a tym razem w czasie też, dlatego że rozpoczął się w tym roku taki międzynarodowy projekt, który też współtworzymy, Another Story, czyli trochę inna historia, też kina, ale też trochę inna historia na ekranie. I to jest taki projekt, którego celem jest wyciąganie trochę z takich zakamarków historii kina, filmów wyreżyserowanych przez kobiety. W tym roku to są filmy z XX wieku, między rokiem 1950 a 90. No i są to takie perełki, klasyki, ale prawie nieznane albo zupełnie nieznane. Takie, które być może troszkę zasługują na albo bardzo większą uwagę. Tak, tak.
9: I wtedy tych filmów robionych przez kobiety było na pewno mniej niż teraz, bo nie wiem, czy byłaś, nie widziałem cię, ale byłaś może na festiwalu w Gdyni?
12: W Gdyni nie byłam,
9: nie. Byłaś, ale pewnie
12: przygotowania ostro padło.
9: No tak, tak, ale pewnie widziałaś też program, a jeśli spojrzałaś na program, no to doskonale wiesz, że właściwie tak pół na pół w tym roku było, jeśli chodzi o filmy konkursowe. Kobiety, reżyserki, reżyserzy. Bardzo się to zmieniło.
12: Zwracamy na to uwagę na co dzień. Rzeczywiście,
9: będziecie mieli większy wybór na przyszłość.
12: Tak, to prawda. Cudownie, wspaniale. Oczywiście to jest wspaniała zmiana, która i super, że ją zauważamy, która nadal się dzieje bardzo powoli. I rzeczywiście jest tak i super, że to powiedziałeś, dlatego że to jest nasze takie główne hasło tego projektu, o którym wspomniałam, widoczność, istnienie nie zawsze oznacza

0: widoczność. Aha. Jedną rzeczą jest to, że rzeczywiście wiele festiwali zbliża się do tego pół na pół w programie, natomiast czymś innym jest samoistnienie tych filmów w programie, a czymś innym jest no na przykład tona nagłówków, w których jednak wymienia się męskie nazwiska jako te przyciągające uwagę, albo można też popatrzeć na programy tych festiwali, które filmy rzeczywiście są w konkursie, a które są gdzieś tam troszkę w mniej prestiżowych sekcjach.
1: No to właśnie
0: i tak dalej.
1: Zauważyłem, że teraz nie można.
0: Gdynia, to prawda, rzeczywiście
1: narzekać.
0: Gdynia w tym roku fantastycznie sięgnęła prawie chyba tego właśnie parytetu w konkursie głównym. To jest wspaniałe oczywiście.
1: No, a wasz festiwal w ogóle prezentuje wyłącznie, albo prawie wyłącznie filmy.
0: Wyłącznie.
1: Rzeczywiście kobiet. Herdox Festival zaczęło się, tak jak wspomniałem wczoraj, coś ważnego, o czym warto powiedzieć? Udało się wszystko?
0: Wszystko się udało. Chyba się udało. W każdym razie, wczoraj była projekcja startowa, czyli z takim przewrotnym tytułem Największą cnotą kobiety jest milczenie, z której rzeczywiście...
1: No bo w ogóle milczenie jest złotem, przecież wiemy.
0: Tak ogólnie, tak, podobno, ale nie wtedy, kiedy tak nam każą. Może wtedy, kiedy no same tak uważamy, że to jest nasza
1: to już
0: w tym
1: jest
0: momencie potrzeba.
1: Kwestia wolności.
0: Tak,
1: wyboru.
0: Dokładnie. No i tak, tak, wczoraj było bardzo wzruszająco. Dzisiaj kolejny dzień, równie wzruszający, dlatego że mamy naprawdę wyjątkowy seans filmów krótkometrażowych wyreżyserowanych przez kobiety polskie reżyserki. W latach właśnie pomiędzy 50. a 90. rokiem są to takie naprawdę fantastyczne perełki, krótkie metraże oraz cztery z tych reżyserek będą też na pokazie i liczymy na też bardzo wzruszające spotkanie. Też po latach
1: rozmowę
0: z sobą, więc wiemy, że one same się bardzo cieszą, że się też zobaczą nawzajem.
1: No i też coś szykujecie bardzo atrakcyjnego na wieczór dzisiaj, tak?
0: Tak, to właśnie dzisiaj wieczorem to spotkanie i będzie tam między innymi Maria Zmaszkoczanowicz i Dorota Kędzierzewska.
1: To mówimy właśnie po tym pokazie.
0: Tak, tak, dokładnie tak. To są naprawdę ikony polskiego kina, jeśli chodzi o reżyserię i tworzenie filmów i też sztuki, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
1: No właśnie, ale to jest dopiero drugi dzień festiwalu. Festiwal potrwa do wtorku. Odbywa się pod patronatem Trójki. Co jeszcze w takim razie? Bo no, cały weekend i jeszcze dwa dni.
0: Tak, no przede wszystkim, bo zaczęłam od tej historii kina, a przede wszystkim nowości i mamy bardzo fajne filmy pełnometrażowe z ostatniego roku. Jest tam tak naprawdę bardzo duży przekrój tematów. Dużo jest bardzo kobiecych filmów takich z tematami związanymi z doświadczeniem bycia kobietą. Mamy film między innymi To nie jest świat dla ludzi z menopauzą, czyli który tak ogólnie opowiada o całej historii tak naprawdę tego, w jaki sposób zdrowie kobiet jest w ogóle badane i w jaki sposób się odbywa leczenie kobiet. I tak naprawdę to są takie dane, tylko 5% wszelkich badań medycznych stricte na zdrowiu kobiet się skupia, na tych wszystkich rzeczach, które są związane tylko i wyłącznie z ciałem kobiety, co jest o wiele za mało. No i menopauza jest jednym z takich tematów, które długo, długo bardzo bywały przemilczane. Teraz to dopiero kobiety o tym głośno mówią, że to jest rzeczywiście prawdziwa rzecz, przez którą przechodzą. Będziemy mieć też debatę na ten temat, ale mamy też bardzo dużo ogólnych, można by powiedzieć, politycznych tematów.
1: Znaczy rozumiem, że zróżnicowanie jest duże.
0: Tak, oczywiście. Tutaj my się nie zamykamy, to tak zwane różnie nazywane w cudzysłowie kino na obcasach, to jest absolutnie nie to, co my robimy. Właśnie wręcz odwrotnie, chcemy pokazywać, jak bardzo to nie jest szufladka, tak? To jest tak samo jak mężczyźni robią filmy na wszelkie tematy, kobiety również.
1: No to właściwie wydawałoby się oczywiste.
0: No tak, ale nadal ten stereotyp kina na obcasach funkcjonuje do jakiegoś tam stopnia.
1: Myślę, że chyba nie, chyba tak? Wąsko. Tak bym
0: mam nadzieję, powiedział. Mam nadzieję. No, mam nadzieję, że właśnie tego typu działania prowadzą do tego, że coraz szerzej też patrzymy na te tematy.
1: No to jestem bardzo ciekaw, jakbyś to oceniła, jeśli chodzi o publiczność festiwalu Herdox. Czy właśnie to są, ponieważ no, festiwal jest w całości poświęcony kobietom, twórczyniom, czy również taka jest publiczność, że to są, stanowią przede wszystkim tę publiczność dziewczyny, kobiety, a może też zapraszają, zabierają swoich panów, chłopaków, mężów?
0: To jest, tak, przepraszam, to jest dla nas bardzo ważne, żeby te wszelkie filmy, które pokazujemy, miały taką moc wzmacniania kobiet, tak zwanego empowermentu, żeby nie,

0: pokazywać tych tematów od strony smutnej czy tragicznej, nawet mimo, że czasem takie są i staramy się o wszelkie zmiany na różnych poziomach, to naszą publicznością są nie tylko kobiety i nie tylko dziewczyny. Tak naprawdę jest bardzo dużo facetów, chłopaków, mężczyzn, którzy przychodzą na nasze projekcje i też zadają pytania i też zawsze mi się przypomina w takiej chwili to, co powiedziała Martyna Byczkowska i Kaja Zalewska, czyli reżyserki La Petite Mort, też filmu, który pokazujemy na festiwalu, które powiedziały, że bardzo dużo mężczyzn przychodzi do nich. One taki bardzo dziewczyński film zrobiły. Bardzo dużo mężczyzn przychodzi do nich i zadaje pytania i opowiada o tym, że de facto opowiedziały trochę o ich doświadczeniach i o ich życiu. Więc rzeczywiście to jest fantastyczne wiedzieć, że te tematy właśnie i ta, można by powiedzieć, troszkę szufladka, mam nadzieję, że jest tak, jak ty mówisz, że bardzo wąsko gdzieś tam ludzie to postrzegają.
1: Myślę, że coraz bardziej zawęża.
0: Tak, ale że właśnie, że patrzymy na te tematy jako na uniwersalne tematy, a nie tylko dotyczące kobiet, bo znaczy, naprawdę...
1: Bo to w ogóle trochę są sztuczne podziały.
0: Absolutnie,
1: prawda?
0: Oczywiście,
1: właśnie,
0: że tak.
1: A jeśli chodzi o sztukę, to przecież to nie powinno mieć większego znaczenia.
0: Tak, i liczymy na to bardzo, że w którymś momencie rzeczywiście przestanie.
1: No to jeszcze poproszę cię o garść takich praktycznych informacji dotyczących dostępności do filmów, wydarzeń festiwalu Hard Dogs, gdzie znaleźć te szczegółowe informacje i gdzie w ogóle się znaleźć fizycznie.
0: Gdzie się znaleźć? Fizycznie się znaleźć w Warszawie najlepiej. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w 4 kinach. W Kino Muzeum w MSN-ie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w Kinotece w Pałacu Kultury, w Kinie Atlantik i w Kinie Elektronik na Żoliborzu.
1: Czyli prawie wszędzie blisko.
0: Prawie wszędzie blisko, a jeśli troszkę dalej, to nadal w 10 minut tramwajem. No
1: metrem nawet
0: można też metrem.
1: Tak.
0: Oczywiście, serdecznie zapraszamy. Hard Dogs, na naszej stronie jest program, harmonogram oraz na naszych mediach społecznościowych.
1: No to dziękuję bardzo za dzisiejsze zaproszenie, za te wszystkie informacje. Była z nami Katarzyna Świątoniowska. Dziękuję ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Reprezentująca oczywiście festiwal Hard Dogs, film... O, to jest pełna nazwa. Hard Dogs Film Festival, oczywiście pod patronatem Trójki. Jeszcze do wtorku, do 6 października. No a my przypominamy, jak już tak mówimy o kobietach, to może teraz Mrs. Robinson? To bardzo szczególna kobieta, bardzo charakterystyczna postać. Oczywiście filmowa, a to wspomnienie związane z tym, że niedawno wrócił do naszych kin znakomity film Absolvent z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Czyli po prostu Simon & Garfunkel.

0: I pozostajemy przy filmowych aktualnościach tego tygodnia. O tym już wiemy nieco nietypowo, bo w środę, a nie jak to zwykle bywa w piątek, na ekrany naszych kin wszedł nowy polski film. Nieobecny wprawdzie na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale za to powracający teraz w pełnej krasie i przez reżysera Macieja Kawalskiego oddany już publiczności. To oczywiście Lalka, kolejna ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Tutaj absolutnie z gwiazdorską, imponującą obsadą, jeżeli spojrzymy na tą pełną, długą listę ról głównych, drugoplanowych, a nawet epizodów same znakomitości. No a w tych najważniejszych rolach aktorzy doskonale nam znani, może z nieco mniejszym dorobkiem w roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska, która bardzo jest zadowolona z efektu finalnego, z całego filmu. Bardzo chwali Lalkę po jej obejrzeniu. Nieco gorzej jest z odbiorem jej roli, bo z pierwszych recenzji już wiemy, że nie wszystkim ta kreacja, przecież w historii polskiego kina pamiętamy również w tej postaci Beatę Tyszkiewicz czy Małgorzatę Braunek. Nie wszystkim ta nowa Izabela Łęcka tak bardzo się podoba. No ale to jest ten moment, kiedy już każdy może to ocenić sam, a nawet porównać te wszystkie trzy znane nam kreacje. Kamila Urzędowska.
1: Film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim jest to też historia drogi. Historia drogi człowieka, który jest niezwykle zagubiony. Mówię tutaj o Wokulskim. Człowieka niezwykle niezdecydowanego, który musi podejmować decyzje, jest wrzucony w pewne ramy. I dla mnie tytuł, jeżeli mogę tak powiedzieć, Lalka, nie jest o Izabeli Łęckiej. Ona w pewnym momencie pragnie wyrwać się z tego świata, przestać być tą salonową, tytułową lalką, a takim człowiekiem staje się nasz Stasiu Wokulski, który jest marionetką w rękach innych ludzi. Ma mnóstwo marzeń i pragnień związanych z tym światem. I myślę, że ten film jest dla mnie też głównie o projektowaniu myśli, emocji, oczekiwań wobec drugiego człowieka, czy to Izabeli, czy to wobec Wokulskiego, czy wobec arystokracji, czy przemian gospodarczych, które się wydarzają w społeczeństwie. Każdy z nas gdzieś projektuje. I oczywiście tym głównym wątkiem jest, jeżeli można to nazwać miłością, czy romansem Izabeli i Stanisława, tak to, w jaki sposób Stanisław Wokulski projektuje Izabelę Łęcką i później z jakimi rozczarowaniami i z jakimi emocjami musi sobie radzić z tym, jeżeli kiedy ona do temu nie sprosta, jest dla mnie jednym z ważniejszych wątków w tym filmie. Wszyscy się cieszą, że film został zrealizowany. To jest powód do ogromnej dumy. Ten projekt wymagał przede wszystkim wielkiego nakładu finansowego od naszego producenta. Myślę, że ekipa też się ze sobą bardzo mocno zżyła i zgrała przez te prawie pół roku bardzo ciężkiej pracy. Przeżywaliśmy na planie i wzloty, i upadki, jednak cały czas czuliśmy tą energię, że ten projekt jest naprawdę wyjątkowy. Mamy wspaniałych ludzi, których udało się zaprosić do tego projektu. Nazwiska, których ciężko mi mówić o nich. W życiu bym nie pomyślała, że mogę stać z nimi i grać, a to się jednak wydarzyło. I sam film wywołał we mnie naprawdę mnóstwo emocji i to nie przez to, że ja tam gram, tylko naprawdę ta historia jest znakomicie opowiedziana.
0: No, a na tę historię właściwie każdy z aktorów patrzy z nieco innej perspektywy, to może teraz zauważmy tę Marcina Dorocińskiego.
2: Minęło trochę czasu, troszkę się postarzyliśmy, no i mamy inną historię do opowiedzenia, może troszkę mniej komediową, może troszkę mniej szaloną, nie, ten film jest też i wzruszający, jest romantyczny, jest dowcipny, też bardzo dużo emocji jest w tym filmie. Nie ma co opowiadać, to trzeba zobaczyć. Ta książka jest na tyle aktualna i na tyle jest pojemna, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I myślę, że każdy z nas czyta sobie tę książkę, to inaczej ją sobie wyobraża. I dlatego każda ekranizacja jest inna.
0: A jak to właśnie było z tymi poprzednimi ekranizacjami? Czy one ekipie pomagały w tej pracy,

0: czy przeszkadzały, czy może było obojętne?
1: Ja starałem się nie oglądać. Oczywiście serial mam, serial z panem Kamasem mam z dzieciństwa, czy też z młodzieńczości, cały czas pod powiekami. Ale nie starałem się oglądać tego znowu, żeby się nie sugerować. I zostawiłem sobie książkę i scenariusz. A potem już bardziej scenariusz z książki wybieraliśmy jeszcze fragmenty jakieś, które nam się podobały i mogłyby posłużyć nam w niektórych scenach. Natomiast po, jak już nagraliśmy i skończyliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, to traf chciał, że w te święta i serial, i film Hasa były pokazywane. I to jest ciekawe doświadczenie. Po zagraniu 5 miesięcy bycia Stanisławem Wokulskim oglądać innych Wokulskich. Patrzeć na ten serial z zupełnie innego punktu i patrzeć na ten film. I mam wrażenie też, że w naszej scenografii i kostiumach jest bardzo dużo z filmu Hasa. Że jest taka wielowarstwowość przestrzeni, że jest taka gigantyczna, rozbujała, wielowarstwowa scenografia i kostiumy niewiarygodne po prostu, że jest to i czasami miałem nawet takie wrażenie, w kilku scenach to powiedziałem też Markowi Kondratowi o tym, że Jezu, jakbym widział właściwie tylko kolorowy film Hasa, że udało się Piotrkowi Sobocińskiemu, który jest niezwykle też wrażliwym i wspaniałym, uwielbiam Piotrka i Maćka też uwielbiam i oni razem stworzyli taki duet, a jeszcze teraz przez wiele miesięcy Przemek Chruścielewski montuje i też chłopak ma taki dar w sercu i w rękach, że byłem niezwykle zaskoczony i jak skończyliśmy tę pracę, to powiedziałem Maćkowi, że mam takie uczucie, które miałem też między innymi właśnie po Róży Wojtka Smarzowskiego, po niezwykle ciężkiej pracy, po wielomiesięcznej pracy, że z jednej strony jest jakaś ulga, że człowiek skończył bardzo ciężko pracować, ale jednocześnie w tym samym momencie jest tęsknota, że nie wiadomo kiedy taki rodzaj pracy, taki rodzaj materiału, taki rodzaj emocji, namiętności i charakterów będzie nam znowu dany grać.
0: Marcin Dorociński, myślę, że mogę tak powiedzieć, należy do ulubionych aktorów reżysera Macieja Kowalskiego, bo przypomnę, że raptem 4 lata temu wystąpił również w jednej z głównych ról w jego debiutanckim reżyserskim filmie Niebezpieczni dżentelmeni, no a teraz mamy Lalkę i oddajmy głos wspomnianemu przed chwilą Markowi Kondratowi, oczywiście zagrał w Lalce Ignacego Rzeckiego.
2: Miałem takie uczucie, że uczestniczę w takim kinie, o którym zawsze myślałem i marzyłem, że ono przenosi nas w trochę inny świat, że daje wrażenia takiej konstrukcji, którą trudno sobie wyobrazić po prostu dzisiaj współcześnie, że postaci, które tam są na tym ekranie, noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe, to jest wartość tej powieści, nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma, więc pomyślałem, że to jak jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i się z nimi nie bronię. I jestem zadowolony z tej decyzji. Przede wszystkim postać Rzeckiego jest mocno okrojona. On nie ma swojej perspektywy, że tak powiem, narracyjnej, tak jak u Prusa. Żartobliwie wspomina swój pamiętnik, który prowadzi w rozmowie z postacią dziennikarza, który imituje postać samego autora, czyli Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego. To reżyser przewrotnie i zabawnie chyba umieścił w tym filmie. Natomiast nie przeraża mnie uskromnienie tej postaci. Czuję się częścią, po prostu zawsze miałem taki stosunek do tego zawodu. Należycie podrzędny, to znaczy jeżeli organizator, którym jest reżyser w tym wypadku, czy scenarzysta, mają taki pomysł na adaptację, to trzeba się mu podporządkować, nie ma co walczyć o jakieś poszczególne role, że tak powiem. Więc to, na czym mi zależało najbardziej, to pokazanie tej postaci w nieco innym wymiarze niż moi wspaniali poprzednicy. Tadeusza Fijeskiego pamiętam z teatru, którym bywałem jako dziecko. Z Bronkiem Pawlikiem się przyjaźniłem. W swojej postaci postanowiłem udać się, że tak powiem, w przeszłość żołnierską tej postaci, czyli taki grunt, który łączy Wokulskiego rzetelnością pewną, postawą, no, taką charakterną, że tak powiem, typową dla postawy żołnierskiej. Oni obaj zaznali krwi, że tak powiem, i znają jej ofiarę, więc pomyślałem, że to jest doskonała baza do tej przyjaźni, która pozwala mówić rzeczy szorstkie czasami, narażając się na krytykę i na surowość oceny, ale na tym przyjaźń polega, że można zrobić i powiedzieć coś, co zostanie nam wybaczone, dlatego że jesteśmy w przyjaźni.
0: Tyle.

Marek Kondrat, jeszcze jeden odtwórca jednej z głównych ról w filmie Lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego. Tak jak mówiłem, jesteśmy w znakomitej sytuacji, bo możemy oglądać teraz lalkę serialową, nową, możemy wybrać się do kina na kolejną ekranizację, a także nie ma problemu z tym, żeby choćby w streamingu odnaleźć te starsze produkcje. Film kinowy jeszcze z lat 60. Wojciecha Jerzego Hasa, czy później zrealizowany dekadę później serial Ryszarda Bera. Więc dyskusją i porównaniom pewnie jeszcze czas jakiś nie będzie końca. Lalka Macieja Kowalskiego już na dużym ekranie, a za kilka minut w Trójkoło Filmowo spotkanie z Jędrzejem Hycnarem.

0: Muzyka całego Pani Las i właściwie mógłby to być muzyczny komentarz do historii Izabeli Łęckiej. No a my wracamy do filmu, który niedawno miał swoją premierę w naszych kinach, ale ciągle jest na dużym ekranie. Pokazywany był również w konkursie Perspektywy ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ma to sens, o tym filmie mówię, a w głównej roli Jędrzej Hycnar i właśnie z tym aktorem spotkamy się już za moment.
1: Kamera!
2: Trójkowo! Akcja! Filmowo!
3: Intensywne bardzo zdjęcia, najpierw tydzień w fabryce, to było bardzo trudne, wilgoć, zimno i masakra. Potem coraz lepiej, mieszkania, ale też już mój bohater zaczął się bardziej otwierać, bo nie szliśmy dokładnie chronologicznie, ale jednak pewne etapy, no tak jak zresztą jest w filmie. Najpierw widzimy tę fabrykę, no a potem Antoni trochę więcej czasu spędza w swoim mieszkaniu, w domu Olgi albo w innym miejscu.

0: miejscu pracy. O.
1: To jest bohater młody, a już po przejściach i to nawet powiedziałbym takich dosyć poważnych. Jak się gra taką postać, jak się przygotowuje, no przede wszystkim psychologicznie właśnie do takiej roli, do stworzenia takiej postaci, no bo pod tym względem ten ciężar właśnie psychologiczny chyba był spory, duży.
0: To jest taka ciekawostka, że w przypadku roli Olgi mówimy o osobie z neuroróżnorodnością.
1: Postaci, którą gra Olga Kalicka.
0: I mówię o postaci Olgi. Olga też tak pracowała w porozumieniu z panią psycholog i z jakąś tam trenerką aktorską. Pracowała w obrębie neuroróżnorodności ADHD i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ciekawe jest to, że ja na początku czytając ten scenariusz miałem pewne takie podejrzenie, że również u tego Antoniego będziemy mówić o pewnym spektrum i tak dalej, i tak dalej. I w tej sprawie zaczęło się w ogóle od tego, że w tej sprawie radziłem się osoby ze związku zajmującego się tymi rzeczami, z którą uzgadniałem to, czy nie możemy przypadkiem mówić o takiej właśnie neuroróżnorodności i tak dalej, czy możemy mówić czysto o epizodzie depresyjnym. I ona mi tak pięknie odpowiedziała, że oczywiście kompletnie odrzuciłaby to z pewnych powodów, to pierwsze założenie. Jeżeli ktoś będzie chciał odnaleźć w tym czysto medyczny epizod depresyjny, no to może to zrobić, natomiast jej zdaniem film opowiada o po prostu trudnym momencie, w którym znajduje się każdy z nas i staram się tak też odpowiadać w wywiadach, bo również, nie wiem, na przykład te wizyty, które są u psychiatry w trakcie filmu, one nie są takie zwyczajne. Ten film ma w sobie jakieś takie elementy baśniowe, moim zdaniem.
1: Albo bym powiedział, te spotkania z psychiatrą, to nawet bym powiedział, że tak na granicy parodii trochę.
0: No tak, na granicy parodii, znaczy przede wszystkim on go oszukuje, używa eufemizmów cały czas i tak dalej, ale też psychiatra ma swojego bzika, dlatego że tak mi się wydaje, że balansowanie na tych gdzieś tam konwencjach, a to komedii, a to dramatu, a to trochę takiego absurdu zawartego w tym, ciekawe też, że niektórzy w tym widzieli jakieś, mieli takie odwołania do Koterskiego. To jest ciekawe, różne rzeczy ludzie widzą w tym filmie.
1: A można mieć takie skojarzenie.
0: Można mieć takie skojarzenie. Też bohater, który jest w takim jakimś wyobcowaniu, odejściu od społeczeństwa i który jakoś odrzuca społeczeństwo, a z drugiej strony jest inteligentny. No, można, rozumiem, że znaleźć jakieś takie konotacje. Natomiast to odrzuciłem, depresji nie odrzuciłem, ale uznałem, że najważniejsze to co, to trzeba się skupić na tym, żeby zbudować zbroję. Żeby zbudować zbroję, która będzie go po prostu chronić przed światem zewnętrznym i przed ludźmi, którzy próbują się dobić, żeby mu pomóc, żeby mu coś uświadomić, a on za wszelką cenę czuje, że nie chce tego z tego powodu, że czuje, że na to nie zasługuje. Ponieważ sam przeżywa ogromną jakąś taką żałobę po tym, kim był, a kim nie chciał być, ale też poczucie winy i wstyd, który mu towarzyszy, wstyd, który w nim jest zawarty, nie pozwala mu na to, żeby się otworzyć na drugiego człowieka. I dla mnie zbudowanie tej zbroi było najważniejsze. Chodziłem sobie z czasem trochę po parku czy po mieście i próbowałem trochę chodzić tak jak on i często tak robię, że mam takie, o dzisiaj przejdę sobie parkiem w ten sposób i tam sobie trochę wtedy pochodzę w dziwny sposób po parku, więc jak państwo mnie spotkacie, to proszę mi wybaczyć.
1: Zostało ci to po tej roli?
0: Nie zostało. Choć zdarzały się takie sytuacje, bo na przykład po dyplomie z Agatą Dudą Gracz przez długi czas miałem problem, że czasem się zapominałem i utykałem na lewą nogę, jak moja postać z dyplomu. Więc to są takie śmieszne rzeczy, bo mówimy o tym, że oczywiście to wszystko jest wykreowane, no i naprawdę mam wrażenie, że jestem dość higienicznym aktorem i że nie pozwalam sobie na to, żeby to aktorstwo, nie wiem, weszło mi na co dzień. Natomiast mamy też organizm, no i po prostu organizm zapamiętuje pewne rzeczy. Jeżeli organizm przez 3 miesiące utykał na lewą nogę, no to nie dziwmy się, że mija tam tydzień, dwa i jemu się znowu zdarza w jakimś odruchu to zrobić, nie? Nie, z Antoniem chyba nie zostało nic ze mną. Jedyne co ciekawe, że, przepraszam, że to okropne, czy nie wiem, no normalne, ludzkie, pierwszego dnia zdjęciowego wyszła mi opryszczka, która została w tym filmie ze mną do samego końca. Ja miałem ją potem malowaną, mimo tego, że już jej nie miałem.
1: I to nawet może i pasowało do tej postaci.
0: Właśnie, bardzo pasowało, ja się bardzo ucieszyłem z tego powodu. I najlepsze jest to, że oczywiście potem minęło tyle czasu po zakończeniu zdjęć, potem postprodukcji i był pierwszy dzień promocji i rano się obudziłem z opryszczką po 8 miesiącach od filmu wróciła do mnie, więc to jest ciekawe, nie? Że czy to przypadek, czy naprawdę jakoś psychosomatycznie mój organizm wytworzył na wspomnienie Antoniego znowu opryszczkę?
1: Może tak być, ale mówimy tutaj o bardzo poważnych rzeczach, a jednak trzeba zauważyć koniecznie, że ten film nas nie zdołuje, tylko jednak wręcz przeciwnie. Myślę, że pokaże nam, że zawsze jest nadzieja.
0: Tak, ja myślę, że największym atutem tego filmu i w ogóle tego, co robi Paweł Podolski i Lin Kucharczyk, która jest autorką scenariusza. Ja myślę, że ten duet, jak to było to zdanie, które oni powtarzają, że to jest smutny film ze śmiesznymi dialogami. To znaczy, myślę, że oni operują po prostu no, taką formą, która pozwala na to, żeby nawet te najtrudniejsze rzeczy opowiadać w sposób jednak zabawny i taki, który balansuje na granicy absurdu, balansuje na granicy śmieszności, a smutku. Ale z drugiej strony jednak kończy się czy to jeden, czy drugi film z nadzieją zawartą w człowieku.
1: Komu byś szczególnie polecił film? Ma to sens, bo ten już

0: możemy oglądać w kinach w całej Polsce.
1: Na pewno, jeżeli ktoś szuka pozytywu w polskim kinie, no to zapraszam na Ma to Sens. A z takich rzeczy, które może nie wiem, czy bym polecił, bo ja o tym nie myślałem, ale wiem, że ten film potrafi również rezonować po prostu z ludźmi w trudnych momentach i po seansie spotkałem się z wieloma komentarzami, które to nie były pochlebstwa, to była bardziej jakaś taka szczera rozmowa na temat tego, że gdzieś te trudne momenty zdarzają się nam wszystkim ludziom i fajne jest to, że ci ludzie po zobaczeniu tego filmu, no nie wiem, przyszli do mnie i powiedzieli, że widzą jakąś nadzieję, no to chyba po to robić kino.
0: I że ma to sens, no właśnie. A co przed tobą, co teraz? Szykują się jakieś kolejne role filmowe czy serialowe?
1: Coś się tam szykuje. Na ten moment rozpoczynam pracę nad swoim monodramem w Teatrze Polonia na podstawie monodramu Reniferek, na podstawie którego powstał serial na Netflixie. Premiera 13 listopada. Oprócz tego pod koniec roku pojawi się również serial. To ciekawe, bo ma to sens. Robiłem w trakcie przerwy pomiędzy dwoma okresami zdjęciowymi do serialu. Razem z Łukaszem Simlatem i z Jankiem Cholubkiem zrobiliśmy serial Wśród nocnej ciszy. I pomiędzy pierwszym okresem zdjęciowym a drugim my zrobiliśmy Ma to sens, a Janek zrobił Dziki Wschód i tu się też spotkaliśmy na festiwalu w Gdyni. Nie ukrywam, że muszę to powiedzieć, że serial już widziałem i nie mogę się doczekać, żeby ujrzał on światło dzienne. Uważam, że jest po prostu wspaniały. Premiera pod koniec roku. Nie wiem jeszcze kiedy.
0: No ale brzmi to naprawdę interesująco. Myślę, że dobra rekomendacja Jędrzeja Hycnara, czyli serial pod koniec roku w grudniu. A Dziki, Dziki Wschód, ten właśnie wspomniany film kinowy Jana Cholubka w styczniu, bo premiera zaplanowana jest na początek 2027 roku. No i oczywiście ma to sens ten film Pawła Podolskiego już w naszych kinach w głównej roli Jędrzej Hycnar.

0: No i okazało się, że niestety Mission Impossible, ta misja dzisiaj nam nie wyszła. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Magdalena Zimecka nie dotarła na Myśliwiecką, jest bardzo, bardzo blisko, no ale niestety, Magdo, wiem, że nie zdążyłabyś być w ciągu kilku minut, a audycja dobiega już końca tutaj z nami w studiu, więc troszeczkę na odległość, tak, ale blisko.
1: Na odległość z daleka biegłam do was, bo z planu Miłki, która właśnie toczy się teraz tutaj pod Warszawą, za Wołominem, w pięknym domu, który gra nam w filmie Dom Bieszczadzki, jednego z naszych bohaterów.
0: To wszystko się jakoś niesamowicie składa, bo tutaj jutro jakieś biegi wokół Myśliwieckiej, a ty biegłaś do nas z planu Miłki. No właśnie, Magda.

0: Magdalena Zimecka to, przypominam, producentka filmowa, również odpowiedzialna za film, o którym przed chwilą opowiadał nam Jędrzej Hycnar. Ma to sens, ale ten film już w kinach. A Miłka to kolejna produkcja i co ciekawe w głównej roli jedna z propozycji ostatnio tak wielu roli tak, Izabeli Łęckiej, prawda?
1: Dokładnie tak. Tutaj na fali ogromnych emocji związanych z lalkami my sobie tworzymy nowy image, nowy wizerunek Sandry Drzymalskiej, tym razem w roli Miłki, tytułowej naszej postaci. Kompletnie inny anturaż, zupełnie inna historia, inny styl, inny nastrój. Także jesteśmy bardzo, znaczy ja już widzę, jak to wygląda, ale z ogromną taką emocją czekamy na to, co wyjdzie nam po zdjęciach. Jesteśmy w tej chwili w trakcie, no i myślę, że to będzie niesamowite też dla widzów poznać Sandrę Drzymalską w zupełnie, kompletnie innej, nowej odsłonie.
0: A no właśnie, Sandra Drzymalska choćby i z tego powodu była bardzo szczęśliwa, bo też dodajmy, że ostatnio miała również okazję zagrać Violettę Villas. I w lalce, i w filmie Violetta Villas no, występowała w perukach, w kostiumach, w gorsetach, no prawda, makijażach. To było coś niesamowitego, a tym razem, zresztą Sandra wspominała mi w Gdyni, że właśnie przyjechała do Gdyni na festiwal prosto z Bieszczad. No właśnie, tak, chyba już nie trzeba było aż takiego anturażu wytwarzać wokół tej postaci, bo ta postać, rozumiem, współczesna, tak?
1: Tak, oczywiście. Miłka to jest opowieść o dziewczynie, która przeżywa traumę pożegnania z mamą. Po śmierci nagłej matki musi pogodzić się ze swoją nową rzeczywistością, ale dzięki zbiegowi okoliczności poznaje zupełnie inny obraz swojej mamy. Miał ten nasz projekt drugi tytuł, Jak pogrzebałam własną matkę. To był taki jakby...
0: Dosyć mocno brzmiący tytuł.
1: Tak, tak. Myśmy się zdecydowali zmienić to na Miłka, ale ten właśnie dopisek bardzo dużo opowiada też o tej historii. Ja nie będę absolutnie spoilerować państwu, ale jak wiadomo, no, współczesne kino się rządzi zupełnie innymi prawami niż kostium i tutaj Sandra Drzymalska miała możliwość w plejadzie innych niesamowitych aktorów, których udało nam się zaprosić do projektu, miała możliwość pokazania się od innej strony, bo na planie mamy również Kasię Figurę w niesamowitej roli właśnie mamy. Mamy też Mirosława Zbrojewicza, mamy Maksa Piotrowskiego, który Miłcen, czyli filmowej Miłce, czyli Sandrę Drzymalską tutaj partneruje doskonale. Także świetny zestaw niesamowitych postaci. Mamy również Andrzeja Konopkę. Także jest na co czekać, myślę. Także mamy fajny zespół, niesamowici ludzie. A to wszystko oczywiście Kasia Warzecha.
0: A no właśnie, bo to jest reżyserka debiutantka, prawda?
1: Tak, tak, jako nasza tutaj szefowa, można powiedzieć, kreacji. I niesamowicie utalentowana, młoda, pełna energii, ogromnie pracowita reżyserka, która bezkompromisowo realizuje swoje artystyczne wizje. My tutaj za nią staramy się nadążyć wszelkimi sposobami i w ten sposób mamy zdjęcia w Bieszczadach, w Norwegii, w Warszawie, we Wrocławiu. Wytwórnia wrocławska tutaj nas też wspiera i za co bardzo dziękujemy. Mamy też mecenasów, fundację Stichów, która nam tutaj bardzo mocno pomaga. Także kreujemy, mam nadzieję, bardzo fajny projekt i bardzo taki, no nie kostiumowy, nie wielki, nie za wielkie miliony, bo to jest mały, wielki film, to jest film w debiutach, ale mimo wszystko bez kompleksów idziemy po duże kino.
0: Katarzyna Warzecha, dodajmy, do tej pory była nam znana i myślę, że bardzo dobrze wspominana chociażby z serialu Absolutni Debiutanci, prawda?
1: O tak, Absolutni Debiutanci, Zielona Granica, gdzie była współreżyserką razem z Agnieszką Holland. No i wszyscy teraz czekali na to, co Kasia powie w debiutach, jako jej taki własny autorski projekt, ponieważ Kasia również była współscenarzystką razem z Mariuszem Rusińskim. Oni razem napisali ten tekst, który wielokrotnie został przepisywany. Tutaj też naszym opiekunem artystycznym Kasi był przy pisaniu scenariusza Paweł Maślona, znany nam z Kosa, prawda, znany nam z Netflixowej lalki, także doborowe towarzystwo ma naprawdę na najlepszy projekt, jaki sobie można wymarzyć na debiut, myślę.
0: No to czekamy na Miłkę. Rozumiem, że premiera to już 2027 rok.
1: Tak, na pewno tak i my będziemy bardzo szybko pracować. Jesteśmy teraz w połowie zdjęć. Jeszcze 12 kolejnych dni przed nami i plus Norwegia i już myślę, że gdzieś

0: tak pierwszy draft będziemy mieć poukładany w lutym, może w marcu. Jeszcze nic nie chcę mówić o tym, jak to będzie wyglądało, ale mamy też doskonałego dystrybutora, Forum Film, który tu się bardzo stara już na tym etapie też promować tytuł. No myślę, że jest na co czekać.
1: No to czekamy. Dziękuję bardzo i na pewno dłużej porozmawiamy przy okazji także o Miłce, kiedy uda się może w większym gronie twórców, również tobie, Magdo, dotrzeć do Studia Trójki. Dziękuję ci dzisiaj za tę rozmowę na odległość.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam na Miłkę. Jest na co czekać, jest naprawdę na co czekać.
1: A zapraszała nas producentka filmu Magdalena Zimecka. Dziękuję bardzo.
2: Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo.
1: I to już wszystko dziś w audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. A przed 13, choćby jeszcze we fragmencie Emmanuel Senie i Ultra Orange albo Ultra Orange.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła,

0: Odbiła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
1: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta, w każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
3: Żegnamy reklamy.
12: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. A to znak, że czas na serwis. Michał, przerwa.
13: Ministerstwo Energii od jutra będzie ustalać maksymalne ceny w oparciu o sytuację na rynku. 680 tysięcy rodzin skorzystało do tej pory ze wsparcia w ramach programu Aktywny Rodzic. W pobliżu granicy rumuńsko-ukraińskiej znaleziono drona. W nocy trwał atak Rosjan. Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W monitorze polskim opublikowane zostały obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, które będą obowiązywać na stacjach jutro. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, rząd wprowadza trzecią odsłonę pakietu ceny paliw niżej. Jak tłumaczy analityczka rynku paliw firmy Reflex Urszula Cieślak, Ministerstwo Energii od jutra będzie ustalać maksymalne ceny w oparciu o sytuację na rynku. To z kolei może oznaczać dalsze obniżki.
14: Oprócz tej korekty, którą zanotujemy na stacjach od soboty, na początku przyszłego tygodnia możemy odnotować dalsze obniżki. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa i będzie uzależniona już tylko i wyłącznie od sytuacji na międzynarodowym rynku paliw.
13: Urszula Cieślak podkreśla, że sytuacja cały czas nie jest stabilna. Wraz ze wzrostami cen ropy na świecie maksymalne ceny paliwa, a także w Polsce, mogą być w kolejnych tygodniach podnoszone. Rządowy pakiet przewiduje obniżenie akcyzy i stawki podatku. VAT. 680 tysięcy rodzin skorzystało do tej pory ze wsparcia w ramach programu Aktywny Rodzic. Potocznie nazywany babciowym, system pomocy finansowej dla rodziców dziś obchodzi swoje drugie urodziny. Podczas spotkania z rodzicami w kancelarii premiera wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska podkreślała, że program to kluczowe wsparcie dla rodzin z małych miejscowości.
15: Tam, gdzie tych usług nigdy nie było, myśmy je stworzyli. Rodzice, dziadkowie korzystają z tego, co udaje nam się robić. Mają poczucie bezpieczeństwa, rozwijają swoje piękne rodziny.
13: Program Aktywny Rodzic został uruchomiony 1 października 2024 roku. W Rumunii, w pobliżu granicy z Ukrainą, znaleziono obiekt, który może być dronem. Spadł nad ranem po kolejnej nocy ataków rosyjskich bezzałogowców na cele na Ukrainie, blisko granicy z Rumunią.
16: Upadkowi obiektu towarzyszył pożar, jednak nie ma informacji o ofiarach ani stratach materialnych. Na miejsce skierowano strażaków i żołnierzy. Teren został zabezpieczony. Specjalistyczne zespoły rumuńskiego Ministerstwa Obrony prowadzą badanie miejsca zdarzenia. Rumuńskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że jego systemy radarowe nie odnotowały w nocy żadnego nieautoryzowanego wtargnięcia.

0: wpłynięcia do rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma więc potwierdzenia, że obiekt przeleciał nad terytorium Rumunii przed upadkiem. Miejscowość Plauru, w pobliżu której znaleziono obiekt, leży w delcie Dunaju, tuż przy granicy z Ukrainą. To kolejny w ostatnich dniach incydent związany z dronami w tej części Rumunii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Dziś pogodnie, tylko na zachodzie może się chmurzyć i późnym popołudniem może tam spadać deszcz. Od 19 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Sprawdzam to.
4: Głos matki to pierwsza rzecz, jak usłyszy dziecko. Nie pozwól, by ten głos wypowiadał słowa po rosyjsku. Nawet, a zwłaszcza podczas porodu, krzycz w języku państwowym. Takie wytyczne dla rodzących we Lwowie Ukrainek zawiera rzekoma broszura Lwowskiego Centrum Perinatalnego, która rozpowszechniana jest w sieci. Stała się na tyle popularna, że trafiła nawet do innych krajów. Czy Ukrainki faktycznie nie mogą krzyczeć w języku rosyjskim podczas porodu? Paweł Buszko, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Kijowie.
5: No jest to wierutna bzdura. Zresztą tutaj sprostowania udzieliły i porodówka lwowska, ale też Ministerstwo Zdrowia Ukrainy. Wierutna bzdura, do której aż się dziwię, że te instytucje się odnosiły, ale odnosiły się dlatego, no, że te fejki, te nieprawdziwe informacje zaczęły krążyć po internecie, zaczęły być też tłumaczone na inne języki, również krajów ościennych wobec Ukrainy.
4: Dezinformacja ta nie była więc skierowana do Ukraińców, bo oni w takie rzeczy po prostu nie wierzą. Jaki był zatem jej cel?
5: Wydaje mi się, że Rosjanie robią to i na rynek rosyjski, ale niestety też na rynek informacji również polskiej, podsycając antyukraińskie nastroje. Sami Ukraińcy w zdecydowanej większości no po prostu nie mogą w to uwierzyć, no bo Ukraińcy chodzą ulicami Ukrainy i słyszą to, że językiem używanym i na ulicy, ale też często w instytucjach, nieoficjalnie oczywiście, jest język rosyjski.
4: Moskwa jeszcze przed wojną formułowała zarzuty o dyskryminacji rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy. W rzeczywistości język rosyjski w Ukrainie używany jest nawet przez polityków. Lwowskie Centrum Perinatalne zaprzeczyło, by było autorem broszury. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia podkreśla z kolei, że pacjentki mogą krzyczeć w dowolnym języku, a język, którego używają, nie wpływa na prawo do opieki medycznej. Daria Kania, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: 3, 2, 1, antena.
8: Dzień dobry, jest 5 czerwca.
6: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
9: Maria Bruni, pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Biziuk.
10: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
8: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
6: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
11: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
6: W sobotę po 19:00.
11: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycar.
6: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Boli.
3: swędzi, piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: I już 9,5 minuty po godzinie 13.
8: Terra Cultura.
7: Dwugodzinny program do godziny 15. W tle już nasza piosenka dnia, metro, spacer po szkle, a my się witamy. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Łukasiewicz.

Jeszcze trzeba było dać im dokończyć na tej gitarce. Metro, Spacer po szkle to nasza piosenka dnia. No i elegancko, myślę, zaczęliśmy tę pierwszą godzinę naszego spotkania. Elegancko będzie też dalej, ponieważ kulturalnie będziemy spacerować, a nie tylko spacerować, będziemy biegać, będziemy wsiadać pojazdy, żeby dotrzeć do miejsc, w których dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Będziemy dzisiaj na przykład na festiwalu teatralnym w Kielcach, międzynarodowym, dodam, pod naszym patronatem, dodam, i to jest bardzo dobra wiadomość. Ruszymy wraz z Wacławem Zimplem i Jamesem Holdenem na ich koncert, który już się zbliża w Pardon to tu. Będziemy także śledzić, co robi Kościuszko w Kapitolu, w tym Kapitolu, czyli wrocławskim Teatrze Muzycznym Kapitol. Będziemy także opowiadać o festiwalu Fonomo w Bydgoszczy. Gdyby komuś brakowało atrakcji, to teraz skoczymy też do Łodzi, ale wcześniej Tropiki, Gest Julka.

0: późno?
1: Za późno, no trudno, mówi gest Julka. Ja mówię wreszcie, wreszcie w naszym studiu Agata Siwiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Prosto z Łodzi. Dziękuję ci bardzo, że znalazłaś dla mnie i dla nas czas, ponieważ wydarzenie, na które teraz zaprosimy, no myślę, że jest A, wyjątkowe w skali Polski, dwa, czyli B. Jest to takie wydarzenie, które pozwala uchwycić bardzo dużo wątków, które dzisiaj łapiemy w tym skomplikowanym świecie. Więc łódźwielukultur.pl to jest strona, na którą już teraz można zaglądać. Jest to także festiwal, który się zaczął, ale trwa i trwać będzie aż do grudnia. Ale gdyby tak umieścić Łódź Wielu Kultur w jakiejś takiej orbicie idei, którymi operujecie podczas festiwalu, ale także swojej całorocznej działalności, to jak byś nazwała tą strukturę?
2: To ja może powiem słowo o historii Łódź Wielu Kultur.

0: To jest festiwal Córka, Dziecko, festiwalu Łodzi Czterech Kultur, które odnosiło się do Łodzi bardziej historycznej, czyli do mitu założycielskiego. Natomiast w tej chwili żyjemy w świecie tak różnorodnym, że po pierwsze trudno w ogóle ograniczać się do kultur etnicznych czy narodowych, które są coraz bardziej skomplikowanymi pojęciami, ale myślimy o kulturach przecież także nieludzkich, nie wiem, feministycznych, queerowych, o kulturze głuchych, która zresztą w tym roku jest bardzo ważnym nurtem festiwalu. Także Łódź Wielu Kultur to jest poszerzenie tego pojęcia i też tego, że kultury są coraz mniej jednorodne. Są bardzo skomplikowane tożsamościowo, tak? Możemy być jednocześnie, nie wiem, feministkami i przykładnymi matkami, które pielęgnują tradycje rodzinne.
1: Tak? Feministka i przykładna matka brzmi...
0: Ale taka bardzo tradycyjnie nie wychowująca dzieci. Możemy być, nie wiem, i to jest też ważny temat, możemy być, nie wiem, Żydówkami, jednocześnie walczyć o prawa Palestyńczyków, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest o takim poszerzaniu kultury i próbowaniu odnalezienia w świecie tego, co dla nas jest ważne w kontekście, nie wiem, praw człowieka, praw planety, w kontekście pewnej, nie wiem, demokracji, równości społecznej właśnie poprzez kulturę i poprzez sztukę.
1: To jest wspaniałe, o czym mówisz, bo z jednej strony chwytamy tutaj za to, co dla nas dzisiaj, tu i teraz jest w sumie już naturalne. To znaczy rzeczywistość, wiedza się poszerza, rzeczywistość jest coraz bardziej złożona i bardzo dobrze, bo to jest ten dobrobyt, to jest ten rozmach, to jest ta różnorodność, ale z drugiej strony coraz ciężej uchwycić nam wszystko i pozbierać sobie w głowie dane, tak żeby one nam się składały w jedną całość. Jest to skomplikowane, ale też na Łodzi Wielu Kultur znajdziemy sporo podpowiedzi i odpowiedzi na pytania, jak sobie z tym radzić, to znaczy jak poszerzać nasze horyzonty myślenia, żeby to wszystko stało się bardziej zrozumiałe. Program trwa, ja bym zaczęła od wystawy, bo ta wystawa jest dokładnie tym, o czym opowiadasz, czyli połączeniem wątków, które no, wydawałoby się w świecie kłótni, swat i tego, co, jak buduje się dzisiaj kapitał polityczny na przykład konfliktach, no wydawałoby się niemożliwe. Wystawa świetna.
0: Tak, wystawa absolutnie fantastyczna pod tytułem Na krawędzi chaosu, organizowana we współpracy ze znakomitym łódzkim Muzeum Włókiennictwa i kuratorkami są Małgorzata Ludwisiak i Katarzyna Słoboda. I wystawa opowiada o takim świecie, który jest na krawędzi chaosu. Jeszcze mamy szansę ten świat uratować, jeszcze nie osunął się w przepaść. I jakby pytanie, co się dzieje na tej krawędzi chaosu. Możemy, no tak jak mówiłam, osunąć się w przepaść, ale możemy też wymyślać nowe formy współistnienia, lepsze, bardziej demokratycznie, w których słabsi, słabsze są zauważani. W tej wystawie biorą udział osoby artystyczne z krajów, które były lub są targane chaosami, konfliktami, wojnami, też bardzo radykalną przemocą. I są to między innymi Rana Hamadach, Anna Laura Loza, Barbara Hank, Agnieszka Kalinowska, Ala Sawaszkiewicz, Julia Krywicz. Celowo nie mówię krajów pochodzenia, one wybrzmiewają trochę w tych nazwiskach, dlatego że te tożsamości artystek, artystów wizualnych są bardzo często nomadyczne. Także ze względu na kraje, na przestrzenie, z których pochodzą. To jest taka opowieść, która może nie daje gotowych odpowiedzi, ale uwrażliwia nas, żeby patrzeć w kierunkach, których często nie chcielibyśmy nie widzieć. Których, tak jak mówiłaś, że przez zadawanie odpowiedzi, przez wskazywanie na pewne rzeczy, właśnie poprzez sztukę, poprzez język wrażliwości, próbujemy dać ludziom, odbiorczyniom, odmiorcom szansę na znalezienie siebie w tym, a to są często bardzo niełatwe odpowiedzi, bo żyjemy w świecie deepfake'ów, żyjemy w świecie radykalnych manipulacji politycznych, ale też mediowych, ale też poprzez media społecznościowe. No i teraz pytanie, jak siebie w tym odnaleźć. No i to jest też o tym, że przecież dzisiaj żyjemy też w takim świecie zmediatyzowanym. Włączamy telefon i właściwie te wszystkie tragiczne, dramatyczne rzeczy
1: spływają na nas w jednym momencie.
0: Dzieje się na naszych oczach, przez ekrany. I teraz pytanie, kim my w tym jesteśmy?

Czy jesteśmy tylko świadkiniami, świadkami? A jeżeli tak, to czy musimy, powinniśmy zająć stanowisko? Co to znaczy? To jest też bardzo obciążające, ale rozmowa poprzez sztukę o tym sprawia, że jesteśmy jak w pewnym kręgu. Możemy to przepracować i możemy też podjąć decyzję o tym, co

0: która trwa dosyć długo, bo wystawa w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi trwa aż do przyszłego roku. To wszystko w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur, ale to też jest taka naturalna podróż pomiędzy krajami, językami, pomiędzy tożsamościami. Te podróże nie zawsze są łatwe, ale są niezbędne.
1: Tak, ta wielokulturowość i taka ta niejednorodność tożsamości, nawet narodowych i etnicznych, właściwie jest czymś, to, co wywraca stolik w naszym myśleniu o kulturze. No bo jednak ta dominująca edukacja była zawsze w kierunku kultury narodowej.
0: I teraz możemy z wystawy przebiec na te wydarzenia, które jeszcze przed nami. Bardzo długo trwa ta edycja. Długo w tym sensie, że mnóstwo wydarzeń rozkłada się w czasie aż do grudnia. Nie opowiadajmy o wszystkich, ale rozmawiałyśmy wcześniej i powiedziałaś mi o takich dwóch punktach, które są niezbędne do opowiedzenia.
1: Tak, tych punktów jest właściwie więcej, ale tak jak powiedziałam, wiem, że czas antenowy nas goni jeszcze w październiku, ponieważ mamy, to jest festiwal kroczący, ze względu na te trudne tematy, które podejmujemy, on jest też osiągnięty w czasie, żeby to przepracować, żeby wracać, żeby sobie w ogóle z tym poradzić. Między 15 a 17 października kolejna odsłona festiwalu. 15 października niezwykły stand-up Noam Shuster Eliassi. To jest żydowska stand-uperka mieszkająca w Izraelu, Palestynie. Być może znana publiczności z dokumentu pod tym samym tytułem, co jej stand-up Coexistence My Us.
0: Którego można było zobaczyć na festiwalu Dogs Against Gravity.
1: Dokładnie i cały czas można zobaczyć jeszcze online. Noam Shuster Eliassi jest wnuczką ocalałych z zagłady. Jest też osobą, która walczy dziś o prawa Palestynek i Palestyńczyków w Izraelu. Wychowywała się w wiosce Nef Shalom, wiosce palestyńsko-izraelskiej, w której Żydzi i Palestyńczycy żyli z wyboru, w poszanowaniu i marzy też o takim kraju. Ten jej stand-up oczywiście nie będzie bardzo zabawny. Jeżeli to będzie śmiech, to taki, który rozbraja bomby.
0: Tragiczny, tnie, ale też ironiczny i mocny.
1: Pytanie, czy jest miejsce na ironię, kiedy mówimy o tak wielkich zbrodniach, ale czasami śmiech rozbraja bomby. Znaczy śmiech pozwala nam odreagować i zobaczyć coś, co może jest zbyt trudne. Tym bardziej, że no właśnie, co jest zbyt trudne, kropka. Ale też bardzo ważne są dla nas dyskusje i spotkania. Spotkanie z wybitnym żydowskim, mieszkającym w Izraelu, Palestynie prawnikiem Michaelem Sfardem, co ciekawe, wnukiem Janiny i Zygmunta Baumanów, który dziś broni Palestynek i Palestyńczyków oraz izraelskich żydowskich aktywistów walczących o ich prawa przed izraelskimi sądami. A potem rozmowa w kręgu, która pomoże nam wyrazić także nasze uczucia, ponieważ ten dramat dotyka nas wszystkich. Nie wiemy, co jest prawdą, co jest nieprawdą i myślę, że kultura i w ogóle sztuka też pozwala się w tym orientować.
0: Orientować i pozwala także odnaleźć się nam w tej sytuacji, bo my także błądzimy myślami czasem.
1: Tak, tak.
0: Będzie też taniec i tutaj, żeby rzucić ostatnią propozycję, ale też zachęcić do przejrzenia całego programu. Nie możemy nie powiedzieć o tej wyprawie do Ameryki Łacińskiej, tanecznej.
1: Tak. Premiera spektaklu o Jance Rudzkiej 6 listopada. To jest trochę historia, nie wiem, czy państwo znacie, dokument Sugarman. W każdym razie to jest taka łódzka sugarmanka Janka Rudzka. Kiedy Joanna Leśnierowska, wybitna twórczyni polskiego tańca, pojechała 13 już chyba lat temu do Brazylii, to wszyscy mówili wspaniale, ty jesteś z kraju Janki Rudzkiej. Joanna Leśnierowska pyta, ale kto to jest Janka Rudzka? I co się okazuje? To jest wybitna twórczyni współczesnego tańca w Brazylii. Właściwie tamtejsza ikona i ona urodziła się w Łodzi i działała, była promotorką tańca ekspresjonistycznego wraz z innymi żydowskimi, głównie artystkami właśnie w Łodzi. Po wojnie wyjechała do Brazylii i tam współtworzyła scenę tańca współczesnego. Dzisiaj wraca do nas wraz ze swoją ostatnią żyjącą uczennicą Lią Rabato i brazylijskim tancerzem Neemiasem Santaną.
0: No i ja mam nadzieję, że tam wszyscy się po prostu spotkamy. W listopadzie na samym początku.
1: Tak, i też będą warsztaty tam.

0: Taneczne, więc będzie można obejrzeć spektakl i też potańczyć, tak?
1: Proszę mnie tutaj nie prowokować. Dobrze, zachęcamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki i zapraszamy do Łodzi. Tego programu nie będziemy opowiadać z pełną premedytacją w całości dzisiaj w programie, bo zachęcamy, żeby wysilić się, zdobyć na odwagę i zajrzeć na stronę łódźwielukultur.pl. Tam wszystkie szczegóły. Dziękuję ci bardzo za tę wizytę i pamiętajmy, to jest taki festiwal, który rozkłada się w czasie, rozciąga się w czasie i warto zaplanować sobie datę, żeby w Łodzi się pojawić. Agata Siwiak, dziękuję ci pięknie za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my skoro byliśmy przed chwilą opowieścią w Ameryce Łacińskiej, to teraz ruszymy do Meksyku.

czy jest z nami jakaś Paloma, bo mam wrażenie, że ta piosenka była do wszystkich Palom, które teraz nas słuchają. Jeżeli tak, to proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Paloma za nami, Palomę witamy, ale pozdrawiamy także wszystkich, którzy są z nami. I teraz tanecznym krokiem, bo tanecznie dosyć ładnie można było pobujać się przy Mexican Institute of Sound, przechodzimy z Meksyku do Bielska-Białej. A Bielsko-Biała to polska stolica kultury, a jeżeli polska stolica kultury, to festiwal, na który, myślę, czekali odbiorcy i odbiorczynie w całej Polsce, ponieważ ten festiwal

0: festiwal, wędrujący festiwal już od dziś do niedzieli, a na nim mnóstwo przeróżnych wydarzeń, bo to jest festiwal multidyscyplinarny i też angażuje mnogość sztuk, artystów, artystek, osób artystycznych, no ale przede wszystkim pojawia się ona i onej, czyli tej dziewczynie, która śpiewa i tworzy, jest świetna, opowie teraz Krystian Lada, który odpowiada za autorską koncepcję festiwalu, a tą oną jest Björk i jej wystawa Echolalia.
1: Myśląc o pierwszej edycji festiwalu, który wydarza się w ramach pierwszej edycji Polskiej Stolicy Kultury, chciałem otworzyć ten festiwal projektem, który jak w esencji będzie ogniskował wszystkie elementy DNA tego festiwalu, które sobie wymyśliliśmy. I tak natknąłem się na nowy projekt Björk, artystki, która od dekad bezkompromisowo przekracza granicę pomiędzy awangardą i popem i w jakiś magiczny sposób zawsze udaje jej się być jednocześnie bardzo analogową, a jednocześnie bardzo technologicznie zaawansowaną. I to stwarza takie nowe, artystyczne propozycje, które są z jednej strony szalenie awangardowe, a z drugiej strony bardzo przystępne dla publiczności. I kiedy usłyszałem, że ona pracuje teraz nad nowym projektem wędrującej wystawy, która rozpoczęła swoją wędrówkę w Reykjaviku, ma pierwszy międzynarodowy przystanek właśnie w Bielsku-Białej. Takiej wystawy, która w każdym miejscu, w którym będzie pokazywana, będzie rozrastała się o kolejne instalacje. I ta wystawa ma być z założenia wystawą interdyscyplinarną. I w ramach tej wystawy ona współpracowała z polską malarką. To pomyślałem, że w zupełnie magiczny sposób spotkały się w tej wystawie wszystkie założenia naszego festiwalu. Dlatego bardzo mi zależało, żeby to właśnie ten projekt otworzył pierwszą edycję wędrującego festiwalu. Na projekt składają się trzy instalacje. Będziemy je pokazywać w trzech różnych miejscach w Bielsku-Białej, tak żeby publiczność też mogła wędrować pomiędzy pracami Björk i odkrywać miasto. Myślę, że te trzy lokalizacje mówią też coś o charakterystyce tego miasta, bo z jednej strony mamy Willę Sixta, kiedyś dom filantropa i przemysłowca, dzisiaj Galerię BWA. Z drugiej strony pawilon z Połem przy ulicy 3 Maja, a do tego dokładamy kamienicę przy ulicy Barlickiego, więc pokazujemy różne aspekty tego, czym Bielsko-Biała była, czym było to miasto i czym jest to miasto. W tych instalacjach Björk pokazuje się w bardzo osobisty sposób, tak bym to powiedział. Dwie z tych instalacji odnoszą się do jej emocji związanych ze śmiercią jej matki. To wydarzenie jest takim początkiem refleksji artystki na temat tego, co pozostaje w nas, po ludziach, którzy nas stworzyli w sposób biologiczny, dosłowny, ale również po ludziach, którzy wywarli na nas ogromny wpływ. Trzecia nowa instalacja, która nazywa się Nerve Bloom Remix, przetłumaczyliśmy to na polski jako rozkwit wrażliwości. To właśnie ta współpraca z polską malarką Natalią Kleszczewską. Natalia tworzy takie widmowe przestrzenie na swoich obrazach, bardzo analogowych obrazach, w których zarówno krajobraz, jak i stworzenia, którymi ona zaludnia ten krajobraz, mają w sobie coś z duchów, z widm i z jednej strony z czegoś, co może nam przypominać romantyczną przeszłość, a z drugiej strony ma też w sobie coś bardzo futurystycznego.
0: I to jest bardzo ładne i takie uwodzące połączenie, bo z jednej strony mamy wielką gwiazdę Björk, gwiazdę muzyki oczywiście, ale też Björk to jest performerka, to jest artystka, a z drugiej strony mamy szansę zobaczyć młodą, bardzo mało znaną jeszcze malarkę i odkryć ją na własne potrzeby. Świetne jest to połączenie i bardzo dobry pomysł. Mówimy o wystawie Echolalia Björk, która wystawa ta zaczyna się już dzisiaj w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury, no i to specjalne wydarzenie, wędrujący festiwal jeszcze do niedzieli. Aha, no to właśnie, skoro wędrujemy, to też Krystian Lada musi nam opowiedzieć o tych wszystkich miejscach, które odwiedzimy, bo miejsca i ich wybór pod sztukę i wydarzenia, no też jest tutaj kluczowy.
1: Szukają takich miejsc w Bielsku-Białej, które mają dużą wartość emocjonalną dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, a z drugiej strony tym, którzy tu przyjadą po raz pierwszy albo może po raz drugi dopiero mogą coś opowiedzieć o tym mieście. Więc tak naprawdę program tego festiwalu układałem w ten sposób, że starałem się najpierw zgubić, tak epicko zgubić w Bielsku-Białej, żeby naprawdę nie wiedzieć, dokąd mam dalej iść i szukając tej drogi powrotnej, zwracać uwagę na to, co mnie przyciąga po prostu. I tak naprawdę na przykład znalazłem parking przy domu handlowym Klimczok. Tak na przykład wylądowałem na szesełku wyciągu na Dębowiec i później rozmawiając z lokalnymi mieszkańcami dowiadywałem się, że to są właśnie te miejsca, które dla nich świadczą o tym, czym jest Bielsko-Biała, czyli Bielsko-Biała jako miasto, w którym góry zaczynają się w mieście, a nie poza jego granicami. I tutaj Dębowiec świetnie się sprawdza w tej historii. Czy jako miasto, które ma przebogatą historię i na przykład dom handlowy Klimczok, który kiedyś był perłą PRL-u, a dzisiaj jest, powiedziałbym, nostalgicznym bursztynem tego, co już może przeminione, ale nadal

0: fantastyczną architekturą i miejscem noszącym tyle emocji w sobie, że aż szkoda byłoby ich nie wykorzystać. I tutaj bardzo ważne założenie naszego festiwalu. My nie czekamy na to, aż publiczność przyjdzie do określonego miejsca, na przykład do teatru czy do filharmonii. My wychodzimy w miasto, wychodzimy do publiczności, żeby tam się z nimi spotkać. I te lokacje, w których gramy, to nie jest tylko kulisa naszych wydarzeń, to bardzo często jest współbohaterka, współbohater naszych wydarzeń, tych projektów, a te historie, które towarzyszą tej architekturze, były często punktem wyjścia dla stworzenia danej instalacji czy danego projektu.
1: I ja przyglądałam się już programowi wędrującego festiwalu i też miejscom, które możemy odwiedzić, są arcyciekawe, ponieważ są nieoczywiste. Poprzez sztukę zajrzymy w takie przestrzenie, no, w których raczej w tym kontekście na co dzień byśmy się nie znaleźli. Epicko zgubiony Krystian Lada z nami, czyli autorskiej koncepcji festiwalu, ale wspomniał o bardzo ważnym dla mnie miejscu, czyli szczycie w paśmie Klimczoka i Szyngielni. Klimczok to jest dopiero góra. Ja kocham Beskid Śląski, jeżeli ktoś podziela tę miłość, to ja zapraszam do wspólnego połączenia się w tej miłości, ale ten Klimczok też odegra pewną rolę. Jaką?
0: Klimczok jest bohaterem brutalistycznym. To jest fantastyczna, brutalistyczna architektura. Dla mnie, jak zobaczyłem te ślimacznice parkingu przy Klimczoku, od razu pomyślałem sobie o Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Trochę inna skala, ale ten sam czar i urok. Pomyślałem sobie, że to troszkę tak, jakbyśmy się wspinali na jakąś górę zalaną betonem w postapokaliptycznej rzeczywistości. I tak wymyśliliśmy projekt, który nazywa się Tu byliśmy. Tu byłyśmy. Projekt, który próbuje spojrzeć na, miejmy nadzieję, taką przyszłość, która nigdy się nie wydarzy, to znaczy na czas postapokaliptyczny, w którym patrzymy na to, co zostało po naszej cywilizacji. I do współpracy tutaj zaprosiliśmy norweską artystkę, Siri Skierwe, która w swojej praktyce pochyla się właśnie nad tym tematem pustki i tego, co zostaje po naszej cywilizacji. A te rzeźby Siri zestawiliśmy z ciałami performerów. Mamy trójkę fantastycznych performerów, którzy działają na scenie ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej, Pawła Sakowicza, Alicję Czyczel i Wojtka Grudzińskiego. I zaprosiliśmy do współpracy również lokalnych muzyków, wykonujących muzykę na lokalnych instrumentach, pod beskidzkich instrumentach, ale w sposób bardzo nietypowy, powiedziałbym. Oni odkrywają nowe brzmienie tych instrumentów, to znaczy jak można zagrać na gajdach, które wszyscy tutaj pewnie już słyszeli wielokrotnie, ale w taki sposób, żeby nas wszystkich zaskoczyć. Tak powstał projekt Tu byliśmy na Klimczoku.
1: Tu byłyśmy, tu byliśmy. Kto nie był na Klimczoku? Ja byłam, więc mogę powiedzieć Tu byłyśmy, Agnieszka Obszańska. Kto był? No, niech się czuje szczęśliwcem. Kto nie był, niechaj jedzie na wędrujący festiwal i przy okazji wejdzie na Klimczok. A my teraz chyba uczepimy się też pewnego łacińskiego, tej łacińskiej sentencji, która jest niezwykle ważna. Wszystko płynie, bo co na to wszystko Rafał Ryterski?
0: Rafał Ryterski, znakomity polski kompozytor, który komponuje specjalnie dla naszego festiwalu pierwszą mi znaną kompozycję na kolejkę linową i orkiestrę dętą. To taka kompozycja, do której podobnie jak do rzeki nie można wejść dwa razy. To znaczy zarówno muzycy, jak i publiczność będą rozmieszczeni na różnych krzesełkach w wyciągu na Dębowiec i w tym ruchu będzie powstawała zarówno muzyka, jak i jej odbiór. Rafał komponuje to na orkiestrę dętą, ale również na warstwę elektroniczną, którą będziemy słyszeli z głośników umieszczonych na słupach. To, co nas zafascynowało z Rafałem w Wyciągu na Dębowiec, to to, że jak jedzie się pod górę, to zanurza się w liściach drzew i w tej zieleni, i w tej cudownej atmosferze natury, a wystarczy jeden obrót krzesełka na górnej stacji, żeby nagle zobaczyć, że miasto wlewa się w tę naturę gdzieś tam na dole u stóp tej góry.
1: Kolejka linowa, orkiestra dęta, nie może zabraknąć tam i nas. Naszym wysłannikiem na miejscu będzie Michał Nogaś. No i ciekawe, czy połączy kolejkę z jakimiś dęciakami. Będziemy nasłuchiwać, a oczywiście tak o festiwalu opowiadał Krystian Lada. Wędrujący festiwal od dzisiaj do niedzieli w Bielsku Białej, czyli polskiej stolicy kultury. A my ruszamy teraz w podróż z jedną z bohaterek tego festiwalu. We'll be right back.

0: A teraz dzięki magii radia przenosimy się w plener. W tle jest z nami muzyka z albumu The Universe Will Take Care of You Jamesa Holdena i Wacława Zimpla. No i tak się przydarzyła nam taka sytuacja, że z nami Wacław Zimpel. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powodów do naszego spotkania jest bardzo dużo, ale ten najbliższy to wasz wspólny koncert klubie Pardon to tu w Warszawie. Od razu proszę zapisywać w kalendarzach, to jest 14 października, ale właśnie gdzieś idąc za tą muzyką, która prowadzi nas w bardzo różne światy, możemy od razu opowiedzieć trochę o tej waszej współpracy. Nie będziemy przytaczać historii, którą sobie można przeczytać w internecie. Początek waszego spotkania to 2018 rok. To spotkanie, kiedy słyszy się wasz materiał, było chyba nieuniknione. Potem systemy Jamesa Holdena, systemy elektroniczne, modulatory, twój klarnet, ale to nie wszystko, bo w tej muzyce usłyszymy o wiele więcej. Ten album, który jest z nami, udowadnia, jak bardzo to spotkanie było dla was odświeżające?
1: No myślę, że tak. No na pewno nasze spotkanie jest bardzo kreatywne. I to spotkanie cały czas trwa i za każdym razem, jak się spotykamy i mamy parę dni wolnych w czasie trasy, to zawsze idziemy do studia i praktycznie nie ma takich sesji w studio, z których byśmy czegoś nie wynieśli dla siebie. Po prostu jakoś ta kreatywność płynie i we dwójkę po prostu się dobrze czujemy i faktycznie cały czas robimy nową muzykę. Ta nasza ostatnia płyta jest zapisem właśnie takich spotkań pomiędzy koncertami, głównie w Londynie, w studio Jamesa. No i ta przygoda jest szalenie fascynująca i cały czas trwa i właśnie kolejnym jej przystankiem będzie koncert w Pardon to tu 14 października.
0: Dobrze, że mówisz o przygodzie, bo spotkanie z waszą muzyką to jest zaproszenie w podróż. Z jednej strony James Holden, bardzo duża postać w świecie elektroniki. Ty, bardzo duża postać w świecie nie tylko jednego instrumentu, ale klarnet jest tym podstawowym twoim narzędziem. Ale do tego oboje wychodzicie poza tą swoją strefę, no można powiedzieć strefę instrumentalnego komfortu i budujecie świat, który jest o wiele bardziej organiczny. Ta wasza ostatnia płyta świetnie to obrazuje. Opowiedz, jak nad nią pracowaliście, bo to jest spotkanie w studio, ale narzędzia, których używaliście, są używane niestandardowo.
1: No myślę, że faktycznie używamy naszych instrumentów w sposób dosyć niestandardowy. No, klarnet jest zazwyczaj przetwarzany elektronicznie. Ten cały asortyment

0: Asortyment narzędzi elektronicznych, których używam, są to narzędzia wypracowane w dużej mierze razem z Jamesem, bo jak zaczęliśmy pracować właśnie w tym sławetnym 2018 roku razem, to były moje początki zabawy z elektroniką i James był na pewno takim moim bardzo ważnym nauczycielem wprowadzającym w tajemnice studia. Także w sumie razem wypracowywaliśmy narzędzia, których używamy. Najlepszym określeniem tego, co robimy, naszej praktyki instrumentalnej, jest po prostu używanie studia jako instrumentu, że głośniki w studio odgrywają ogromną rolę. Zazwyczaj mamy wokół siebie kilka głośników, 5-6 różnych głośników, do których wysyłamy różne sygnały z różnych instrumentów i po prostu tworzymy sobie taką niezwykłą dla nas przestrzeń soniczną, którą nagrywamy też mikrofonami i przez to wydaje mi się to, tak mi się wydaje, że to brzmienie jest organiczne i taka jest nasza intencja, żeby świat dźwięków elektronicznych z oscylatorów przeplatał się z tymi akustycznymi instrumentami w sposób niezauważalny, bez szwów i staramy się stworzyć po prostu brzmienie, które nas inspiruje i sprawia, że pojawiają się nowe utwory, nowe sposoby improwizacji. Też myślę, że takim terminem, którego używamy bardzo często, opisując to, co robimy, to jest po prostu trans i poszukiwanie repetytywnych struktur, które wprowadzają nas i mam nadzieję, że słuchacz również w konsekwencji w jakiś rodzaj takiego magicznego stanu.
1: To, co wypracowaliście w studiu, to jest jedna historia, ale wasze koncerty to jest zupełnie inny żywioł, bo tam się pojawiają jeszcze kolejne elementy. Mamy oczywiście klarnet, mamy modulatory, no i jeszcze to oprogramowanie Jamesa Holdena, które jest autorskie. Ale wasz koncert to jeszcze inna historia, bo tam wchodzą do gry przeróżne inne instrumenty. Bardzo często korzystacie też z takich instrumentów, które można by było nazwać ludowymi, czy też tradycyjnymi?
0: Tak, no ja posiadam dosyć dużą kolekcję przeróżnych instrumentów z różnych części świata, które zwoziłem tutaj do Warszawy z różnych podróży. Między innymi z Indii i taki niecodzienny instrument, który się pojawia na koncertach, to jest algoza, czyli podwójny flet z Rajasthanu. No ja gram oczywiście na klarnecie z takim skomplikowanym systemem looperów. Gram też na lap steelu, czyli w gitarze hawajskiej. James oczywiście, tak jak wspomniałaś, używa swojego oprogramowania, które sam napisał i pracuje nad nim, myślę, że już od jakiejś dekady. W tej chwili ten system można ściągnąć ze strony Jamesa. System się nazywa Benny. Bardzo go polecam wszystkim producentom, bo jest to rewolucyjny sposób myślenia o praktyce muzyki instrumentalnej. Jest to system, który przede wszystkim służy do grania muzyki elektronicznej na żywo. I ten system Jamesa software'owy jest sprzężony z jego właśnie syntezatorem modularnym, który nadaje niesamowite brzmienie temu mózgowi, którym jest komputer, zasilany właśnie programem Jamesa. Natomiast oczywiście, że te nasze utwory się zmieniają, ewoluują, rozwijają w czasie koncertów, ale to chyba przede wszystkim dlatego, że mamy stworzony taki system nadający się do improwizacji. Jakieś struktury, które nadają temu, co robimy, znajomana utworów, ale one tak podobnie jak standardy jazzowe na przykład zawsze są wykonywane trochę inaczej. Także szykujemy sobie takie wskazówki albo przestrzenie, w których będziemy się poruszać, ale faktycznie one zawsze ewoluują w trochę inną stronę.
1: Ten materiał na żywo wybrzmi już 14 października w klubie Pardon to tu w Warszawie. Zachęcam, bo to jest rzadka okazja. Częściej pojawiacie się koncertowo w różnych europejskich miastach niż w Polsce, więc zapisujmy w kalendarzach i mknijmy. Ale ty jesteś taka niespokojna dusza, taki syndrom niespokojnych paluszków, można by było powiedzieć, bo ostatnio także pojawił się singiel twój i Doroty Masłowskiej. My i ja, tak nazwaliście ten duet. Michał Marczak zrealizował do waszego pierwszego singla teledysk. Już możemy go obejrzeć w sieci. No i to jest dopiero zadziwiająca przygoda.
0: No cóż mogę powiedzieć, tak? No jest to z całą pewnością kolejna niesamowita przygoda artystyczna, muzyczno literacka. Faktycznie pierwszy nasz singiel wyszedł w czerwcu. Z Michałem zrobiliśmy klip w mieście, w którym powstał pierwszy utwór, czyli w Belgradzie. I tam wróciliśmy też, żeby właśnie nagrać ten klip, który już

0: można oglądać. No i planujemy wydanie płyty, która już jest skończona. Premiera płyty jest zaplanowana na 15 listopada.
1: Cała Polska czeka w takim razie na efekty tej zadziwiająco intrygującej przygody muzycznej waszej. A tymczasem zapraszamy do Pardon Tatu 14 października. Czego możemy się spodziewać po was? Po tobie i Jamesie Holdenie?
0: Na pewno będzie trans, na pewno będą drony, na pewno będą repetytywne struktury melodyczne i rytmiczne. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Wacław Zimpel z nami. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.
1: A my zostajemy z albumem The Universe Will Take Care of You Wacława Zimpla i Jamesa Holdena jeszcze przez chwilę.

Dzięki tej magii radia dobiegłam z powrotem do studia i oczywiście zapraszam na koncert w Pardon to tu w Warszawie 14 października, ale zapraszam także do powrócenia do nas, do Terra Cultura po godzinie 14.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam.

0: Cezary Żak.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapa.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. A skoro 14, to nasz serwis i Michał Przerwa.
10: Opublikowano już obwieszczenie w sprawie cen paliw, które jutro będą obowiązywać na stacjach. Powstaje ustawa na czas wojny, jest teraz w uzgodnieniach międzyresortowych. Wieczorem w Warszawie polscy piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, które będą obowiązywać na stacjach jutro. Minister energii Miłosz Motyka mówił, że dzięki pakietowi CPN będzie teraz niższa inflacja.
11: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
10: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku i będzie kosztowała około 5 miliardów złotych. W MON powstaje ustawa na czas wojny. Projekt nowych przepisów ma usprawnić kierowanie obroną kraju, przyspieszyć przerzut wojsk oraz dostosować procedury do współczesnych zagrożeń hybrydowych, cybernetycznych i dezinformacyjnych. Na razie ustawa jest w uzgodnieniach międzyresortowych, poinformował szef MON-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Minister tłumaczy, dlaczego nowa ustawa jest potrzebna.
12: Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
10: Resort Obrony zwraca uwagę, że obecne rozwiązania dotyczą przygotowań obronnych i są rozproszone w kilku rozporządzeniach Rady Ministrów, wydanych już po uchwaleniu w 2022 roku ustawy o obronie ojczyzny. Już dziś wieczorem reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra w kolejnym meczu Ligi Narodów. Tym razem biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym Rumunię.
13: Z Rumunią trzeba wygrać, szczególnie po remisie z Bośnią i Hercegowiną i porażką ze Szwecją. Polska uzbierała zaledwie 1 punkt. W jeszcze gorszej sytuacji są dzisiejsi rywale, którzy 2 mecze przegrali. Jak zagrać z Rumunią, żeby wygrać, powie pomocnik naszej kadry, Wiktor Nowak.
14: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia, żeby ten mecz po prostu wygrać. Na cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
13: Z Rumunią zagramy po raz 37 w historii. Historii spotkań, która trwa już ponad 100 lat. Bilans jest dla Polski niekorzystny. Biało-czerwoni 7 meczów wygrali, ale 14 przegrali. Pozostałe kończyły się remisem. W 3 ostatnich jednak rozegranych meczach nasi byli górą, a Robert Lewandowski, który szuka formy z przeszłości, strzelił w nich 5 goli. Ewentualna porażka byłaby katastrofą i zapewne oznaczałaby zwolnienie selekcjonera Jana Urbana. Początek meczu na Narodowym o 20:45. Warszawa, Adam Malecki.
10: W wyższych partiach Tatr panują trudne zimowe warunki, ostrzegają ratownicy Topru. Na północnych stokach śnieg jest twardy i zamrożony. Osobom bez doświadczenia w zimowych wędrówkach odradzamy wyjścia w wysokie góry w nadchodzący weekend. Sam sprzęt nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć się nim posługiwać, mówi ratownik Topru Grzegorz Kubicki.
15: Zalecamy,

0: żeby jednak wstrzymać się z planami w tych wycieczek w wyższe partie, ewentualnie szukać alternatyw, które są wystawione do słońca.
1: Weekend zapowiada się słonecznie, w górach coraz szybciej zaczyna się robić ciemno. Wycieczki trzeba planować tak, żeby zdążyć wrócić przed zmrokiem. Seul żąda od Kijowa przeprosin za ujawnienie informacji, że Ukraina przekazała Korei Południowej jeńców z Korei Północnej. Chodzi o żołnierzy, którzy walczyli u boku Rosjan przeciw Ukraińcom.
2: Prezydent Lee Jae-myung w mediach społecznościowych ostrzegł Ukrainę przed dodatkowymi konsekwencjami, jeśli Kijów nie przeprosi i nie przyzna się do błędu. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy na forum ONZ ujawnił przekazanie pojmanych północno-koreańskich żołnierzy Korei Południowej. Zdaniem władz Korei Południowej doszło do złamania porozumienia o nieujawnianiu tej informacji. To Kijów miał prosić Seul o zachowanie tajemnicy. Sprawa poważnie nadszarpnęła relacje obu państw. Do siedziby południowo-koreańskiego MSZ wezwano szefa ukraińskiej placówki w Seulu. Prezydent Lee Jae-myung osobiście poczuł się urażony wyjaśnieniami Ukraińców, według których porozumienia o utajnieniu informacji nie było. Kijów wcześniej zabiegał o kupno południowo-koreańskiej broni. Korea Południowa stara się zaś ocieplić relacje z Koreą Północną, w czym na pewno nie pomoże fakt przyjęcia żołnierzy z północy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Popołudnie pogodne na wschodzie i w centrum, na zachodzie chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. W Ełku 19 stopni, w Gorzowie 20, w Łodzi 21, w Zamościu 22, a w Legnicy 23.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia dziś o północy. Mariusz Owczarek.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: 3,17,41.
10: Tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
7: Żegnamy.

0: reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I już 8,5 minuty po godzinie 14.
3: Terra Cultura.
2: Jeszcze przez godzinę, jeszcze do godziny 15. Agnieszka Obszańska to ja, Agnieszka Łukasiewicz realizuje program i zapraszamy.

Neverita i Bad Bunny, a już nam powoli za chwilę będzie czaić się ze swoim pyszczkiem Armand Hammer, a ja tylko powiem, że będziemy w Bydgoszczy, będziemy we Wrocławiu do godziny 15, a za chwilę przeniesiemy się do Kielc. Gdzie? A do teatru. Do teatru pędzimy wszyscy my. Mogę teraz rymować przepięknie, oczekując na moment, kiedy pojawi się Armand Hammer z nami, bo on tak stanął za drzwiami, ten artysta niesforny i wraz z zespołem The Alchemist nie chce nam tutaj się pojawić. Więc to jest sytuacja, w której mogę Państwa pozabawiać po prostu rozmową. Co też czynię? Pu, pu, pu, pu, mówi Agnieszka. Ja do Państwa mówię, proszę czekać, bo jest na co. Będzie to warte zdecydowanie grzechu. Może ja opowiem, że będziemy za chwilę w Kielcach. Kielce to jest miasto, w którym rozgrywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Międzynarodowy i bardzo ciekawy, ponieważ rzadko mamy okazję ku temu, żeby przyjrzeć się spektaklom, które przyjeżdżają z zagranicy. To są drogie imprezy, to są drogie sytuacje, więc bardzo często jest tak, że tych spektakli w Polsce pojawia się mało. A teraz dokładnie ta edycja festiwalu, która przed nami w Kielcach, no, sprawia, że będziemy mieli okazję obejrzeć aż 3 czy 4 produkcje. Zatem Kielce to jest bardzo dobry punkt na naszej mapie. No i zobaczymy, co wydarzy się na tym festiwalu. Co do Kapitolu, w Kapitolu z kolei we Wrocławiu premiera muzykalu Kościuszko.

No i to jest bardzo odważna i ciekawa propozycja, ponieważ będziemy mieli okazję zmierzyć się z takim nowym odczytaniem tego. Nie, niemożliwe, on dobiegł. Armand Hammer i The Alchemist. Niesforne chłopaki.

0: A teraz, tak jak obiecywałam, przenosimy się do Kielc. Z nami w studiu pan Jacek Jabrzyk, dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy w kontekście zbliżającego się festiwalu, który jest ciekawym punktem na teatralnej, festiwalowej mapie Polski. To Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny, który rozpoczyna się już 11 października. Potrwa do 25, to dla tych, którzy lubią daty w kalendarzu mieć uporządkowane. Ale zaczynając od początku, to jest jednak spory rozmach. Mamy ważne produkcje polskie z całego sezonu, plus zaproszonych gości teatralnych z zagranicy. Jak myślicie o tym festiwalu? Jak go budujecie i do kogo go kierujecie?
1: Przede wszystkim to jest festiwal międzynarodowy, czyli są produkcje z Polski, ale także z zagranicy. Jest to festiwal dość długi, bo trwa prawie dwa tygodnie.
0: Dwa tygodnie. Bite.
1: Więc jest rozciągnięty w czasie, jest bardzo zróżnicowany. To jest taki przeglądowy festiwal. On nie ma jakiegoś hasła nadrzędnego, jakiegoś tematu, tylko właśnie jest takim festiwalem przeglądowym. Zapraszamy, naszym zdaniem, najciekawsze propozycje

0: z Polski i z zagranicy. Chcielibyśmy, żeby publiczność kielecka, ale nie tylko kielecka, bo festiwal cieszy się już dość sporą renomą. Przyjeżdża na niego bardzo dużo gości spoza Kieletczyzny, a także spoza Polski, więc zapraszamy takie przedstawienia, które będą różnorodne, które będą kierowane do różnych grup wiekowych, bo będą przedstawienia dla młodych widzów, oczywiście dla widzów dorosłych. Przedstawienia, które są bardziej ambitne, ale także są, jak to się ładnie zwykło mówić, szlachetną rozrywką. Także się znajdują w programie tego festiwalu, więc wszyscy państwo, myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Każdy znajdzie coś dla siebie, kto zdecyduje się przyjechać w tych dniach, w tym czasie do Kielc.
1: Proszę zaglądać i sprawdzić nas teraz, czy mówimy prawdę, prawdę i tylko prawdę. teatrzeromskiego.pl. Pod tym adresem znajdziemy program Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Jesteśmy oczywiście w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zacznijmy może od tego, co jest dosyć rzadkie w Polsce. Chodzi mi tutaj o zaproszone spektakle zagraniczne. No i nie możemy nie opowiedzieć o jednym ze spektakli. Goodbye Lindita. To jest spektakl z reżyserską nagrodą ze Srebrnym Lwem na Biennale w Wenecji. Bardzo dobra jest to wiadomość dla tych, którzy kochają teatr.
0: Absolutnie tak. Mario Banucci, wschodząca gwiazda reżyserii, tak chyba można powiedzieć o tym młodym jeszcze artyście. Artysta utalentowany i utytułowany przywozi do Kielc spektakl, który jest bez słów. On się rozgrywa właściwie w obrazach, jest bardzo piękny wizualnie, jest przejmującym spektaklem, bo jest spektaklem o odchodzeniu, o takim rozstaniu na zawsze. I Mario Banucci wraz z grupą aktorów z Aten, z Grecji, snuje tam przejmującą, piękną historię, odnosząc się do tradycji bałkańskich, do tego wszystkiego, w czym wzrastał i w czym się wychowywał, bo Mario jest artystą pochodzącym z Albanii, ale w młodym wieku przeniósł się wraz z rodzicami do Grecji, tam skończył szkołę teatralną, tam tworzy i stamtąd przywozi spektakl.
1: 16 października Goodbye Lindita w reżyserii Mario Banucci'ego, to na dużej scenie Teatru Żeromskiego w Kielcach. Wszystko się zgadza. Bardzo dobrze, że pilnujemy razem porządku tutaj. Idąc tym tropem spektakli zapraszanych z zagranicy, mamy też gości z Barcelony.
0: Tak, grupa teatralna z Hiszpanii, z Barcelony przywozi spektakl Famulus 4.0. To jest przedstawienie ruchowe. To jest grupa tancerzy, performerów, ale nie tylko ludzkie stworzenia będą na scenie w trakcie tego przedstawienia. Będzie także pies robot, ponieważ jest to opowieść o relacji człowieka ze sztuczną inteligencją, człowieka z technologią, można chyba szerzej powiedzieć, i będzie przeprowadzona w sposób ruchowy, za pomocą ciał aktorów, za pomocą ruchu, więc szykuje się też wspaniałe teatralne święto, piękne widowisko. To jest grupa teatralna, która już w Kielcach gościła, także mamy ich kolejny raz, co świadczy o tym, że na te zaproszenia zasługują. Zapraszamy państwa, pewnie część z państwa ich kojarzy. Myślę, że jest gratka dla osób, które szczególnie właśnie gustują w Teatrze Ruchu.
1: I to jest zaproszenie na 21 października z kolei, Famulus 4.0. A myślę, że bardzo dobrym pomostem pomiędzy tym, co z zagranicy, a tym, co w Polsce, będzie spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Myślę tutaj o Dziadach. I to był spektakl zrealizowany z kolei w Narodowym Teatrze Dramatycznym w Kownie na Litwie. To także jest dobra wiadomość.
0: To jest bardzo dobra wiadomość i tutaj oczywiście dwie rzeczy zwracają szczególną uwagę. Po pierwsze, postać reżysera, dobrze państwu znanego Jakuba Skrzywanka, który pracował także w Kielcach, ale w wielu teatrach w Polsce robił przedstawienia uznawane, doceniane. Tym razem mierzy się z Dziadami i to jest ta druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Nie tyle na same Dziady, ale gdzie ten spektakl powstał, bo on powstał tam, gdzie te Dziady rzeczywiście jedna z części się rozgrywają.
1: Zostały wywołane.
0: Tak jest, tak jest. I teraz będą wywoływane w Kielcach na scenie, na jednej z kieleckich scen, naszych scen festiwalowych, ale grupa teatralna przyjeżdża do nas z Kowna. Wielkie teatralne święto. Serdecznie zapraszam.
1: Od 11 do 25 października Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. W Teatrze imienia Stefana Żeromskiego przypomnę, że z nami dyrektor tego teatru, Jacek Jabrzyk. Patrząc już, idąc tropem polskich przedstawień, zawsze to jest selekcja, zawsze to jest wybór. Wybory bywają trudne z reguły, ale tutaj bardzo solidny przegląd tego, co działo się w zeszłym sezonie na naszych scenach teatralnych w całej Polsce.
0: Tak, absolutnie. Będą przedstawienia, które bywają na festiwalach, które zdobywają nagrody.

No, musimy też myśleć o naszej widowni. Tak jak pani wspomniała, nie zawsze jest możliwość, żeby wyjechać gdzieś do innego miasta, zobaczyć spektakl. Będzie go można obejrzeć w Kielcach. Zapraszamy zatem na przegląd najlepszych polskich spektakli teatralnych z minionego sezonu. Będą przedstawienia

0: tym, co będzie na scenie. Będzie najdłuższa szychta świata, to jest przedstawienie młodego twórcy jeszcze ze szkoły teatralnej, to jest właściwie dyplom Piotrka Wacha, młodego wchodzącego, można powiedzieć, do zawodu reżysera. Będzie Olsztyn z krzyżakami Jana Klaty. Jana Klaty nikomu nie trzeba przedstawiać, ale Jan Klata przywozi krzyżaków i to jest niesamowite przedstawienie z fantastyczną scenografią Justyny Łagowskiej, z zupełnie wyjątkowymi kostiumami, zjawiskowymi, rzekłbym nawet, Mirka Kaczmarka, naprawdę kawał dobrego teatru. Przyjdźcie państwo i zobaczcie sami. Będzie Żar, czyli takie przedstawienie w doborowej obsadzie oczywiście, z Janem Englertem, który reżyserował, ale także z udziałem pani Anny Seniuk i Daniela Olbryskiego, więc no takie już tuzy teatru na scenie, także u nas w Kielcach, będą Podróże Gullivera. To jest niesamowite przedstawienie, bo Krzysiek Garbaczewski pierwszy raz skierował się w stronę młodego widza i zrobił...
1: Teatrze Lalek w Warszawie.
0: Tak, tak.
1: Więc... Fenomenalny spektakl.
0: Tak, absolutnie. No taka teatralna uczta, znowu użyję tego słowa, ale naprawdę robi ogromne wrażenie i ta przestrzeń, którą buduje Krzysiek dla młodego widza, jest zupełnie niezwykła. Myślę, że to nie jest przedstawienie tylko i wyłącznie dla młodych widzów. Dorośli też wyjdą z teatru zadowoleni. Podróże Gullivera. Oprócz tego będzie jeszcze Pan Tadeusz i to jest monodram ze Słupska i Kora Boska na zakończenie festiwalu, czyli to, o czym mówiliśmy na początku, rozrywka w bardzo dobrym wydaniu, na bardzo dobrym poziomie. Kasia Chlebny, wcielająca się w rolę Kory, jest zjawiskowa, śpiewa fantastycznie, jak przymknie się oczy, momentami można pomylić z oryginałem.
1: Zapraszamy. To jest już 8. edycja Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Zachęcamy wspólnie, tak jak tutaj siedzimy z panem dyrektorem Jackiem Jabrzykiem, żeby zaglądać na stronę teatrzeromskiego.pl, no i zapamiętać te najważniejsze daty, czyli od 11
0: do 25
1: jesteśmy w Kielcach na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Jabrzyk, dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, był naszym gościem, a ja powiem tylko, że bardzo cieszymy się z tego, że ten festiwal jest pod naszym trójkowym patronatem. A teraz muzyka związana z jednym ze spektakli na tym festiwalu.

0: A teraz ze mną znakomite trio w studiu Trójki. Małgorzata Dziemitko-Magrowska.
1: Dzień dobry.
0: Adam Kępa.
2: Cześć, cześć.
0: I Artur Maćkowiak.
3: Dzień dobry.
0: To znak, że ruszamy na Fonomo Music and Film Festival. To od 15 do 18 października w Bydgoszczy. 15 edycja. Świetna muzyka w połączeniu z filmem i do tego jeszcze sztuki wizualne. To jest połączenie, które od lat się u was sprawdza.
3: Tak, ale chciałbym zwrócić uwagę, że od lat to powtarzamy i to zostaje taką osią przy organizacji tego festiwalu, że szczególnie przyglądamy się tym miejscom, gdzie ta muzyka i film, obraz i dźwięk się krzyżuje.
0: Działają na styku.
3: Tak, i co z tych wzajemnych oddziaływań wynika. I to nas najbardziej interesuje. A czym te oddziaływania są mniej oczywiste, tym bardziej dla nas interesujące.
1: No i jest to festiwal, który daje nam wszelkie zależności festiwalowe, czyli mamy wszystko to, co na dużych festiwalach możemy znaleźć, ale jest kameralny i taki alternatywny w odbiorze.
4: A przez długi czas robiliśmy taki skrót myślowy, on skądinąd prawdziwy, że jest to festiwal audiowizualny, bo to jest ta przestrzeń, na której najczęściej dochodzi do połączenia tej warstwy muzycznej i wizualnej. To są czasami składy, które przyjeżdżają specjalnie na nasz festiwal ze swoją taką wersją audiowizualną. Czasami nam się udaje prowokować takie spotkania, czyli na przykład artystę, wizualizatora zapoznać, czy to na miejscu, czy to co nieco wcześniej, żeby przygotowali jakiś specjalny program. No ale właśnie ten audiowizualny klucz nie wyczerpuje tematu, bo są i muzyczne silne pozycje, i filmy, wernisaże, warsztaty, cała plejada. O kinie powiedziałem? Pewnie nie.
0: O kinie opowiadamy. Wystawy, koncerty, filmy, debaty na ważne tematy, pozwolę sobie zrymować.
3: Myślę, że najwartościowszą rzeczą, którą chyba udało się uzyskać, którą ja najbardziej sobie cenię, chyba zaufanie publiczności, która chce brać w tym udział. Idzie trochę z nami w nieznane, bo to są rzeczy mało popularne. W większości nawet nam nie do końca znane. Jest spora część koncertów przeważająca, których myśmy nie widzieli nigdy, ale jest w nas ciekawość i chęć ich zobaczenia i podzielenia się tą ciekawością z naszą publicznością.
0: To idźmy za ciosem. Przypomnę, 15. edycja Fonomo Music and Film Festival w Bydgoszczy od 15 do 18 października. O tym festiwalu rozmawiamy. Skoro mówimy o odkrywaniu ciekawości o muzyce, to otwierajmy program w piątek, 16 października. Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. No tam otwarcie koncertowe arcyciekawe.
4: Amir Takidambi otwiera to, co muzyczne w piątek, czyli no od razu mocny cios taki programowy i z jakąś tam satysfakcją mówimy o tym, że udało się ten skład ściągnąć. To jest rewelacyjna wokalistka jazzowa z dosyć takim pokaźnym swoim składem Elder Ones przyjeżdża. W Miejskim Centrum Kultury tam zagra godzinny koncert, a po niej wchodzi Moin, czyli no chyba być może dla niektórych najbardziej wyczekiwana pozycja festiwalu, także te strzały koncertowe na otwarcie są
0: bardzo mocne.
4: Bardzo mocne.
0: Nie zapominajmy, że potem miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, czyli Klub Mózg i tutaj Hina The Tapes i Lutolento, to polska reprezentacja. Polska mistrzem Polski, można powiedzieć, bo to

0: Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o składy, ale dalej jest nie mniej ciekawie, muzycznie.
1: No tak, Sobota, Szuszu ze swoim projektem nowym Razorhead. To jest taki w dużym skrócie hołd, który oni złożyli Davidowi Lynchowi, bo mają jakby współpracę ze sobą, stworzyli muzykę do Twin Peaks, świetnie przyjętą i w ogóle fajny ten projekt. Nie chcąc go eksplorować już po śmierci Lyncha, a tam dużo propozycji tego koncertu się pojawiało, tworzyli nowy program, taki właśnie audiowizualny, który idealnie nam pasuje do festiwalu. Trudno to nazwać koncertem, bo to bardziej spektakl będzie. Przygotowane specjalne instrumenty, które nie do końca są instrumentami muzycznymi, ale wydają dźwięki, więc myślę, że to bardzo ciekawa i taka pasująca do Fonomo sytuacja. Zamilskiej chyba tutaj na antenie nie musimy przedstawiać, ale ciekawostką jest, że ona przyjeżdża też z programem audiowizualnym i to nie jest rzecz, którą na co dzień wykonuje, czyli jest przez nią zaproszona osoba, która będzie wykonywała wizualizację podczas tego koncertu.
2: No i to jest 12 lat od jej debiutu, więc można celebrować.
0: Zamilską nie zamykamy sytuacji, bo znowu biegniemy do klubu Mózg. Przypominam dla tych, którzy nie byli, obowiązkowy punkt na mapie muzyczno-kulturalnej Polski. A tam?
1: I tu jest następny koncert Arker, czyli Sebastian Brun. Ja bym chciał, żeby Adam o nim opowiedział, bo to jest jego pomysł.
3: To jest artysta, którego usłyszałem na żywo. Nie pamiętam przy jakiej okazji, ale pamiętam, że to, co pomyślałem, to, że to jest fonomowy artysta i że będę tutaj na pięści o niego walczył. Perkusista, solowy koncert z taką audiowizualną, chociaż chyba bardziej świetlną instalacją, czyli takie rzeczy, które są zsynchronizowane, pomimo tego, że muzyka jakaś taka bardzo kwadratowa, synchroniczna wcale nie jest. No i muzycznie coś, co po prostu bardzo mi się wydaje fajnie jakby tą dynamikę koncertów tego dnia buduje. No a na poniekąd zakończenie tych muzycznych naszych planów po nim występuje Daisy Cutter i Kosmomodernizm, czyli trochę może bardziej klubowe takie tutaj zacięcie.
2: I świetne wizualizacje.
1: Tak, ja tu chciałem zaznaczyć, bo to jest następna sytuacja, którą sprowokowaliśmy, taka audiowizualna. I Kosmomodernizm to jest człowiek, który swoją przygodę z wizualizacjami rozpoczął od dnia, w którym dostał mikroskop od swoich rodziców do zabawy. I zaczął przyglądać się temu, co się pod tym mikroskopem jakby dzieje i to go sprowokowało do tego, żeby ten świat uchwycony przez soczewkę mikroskopu przenieść na ekran. I on analogowo buduje te wizualizacje właśnie z tego, co widzi pod tym mikroskopem. I to jest fascynujące.
0: Kosmomodernizm i Daisy Cutter to w klubie Mózg. Przypominam, że rozmawiamy o Fonomo Music and Film Festival. Za chwilę zabierzemy się za tę drugą cząstkę w tytule festiwalu, czyli za film. Chociaż jeszcze oczywiście opowiemy o wystawach, które są arcyciekawe, bo one opowiadają o tym, o czym ty, Artur, opowiadałeś na początku, czyli przenikaniu się bardzo wielu dziedzin i sztuk. W tym wypadku można liczyć na przenikanie się obrazu i dźwięku. Ale o tym za chwilę zrobimy krótką przerwę.

0: Małgorzata Dziemitko-Magrowska, Adam Kępa, Artur Maćkowiak. Można gremialnie.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: No i tak potrafi Bydgoszcz ze sobą współpracować, nawet głosowo. 15. edycja Fonomo Music and Film Festival w Bydgoszczy. Wszyscy zanotowali już datę? Jeżeli nie, to przypomnę. Od 15 do 18 października. Dynasonic za nami, a skoro Dynasonic, to Łukasz Rychlicki. I tutaj w odsłonie niemuzycznej Łukasza Rychlickiego możemy znać z bardzo wielu składów, bo to i Lotto, ale to też Kristen. A tutaj Łukasz w zupełnie innej sytuacji, ponieważ będziemy mieli okazję doświadczyć jego wystawy.
1: Łukasza mieliśmy z Lotto, nie pamiętam w którym roku, w 2018 albo w 2017 nawet, więc jego jako muzyka, że tak powiem, już złapaliśmy na festiwalu, no ale wszyscy, którzy się interesują w Polsce muzyką, a zwłaszcza ci, którzy chodzą na koncerty, musieli się spotkać z jego grafikami w postaci plakatów albo oprawy książek. No i są to fascynujące jakby rozwiązania graficzne i ja sobie tak pomyślałem, że gdzie to nie pokazać jak na Fonomo. Czyli Łukasz Rychlicki, teraz będziemy go łapać jako grafika i część wybranych tych grafik, które przez lata stworzył dla innych wykonawców, pokażemy na festiwalu.
0: Na wystawę zapraszamy do Velvet Art Cafe, ale teraz jesteśmy dzień wcześniej, bo to otwarcie 16 października, ale 15, o, tutaj będzie znowu sytuacja, bo mamy do czynienia z kolejnym artystą, który działa na styku muzyki, dźwięku i sztuk wizualnych. Rafał Kołacki, którego możemy kojarzyć chociażby z takim składem jak Hati, ale jest to też artysta, który pracuje bardzo konsekwentnie z dźwiękiem. Upadek pewnej planety. Tak brzmi tytuł.
1: No, Rafał Kołacki, jeszcze trochę wrócę do tego Rychlickiego. To jest podobna sytuacja. Rafał Kołacki od kilku lat faktycznie mocno zaangażował się w sztuki wizualne, robi instalacje i stąd też Rafał ze swoją instalacją, taką mocno powiązaną chyba z AI.
2: Z AI, ale też z elektroniką, z elementami, które są wybrane z miejsca odpadów elektrycznych, które gdzieś tam pobiera, także magazynuje bodajże 100 takich elektrycznych wiatraczków, które będą wydobywały różne dźwięki i na tym będzie bazował.
1: Ta instalacja i idea się cały czas buduje. To nie jest taki pomysł, który został wymyślony i się go realizuje od punktu A do punktu B.
0: Albo przewozi z miejsca do miejsca. Tak, nie jest to gotowiec.
1: Tak, tak.
0: To jest praca.
1: Myślę, że do momentu wernisażu ten pomysł będzie ewoluował i się zmieniał i właściwie myślę, że Rafał do końca nawet nie wie, jak to ostatecznie będzie wyglądało. Nie?
2: To jest to, w czym Rafał się też specjalizuje, czyli to archiwum i zapis tego danego miejsca, z którego on będzie czerpał te właśnie wiatraczki i tak dalej, więc to jest też ciekawe.
0: Rafał Kołacki, Upadek pewnej planety. Możemy prześledzić, przysłuchać się temu upadkowi. Zachęcamy do tego. To jeden z tych upadków, w których warto uczestniczyć, myślę. Rafał Kołacki to też artysta, który pracuje bardzo świadomie z dźwiękiem i korzysta z tego, co ja z kolei bardzo hołubię dźwiękowo, czyli z nagrań terenowych, field recording. Tak. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tak popularny jak filmy, bo muzyka z filmem na Fonomo Music and Film Festival łączy się naturalnie?
1: Oczywiście. Za każdym razem ono jest inne, bo oprócz dokumentów na przykład o muzykach czy jakichś zjawiskach muzycznych, też pokazujemy filmy, w których dźwięk odgrywa istotną rolę albo jest jakoś szczególnie ważny. Ale na przykład w tym roku Beavis and Butthead, 30. rocznica premiery tego filmu, więc część może sobie przypomnieć, a część to w ogóle się zapoznać, bo myślę, że wśród publiczności fonomowej są tacy odbiorcy i odbiorczynie,
2: którzy... Taki przedział wiekowy.
1: Taki przedział wiekowy, że oni mogą tego filmu nie pamiętać, więc myślę, że warto w ogóle się zapoznać. Chciałem wspomnieć o tym filmie, o którym rozmawialiśmy tutaj, zanim weszliśmy do studia. To jest film Nowa 78. To jest polska premiera tego filmu. Z naszej wiedzy ten film nie był pokazywany w Polsce. Dotyczy Nowego Jorku, lat...
2: 70.
1: Właśnie 78, początki lat 80. i jest organizowana taka konferencja, Nowa Convention się nazywa. To jest z okazji przyjazdu Williama Burroughsa po 20 latach nieobecności do Stanów. No i na tej konferencji cała plejada gwiazd od Franka Zappy, od
3: Patti Smith, Laurie Anderson.
2: Tak.
1: No i gość, który nagrywał te filmy i dokumentował te wydarzenia, się okazało, że część tych rolek filmowych, a dokładnie 44, zaginęły. I one w 2011 roku, ktoś z rodziny tego reżysera wyrobił taki renament i one się gdzieś po latach odnalazły. I on postanowił zrobić film właściwie z tych 44 filmów. Ten film jest tak surowy jak Nowy Jork lat 70., początku 80., niedoskonały, chropowaty,

0: rzeczy, które tam teoretycznie nie wyszły albo zostały tak nagrane, że niekoniecznie to było ich intencją, to nie jest retuszowane, to jest tak zostawione. Myślę, że w tym jest cała siła tego filmu i to, jak on został pokazany.
1: Zmierzymy się także z tajemnicą śpiewających ptaków. Taki tytuł nosi kolejny film, który zaprezentujecie.
2: Tak, a to gdzieś... kino familijne akurat.
3: Śpiewające ptaki to jest w ogóle wycinankowa animacja, taka pełnometrażowa.
1: Tym bardziej zachęcam, bo większość filmów, które są prezentowane na waszym bydgoskim festiwalu, to są takie rarytasy. Nie zobaczymy ich w powszechnej dystrybucji. Będzie też nagroda. Mikołaj Trzaska z Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri. No i to jest świetna wiadomość, jak ulał to wszystko do Fonomo Music and Film Festival pasuje.
0: No tak, jest to o tyle ciekawa sytuacja z Mikołajem, że Mikołaj wystąpił na pierwszej edycji festiwalu. Wtedy zagrał muzykę do filmu Róża. Jest to o tyle interesujące, że ja pamiętam, że ta pierwsza edycja była zorganizowana w ciągu 2 miesięcy. Myśmy chyba się w sierpniu dowiedzieli, że mamy finansowanie i jest zielone światło do tego, żeby ten festiwal robić. I w październiku zrobiliśmy 2-dniowe wydarzenie. Wtedy na szybko zadzwoniłem do Mikołaja, bo to mi się jakoś ten film podobał i ta muzyka była wyjątkowa, żeby ten koncert jakby przenieść do Bydgoszczy i spróbować tą muzykę odtworzyć. I on się na to zgodził. I jak teraz dzwoniłem do niego w kwestii tej nagrody, to wspominaliśmy sobie ten koncert i mówi, że nie może uwierzyć, że to 15 lat. Także bardzo się cieszę, że to Mikołaj w tym roku zostanie uhonorowany. Jakby to jest oczywiste, że jego wkład w muzykę filmową jest tutaj niezaprzeczalny, ale ten wątek festiwalu i to, że z nim go zaczynaliśmy, jest też dla nas ważny.
1: Pozdrowienia i gratulacje dla Mikołaja Trzaski. Fonomo Music and Film Festival. Zachęcam, żeby ruszyć do Bydgoszczy między 15 a 18 października. Połączenie wystaw, debat, koncertów i pokazów filmowych. To wszystko przeplata się ze sobą w bardzo naturalny i konsekwentny sposób, więc nic, tylko zaglądać na stronę festiwalu, której adres brzmi
3: www.fonomo.pl.
1: Dziękuję wam bardzo, Małgorzata Dziemitko-Magrowska.
2: Dziękuję.
1: Adam Kępa.
3: Dzięki.
1: I Artur Maćkowiak.
0: Dziękuję za proszę.
1: A my zagramy fonomowo.

0: Wędrujemy dzisiaj. Kielce, Bydgoszcz, a teraz mam wrażenie, że nadrobimy trochę zachodnie strony i ruszymy do Wielkopolski, nie bez powodu. Jest z nami już Zuzanna Berendt. Dzień dobry.
1: Cześć Agnieszko, witam Państwa.
0: No jak Ci się podobają te okoliczności? Tutaj gra, tutaj nie gra. To jest radio na żywo, to jest atrakcyjne. W teatrze też są takie emocje?
1: No jeżeli się

0: pójdzie na spektakl improwizowany, to na pewno.
1: Czyli otwieramy nową sekcję, spektakl improwizowany. A nie wszystkie spektakle są improwizowane w pewnym sensie?
0: No, to pewnie zależy od tego, jak, czy coś się zarwie podczas przebiegu, czy
1: na
0: nie.
1: Na przykład podłoga. Nie, wolimy, żeby się nie zarywało.
0: Nie, wolimy nie.
1: Chociaż
0: myślę,
1: czasem zapadnie są stosowane specjalnie.
0: Tak, ale taka zapadnia, jak się uruchomi nieproszona, to może wywołać bardzo duże uszczerbki na zdrowiu.
1: To prawda. I panikę wśród publiczności.
0: Otóż to.
1: Tego byśmy nie chciały nikomu i żadnemu teatrowi, szczególnie w nowym sezonie. W każdym nowym sezonie nie życzymy takich sytuacji. Ale życzymy wszystkim, żeby wybrali się do Poznania, do sceny roboczej. To jest bardzo ciekawe miejsce, też alternatywne na mapie teatralnej. A tam spotkałaś i zmierzyłaś się z pewnym działaniem w procesie?
0: Tak, to znaczy pojechałam tam i dzięki temu, że zrobiłam tę wycieczkę w poznańskie strony, mogę już dzisiaj zaprosić Państwa na premierę, która jest właśnie dzisiaj, a także dwa kolejne pokazy weekendowe spektaklu Czerwony Piotruś, czy Małpa uratuje świat.
1: Co najmniej mamy tutaj dwie rzeczy. I Czerwonego Piotrusia po jednej stronie do rozłożenia na części pierwsze. No i co robi w tym wszystkim ta małpa, która ma nas ratować?
0: Takie było pytanie, które stało za projektem, który został wyłoniony w open callu Nowa Generacja, który poszukuje właśnie osób takich, które jeszcze nie mają dostępów do dużych scen, eksperymentują, poszukują swojego języka. I w tym roku ten projekt, który został zrealizowany, przygotowała grupa poznańskich drag kingów funkcjonujących pod nazwą House of Crop. I jeżeli ktoś się przygląda scenie drag, to na pewno wie, że drag kingowie mają na niej dużo trudniej niż drag queens. Niestety popularność RuPaula tak się kończy właśnie, że drag queens jest łatwiej niż drag kingom. Ale tutaj House of Crop i Wujo, który nie należy do tego kolektywu, ale również jest drag kingiem, przygotowali taki spektakl, który wychodzi od figury właśnie tego Czerwonego Piotrusia, który jest taką dość tragiczną postacią znaną z opowiadania Franza Kafki. Małpą, która została przez ludzi socjalizowana do tego, żeby była człowiekiem, ale właściwie nigdy nie została przez tych ludzi przyjęta do swojego grona na głównych prawach. Na równych prawach. I to, co w Czerwonym Piotrusiu się dzieje, to jest taka propozycja, żeby wykorzystać małpę, małpowanie i różnego rodzaju aktywności małpiarskie.
1: Już to lubię.
0: Do tego, żeby zawrócić ludzkość z drogi upadku. Zgubnej, drogi upadku, na której jesteśmy i nie trzeba mieć bardzo dobrego wzroku, żeby to widzieć. Więc taka jest to propozycja z Poznania.
1: I to jest propozycja, którą możemy skonsumować właściwie od razu, ponieważ mamy taką sytuację, że przed nami najbliższe spektakle. Gdzie ruszamy?
0: Do sceny roboczej w Poznaniu, jeżeli ktoś akurat wybierze sobie zwiedzanie rynku poznańskiego jako atrakcję na weekend, to na Woroniecką, gdzie scena robocza się mieści, będzie miał bardzo niedaleko, więc jest to organizacyjnie bardzo łatwe i myślę, że będzie też ciekawe artystycznie.
1: No to teraz zaznaczamy kolejny punkt, czyli Poznanie na naszej mapie wspólnych spotkań teatralnych. Będziemy spotykać się jeszcze intensywnie do końca roku, ale zdaje się, że za tydzień mamy specjalną misję.
0: Za tydzień mamy specjalną misję przedstawienia programu Festiwalu Boska Komedia, czyli bardzo wielkiego, ważnego wydarzenia na tej naszej teatralnej mapie Polski, więc jest na co czekać.
1: Jest na co czekać, szczególnie, że jeszcze ty wystąpisz w zupełnie innej roli, bo o ile rozmawiamy o pewnych spektaklach razem, czy o teatrze, czy o nowym sezonie, z pozycji dziennikarka, krytyczka, ale także dziennikarka.
0: Oczywiście.
1: Już. To tutaj ta twoja rola trochę się zmieni, ponieważ ty współprogramujesz Boską Komedię.
0: Tak, ja od już drugi rok jestem jedną z selekcjonerek festiwalu, co oznacza, że połowę roku spędzam głównie w pociągach, poszukując najciekawszych teatralnych zjawisk, choreograficznych również. I te zjawiska prezentujemy w Krakowie na Boskiej Komedii.
1: To ja zapraszam do naszej rozmowy, do wysłuchania naszej rozmowy, a przede wszystkim już za tydzień ogłoszenie tego, co zadzieje się na Boskiej Komedii.

Boska Komedia w grudniu, ale już w październiku możemy zacząć planować. Wiadomo, że tam bilety schodzą jak ciepłe bułeczki z piekarni z samego rana. Zatem my słyszymy się za tydzień. Bosko będzie za tydzień, a skoro przy Krakowie jesteśmy, to trwa i zaczął się już dzisiaj festiwal Unsound. W tym roku dwie odsłony. Warszawska najpierw, potem jedziemy pociągiem do Kielc, z Kielc do Krakowa i w Krakowie zostajemy od połowy przyszłego tygodnia aż do samej niedzieli. Ale ja z propozycją warszawską. Gdyby ktoś chciał wybrać się w Warszawie do klubu Oczki na festiwalu Unsound, to proszę do mnie pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Oczki, Unsound, świetna fiesta. Widzimy się na miejscu, mam nadzieję, i tutaj w Warszawie, i w Krakowie na Unsoundzie. A teraz jedna z bohaterek tegorocznej edycji Unsoundowej, czyli Arka. I teraz spokojnie z Arką mogę już wszystkich was pożegnać. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia za tydzień.

0: mirando, mirando.
1: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
3: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
3: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć o

0: ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 października, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Od jutra nowe, niższe ceny paliw. Minister energii mówi, że Polacy będą tankować najtaniej w Europie. PiS uderza w ministra finansów, chce odwołania Andrzeja Domańskiego. Płockie zoo ma nowych mieszkańców, małe pandy czerwone wychodzą na wybieg. Polacy będą tankować najtaniej w Europie, zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Litr benzyny 95 od jutra do poniedziałku będzie kosztował nie więcej niż 6,73 zł. Litr benzyny 98 7,59 zł. Litr diesla 7,88 zł. Minister Motyka wyjaśnił, że mechanizm ustalania cen na stacjach benzynowych będzie oparty o działania rynkowe.
6: Żeby nie dopuścić do braku paliw na stacjach, my nie manipulujemy marżami, my nie ścinamy siłą hurtu, my nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem. My, biorąc pod uwagę także czynniki rynkowe zmieniających się cen w portach, zmieniających się ceny na rynkach, odnosimy je do cen hurtowych. Więc one mogą się zmieniać także w trakcie tygodnia.
5: Wczoraj prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd sfinansuje dzięki temu kolejną odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zdaniem szefa klubu PiS Przemysława Czarnka minister odpowiada za zadłużenie państwa. Klub Rozwój Plus jeszcze nie zdecydował, jak będzie głosował, choć jak mówi wicemarszałek Sejmu Marcin Horała, pracę ministra Domańskiego ocenia negatywnie.
7: Jeszcze jako klub nie mieliśmy okazji się zebrać i podjąć taką decyzję, to zawsze klub decyduje, no ale źle oceniamy pana ministra Domańskiego, więc z wszelkim prawdopodobieństwem poprzemy.
5: Andrzej Szejna z Lewicy jest zaskoczony tym, że PiS na celownik bierze akurat ministra finansów.
8: Dziwi mnie, że PiS chce odwołać ministra finansów, który wspólnie z ministrem obrony narodowej pozyskał dla Polski dodatkowe 200 miliardów z Unii Europejskiej, który pozyskał dodatkowe środki na finansowanie tarczy wschód, który to wreszcie dzisiaj jest naszą twarzą, jeżeli chodzi o negocjacje dotyczące członkostwa Polski w grupie G20.
5: PiS liczy, że debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego stanie się okazją do szerszej dyskusji o stanie finansów państwa, gospodarce i polityce rządu. Węgierskie organy ścigania otrzymały zawiadomienie o wykorzystywaniu państwowych pieniędzy przez Centrum Praw Podstawowych. To organizacja związana z poprzednim obozem rządzącym. W czasie pobytu na Węgrzech pracował w niej poszukiwany Marcin Romanowski. Zawiadomienie o wykorzystywaniu przez tę organizację państwowych środków złożyła kancelaria węgierskiego premiera.
9: Chodzi o podejrzenie oszustwa budżetowego i niewłaściwego zarządzania środkami publicznymi. Według ustaleń przedstawionych przez rząd w latach 2021-2024 organizacja otrzymała z budżetu państwa w przeliczeniu prawie 5 milionów złotych. Pieniądze przeznaczono m.in. na projekt Bruksela Naszymi Oczami. Środki przyznawano bez otwartego konkursu. Kontrola dokumentów wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu środków o równowartości ponad 2 milionów złotych. Tyle miały wynieść wynagrodzenia trzech członków kierownictwa organizacji. Początkowo każdy otrzymywał 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a później kwota wzrosła do około 18 tysięcy. Władze twierdzą również, że dokumentacja dotycząca wykonania części finansowanych projektów była niepełna. Centrum Praw Podstawowych wcześniej zapewniało, że działa zgodnie z prawem i współpracuje z organami państwa. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Małe pandy czerwone można już oglądać w płockim zoo. Dwa maluchy przyszły na świat w czerwcu, ale dopiero teraz mama zabiera je na wybieg, mówi Jacek Jędrzejewski z zoo.
10: Matka wyprowadziła młode pandy już

0: też z gniazda, więc nasi goście mogą je codziennie oglądać na wybiegu. Wprawdzie nie jest to łatwe, ponieważ pandy prowadzą dosyć skryty tryb życia, są nocnymi zwierzętami, więc większość czasu spędzają śpiąc na drzewie. Jednak wprawne oko naszych gości myślę, że śmiało dostrzeże dwa maluszki, które krzątają się wokół mamy.
1: Liczba pand małych drastycznie spada z powodu kłusownictwa. W ciągu ostatnich 50 lat w Chinach zanotowano 40-procentowy spadek ich populacji.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lokalnie, m.in. w Krakowie, Nysie, na Opolszczyźnie oraz w okolicach Wschowy, w Lubuskiem umiarkowana. Około 55% energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych. W wielu regionach kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, ale na zachodzie będzie się chmurzyć i tam może padać deszcz. Nad ranem lokalne mgły. Teraz od 19 do 23 stopni, nad ranem od 3 na Podkarpaciu do 7 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Autopromocja.
6: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej. Prosto z katowickiego kina Kosmos. Jutro, tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wróżka, prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego. Porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udo. Udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Żegnamy. Reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
20: Prawie 9 minut po godzinie 15 w piątek. Witam Państwa w radiu, czyli w medium, które chyba najlepiej koresponduje z innymi mediami. A mówię tutaj o tym, ponieważ mamy nowy site w sieci, z którego

0: Oczywiście można także posłuchać programu trzeciego. Wystarczy wpisać adres trójka.polskieradio.pl.
1: W tonacji trójki.
0: A ja nazywam się Michał Margański i nasz wspólny czas rozpoczniemy 12-calową płytą winylową zgraną na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania.

Specjalistki i fani z pewnością już rozpoznali, że na wstępie wybrzmiał utwór Trails Andersa Trentmellera. Utwór został opublikowany na płycie Lost, albumie wydanym w roku 2013. I w moim przekonaniu bardzo wyraźnie wpisuje się w dyskografię tego skandynawskiego muzyka, ponieważ, jak można było usłyszeć, są w nim dwa muzyczne światy. Z jednej strony mamy tutaj muzykę elektroniczną, a z drugiej strony tę flirtującą z rockiem, co podkreśla zarówno perkusja, jak i dźwięk gitary. Na roku 2013 można, zdaje się, nakreślić delikatną cezurę w twórczości Duńczyka, ponieważ po płycie Lost, znacznie bliżej mu do rockowej stylistyki, co także słychać w najnowszych dwóch nagraniach, które pojawiły się ostatnio w sieci. Wcześniej wypełniał swoje nagrania syntetycznymi głównie dźwiękami, dźwiękami generowanymi przez klawisze, no a przecież wypłynął na szerokie wody, tworząc remiksy. Remiksy uznanych gwiazd, uznanych producentów, jak chociażby Royksopp czy Moby. Jeśli wystarczy nam czasu, to przywołam jeden z takich remiksów. Ale to, co istotne, to te dwa wspomniane nagrania, które planuję przedstawić w drugiej części audycji. Do tego czasu dwie nowości spod szyldu Asfree, ale też dźwięki wspomnianych gitar, którymi posłużyli się inni elektronicy. Pierwszy z nich to Junkie XL, czyli holenderski producent, który tak naprawdę nazywa się Tom Honkelberg. Dziś bliżej mu do filmu, ale ma na swoim koncie genialne nagranie. No i w ogóle kilka bardzo dobrych płyt. Przed nami jedno z nich –

Dream On Junkiego XL, czyli kolejny utwór zgrany z winylu na potrzeby naszego spotkania. Przez lata nagranie było trudne do posłuchania w sieci z legalnych źródeł, co w pewien sposób pokazało przywiązanie Toma Holkenberga do fizycznych nośników. A te, jak pokazują wszelakie stylistyki, znowu wracają do łask mimo swoich niedoskonałości. Może dlatego, że właśnie, że są niedoskonałe, ale fizyczne, czy to płyty kompaktowe, czy płyty winylowe. A w tle pobrzmiewający już utwór Howiego B, ten artysta elektronik, a nawet elektronik eksperymentujący, pojawi się w tym roku na festiwalu Sound Edit, który odbędzie się pod koniec października w Łodzi. Program trzeci stawia swój stempel jakości na tym przedsięwzięciu. No właśnie, no i pojawi się Howie B, człowiek, który ma na swoim koncie płyty, których nie słychać, a widać. Myślę tutaj o dźwięku, ponieważ bawi się czasem w tych zakresach, które nie słyszy człowiek.

dziś w Trójce, a 23 października na festiwalu Sound Edit w Łodzi. Howie B z utworem Chase z roku 2004. To było dawno temu, kiedy pojawiła się ta kompozycja. I to był też czas, kiedy Howie B bardzo eksperymentował z dźwiękiem, no i z technikami producenckimi, bo w jego twórczości można znaleźć sampling, ale też oczywiście żywą muzykę. No i rzecz jasna tę nagrywaną na

setkę. Jak będzie na Sound Editie? Pożyjemy, posłuchamy. A przed nami nowa płyta Us Free, która dziś właśnie ma swoją premierę. I tutaj o szczególną uwagę poproszę tych wszystkich, którzy zapoznali się z tym zespołem w latach 90., na początku lat 90. i którym właśnie ten okres twórczości zespołu przypadł do gustu.

No w ten sposób rozpoczyna się 11 long play zespołu Us Three, którego premiera właśnie dziś. Utwór nosi tytuł Cool Cat. Tą kompozycją zaczyna się bardzo interesująca i moim zdaniem ciekawa przygoda, która przenosi nas do początku lat 90. do czasu słynnej płyty Hand of the Torch, czyli płyty bazującej na samplach powycinanych z kilkunastu nagrań wydanych wcześniej oczywiście wytwórni Blue Note Records. Najbardziej charakterystycznymi samplami są te pochodzące z twórczości Herbiego Hancocka, ale przechodząc do tego, co dziś ujrzało światło dzienne, to poza stylistyką, poza smakiem lat 90. również, no właśnie, Wilkinson, czyli Gentleman,

który współzakładał Us Free, który jest w tym zespole do dzisiaj. Mamy również znanego z tych pierwszych płyt MC Akilema. Zatem powrót do przeszłości, ale z premedytacją, bo zdaje się wszystko, co związane z latami 90. dziś znowu jest w cenie. No i dobrze, bo to dla takich starszaków jak ja zawsze jest miłe dla ucha. Chcę zaprezentować jeszcze jedno nagranie tego albumu, do którego z pewnością będę jeszcze powracał w piątkowych tonacjach trójki, bo radosny, bo energetyczny, bo muzyczny. Przed nami One Step Ahead.

0: One Step Ahead z takim dosyć charakterystycznym zakończeniem. Wszystko z nowej płyty. Płyta z numerkiem, z liczbą 11. Powiem, to właśnie tyle zespół As Free ma na swoim koncie. Ciekaw jestem, jak będzie recenzowana ta płyta, jakie opowieści się wokół niej pojawią, bo zwłaszcza po kolejnym wysłuchaniu nagrania mam wrażenie, że powstawał ten album na podobnej zasadzie jak te sprzed lat, jak te jeszcze w XX wieku. A przed nami...
1: Hi, this is Trent Miller and you are listening to Trigger.
0: To będzie spotkanie z jego najnowszymi dwoma utworami, które zwiastują album, a ten zostanie wydany w październiku właśnie. I zanim przejdziemy do słuchania samej muzyki, proponuję przywołać fragmenty rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić z Andersem Trentmillerem. Rozmowy o, no właśnie, między innymi o tym, czym jest dla niego ta najbardziej abstrakcyjna forma sztuki, czyli muzyka właśnie.
1: For me, music is my biggest passion. It has always been like, you know, that.
2: Muzyka to moja największa pasja od zawsze. Czasem bywa tak, że tworzenie muzyki jest jak terapia. Bez względu na to, czy czuję się dobrze, czy mam gorszy czas, muzyka jest sposobem na wyrażanie siebie. Paradoksalnie, nawet jeśli czuję smutek, jeśli moje kompozycje wybrzmiewają melancholią, to ja nadal czuję się szczęśliwy. Szczęśliwy z powodu posiadania cudownego środka ekspresji, jakim jest muzyka.
0: No więc spróbujmy, jak brzmi najnowsza muzyka tego skandynawskiego producenta. Producenta, który rozpoczynał od elektroniki, a nie wiem, czy kończy, ale teraz fascynuje się dźwiękami typowymi dla muzyki rockowej.

0: Wyraźne intro, wyraźne outro, wyraźna koda. Anders Trentmeller w programie trzecim z zapowiedzią nowej płyty. Swerve to tytuł tej kompozycji. Kompozycji, która znajdzie się na całym pełnometrażowym albumie. Albumie, który ma być zatytułowany po prostu Trentmeller. No i zawsze, kiedy w ten sposób tytułuje się opasłą całość, no to jest to bardzo zobowiązujące. Często jest jakimś znakiem, może do powrotu, a może do odcięcia się właśnie od przeszłości. Pożyjemy, posłuchamy. Anders Trentmeller, jak państwo doskonale wiedzą, jest również artystą, który publikuje wszystkie swoje albumy na płytach winylowych. Zatem może posłuchajmy, co ma do powiedzenia na temat winylu. Czy przypadkiem nie uważa, że te czarne płyty winylowe mają jakąś przewagę nad innymi nośnikami? W trójce Anders Trentmeller.
1: It is actually because I, you know, really first thing I really love the sound of the vinyl. I think it sounds really warm and organic.
2: Po pierwsze, uwielbiam brzmienie winyla. Jest taki ciepły i organiczny. Po drugie, chodzi o format. Taką płytę trzeba nastawić. Po jakimś czasie, przepraszam za wyrażenie, ruszyć tyłek, no i zmienić stronę. Kiedy zaczynam pracę nad nową płytą, biorąc pod uwagę, że będzie wydana na winylu, muszę dokładnie przemyśleć, jak powinny być ułożone utwory. Co na stronie A, co na B, jak powinna się zaczynać i kończyć. Także całkiem dużo czasu zabiera mi budowanie kształtu takiej płyty. Czasem pracując w ten sposób, myślę o płycie jako filmie, bo przecież kiedy oglądasz film na DVD, nie zaczynasz go od środka. Zależy mi, żeby ludzie słuchając moich płyt robili to od początku do końca, od pierwszego do ostatniego utworu. To jest jak opowieść, jak podróż. Zdaję sobie sprawę z tego, że teraz młodzi ludzie słuchają muzyki wybiórczo. Jeden utwór na iTunesie, inny na Spotify i tak dalej. Według mnie to nie pozwala na kompletne odczuwanie przesłuchiwanych płyt.
1: But I also know that especially a lot of young people are listening to one song on iTunes or one song on Spotify, one thing on a blog, and then you don't get the whole feeling, I think.
0: Warto chyba tutaj przypomnieć słynną sentencję less is more, która może pomóc w tym rozdrobnieniu i w skupieniu się na jakimś jednym konkretnym źródle. W moim przekonaniu dobre źródło to takie, które ma swój desygnat, swoją fizyczną postać. A przed nami Terrified, czyli drugi nowy utwór Andersa Trentmellera, który niebawem znajdzie się na płycie.

Terrified i Anders Trentmiller w programie trzecim. To prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bowiem to, co na końcu, to remix, jeden z tych, na którym wypłynął nasz dzisiejszy bohater. Remix jakże znanej kompozycji Royksopp, What Else Is There. Michał Daniluk zrealizował dzisiejszą audycję, a ja nazywam się Michał Margański. Do słyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Z aplikacją Trzynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
13: Stokrotka.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

0: odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 16. Serwis Trójki przed nami, w studiu Anna Kowalik-Brancati.
5: Zapraszam. Jest wyrok w sprawie Łukasza Gibały. Musi sprostować informacje dotyczące radnych Koalicji Obywatelskiej. Setki zamkniętych szkół i ranni. Francja zmaga się z falą uczniowskich protestów. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie znaleźli wrak brytyjskiego bombowca. Zapadł wyrok w sprawie kandydata na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała musi sprostować informacje na temat rozmów z szóstką radnych z Koalicji Obywatelskiej. Mówił, że radni mieli się do niego zgłosić i zapowiedzieć współpracę po potencjalnym zwycięstwie w wyborach. Gibała musi wydać oświadczenie na swoim profilu na Facebooku i na antenie jednej z komercyjnych stacji radiowych. Samorządowiec nie stawił się na rozprawie. O przygotowaniu kraju na wypadek wojny mówił w Dąbrowie Górniczej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej wygłosił w Akademii WSB wykład o obronności i podkreślił, że muszą być przygotowane określone procedury.
6: Chodzi też o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano, relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuację zarządzania kryzysowego. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
5: Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. Około 400 szkół średnich we Francji zamknięto w związku z zamieszkami, które towarzyszą protestom uczniów. Licealiści domagają się krótszych dni nauki, większej liczby nauczycieli i poprawy warunków w szkołach. Minister edukacji Edouard Geffre mówi, że protesty przejęły brutalne grupy. Od początku protestów rannych zostało 65 pracowników. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Do tej pory wśród osób związanych z systemem oświaty jest 235 rannych. W praktyce widzimy bardzo wyraźną kampanię ataków i niszczenia publicznej oświaty. Uczniowie zarzucają policji nadmierne użycie siły. Protesty rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w regionie paryskim i rozprzestrzeniły na cały kraj. W wodach Zatoki Gdańskiej zlokalizowano wrak brytyjskiego bombowca Avro Lancaster z czasów II wojny światowej. Znajduje się około 1,5 kilometra od Kępy Oksywskiej na głębokości 11 metrów, mówi szef ekipy nurków Baltic Tech Tomasz Stachura.
7: Schodząc pod wodę byliśmy bardzo sceptyczni, dookoła jest dużo kamieni, więc myśleliśmy, że to wygląda trochę jak kolejne kamienie, a okazało się, że faktycznie na dnie spoczywają resztki samolotu i przede wszystkim silniki, które się dobrze zachowały. Myślę, że na tyle dobrze, że Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nosi się z zamiarem wydobycia ich i ekspozycji.
5: Według wstępnych ustaleń bombowiec został zestrzelony w trakcie nalotu dywanowego aliantów w październiku 1944 roku. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A teraz o sporcie Norbert Michalak.
8: Dzień dobry, polscy piłkarze. Dziś wieczorem powalczą o pierwszą wygraną w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska zagra z Rumunią. Biało-czerwoni po dwóch kolejkach mają jeden punkt. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że dobrze przeanalizował pracę trenera reprezentacji Rumunii.
9: Ja też obserwując poczynania Dziki Hadziego, który został trenerem reprezentacji, widzę, że obrał różną drogę. Najpierw grał mecze sparingowe, w których było mnóstwo rotacji, właściwie można powiedzieć na różne składy. No każdy gdzieś szuka swojej tej najlepszej drogi.
8: Początek meczu Polska-Rumunia 20:45. Teraz doniesienia z kortów tenisowych. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. Polak pokonał Francuza Artura Gilles'a 7-6, 6-7, 6-2. Niestety nie powiodło się Magdalenie Fręch, która odpadła w drugiej rundzie również w Pekinie. Polka przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Wcześniej z chińską imprezą pożegnały się również Katarzyna Kawa, Magda Linet oraz Maja Chwalińska. Została jedynie Iga Świątek, która rozpocznie od drugiej rundy. Z kolei w Tokio Jan Zieliński i Mark Polmans meldują się w drugiej rundzie debla. Dziś rusza sezon siatkarskiej Tauron Ligi Kobiet. Tytuł bronią zawodniczki Budowlane Łódź, które w pierwszej kolejce zagrają w Kaliszu z Beniaminkiem MKS. W drugim spotkaniu ekipa Unii Opole na własnym parkiecie zacznie od

0: starcia z chemikiem Police. Więcej o początku sezonu w Tauronidze Kobiet w kolejnym serwisie sportowym za godzinę.
1: Za oknami złota polska jesień, tylko na północnym zachodzie zaczyna się chmurzyć. Na termometrach od 20 do 23 stopni Celsjusza. Jeśli chłodniej, to od 17 do 19 miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dzień dobry Państwu, zapraszamy na wspólne 3 godziny w piątkowe popołudnie. Oczywiście zapraszamy Państwa także do rozmowy. Tematy będą się sukcesywnie pojawiać. Zaczniemy od cen paliw, potem będzie o cenach paliw. Potem, no żartuję, dwa razy będziemy mówić o cenach paliw z dwóch różnych perspektyw. No ale kiedy patrzę na plan programu na dziś, to widzę, że będziemy w bardzo wielu miejscach. Zastanowimy się na przykład, skąd zmiana nazwy sztuczna inteligencja na superinteligencja. Michał Daniluk za sterami, Paweł Turski przy naszym telefonie, 22 i 7 trójek. Michał Jędrkowiak program przygotował, czyli bilans Michałów się zgadza. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry.

0: Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Amy Winehouse w producenckim towarzystwie Marka Ronsona, Valerie. Piątek, 2 października, 10 minut po 16. Audycja popołudniowa.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Jeśli ktoś może, to z tankowaniem lepiej zaczekać do jutra. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, rząd wprowadza trzecią odsłonę pakietu ceny paliwa niżej. Dziś za benzynę 95 trzeba zapłacić powyżej 7 zł za litr. W sobotę, jutro, cena maksymalna na stacjach w całym kraju wyniesie 6 zł i 73 grosze. O długo wyczekiwanej obniżce z kierowcami rozmawiał Krzysztof Polasik.
2: Kto musi to zrobić dziś, ten tankuje i żałuje.
3: Zawsze można było to szybciej podjąć decyzję, bo tak to 8-19 to jest trochę dłużej.
4: Za długo, zdecydowanie za długo. To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
5: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
2: Przekazał prezydent Karol Nawrocki po tym, jak podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, którą zresztą, tak jak pierwszą niepodpisaną, odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
6: To jego wina, że te paliwo jest takie drogie, bo mogło być tańsze od dawna. Tylko, że on nie chciał, bo wetował.
7: To nie jest wina prezydenta. Taki mamy rząd.
2: Po podpisaniu ustawy rząd uruchomił trzeci pakiet CPN. Od soboty na stacjach zapłacimy za litr 95 6 zł 73 grosze, w przypadku 98 7 zł 59 groszy, a za litr diesla 7 zł 88 groszy.
7: Pan co, i tak muszę jeździć, i tak tankuję, więc czy to będzie kosztowało 8, 19 czy 7... To pewnie będzie fajniej, bo będzie mniej na tym. A ja i tak tankuję za 5 dych zawsze.
4: Bardzo dużo. Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 parę.
8: Wie pan, trochę mało, ale do dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
2: Ceny rynkowe wciąż mają jednak znaczenie i tu dobra informacja od analityczki rynku paliw firmy Reflex, Urszuli Cieślak.
9: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Oprócz tej korekty, którą zanotujemy na stacjach od soboty, jednak ich skala już będzie kilkugroszowa i będzie uzależniona już tylko i wyłącznie od sytuacji na międzynarodowym rynku paliw.
2: Kto nie musi tego robić jutro, może zatankować po weekendzie.
0: To były rady od Krzysztofa Polasika. Obniżka cen paliw ma wyraźne tło polityczne. O nim opowiemy po godzinie 17. 22 i 7 trójek. Także w tej sprawie nasz numer jest do Państwa dyspozycji, a teraz będzie zupełnie inna historia. Historia o życiu na krawędzi. Historia prawdziwa, a może jedynie wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków. Tak o tej piosence mówi Aleksander Zajdel, wokalista zespołu Metro. Premiera ich debiutanckiej płyty Tuż, tuż. Tymczasem nowy singiel Spacer po szkle. To dziś piosenka dnia w Trójce.

0: Spacer po szkle znajdzie się na debiutanckiej płycie zespołu Metro zatytułowanej 365 widoków na przyszłość. To jest płyta bardzo oczekiwana, a Metro dziś w audycji Nowe w piątek opowiadali panowie o tej piosence i o nowej płycie, więc na rozmowę się pojawili. Kto wie, może zajrzą na Myśliwiecką do studia imienia Agnieszki Osieckiej także koncertowo. Kto wie, kto wie. Tego nie wie nikt, ale Metro od dzisiaj w trasie koncertowej, chociaż nie no, ktoś tam chyba wie, czy zajrzą na Myśliwiecką. Ja na razie nic nie mogę potwierdzić, ani niczemu nie zaprzeczam. A pan dzwoni? Pan dzwoni chyba w sprawach wagi narodowej.
1: Ja polecam wszystkim kibicom, żeby coś darować z tą reprezentację piłki nożnej, bo nazwać ich dziadami to jest dla nich komplement, a dla dziadów ujm. Polecam za to żużel, ewentualnie siatkówka.
0: I wiele innych dyscyplin sportowych. Rozumiem rozgoryczenie, no ale przywiązanie jest przywiązaniem. 17 minut po 16.

0: ostatnio w modzie są orędzia, więc ja też chciałbym wygłosić orędzie do słuchaczy Trójki i Polaków w ogóle. Uwaga, początek orędzia. Bądźmy dla siebie dobrze. Żyjemy w najlepszych czasach dla Polski i Polaków. Nie zmarnujmy tego. I życzę wszystkim miłego, spokojnego, dobrego weekendu. Koniec orędzia.
1: To nie chciałabym, żeby to był koniec orędzia. Panu bardzo dziękujemy i bardzo dziękuję za ten trend, jeśli chodzi o orędzia optymistyczne. I mam dla państwa propozycję, i to już chyba się działo w porannej audycji, zapraszamy do Trójki, o ile dobrze słyszałam, żebyśmy sobie właśnie tak poorędziowali dzisiaj. Co państwo na to? 22 i 7 trójek, optymistyczne orędzia na weekend, na końcówkę roku, na następne lata. Gdyby państwo chcieli się przyłączyć do słuchacza, który przed momentem wygłosił orędzie, to ja daję państwu na to szansę, my dajemy państwu na to antenę. 2027 trójek, Paweł przy telefonie. No a teraz kolejna historia, historia z Leszna. W Lesznie przy parafii świętego Antoniego pojawił się szlaban, a wkrótce stanie tam parkometr. I parkowanie przy kościele i cmentarzu będzie kosztowało 3 zł za godzinę. Parafia tłumaczy, że to panaceum na brak wolnych miejsc parkingowych.
2: No stanowczo nie zgadzam się. Myślę, że powinno to być bezpłatne.
3: To jest bardzo dobre rozwiązanie. Naprawdę należy się pochwała naszemu księdzu proboszczowi.
4: Spotkałem się z księdzem proboszczem Krzysztofem Kaczmarkiem oraz członkiem Rady Ekonomicznej Ireneuszem Kluczykiem. Niestety na dodatkową rozmowę przed mikrofonem nie udało się jednak namówić duchownego ani przedstawiciela Rady. Chodzi przede wszystkim o uporządkowanie terenu. Była mowa o pozostawianiu samochodów na wiele godzin. Dodajmy, że to najbliższy parking przy cmentarzu parafialnym, który znajduje się po drugiej stronie ulicy.
5: Tu naprawdę nie ma innego miejsca, gdzie by się zatrzymywać. To uważam, że to nie jest w porządku.
6: Płatne na pogrzebie? No chyba coś nie tak.
2: Tym bardziej, że to jest kościół i powinien uszanować tych ludzi. Nie pobierać tych opłat po prostu.
4: W godzinach, w których odprawiane są msze, parkowanie ma być bezpłatne. Co więcej, także pomiędzy nabożeństwami kierowcy będą mogli zostawić samochód na pół godziny bez konieczności płacenia. Parafia przekonuje, że pieniądze z parkometru nie mają być dodatkowym źródłem dochodu, ale mają wracać w ten teren. W planach jest m.in. budowa dodatkowego wjazdu, a także zagospodarowanie pobliskiej zieleni i stworzenie kolejnych miejsc parkingowych.
3: Wszędzie się płaci, wcale to nie będą wysokie opłaty absolutnie i należy się, nawet nie ma o czym dyskutować.
4: Państwo właśnie teraz na cmentarz przyjechali.
7: Tak jest, mamy tutaj 3 groby i jesteśmy 1,5 godziny na cmentarzu albo 2 nawet.
4: Już 6 zł z kieszeni pójdzie.
8: Dużo, bo tak jak jesteśmy raz w tygodniu, no to przez miesiąc się uzbiera, nie?
3: Ludzie se szukają różnych wymówek, różnych pretekstów, żeby tylko na swoją korzyść.
4: A że pomysłów na przykościelne parkowanie może być więcej niż jeden, pokazuje przykład spod poznańskiego Skurzewa. Tamtejsi Paulini również wprowadzili cennik, tyle że zamiast pieniędzy walutą jest modlitwa. Jak głosi informacja przy parkingu, mandatów nie ma, bo sumienie działa całodobowo.
1: Ciekawie to brzmi, walutą jest modlitwa. Co państwo na to? 22,7 trójek, a tematem zajął się Bartłomiej Klubś z Radia Poznań. A my słuchamy Boy Genius.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Paliwo nareszcie tańsze. O ile potanieje po podpisie prezydenta. Syreny w całej Polsce. Hołd dla zmarłego policjanta. Po ciężkim wypadku walczył o życie. 4-letni Fabian wraca do domu.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbara.

0: Bo tego, co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Żegnamy reklamy.
4: 29 minut pozostało do 17. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik, Brancati.
5: Co najmniej jedna osoba zginęła, 17 zostało rannych w ataku rosyjskiego lotnictwa na Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Wśród poszkodowanych są dzieci, poinformowały lokalne władze. Rosjanie uderzyli w prywatne domy w dwóch dzielnicach miasta. Policjanci w całym kraju oddali w południe hołd sierżantowi Natanowi Sieroniowi z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. 29-letni funkcjonariusz został śmiertelnie postrzelony na służbie w Kraśniku Górnym. Dziś odbył się jego pogrzeb.
6: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi. Zapłacił najwyższą cenę za to, że strzegł bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Wypełnił on niestety słowa roty ślubowania policyjnego do końca.
5: Powiedział komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Natan Sieroń służył w policji niespełna 2 lata. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w całej jego karierze politycznej. Obecnie wynosi zaledwie 31%. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji Associated Press. Najgorzej Amerykanie oceniają politykę gospodarczą Trumpa. Prezydent USA twierdzi, że sondaże są zmanipulowane. Od miesięcy przekonuje, że drożyzna to przejściowy koszt wojny z Iranem i obiecuje, że paliwo stanieje zaraz po wyborach do Kongresu. A te już za miesiąc. Pełny serwis Trójki o 17.
4: Teraz ekonomia w Trójce i Michał Jędrkowiak.
7: Kierowcy osobówek są zadowoleni z obniżek cen paliw. Branża transportowa też, ale nie aż tak bardzo. Dlaczego, wyjaśnia Dariusz Matulewicz ze Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
8: Program CPN to głównie zmniejszenie stawki VAT-u, a VAT dla przewoźników jest neutralny. Traktujemy program CPN jako program czysto populistyczny, czyli taki, który ma pomóc zwykłemu Kowalskiemu, natomiast pomaga tylko na chwilę.
7: Przedsiębiorcy, którzy nie odprowadzają od paliwa podatku VAT, zaoszczędzą tylko na obniżce akcyzy. Według wyliczeń Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych będzie to kilkanaście groszy na litrze oleju napędowego. Na obniżkach zyskają kierowcy, ale straci państwo. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że obniżka VAT uszczupli wpływy do budżetu o 3 miliardy 200 milionów zł, a redukcja stawek akcyzy o ponad 2 miliardy. Wyliczenia dotyczą konkretnego okresu od jutra do końca tego roku. Będą dopłaty do domowych magazynów energii. To rodzaj akumulatora, dzięki któremu nie trzeba obawiać się przerwy w dostawie prądu, a ładować je można energią z paneli słonecznych.
9: To jest możliwość zbierania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza i oddawania do systemu, czy też wykorzystywania na własne potrzeby wtedy, kiedy ta energia jest dużo droższa.
7: Mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. O dotację od 20 października będą mogli wnioskować właściciele instalacji fotowoltaicznych. Maksymalna dopłata to 19 tysięcy złotych. Dokumenty będzie przyjmować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na koniec kursy walut. Za euro płacimy 4,37, a za dolara 3,88.
4: Najchłodniej dziś miejscami na północnym zachodzie i na północy i w rejonach podgórskich. Lokalnie od 17 do 19 stopni. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni i bezchmurnie. Zachmurzenie teraz pojawia się na zachodzie i północnym zachodzie. 22.7 Trójek to nasz numer do Państwa dyspozycji. Dzwonią Państwo między innymi w sprawie orędzia wygłoszonego przez słuchacza.
10: Ja bardzo bym chciał, żeby wyeksponować te słowa, nie mówić własnego orędzia, ale żeby wyeksponować to, co przed chwilą powiedział ten pan. Nam ta miłość wewnętrzna, narodowa jest potrzebna, abyśmy byli dla siebie dobrzy. Dziękuję bardzo.
4: Gdyby państwo chcieli przyłączyć się do takiego, no może właśnie rzeczywiście nie orędzia, ale życzenia sobie tego, żebyśmy się bardziej godzili niż nie godzili, to zachęcam. 22 i 7 trójek, ale w każdej sprawie czekamy. Chris Isaak teraz.
11: Baby did a bad, bad thing. Taki tytuł nosi ten utwór.

Jak zwykle łączymy klasykę i nowości w trójce, właściwie we wszystkich naszych audycjach. No i teraz też tak będzie, bo to oczywiście sprzed ładnych paru lat z debiutanckiej płyty Chrisa Isaaka, Forever Blue, Baby Did a Bad, Bad Thing, a to nowa piosenka Krzysztofa Zalewskiego, którą Państwo znajdą w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów na naszej stronie trójka.polskieradio.pl.

0: I tak to właśnie brzmi. Jednakowi Krzysztof Zalewski w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. 19 minut pozostało do 17. Łączymy się teraz z naszą korespondentką w Brukseli, Beatą Fumecką. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień dobry.
0: I opowiemy o tym, co wydarzyło się wczoraj. Polskie rozwiązania w walce z nielegalną migracją i ograniczeniami wizowymi dla Rosjan zyskują poparcie w Unii Europejskiej. To jest właśnie wniosek z tej dyskusji unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu. No te rozwiązania zakładają między innymi ograniczenie prawa do azylu, prawda? Jeśli chodzi o nielegalną migrację.
1: I Polska, która wprowadziła to w 2024 roku, musiała długo czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Początkowo Komisja Europejska mówiła, że nie można czegoś takiego robić, no ale Polska wykorzystywała każdą okazję w Brukseli w poprzednich latach, żeby pokazać, że białoruski reżim na wschodniej granicy wykorzystuje migrantów do ataków hybrydowych i trzeba zawiesić prawo do azylu. Jeżeli ktoś chce składać wniosek o azyl, może to zrobić w każdym konsulacie, ale nie siłowo przekraczać granicy, próbując przedostać się nielegalnie na teren Polski, czyli teren Unii Europejskiej. Komisja Europejska, zwlekając długo, w końcu dała przyzwolenie Polsce i rzeczywiście to ograniczenie do prawa do azylu jest. No i kilka innych krajów także podnosi ten temat. Na wczorajszej unijnej naradzie to był główny postulat Grecji. To są też próba znalezienia rozwiązania po tym, co wydarzyło się w Ceucie. Jak pamiętamy, koniec lipca około 70 tysięcy migrantów z Maroka próbowało forsować Ceutę i próbowało dostać się na teren Unii Europejskiej. Większość zdecydowana wróciła, ale był to kryzys niewątpliwie przez kilka dni migracyjny. I teraz jest postulat, żeby kraje nie musiały się ustawiać w kolejce do Komisji Europejskiej i prosić za każdym razem o pomoc, ale żeby taki mechanizm szybkiego reagowania, który teraz jest stworzony, żeby on zakładał, że automatycznie kraje w takiej trudnej presji migracyjnej, w trudnej sytuacji kryzysowej mogły tak działać. I o tym mówił nam wczoraj wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, który mówił, że te postulaty są coraz częściej słuchane i brane pod uwagę.
2: My postulowaliśmy bardzo długo też o tym, żeby trochę wrzucić inny bieg, jeśli chodzi o politykę migracyjną. I widzę gigantyczny postęp. Nasze argumenty trafiły do odpowiednich uszu i funkcjonują.
1: Wczoraj na wniosek Grecji ta dyskusja poparła, oprócz oczywiście Polski, ją Niemcy, Austria i Dania. Kilka krajów zgłasza uwagi, że należałoby połączyć to jednak z humanitarnym przestrzeganiem praw człowieka, z humanitarnym podejściem. Polska od razu wczoraj na unijnej naradzie mówiła, że wszystko to można połączyć. Sama nie przyjęła wniosku o azyl od 40 osób, a uwzględniła te wnioski od 123, między innymi od kobiet w ciąży i osób rannych. I komisarz do spraw migracji Magnus Brummer wczoraj przyznawał, że potrzebne jest bardziej elastyczne podejście i że żadne kompromisy w kwestiach bezpieczeństwa nie powinny być.
0: No i jeszcze ta druga omawiana kwestia, czyli wizy dla Rosjan, do tej pory właściwie bez ograniczeń przyznawane.
1: I kiedy ta sprawa pojawiła się przed wakacjami, to kilka krajów zaprotestowało, nie chciało żadnych zmian. Polska była w forpoczcie, można powiedzieć, na czele grupy krajów, które uważają, że te ograniczenia wizowe muszą być Rosjanom przyznawane. Z tych niedawno opublikowanych danych wynika, że Francja, Włochy i Hiszpania wydają ich najwięcej. Nie muszę mówić, że akurat te kraje do tej pory mówiły, że nie można wprowadzać żadnych ograniczeń. Natomiast najmniej albo w ogóle przyznają takich wiz Polska, kraje bałtyckie i oczywiście Szwecja. Mówię oczywiście, bo Szwecja też jest w grupie krajów, które głośno o tym mówią i wczoraj tak argumentował w Luksemburgu szwedzki minister do spraw migracji Johan Forssell.
3: To absolutnie niewytłumaczalne. Dlaczego po 5 latach od rozpoczęcia wojny liczba wydarzeń

0: wiz dla Rosjan wzrosła, podczas gdy powinna była spadać. To całkowicie niedopuszczalne, że tak wielu rosyjskich turystów spędza luksusowe weekendy na zakupach w Europie, gdy nasi ukraińscy przyjaciele giną w schronach na Ukrainie.
1: I co się wczoraj okazało, kiedy ta sprawa była dyskutowana? Został dostrzeżony ton zupełnie inny niż do tej pory w Unii Europejskiej. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, który reprezentował Polskę na tej naradzie, mówił nam później, że według niego przyszły rok to będzie znaczący spadek w wydawaniu wiz.
2: Te państwa, które wydają dużo wiz i do tej pory trochę milczały w czasie takiej dyskusji, one dzisiaj dostrzegły problem. Powiedzą, że tak, rzeczywiście ten problem jest i musimy w tej sprawie coś zrobić. Na pewno wymaga to dyskusji, na przykład na pewno też z sektorem turystycznym w tych państwach. To też trzeba w pewien sposób zrozumieć. To są dochody dla tych państw. My się oczywiście temu sprzeciwiamy, ale jednak trzeba też wejść trochę w skórę innych państw, zobaczyć, gdzie jest problem. Ale myślę, że 2027 rok to będzie taki rok, w którym na pewno tych wiz będzie mniej.
1: I teraz wszyscy patrzą na Komisję Europejską, żeby zaproponowała jakieś rozwiązania wobec tej dyskusji. No Komisja Europejska już nie będzie miała wyjścia, będzie musiała zaproponować. No i sądząc po wczorajszej dyskusji, jest nadzieja, że te rozwiązania zostaną przyjęte. Dodam tylko, że ograniczenia wizowe dla Rosjan trochę się też wiążą z postulatem innym Polski, żeby zakazać Rosjanom, którzy nie mają paszportów biometrycznych, wjazdu na teren Unii, bo to, jak Polska argumentuje też od dłuższego czasu, to by uniemożliwiło, utrudniło na pewno przeprowadzania ataków hybrydowych, infiltracje przez rosyjskie służby specjalne czy akcje sabotażowe, czy przeprowadzanie akcji sabotażowych, bo teraz takie dokumenty bez danych biometrycznych pozwalają po prostu rosyjskim służbom specjalnym oczywiście czy i osobom wysyłanych które są przez nich wysyłane wjazd na teren Unii i tam destabilizowanie sytuacji
3: tak,
1: w Europie.
3: Jest to sprawa, którą należy się zdecydowanie jak najszybciej zająć. Będziemy oczywiście to śledzić oczami i uszami Beaty Płomeckiej, naszej korespondentki przy Unii Europejskiej. Beato, bardzo Ci dziękuję
1: tak
3: za dziś.
1: Dziękuję bardzo.
3: A to Autumn Freddy, duet, który trochę retro, a trochę bardzo nowocześnie i piosenka pod tytułem Touch Touch.

0: Hot and Freddy, Touch Touch. Ta piosenka też zostawię do głosowania na pierwszą trójkę. A my teraz zmieniamy temat. No i to jest temat, który dotyczy wielu z nas, choć ja na przykład z dużym opóźnieniem dostałam informację o wycieku moich danych medycznych. Tymczasem wydarzył się już kolejny. Tym razem hakerzy wzięli na celownik dostawcę oprogramowania dla gabinetów stomatologicznych w całej Polsce. Sprawa dotyczy milionów Polaków. Znowu. Józef Niewiarowski.
1: Wykradli dane 2,5 miliona pacjentów. Do redakcji Niebezpiecznika zgłosili się po to, żeby to udowodnić. Grupa hakerów przedstawiająca się jako Horus miała mieć dane osób o nazwisku Brown, Mensen czy Palikot.
2: To, co atakujący przekazali do weryfikacji, to dane polityków.
1: Mówi Piotr Konieczny z Niebezpiecznika. Jednak nie przekazali oni Niebezpiecznikowi tego, co według redakcji potwierdzałoby prawdziwość wycieku. Numerów telefonu do tych osób.
2: Rzekomo dbając o prywatność tych polityków.
1: Incydent potwierdziła jednak sama okradziona z danych firma Felgdent, oferująca oprogramowanie obsługujące wiele gabinetów stomatologicznych w całej Polsce.
3: Osoba podająca się za sprawcę ataku twierdzi, że uzyskała dostęp do około 10% danych z naszej bazy i żąda okupu za ich nieujawnianie.
1: Przekazała spółka, mówiąc jednak, że haker przedstawił się jako członek grupy Fingerprint, grupy hakerów odpowiedzialnych za poprzednie ataki na usługi medyczne, takie jak MyDoctor, Medic czy Enelmed. Ale grupa oficjalnie odcina się od ataku. Profil Fingerprint napisał na portalu X, że to nie oni, a sprawca nie miał dobrych zamiarów i był zwykłym przestępcą. Bo warto nadmienić, że grupa deklaruje, że hakuje usługi nie dla własnych korzyści, ale po to, żeby uświadomić Polaków, jak słabo usługodawcy zabezpieczają nasze dane.
2: To mogą być materiały dla kogoś bardzo wstydliwe, bardzo intymne.
1: No właśnie, tak wrażliwe dane, oprócz tego, że mogą uwiarygadniać przestępców, mogą być też łakomym kąskiem dla obcych służb czy szantażystów. A dlaczego akurat teraz tyle słyszy się o wyciekach z usług medycznych? Być może po pierwszym dużym ataku przestępcy zauważyli, że branża nie do końca troszczy się o bardzo cenne dane, które ma w posiadaniu. Wybadali miękkie podbrzusze i atakują.
0: Przypominamy, eksperci zalecają, żeby zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić m.in. w aplikacji mObywatel, a oprócz tego ma poważnie traktować kwestie bezpieczeństwa. No i historia tych ataków hakerskich uczy, że większość tych incydentów zaczyna się od kliknięcia w oszukańczy link, pobrania zainfekowanego pliku albo nieświadomego przekazania swojego loginu i hasła oszustom, więc bądźmy czujni.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, antena.
2: Dzień dobry. Jest 5 czerwca.
3: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
4: Maria Bruni. Pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Bidziuk.
5: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
2: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
3: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
6: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
3: W sobotę po 19:00.
6: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycar.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
9: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
8: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
9: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
8: A to akurat bardzo proste.
10: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Let's go!
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też o

0: ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Żegnamy reklamy.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
3: G7 uwalnia zapasy paliw, na rynek trafi 100 milionów baryłek. Bohater dramatycznego lotu, premier Indii rozmawiał z pilotem Fly Dubai. Cenne chińskie przedmioty zatrzymane na granicy z Białorusią, niektóre mają setki lat. Europa zgodziła się na uwolnienie ogromnych ilości zgromadzonych zapasów oleju napędowego, ogłosił to Donald Trump. Proces ten rozpocznie się natychmiast, napisał. Z kolei z opublikowanego po południu wspólnego oświadczenia przywódców G7 wynika, że państwa grupy skoordynują za pośrednictwem Międzynarodowej Agencji Energetycznej uwolnienie 100 milionów baryłek ropy i oleju napędowego. Chodzi o stabilizację światowych rynków energii. W Polsce wielu kierowców jutro odczuje ulgę w portfelu. Będzie taniej na stacjach. Ponownie zacznie obowiązywać pakiet ceny paliwa niżej.
4: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić. Jak jest tanie, to jest lepiej, nie?
5: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca.
6: No będą mniejsze, tak, przychody te z podatku.
7: Przynajmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł, no to jest dużo. Dobrze, że rzadko jeżdżę. W ogóle wszystko poszło teraz w górę przez to paliwo.
8: No byłoby fajnie, jakby się wróciło 6 na stale chociaż, tak?
3: Litr benzyny 95 od jutra do poniedziałku będzie kosztował nie więcej niż 6 zł 73 grosze, 98 7 zł 59 groszy, litr diesla 7 zł 88 groszy. Pochodzący z Indii pilot linii Fly Dubai stał się bohaterem wielu narodów, tak piszą o nim indyjskie media. Z powracającym do zdrowia pilotem rozmawiał premier Indii.
9: Narendra Modi podziękował kapitanowi Smithowi Macharowi za odwagę i życzył mu szybkiego powrotu do zdrowia. Indyjski pilot został ranny podczas ataku, do którego doszło w kokpicie samolotu Fly Dubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według relacji mediów, drugi pilot zaatakował kapitana, a maszyna zaczęła gwałtownie tracić wysokość. Mimo odniesionych obrażeń, Machar zdołał otworzyć drzwi kokpitu, pasażerowi i członkowie załogi obezwładnili zaś napastnika. Samolot linii Fly Dubai, na pokładzie którego znajdowały się 174 osoby, awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Ranny pilot przebywa w szpitalu w Abu Zabi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Chińskie dobra kultury przechwycone na polsko-białoruskim przejściu kolejowym w Małaszewiczach trafiły do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Niektóre przedmioty mogą mieć nawet po kilkaset lat.
10: Wazony, ceramiczne zestawy do parzenia herbaty, zawierające między innymi filiżanki, dzbanki, mleczniki, no i widowiskowe drzwi z malunkami, które stanowią skład parawanu. Funkcjonariusze znaleźli wśród kilkunastu ton różnych towarów przewożonych transportem kolejowym z Chin do Unii Europejskiej.
3: Powiedział rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie, Michał Deruś. Według wstępnych analiz przynajmniej dwa wazony mogą pochodzić z drugiej połowy XIX wieku. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A teraz o sporcie, Norbert Michalak.
11: Nie było łatwo, ale ostatecznie jest ćwierćfinał tenisowego turnieju w Pekinie. Hubert Hurkacz w 1/8 finału grał z Francuzem Arturem Jouin i wygrał 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał blisko 2,5 godziny. W ćwierćfinale na Hurkacza czeka Rosjanin Karen Khachanov. Miejmy nadzieję, że za dużo problemów nie będą mieli dziś polscy piłkarze. Wieczorem na Stadionie Narodowym Polacy zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i porażce ze Szwecją atmosfera wokół reprezentacji oraz selekcjonera Jana Urbana wyraźnie zgęstniała.
12: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast, no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
11: A spotkanie z Rumunią o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ruszają siatkarskie emocje w Tauron Lidze Kobiet. Tytułu bronią zawodniczki budowlane Łódź, które w pierwszej kolejce zagrają w Kaliszu z Beniaminkiem MKS. Podbudowana brązowym medalem do walki przystąpi ekipa Unii Opole, która zaczyna od starcia na własnym parkiecie z Kamikiem Police, mówi kapitan Unii Katarzyna Zaroślińska-Król.
13: Powiedzmy sobie szczerze, medale, puchary mam. To nie jest tak, że przez całą moją karierę było super ze zdrowiem i w ogóle jestem po 3 operacjach kolana i zdrowie nie zawsze było super. Natomiast mi zawsze się chciało i

0: I to jest chyba to słowo klucz.
1: Początek meczu o 17:30.
2: W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie tylko na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze będzie bezchmurnie i od 4 do 8 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na północnym zachodzie od 10 do 13 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Zaczynamy drugą godzinę audycji popołudniowej. Michał Daniluk, Paweł Turski, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka i telefony. Telefony od państwa.
4: Dzień dobry, ja w sprawie podatku od samochodu przy cmentarzach uważam, że podatek powinien dotyczyć wszystkich samochodów, niezależnie od tego, gdzie stoją i co robią, ponieważ zajmują przestrzeń na planecie Ziemia. Obliczmy 3 na 4 metry, 200 zł rocznie, z korzyścią dla mieszkańców, którzy mają rowery i nie mają samochodów. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy, ale pan tu tak nie przymierzając kij w mrowisko. No dobrze, dobrze. Chodziło nie o podatek od samochodu, ale o opłatę za parkowanie na przykościelnym parkingu jednej z parafii w Lesznie. Mówiliśmy o tym po 16. 22 i 7 trójek, przypomnę. Dzwonią państwo też w sprawie orędzia. Orędzia słuchacza o zgodę i życzliwość.
5: Apel jak najbardziej słuszny i naprawdę opamiętajmy się i przestańmy wierzyć politykom, tak jak to już kiedyś śpiewali klasycy.
6: Państwo jest trochę jak rodzina i w rodzinie dzieci zachowują się tak jak rodzice, bo z tego czerpią wzorzec. Więc wracając na poziom krajowy i polityków, ja bym skomentował to bardzo krótko. Dla mnie nieważne, jaki jest kolor kota, czy biały, czy czarny. Ważne, żeby łapał myszy.
2: Pięknie pan to powiedział. I więcej życzliwości. Więcej życzliwości, nie mylmy jej ze słabością. A to jest piosenka o miłości. R.E.M.

0: Teraz proszę się przyznać, kto krzyczał z Michaelem Stipe'em to refrenowe Fire. Ręka do góry. No ja też, oczywiście. The One I Love. 10 minut po 17.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Powiemy teraz o święcie myśliwych, które odbyło się w zoo. Na terenie Ogrodu Zoologicznego w Lubinie, to na Dolnym Śląsku, trwa Hubertus, czyli Święto Myśliwych. Wydarzenie organizowane jest przez Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy Legnica. No i wybór miejsca jednak wzbudził kontrowersje wśród odwiedzających ogród zoologiczny. Część osób twierdzi, że łowiectwo mija się z misją zoo i organizacja tego typu wydarzenia to, jak oceniają, nieporozumienie.
2: Nie ma tu, do lasu. Nie tutaj. To nie jest miejsce na to.
3: Ja nie wiem, kto wpadł na ten pomysł. Może jeszcze wystawią truchła zwierząt polowanych. Może zaproponujemy im jakiś konkurs strzelania do bażantów czy skórowania królików. Przecież te zwierzęta są tam na wyciągnięcie ręki, więc na pewno by nie uciekały.
4: Mimo zapowiedzi, protestujący nie pojawili się na terenie zoo. Łowczy okręgowy Marcin Duszyński nie ukrywa, że byli gotowi na trudne dyskusje i wciąż zachęca do tego, by w ten weekend przyjść do lubińskiego zoo, skosztować wyrobów z dziczyzny i zadawać pytania.
5: Jest duże chmury, mały deszcz, nikt nie przyszedł z naszych oponentów. Miejmy nadzieję, że jutro będzie podobnie. Natomiast no, sama pani widziała, że uczniowie są bardzo zaciekawieni, są to tematy. Oczywiście nie wszystkie są, że tak powiem, łatwe i proste, natomiast bardzo ciekawe i potrzebne.
4: Trwające 2 dni obchody rozpoczęły się od sesji naukowo-edukacyjnej zatytułowanej Rola łowiectwa w życiu człowieka. Jedna z prelekcji była poświęcona też kuchni myśliwskiej zmieniającej się na przestrzeni dziejów. W jednej z sal na terenie zoo odbyły się nawet warsztaty z obrabiania dziczyzny. Młodzież przygotowywała sarninę i mogła skosztować wyrobów.
6: Otwierasz po ścięgnach. Po ścięgnach. Mhm. Teraz masz całość oddzielić od kości mięso, tak?
7: Obieramy mięso z dzika i z sarny.
4: Dokładnie. Robiłaś to kiedyś?
7: Nie. No, ciekawe.
6: Karkóweczka z sarny przygotowana. Będziemy mieli burger z dziczyzny. Będziemy mieli bitki z kandyzowanym jabłkiem i będziemy mieli dzisiaj dzikie zawijańce bezpośrednio z dzika z wędzonym boczkiem.
4: W sobotę część oficjalna obchodów Hubertusa rozpocznie się od uroczystego przemarszu pocztów sztandarowych i uhonorowania najbardziej zasłużonych członków związku. Jak zapewnia dyrekcja Ogrodu Zoologicznego w Lubinie, wszystko odbędzie się w poszanowaniu mieszkających w ogrodzie zwierząt bez udziału psów myśliwskich i broni.
0: No jestem bardzo ciekawa, co państwo na to. To może być oczywiście także pretekst do dyskusji z tymi, którzy pewnie nie rozumieją takiego sposobu postępowania i takiej decyzji. 22 i 7 trójek, nasz telefon do państwa dyspozycji.

0: Kings of Leon, jeszcze się z nimi nie rozstajemy, ale dzwonią Państwo w sprawie Hubertusa w zoo w Lubinie.
1: Hubertus normalnie jest w listopadzie 3, dlaczego teraz? Ktoś powinien chyba zadać pytanie.
0: Pytań jest chyba znacznie więcej. 22,7 trójek tym tematem, przypomnę, zajęła się Karolina Bieniek z Radia Wrocław.

0: I taki właśnie jest tytuł tego utworu, Cold Blue Dawn, Kings of Leon. 17, już prawie 18 minut po 17 dzwonią Państwo także w sprawie podatków, bo nasz telefon, przypomnę, do Państwa dyspozycji w każdej sprawie.
1: Ja mam pomysł zainspirowany przed chwilą rozmową z innym słuchaczem, jeżeli chodzi o możliwość zmniejszenia deficytu budżetowego, zwiększenia podatków. Proszę Państwa, płacimy ci aktywni podatki od pracy. Przechodząc na emeryturę, a już jestem emerytem, również płacę podatek od tego, co sobie zebrałem, zgromadziłem i co mi się należy. Uważam, że osoby, które są zmarłe, też nie powinny być zwolnione z podatku, bo zajmują miejsce na naszej ziemi, a poza tym to nie jest status zmarły, niczego nie zmienia. Ciągle jest obywatelem, choć może historycznie. Dlatego ja proponuję, żeby opodatkować również wszystkie groby i jakiś pieniądz zawsze z tego będzie.
0: Ja zapisuję wszystkie te pomysły i za nie bardzo Państwu dziękuję. 22 i 7 trójek.
2: Zapraszamy do trójki.
0: A teraz o politycznym wymiarze decyzji prezydenta. Prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonuje, że dopiero teraz może wprowadzić obniżki cen paliw. A kto politycznie wygrał w tej sprawie? O to pytał Jacek Frenzel.
3: Presja ma sens, uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: W wyniku presji i strachu przed opinią publiczną prezydent, jak wiemy, wczoraj podpisał ustawę w sprawie cen paliw. Mógł to zrobić 2 miesiące temu.
3: Jednak prezydent nadal ma zastrzeżenia do ustawy.
5: Nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności.
3: Jak zapowiedział w trybie następczym, skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Karola Nawrockiego wspiera wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z Rozwoju Plus, który w trójkowej politycznej rozmowie bez uników przekonywał, że prezydent postawił na pierwszym miejscu dobro Polaków.
6: W sytuacji, gdy w tej sprawie rząd wziął Polaków na zakładników i powiedział, że nie obniży tych cen paliw, jeżeli nie będzie podpisu pod tą ustawą, choć mógłby to zrobić, no to pan prezydent to dobro Polaków, żeby nie cierpieli aż tak bardzo przy każdym tankowaniu, postawił na pierwszym miejscu.
3: To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, napisał w serwisie X premier Donald Tusk i dodał.
7: Wygrali polscy kierowcy, którzy za kierownicą siedząc może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach paliw, także dla mnie to jest oczywiście najważniejsze. A w sensie politycznym mam osobistą satysfakcję.
3: Karol Nawrocki złamał przedwyborcze porozumienie ze Sławomirem Mentzenem, mówi Krystian Kamiński z Konfederacji.
8: Prezydent Karol Nawrocki ugiął się

0: pod presją rządu, co jest niestety złą praktyką i nie powinna mieć miejsca.
1: Choć można przypuszczać, że wpływ na decyzję prezydenta miała presja społeczna, to jednak była ona dużym zaskoczeniem dla rządu, uważa dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego.
2: Na pewno prezydent patrzył na sondaże. Ostatnie sondaże były dla niego niekorzystne, w sensie, że to kilka procent tracił poparcia. Z drugiej strony powiedział, że rząd traktuje obywateli jako zakładników i on ich w ten sposób jakoś uwalnia, prawda, tym podpisem.
1: Inaczej sprawę widzi politolog dr Karol Kostrzębski.
3: W sytuacji dalszego brnięcia w bezsensowne wetowanie rozwiązań obniżających ceny paliw, pojawiłoby się bardzo proste pytanie, kto za to odpowiada? I tutaj ani prezydent, ani jego środowisko no nie miałoby już żadnej dobrej odpowiedzi. Prezydent po prostu zreiterował i odpuścił.
1: I od jutra paliwo będzie tańsze.
4: Przypominamy, mówiliśmy o tym także po 16, a państwo dzwonią w sprawie Hubertusa w ZOO. Taki głos.
5: Jest to dla mnie bardzo przykre, że unika się szczerej i autentycznej rozmowy z myśliwymi, którzy wychodzą jednak do społeczeństwa, pokazują swoją pasję, ale również swoją pracę i odpowiedzialność, i jestem całym sercem za autentycznym polskim łowiectwem.
4: I taki głos.
6: Takie warsztaty jeszcze się powinno poprzedzić. No strzałem do tej sarny, no bo po co iść na takie półśrodki? Jakiś absurdalny, kuriozalny, idiotyczny pomysł. W ogóle dziwię się przede wszystkim dyrekcji ZOO, że się na taki event zgodziła.
4: 22:07, Paweł przy telefonie, a to Barbara Wrońska, tylko z tobą.

Jestem księgową z zawodu, mam na imię Alicja i chciałabym tylko temu panu przekazać, że składki społeczne, rentowe, emerytalne i tak dalej są wyłączone z podstawy opodatkowania, czyli wtedy, kiedy ten pan pracował, nie były opodatkowane. Dlatego są opodatkowane teraz, kiedy pobiera

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Żegnamy reklamy.
16: 17.30 na zegarze. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik, Brancati.
17: Państwa G7 uwolnią 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw, przekazały we wspólnym oświadczeniu po dzisiejszym spotkaniu zwołanym przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Procedura rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Stany Zjednoczone naciskały w ostatnich dniach na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolniły część rezerw.

0: rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi wznawia pracę po 25 latach. Będzie kształcić studentów na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk mówi, że polska armia potrzebuje lekarzy i ratowników wojskowych.
1: Przy tak wielkiej strukturze, przy 230 tysiącach żołnierzy, mamy gigantyczne braki w szpitalach wojskowych, mamy gigantyczne braki wśród ratowników i musimy tę lukę wypełnić.
2: Potrzeby Sił Zbrojnych pokazują, że 25 lat bez własnej akademii, bez własnego szkolnictwa wyższego, medycznego, nie przyniosło niczego dobrego.
0: Dodał rektor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi Marek Saracyn. W tym roku studenci żołnierzy rozpoczęli naukę na kierunku ratownictwo medyczne, na kierunek lekarski. Uczelnia ma ogłosić nabór w przyszłym roku. Donald Trump zamierza mianować dyrektora wywiadu narodowego Jaya Claytona carem od AI. To jest głównym urzędnikiem koordynującym politykę dotyczącą sztucznej inteligencji. Informuje o tym telewizja CNN. Według stacji Trump może ogłosić nominację jeszcze dziś, choć Biały Dom niezmiennie twierdzi, że żadna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Pełny serwis Trójki o 18.
3: W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie możliwe opady deszczu, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na termometrach od 4 do 8 stopni Celsjusza, to na przeważającym obszarze cieplej na północnym zachodzie i miejscami na zachodzie od 10 do 13 stopni tej nocy. Przyznam Państwu, że nie spodziewałam się, że nasza rozmowa dzisiaj pójdzie w tym kierunku, ale powtarzam to jak mantrę zawsze, kiedy spotykamy się w audycji popołudniowej i to jest właśnie najpiękniejsze, numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie.
4: Chciałam tylko powiedzieć, że pan, który zaproponował opodatkowanie zmarłych, to się trochę spóźnił, bo za wszystkie groby trzeba płacić. Tylko jest kwestia, do której kieszeni te opłaty idą i jak się nazywają, czy jest to cmentarz komunalny, idzie do zarządcy cmentarza komunalnego, czy kościelny. Za wszystkie groby na warszawskich Powązkach podatki bierze kościół, ale na renowację zabytkowych nagrobków nie daje ani grosza, ale zmarli są opodatkowani. Jeżeli się za nic nie zapłaci, groby są likwidowane.
3: 22,7 trójek w każdej sprawie. Brand Van 3000 and Curtis Mayfield. Aż tak z angielska powiedziałam. And. No bo to taki utwór. Astounded.

0: Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 23 minuty pozostały do 18, a my teraz o jubileuszu. Samoloty F-16 stały się symbolem transformacji polskiego lotnictwa oraz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Dokładnie 20 lat temu pierwsze maszyny tego typu wyprodukowane dla naszego wojska przyleciały na lotnisko w Poznaniu Krzesinach. Właśnie tam świętowano ten jubileusz. Wśród gości był reporter Maciej Szefer.
1: Dla mieszkańców Poznania dźwięk silnika samolotu F-16 nie jest żadnym zaskoczeniem. Maszyny startujące z Krzesin słychać nad miastem od 20 lat. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski przez 2 dekady latał na F-16. Mówi, co zaskoczyło go, gdy pierwszy raz usiadł za sterami.
2: Jest taki łatwy w pilotażu. To była maszyna, jest maszyna, która jest bardzo pilot friendly, dużo wybacza. Komputer niektóre lekcje odrabia za ciebie, natomiast najgorsze, co jest w tym wszystkim, nauczy się wykorzystać tego uzbrojenia, tego wachlarzu. Jak ten pilot friendly samolot zamienić w maszynę do zabijania wroga?
1: Pilot mówił, że nowe samoloty i system szkoleń w Stanach Zjednoczonych zmieniły polskie siły powietrzne.
2: To był bardzo duży skok. Na wieży w Krzesinach była jedna ekipa, która mówiła po angielsku, znała te wszystkie procedury. Procedury, które robiliśmy, były na początku malowane ołówkiem, żeby to robić.
1: Latanie na F-16 to szczęście i przywilej, mówił pułkownik Rościsław Stepaniuk. Pierwszy dowódca bazy i pierwszy pilot tej maszyny wyprodukowanej dla Polski mówił dziennikarzom, że jastrzębie stanowią o bezpieczeństwie polskiego nieba.
3: Czy to jest dobry samolot, to Państwo widzicie teraz, co się dzieje. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to dzisiaj codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
1: Pułkownik Stepaniuk wspominał też przesiadkę z radzieckiego MiG-21 na amerykański samolot F-16.
3: Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było myśleć, nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko.
1: Stacjonujące w Poznaniu Krzesinach jastrzębie codziennie pełnią dyżury bojowe i są do dyspozycji dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych.
0: F-16, maszyna przyjazna pilotowi. A tymczasem do polskich sił powietrznych dołączył właśnie 9. F-35. W sumie w naszej armii będą 32 takie maszyny.

0: to Ash, Stop the Wedding, a teraz o jednej niepozornej językowej zmianie, która będzie miała wpływ nie tylko na to, jak mówimy, ale także na to, kto zarobi i ile. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę AI, czyli sztuczna inteligencja, na SI, czyli superinteligencja.
1: Podpisałem dokument, bo to nie jest nic sztucznego. W ogóle sztuczne to okropne słowo. To jest superinteligencja, bo ona jest realna. Zmieniłem więc nazwę.
2: Definicji określenia superinteligencja nie można znaleźć. Ma być dopiero stworzona, jak możemy przeczytać na stronie Białego Domu, przez asystenta prezydenta do spraw nauki i technologii. Można się za to domyślać powodu zmiany nazwy. Są dwie hipotezy. Pierwsza mówi o tym, że chodzi o podkreślenie roli technologii.
1: To jest coś większego niż rewolucja przemysłowa. W tym trwającym wyścigu wyprzedzamy znacząco Chiny. Ten, kto wygra wyścig dotyczący superinteligencji, wygra cały wyścig.
2: Druga hipoteza jest ciekawsza. Poniekąd wiąże się z żoną prezydenta. Czy pamiętają państwo, z jakiego kraju pochodzi pierwsza dama, Melania? Tak jest, ze Słowenii. A jaką internetową domenę ma Słowenia? SI. A jaki jest skrót od Super Intelligence? SI.
3: He's strong, he's passionate, he's smart, he's tough.
4: Jest to możliwość zarabiania na tym.
2: Wyjaśnia Daniel Dryzyk, inwestor domen internetowych.
4: Zarabiają na tym osoby, które rejestrują takie domeny. Jeśli zrobią to odpowiednio wcześnie, uprzedzą innych i zarejestrują te najciekawsze, to mogą na tym zarobić.
2: Inwestorzy w domeny z końcówką .si wierzą. Od wystąpienia Trumpa słoweński urząd rejestruje średnio 3700 nowych domen dziennie. Dla porównania, w całym sierpniu było ich blisko 3,5 tysiąca. Gdy Słowenia się cieszy, smuci się pięciokrotnie mniejsza od Warszawy terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii na Morzu Karaibskim Anguilla. Domeną liczącej blisko 20 tysięcy mieszkańców Anguilli jest domena.ai.
4: Państwa też na tym korzystają. W przypadku Anguilli, gdzie przychody z utrzymania domeny AI rocznie przekraczają 100 milionów dolarów, to jest to duży zastrzyk do budżetu.
2: Anguilla z domeną wiązała przyszłość. W kwietniu na wyspie zorganizowano nawet konferencję dotyczącą rozwoju branży cyfrowej oraz domen. 100 milionów dolarów rocznie w końcu leżało na stole. Ładna suma. Aż się zacząłem zastanawiać, jakby tu można było nazwać tę całą technologiczną rewolucję, by jej domeną było .pl.
0: Paweł Turski zajął się tematem superinteligencji i pewnie ma jakiś pomysł, jak to zrobić. Muszę zapytać. A co jeszcze może oznaczać taka zmiana ze sztucznej inteligencji na superinteligencję? O tym porozmawiamy w przyszłym tygodniu w Klubie Trójki. Manic Street Preachers teraz, a potem będę miała dla państwa bilety do kina Kosmos w Katowicach na jutro na film Seksmisja. A

There by the Grace of God, taki tytuł od Manic Street Preachers, a teraz obiecane wejściówki, jutro w kinie Kosmos w Katowicach, specjalny seans filmu Seks Misja Juliusza Machulskiego. Oczywiście mam wrażenie, że znamy ten film na pamięć, ale nie w takiej wersji. Michał Żurawski i Dariusz Chojnacki, aktorzy, będą ten seans na żywo dubbingować po śląsku. Kino Kosmos, Katowice, 15.30, jutro. Wejściówki dostępne są pod numerem 227 trójek, który nam służy do bardzo wielu rozmów z Państwem. I dodam też jeszcze, że jutro od 13.00 moja audycja Wszystko Wszędzie Teraz, także z Katowic, także z Kina Kosmos, więc nawet może będziemy mogli się tam spotkać. 227 trójek, 10 minut pozostało do 18.00, Jungle teraz.

Someday, Somewhere, Jungle. Po 18 w Trójce trzecia godzina. Dzisiaj podsumowujemy tydzień w składzie Ania Lalka, Agnieszka Szydłowska i Krzysztof Łuniewski. A przed nami do 18 Lerita Mitsuko i Sparks. Taka mieszanka talentów.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
17: Polityczna batalia u Kraków. Łukasz Gibała musi sprostować słowa o radnych Koalicji Obywatelskiej. Paliwo tanieje, od jutra niższe ceny benzyny i diesla. Francja przed kolejną falą protestów uczniów. Zaplanowano je na przyszły tydzień. Walka o prezydenturę w Krakowie nabiera tempa. Łukasz Gibała musi sprostować informacje na temat rozmów z 6 radnych z Koalicji Obywatelskiej. Mówił, że radni mieli się do niego zgłosić i zapowiedzieć współpracę po potencjalnym zwycięstwie w wyborach. Przed sądem w Krakowie jest Paweł Pawlica.
18: Wyrok jest nieprawomocny. Strony mają 24 godziny na odwołanie się do drugiej instancji. Sam Łukasz Gibała nie stawił się w sądzie, ale zorganizował konferencję przed posiedzeniem.

0: Postanowiłem, że czasami trzeba wziąć pewne rzeczy na klatę. Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać.
1: Łukasz Gibała kłamie i nie prowadził rozmów z żadnym z miejskich radnych klubu Koalicji Obywatelskiej. Odpowiada jeden z nich, Tomasz Daros.
2: Na podstawie oświadczeń, które złożyli radni, czyli 19 oświadczeń, można jasno powiedzieć, że pan Łukasz Gibała no niestety myli się ze swoimi twierdzeniami i nikt takiej deklaracji mu nie składał.
1: Sztab Łukasza Gibały nie pozostał dłużny senator Monice Piątkowskiej i złożył swój pozew w trybie wyborczym. Sprawa dotyczy głosowań Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Proces został odroczony do poniedziałku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pozytywnie o podpisaniu przez prezydenta ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef MON podkreślił, że najważniejsze jest to, by wszyscy mieli tańsze paliwo.
4: Że będą taniej, mniej będą płacić na stacjach benzynowych, będą mogli więcej pieniędzy spożytkować na inne cele. Ja się z tego cieszę, że się wreszcie udało przekonać prezydenta do tego, że ta ustawa jest konieczna. Trwało to trochę, ale lepiej późno niż wcale.
3: Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł 73 grosze, 98 7,59, litr diesla 7,88. Około 400 szkół średnich we Francji zamknięto w związku z zamieszkami, które towarzyszą protestom uczniów. Policja zatrzymała już ponad 2000 osób. W niektórych miastach doszło do podpaleń szkolnych budynków. Licealiści domagają się krótszych dni nauki, większej liczby nauczycieli i poprawy warunków w szkołach. Agata Bulska-Len ze Szkoły Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Paryżu spodziewa się, że w przyszłym tygodniu protesty ogarną cały kraj.
5: Klasy są przepełnione, część nauczycieli odwołuje w ostatniej chwili lekcje, dzieci nie mają tych lekcji. Natomiast to, co jest istotne, to tak naprawdę jesteśmy w przededniu jeszcze większych manifestacji.
3: Kolejne manifestacje są planowane na 6 października.
6: Klimat.
3: Dobra jakość powietrza w całej Polsce od teraz przez godzinę, a potem między 21 a 22 zalecane jest oszczędzanie prądu. Tylko 1/4 energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Pora na sport. Norbert Michalak.
8: Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec oraz dwaj sędziowie zostali ukarani przez Komisję Ligi za niedozwolone kontakty przed meczem z GKS-em Katowice, podczas których szkoleniowiec pytał o możliwość ostrzegania jego piłkarzy przed żółtymi kartkami. Na Siemieńca nałożono 6 meczów dyskwalifikacji, 100 tysięcy złotych grzywny oraz 2 lata zakazu udziału w rozgrywkach ekstraklasy. W rumuńskich mediach przed dzisiejszym meczem z Polską dominuje atmosfera niepokoju. Reprezentacja Rumunii przegrała 2 pierwsze spotkania Ligi Narodów ze Szwecją i Bośnią i Hercegowiną, tracąc w nich 6 bramek.
9: Gazeta Sport Rilor i DigiSport dużo miejsca poświęcają przyszłości selekcjonera George'a Hadziego, a nawet pytaniu, czy spotkanie z Polską może być jego ostatnim na ławce reprezentacji. Rumuńskie media zapowiadają także radykalne zmiany w składzie. Według gazety Sport Rilor z podstawowej jedenastki z poprzedniego meczu pozostać może tylko Valentin Mihaila. Zmiana ma nastąpić również w bramce. Krytykowanego po ostatnich spotkaniach Jonuca Radu ma zastąpić Otto Hindrich. Sam Hadzi przed meczem mówił, że Polska i Rumunia to dwie zranione drużyny. Jednocześnie podkreślał, że jego zespół musi pokazać inną twarz niż w przegranym 2-4 spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Piotr Piętka, Polskie Radio.
8: Jan Jackowiak sięgnął po srebrny medal Mistrzostw Europy w kategorii orlików. Polak zaprezentował znakomitą formę na trasie kolarskiej w słoweńskiej Lublianie. A więcej o tym Kacper Krawczyk.
10: Jan Jackowiak tydzień temu był jednym z głównych faworytów do medalu Mistrzostw Świata w kategorii U23, ale nie udało mu się tego osiągnąć z powodu defektu w kluczowym momencie. Kanadyjską porażkę powetował sobie dziś w Słowenii podczas Mistrzostw Europy. W wyścigu kolarzy do lat 23 cały czas jechał bardzo czujnie, a na ostatnim podjeździe oderwał się w kilkuosobowej wyselekcjonowanej grupie faworytów. Lepszy na mecie był od niego tylko Hiszpan Alvarez, a Jan Jackowiak jako pierwszoroczny orlik może cieszyć się z medalu Mistrzostw Europy.
8: A kolejny serwis sportowy kilka minut po 21.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: W nocy zachmurzenie tylko na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze bezchmurnie. Od 4 do 8 stopni na przeważającym obszarze, a cieplej na północnym zachodzie od 10 do 13. A jutro także więcej chmur na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze bezchmurnie i od 17 do 19 stopni.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Trójka.

0: program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18.
1: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
2: To zaczynamy. Dzień dobry, po raz trzeci. Witam tych, którzy dołączyli do mnie w studiu. Ania Lalka.
3: Dzień dobry.
2: Agnieszka Szydłowska.
3: Dzień dobry.
2: Krzysztof Łoniewski.
4: Dzień dobry.
2: Są oczywiście z nami także Grzegorz Leczkowski i Michał Daniluk, którzy program realizują. Katarzyna Borowiecka. Podsumowujemy tydzień. Myślę, że w tygodniu, kiedy... Przepraszam, muszę to zrobić, że w tygodniu, w którym na ekran kin wchodzi Lalka, nie mogło też zabraknąć Ani w naszym programie. Jestem ciekawa, czy ty widziałaś już.
5: Ja nie widziałam ani jednej, ani drugiej.
2: I po prostu zapierasz się i nie zobaczysz.
5: Nie, chcę najpierw właśnie... Stwierdziłam, że jednak podejdę do tego tak, że faktycznie wrócę do lektury.
2: Aha.
5: I jeszcze tego nie zrobiłam.
2: Jak to przeczytam
5: i też minie trochę tego wszystkiego wokół i nie będę się sugerować opiniami znajomych, to wtedy
2: myślę, że to jest dobre podejście.
4: No, czytałaś w liceum?
5: Tak, oczywiście, no. Podobało mi się bardzo.
2: A ty czytałeś?
4: Oczywiście, to jest moja ulubiona powieść.
2: Ale kto by się teraz przyznał, że nie czytał?
6: To jest nieprawdopodobne. To jest ulubiona powieść wszystkich ludzi,
4: jestem warszawiakiem, historykiem, więc mnie fascynowała ta opowieść. Okay. Popowiem wam dobrą historię. Jak miałem zajęcia z dziećmi w liceum w 17 tutaj przy Placu Zbawiciela i przekonywałem dzieciaki na zajęciach dziennikarskich, żeby przeczytały Lalkę. I jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
5: Ale ja też tak miałam, mój tata tak miał, że jak ludzie nie wierzyli, jak mamy na nazwisko, bo często jest tak, że jak się przedstawiam, to naprawdę mnie dopytują, to mój tata zawsze mówił, jak powieść Prusa? I to zawsze jakoś działało.
2: Ja mówię, że jak u Rajmonta. Ale Agnieszka, ty widziałaś?
6: Ja widziałam jeden odcinek serialu Pawła Maślona, a potem nasłuchiwałam, jak reaguje moja rodzina entuzjastycznie, chociaż z pozycji zaczęło się... że właśnie specjalista od Lalki w naszym domu mówił, Boże, to skandal. A potem się śmiali wszyscy i słyszałam okrzyki w stylu, no nie, jak się ma Pawła Maślone i braciaka na pokładzie, to musi być ekstra. A kinowej nie widziałam, więc ja oglądałam polskie filmy w Gdyni Gdyni.
2: O tym
6: więc
2: też oczywiście powiemy. A rzeczywiście Macieja Kawalskiego nie było w Gdyni.
6: To jest dla ciebie pytanie, bo to twoja ulubiona powieść. Mhm.
4: Tek, hrabia Tek.
2: Krzysztof Łoniewski, proszę państwa, specjalista od Lalki. Wszelkie pytania prosimy kierować do niego.
4: Zapraszam.
2: Ja tak teraz chciałabym was zapytać oczywiście, z czym przychodzicie, no bo ta Lalka to był tylko pretekst do zawiązania rozmowy. Ja jeszcze nie widziałam tej kinowej. Wybiorę się chyba jutro.
5: To ja mogę zacząć jako
2: proszę
5: Lalka.
2: Bardzo.
5: Ja dzisiaj w sumie przyjemny temat o kulturze klubowej i o tym, jak Madonna zgarnęła bardzo dużo nagród, co mnie trochę zdziwiło. Ale...
2: Chyba 7, tak? Czy jeszcze
5: tak, 7 nagród na MTV VMAs. Do tego też nawiążę, bo jakoś mnie to zainspirowało do wrócenia do tematu, o którym się dużo mówiło w tym sezonie, czyli o tym, że Gen Z, generacja Z, najmłodsi może dorośli, może tak?
6: No właśnie.
5: Tak, dokładnie. Mało chodzą do klubów, choć chodzą na koncerty, więc trochę chciałabym się temu przyjrzeć i porozmawiać z wami, co o tym sądzicie.
2: Bo my też jesteśmy specjalistami
6: od Gen Z. Tak. Ja mogę się pod to podłączyć, ale jako obserwator tyle nie tyle pod taniec, co taniec mogę wychwalać. No, ten moment, w którym jesteśmy, czyli początek studiów i generalnie jak to było w tym roku podwójnego rocznika z dostaniem się na studia, to mówię jako mama studenta już. Matko, jestem mamą studenta. Właśnie to zabrzmiało.
4: Dobrze, że nie emeryta.
6: Oczywiście Gdynia to jest też temat, który chętnie bym poruszyła.
2: Tak, jeżeli nadzieję, będzie że wrócimy na to do przestrzeń. Tak, oczywiście.
6: Wielka radość, że w takiej długoletniej historii Trójki, w której naprawdę zdarzały się już wszystkie szaleństwa od tego roku 1962, mogliśmy spróbować czegoś nowego, czyli mamy podcast kryminalny, audycję kryminalną na antenie, bo że kryminały w różnych wersjach z przymrużeniem oka, teatrzyk i tak dalej to bywało, to wiemy, ale no, takiej propozycji, jaką przynieśli do nas Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk, jeszcze nie mieliśmy. No i pytałaś też ewentualnie o propozycję na weekend, więc też coś tam ma.
2: Ach, dobrze. No mam nadzieję, że właśnie uda nam się dzisiaj te propozycje wygłosić, także będę tego próbowała pilnować. Krzysztof, ty sportowo.
4: No oczywiście.
2: I o Lalce oczywiście.
6: Będziesz mówił o tym, że gramy dzisiaj meczyk?
4: Wspomnę o tym, natomiast chciałbym zrobić...
6: Poczekaj, ja się muszę przygotować, bo może mi się uda coś zagrać pod ten twój meczyk. Nie wiem, czy to będzie słychać. Będzie słychać? Mów teraz, bo teraz
4: myślałem,
6: zaraz
4: że uda ci się zagrać u Bukmachera. Znam. Dobrze pasuje. Będziemy
6: zapraszamy
4: rozmawiali...
6: na nasze media społecznościowe, tam można zobaczyć, kto krzyczy
2: to
6: gol.
2: To się państwo przekonają, o co chodzi.
4: Agnieszka, jakie studia wybrał twój syn, zanim opowiem o piłkarzach?
6: No nie wiem, czy mogę, nie mam w ogóle od niego takiej zgody, żeby ujawniać jego wybory. Tak, oczywiście.
4: Piłka nożna tak, natomiast siatkówka też, bo nasi siatkarze odnieśli ten wielki sukces już po twojej audycji, bo to się wydarzyło w sobotę. Piłkarze grają moim zdaniem zgodnie z oczekiwaniami, czyli bardzo przeciwnie.

0: Przeciętnie. Zatem powinniśmy...
1: Jesteś delikatny bardzo w tej sytuacji.
0: Powinniśmy stawiać na siatkówkę.
2: Chyba trener Urban jest po prostu lepiej oceniany przez redakcję sportową niż poprzedni.
0: No bo jest po prostu kulturalnym człowiekiem i nie wkłada sobie bomb pod fotel, na którym siedzi, tak jak robił to jego poprzednik. Natomiast powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni. Jest system szkolenia, jest pomysł na tę dyscyplinę.
3: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
0: Niestety tak.
2: Ale też jesteśmy dobrzy, co słyszałam w audycji, którą prowadziłeś w opowiadaniu o Adamie Małyszu i o skokach.
0: Tak, ale
2: takie
0: nie jesteśmy...
2: emocje, jakie przyniosła ta audycja, to ale było coś niesamowitego. Tak, no.
0: A pamiętasz ten wiersz tego pana?
2: A wyszło od filmu, niestety nie zapamiętałam, ale tak.
0: Ja obiecałem, że Adamowi wyślę ten wiersz, bo jest genialny i to słuchacz nie cytował tylko z pamięci. Znaczy nie czyta tylko z pamięci.
3: Na pamięć?
0: No nie, ale to było genialne, bo na początku obawiasz się, że to będzie umowny suchar i że się zaraz trzeba będzie zwijać. Natomiast ten wiersz się tylko rozkręcał i coraz był bardziej błyskotliwy. To było coś niewiarygodnego.
2: Zresztą miałeś dobry lot w tym tygodniu, bo w innym programie o samochodach elektrycznych zaliczyłeś słuchacza, który tak się naturalnie poczuł i tak dobrze na antenie trójki, że aż poleciało słowo na K. No
0: na
2: tak po prostu, ale takie przecinek, wiesz.
1: To wie emocje pan, sportowe.
0: No wie
3: podsumowanie tygodnia, to dużo informacji można usłyszeć.
0: Potem mi zarzucono, że po prostu ja wprowadziłem go w taki nastrój bardzo swobodny, że byłem do niego
2: twoja wina, tak?
0: Tak, że to było, poczuliśmy się obydwaj jak kumpli,
3: tak
0: się
3: było,
0: wyluzował.
3: Krzysztof, że to była twoja wina.
0: Natomiast wracając do siatkarzy, mamy genialnych siatkarzy, mamy bardzo przeciętnych piłkarzy, powinniśmy stawiać na siatkówkę, natomiast jest pewien szkopuł, no trzeba mieć 2 metry. Więc masz wysokiego syna, ja też mam wysokiego syna, ale nie mają chyba 2 metrów. Twój nie ma 2 metrów.
2: No, mój ma prawie, tak. Nie, no mój jest bardzo wysoki, ale jest bardzo niesportowy. Ojej, miałam nie umieć o nim przydatnym nic.
0: Jeszcze ma szansę. Natomiast piłkarze, no to takie
3: rzeczywiście
0: piłkarze.
3: Rzeczywiście on stwarza taką atmosferę, że
1: prawda?
3: Od razu się
1: wyciąga,
3: nie powinno się
1: mówić. Niedobre.
0: Dobre.
3: Dobre. Proszę państwa, porozmawiajmy. 22.7 trójek od poniedziałku do czwartku o 14.00. Krzysztof Oniewski, Anna Kowalczyk. Macie już tematy na przyszły tydzień?
0: No, oczywiście.
3: Ty jesteś poniedziałek i wtorek, tak?
0: Tak. Na poniedziałek mam, na wtorek czekam na propozycję.
4: Zróbcie o wzroście mężczyzn.
2: Dokładnie.
3: Dobrze, czyli podawać, siatkówka,
0: czy chłopcom podawać hormon wzrostu?
2: Nie, czy w siatkówkę może być na przykład zawodnik złożony z 2, jak to już Kasia zasugerowała.
3: I ja tylko chciałam powiedzieć,
0: może
3: że
0: by jakiś zespół.
3: To by było spektakularne. Albo na szczudłach. Chciałabym powiedzieć, że po serwisie sportowym w środę, kiedy Darek Urbanowicz miał dyżur po południu i mówił właśnie o tym, że drużyna piłkarska jest przeciętna, jak to ująłeś, stylowo. Zadzwoniła słuchaczka i powiedziała, że za mało mówimy o sportach jeździeckich i w tych sportach też podobno mamy sukcesy.
0: Zadaję kłam, jesteśmy też przecięci w sportach jeździeckich, ale z wielu powodów. Po prostu u nas ten sport jest... Nie ma tak długich tradycji, jak na przykład w Wielkiej Brytanii,
2: mówisz?
0: W Niemczech. Nie ma tylu pieniędzy. Podnosimy się, oczywiście zbieramy się, ale nie jesteśmy dobrzy w sportach jeździeckich.
2: Ale na czołgi, na koniach, a ty mówisz, że nie mamy tradycji.
4: Bo jednak szkoda
0: koni. To był jakiś kit z tymi czołgami i końmi. Natomiast,
3: ale dobrze, jeżeli chodzi o piłka i co jeszcze dzisiaj?
0: Na pewno Kasia Niewiadoma, która zmieniła... I tu jesteśmy rzeczywiście, możemy Kasię pochwalić, to jest sport indywidualny i Kaśka jest jedną z najlepszych kolarek na świecie, jest niesamowita. Na piłce można się przyjrzeć, no bo ja muszę wam przyznać teraz już nie żartując, że przyglądałem się i przyglądam się ciągle, bo mój syn...
3: Czego się obawiałam, że będziemy się przyglądać piłce.
0: Mój syn trenuje piłkę, właśnie na szczęście właśnie poszedł do lekkiej atletyki, ale przyglądam się od dziecka, jak wygląda ten sport na poziomie dziecięcym i gdzie są popełniane
3: no właśnie,
0: błędy.
3: Gdzie są te błędy po drodze? Ponieważ U21, prawda, ostatnio coś się wydarzyło?
0: Tak, ale wiesz co, Kasia, bo teraz my żyjemy takimi sukcesami, że U21 idzie im dobrze i będzie za moment świetnie z naszą piłką. Nie
3: no
0: będzie.
3: Właśnie, ale o to mi chodzi. Gdzie są te luki. No musimy o tym porozmawiać.
0: Zaczyna się od tego, że dzieci się nie uczy myśleć na treningach. A piłka nożna jest sportem, który wymaga bardzo szybkiego podejmowania decyzji i myślenia. Nie widzę tego, żeby uczono dzieci myśleć. A potem z kolei to już jest perspektywa doświadczonych trenerów przygotowania motorycznego. Mówi się, że za mało pracujemy.
3: To jest zapowiedź twoich tematów, Krzysztof, na razie. Natomiast
0: tak przycichłeś
3: dzisiaj...
2: wszystko mi się łączy. No to jakby, ale staram się tego nie wypuszczać z głowy.
3: Ja na przykład, oczywiście też chciałabym wrócić do Gdyni, bo myśmy opowiadali o Gdyni, już też mówiliśmy o werdykcie, ale wszystkie audycje odbyły się przed galą uroczystą zamknięcia festiwalu 51. Polskich Filmów Fabularnych. W zeszłym tygodniu, w sobotę ta gala się odbyła, ale też dzisiaj zobaczyłam tę informację i ona może jest dosyć niszowa, chociaż z pewnością znacie taką aktorkę francuską Sophie Marceau. No i ona za kilka tygodni we Francji wprawdzie, ale myślę, że ta książka musi się też ukazać w Polsce. Wydaje autobiograficzną książkę, która będzie nosiła tytuł Warszawa.
0: Ona
3: Warszawa po polsku
0: prawda?
3: Napisane, nie Warszawi. Tak, ona była żoną Andrzeja Żuławskiego. Pawłowskiego. Spędzili razem kilkanaście co najmniej lat, mają syna.
0: Nawet mówiła, pamiętam o tym, że jest bardzo dużo parków.

0: w Warszawie.
1: No i to jest właśnie, to było takie miejsce prawdopodobnie, do którego ona uciekała, bo być może tutaj łatwiej jej się było ukryć. Ale jestem bardzo ciekawa tych wspomnień. Wspomnień z życia z Żuławskim, który przecież był postacią wybitną, choć też jakieś tam zawsze kontrowersje się pojawiały.
0: Wybitne.
1: To oczywiście. Natomiast tutaj jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że ktoś z polskich wydawców tą książką się zainteresuje, bo Sophie Marceau to też jest top, jeśli chodzi o francuskie aktorki.
2: My lubimy, jak zagraniczni się interesują Polską, więc myślę, że jest
1: tylko, że wiesz co, to jest takie zainteresowanie, które jest podbudowane tym doświadczeniem kilkunastoletnim, ale też jestem po prostu ciekawa tego, co Sophie Marceau powie o swoim życiu z Żuławskim. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. No.
0: Mnie też to fascynuje.
3: No widzę, że oczy wam się błyszczą.
0: No, tak.
3: Ale słuchajcie, bo mam wyjątkową okazję, żeby polecić wydarzenie kulturalne, zanim w ogóle nie będzie na nie czasu, bo chciałam polecić wydarzenie pod tytułem Warszawa,
1: no,
3: czyli związane z Davidem Bowiem i z płytą, ale reinterpretowane przez Piotra Kurka, naszego wspaniałego muzyka. A wszystko to w ramach Unsoundu. Warszawska odsłona tego festiwalu, którego też jesteśmy patronem i z tego się bardzo cieszę, trwa. Więc gdyby ktoś sprawdził program, to jutro może trafić na dwa takie koncerty. W sensie ten koncert jest grany dwukrotnie. Z udziałem też zespołu Śląsk, ze specjalnym filmem, który nakręcił Wilhelm Sasnal. Więc dziękuję bardzo. Zdążyłam polecić na weekend.
2: A w tym samym czasie
3: jestem sprytna.
1: Tego nie zaplanowaliśmy, a tu proszę Warszawa.
2: Ja zgłosiłam ten temat jako mój temat poboczny, ale to dodam, że tego samego dnia będzie też Bendik Giske, taki saksofonista, który też na Tauronie był kilka lat temu. A później wieczorem dość eksperymentalna, myślę, że dla słuchacza Trójki, ale wybitna producentka Arka, która rewolucjonizuje totalnie branżę muzyczną, jeżeli chodzi o elektronikę. Współpracowała z Björk i łapił się ją naprawdę wiele gwiazd, chce z nią współpracować i to właśnie w Warszawie.
3: A to wspaniale, że o tym mówisz i może byśmy podeszli pod temat, przepraszam Kasiu, że za ciebie decyduje Genzetów, bo zobacz, że dawno temu, kiedy Arka
1: ten temat
3: jeszcze identyfikował się jako mężczyzna i przyjechał pierwszy raz na Openera, którego jeszcze wtedy opisywaliśmy na antenie i byliśmy patronem tej imprezy.
0: Pamiętam.
3: Mieliśmy gigantyczny problem. Zastanawialiśmy się, po pierwsze, a jak polska publiczność go wtedy przyjmie, bo już ekscentrycznie się zachowywała wtedy na scenie. Myślę, że dla ludzi w Polsce mogło być to nieoczywiste doświadczenie i przyjęła wspaniale, ale też ćwiczyliśmy język, no bo już się na coś zanosiło. To decyzja, tak jak przy Anonim, nie była jeszcze podjęta. No teraz już jest inaczej.
1: I już szukaliśmy w polszczyźnie.
3: Tak, z tą artystką wiąże się dla nas gigantyczna taka, no takie doświadczenie też językowe, które z jednej strony oddawałoby ludziom to, jak oni sami siebie chcą określać, a jednocześnie było na tyle komunikatywne, żeby inni nie zatrzymywali się wyłącznie na poziomie agresji językowej, co wy tam wymyślacie, tylko po prostu słuchali o sztuce. Bardzo mi się to dobrze kojarzy.
2: Nie wiedziałam, że to był taki duży temat.
3: Tak, dla nas wewnętrznie, na pewno nie dla... To cały czas się poruszamy w przestrzeni kultury alternatywnej, jak sama zaznaczyłaś, więc raczej było to takie wyzwanie zawodowe. Fajne, ciekawe.
0: Jak ty, dyrektorko, strzelasz słowem.
3: Świat się zmienia. A wy nie tańczycie?
1: No właśnie, jak z tym tańcem?
2: No cóż, ja dzisiaj wybieram się na Unsound, ale nie no, faktycznie jest tak, że jak zobaczyłam te nagrody dla Madonny, która zresztą zaprosiła też na scenę po zdobyciu tych 7 nagród, w tym artystki roku według MTV VMA, zaprosiła na scenę Charlie XCX i Treya Sivana, no to pomyślałam sobie, że fajnie, że łączy pokolenia, ale prawda jest taka, że ci młodsi, jeszcze młodsi niż Charlie XCX, też taka artystka, o której teraz bardzo głośno, ale ona jest jednak już po 30, więc niekoniecznie reprezentuje tę grupę, o której mówię dzisiaj, czyli raczej osób, które mają około 18, właśnie 20 paru lat.
0: Ale ja, nawet ja ją kojarzę.
2: No jest to naprawdę głośne
1: nazwisko.
2: No to pomyślałam sobie, że jednak patrząc na statystyki, to większość ludzi nie zostaje teraz w tym wieku na całonocnych imprezach. Dane mówią o tym, że naprawdę większość osób wybiera inne wydarzenia, że ten klub faktycznie nie jest przyciągający, że wręcz w klubie siedzą osoby około 40, 50.
1: Mamma mia, jejku.
2: I że to jest teraz ten target, co może
0: czas
2: byłoby...
0: na seniorów w klubach.
2: Co może byłoby dziwne
3: dla ludzi.
2: Kiedyś
3: się mówiło o klubach dla seniorów, a teraz jest po prostu klub i siedzą tam seniorzy.
0: No, tak.
2: No ale zastanówmy się dlaczego. Z jednej strony...
0: No jestem ciekaw twojej hipotezy.
2: Tłumaczą się, że nie mają na to pieniędzy. Mhm. Nie wiem, czy to jest prawda, bo z kolei mają pieniądze na koncerty, bo są to konsumenci, którzy wydają więcej niż średni konsument, że tak powiem, właśnie na koncerty. Zresztą dzisiaj mijałam tłumy przed Torwarem na koncert O Co Chodzi i widziałam, ile tam jest młodych osób. Także to jest jednak jakaś forma, nie wiem, wygody, może też trochę inne poznawanie ludzi dzisiaj. No, na pewno poznają więcej ludzi w internecie, więc kiedyś chodziło się pewnie też do klubów, żeby poznawać tam osoby, nie wiem, chodzić na randki. Zastanawiam się właśnie, co o tym myślicie.
0: No, tak, ale ja mam pytanie.

0: pytanie, bo dzisiaj rozmawiałem z moją koleżanką, która ma córkę w klasie maturalnej i powiedziała mi, że teraz sposobem na spędzanie czasu w weekend jest wynajmowanie apartamentu, mieszkania i tam się zbierają młodzi ludzie i tak wyglądają ich spotkania.
1: Czyli domówki, nasiadówy,
0: no,
1: posiadówy.
0: Ale w wynajętym mieszkaniu.
1: Słowa znam z języka moich dzieci.
0: W wynajętym mieszkaniu plus, no tam są jednak używki.
2: No, brzmi warszawsko, ale to, ale nie mówię tego,
0: może
2: żeby się śmiać.
0: Może po prostu miejsko.
2: Może po prostu miejsko, nie słyszałam o tym. Ale
1: wydaje
2: jestem...
1: mi się, że ten obraz, który namalowałaś, to znaczy randki, być może tak, no jako osoba pamiętająca już tam końcówkę randki. Lat 90. I średnio randki, to, ale gdzieś tam załapująca się na kulturę rave'u taką rodzącą się właśnie, to jednak w tym używki odgrywały główną rolę bardziej niż na pewno nawiązywanie kontaktu, rozmawianie o emocjach. No, chodziło o to, żeby po prostu wprowadzić się w jakiś stan, a potem stać, no tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, nie oburzę, kilka godzin na parkiecie i poddawać się temu, co się działo razem z muzyką. No, dokładnie pamiętam to, że się jechało na jakąś imprezę, jeszcze nie było słychać, ale już ciało czuło i człowiek
0: pulsowało
1: był w jakimś...
0: Po
1: tak, po prostu no, tak ciało odbiera te wibracje. Więc wydaje mi się, że też ta zmiana, która nastąpiła i myślę, że mam takie super odkrycie, bo w Gdyni to się wszystko łączy. Łukasz Ronduda zrobił film o generacji Z i tam jest bardzo dużo o uczuciach i jakby ta zmiana z perspektywy innych pokoleń, myślę, że jest dosyć widoczna, niezależnie od tego, że reżyser tak bardzo uważnie pokazuje nam, popatrzy, jak oni rozmawiają o uczuciach, że to już jest takie pokolenie po terapiach, ze świadomością różnych aspektów psychologicznych. I obejrzałam przed spotkaniem z Januszem Zaorskim jego film o młodych ludziach z roku 1972 i jak się zestawi obok siebie te dwa filmy, to dopiero widać, jaką drogę w ogóle przeszliśmy i w postrzeganiu ról kobieta, mężczyzna, zabawy, tego, co jest dobrą zabawą, bo we wszystkich tych miejscach jest zawsze muzyka, są jakieś tam używki w różnym stopniu, spędzanie wolnego czasu, ale mindset jest absolutnie odmienny i wydaje mi się, że to jest trochę... No, koncert pozwala porozmawiać, wymienić się opiniami.
2: No i też
1: głośne techno,
2: duże wydarzenia raz na jakiś czas, to też jest taki trend, że raczej nie chodzi się co tydzień do klubu, czy nawet kilka razy, nie wiem, na sezon, tylko raz na sezon.
1: Nasze gwizdki, białe rękawiczki.
2: Na wielki koncert, który też...
0: Pomalowane twarze fluorescencyjnym.
2: No tak. Właśnie, już chyba nie, ale właśnie nagrywanie...
1: Ale nie chciałabyś takiego czegoś przeżyć, żeby tak się...
2: A nie, nie, ja nie wiem, no wydaje mi się, że też jako osoba, która interesuje się muzyką, sprawdzałam ją w różnych miejscach,
1: tak naukowo byś podeszła.
2: Raczej nie powiedziałabym, że w ogóle nie wychodzę do klubów, bo mi się zdarza jak najbardziej, szczególnie w Warszawie, bo nie mamy co narzekać na brak miejsc, ale faktycznie jest tak, że jak rozmawiam ze znajomymi, no to, to ten, no na przykład, Kasiu, nie wiem, czy mi potwierdzisz, bo może kiedyś o tym czytałaś, albo ty Agnieszka, że... Gen Z chodzi z kolei bardzo dużo do kina i że faktycznie te liczby się zwiększają w tym aspekcie. Więc...
3: Nie czytałam o tym, ale to mnie bardzo cieszy.
1: Tak. Tak, ale absolutnie potwierdzam to, że na przykład moja córka, która no już średnio się łapie na Gen Z, to uczestniczenie w ogóle w wymianie takiego opiniowania na tych różnych serwisach i oceniania, pisania recenzji artystom po filmach, to jest coś super ważnego. Czyli no jakby największym dramatem jest to, że filmu z Phoebe Bridgers nie można jeszcze obejrzeć, bo na Letterboxie on jest tak wyhypowany, że jakby jak to jest możliwe, że w
3: ale
1: Polsce
3: w tygodniu
1: trzeba
3: na
1: czekać.
3: Ekrany.
1: Dokładnie. Tak. I nawet musiałam, takie miałam zadanie w Gdyni, co też się łączy z tematem gdyńskim, że moja córka powiedziała mi, czy tam będzie Borys Szyc, to było jej pytanie. Ja mówię, tak, ale się zdziwiłam, no jakby ona ma 17 lat, Borys Szyc. Ona mówi, bo ja napisałam recenzję filmu Vinci i w tym filmie, w tej recenzji było takie zdanie, że wszystko w tym filmie się zgadza, jedyne co mi nie pasuje to fakt, że Borys Szyc dostał kosza. Byłam tak zdziwiona, że obejrzała Vinci, że napisała z tego recenzję i że jeszcze było tam takie zdanie. No, oczywiście przekazałam to Borysowi Szycowi, bardzo się ucieszył. Myślę, że ma fanów w różnych pokoleniach, no ale tak.
2: Fajnie być nastolatką, która pisze recenzję i mama może przekazać aktorowi
1: opinię.
2: No
1: to jest taka wyjątkowa sytuacja, natomiast rzeczywiście jest takie ożywienie w pożeraniu filmów i na pewno też w wymienianiu opinii, więc też to jest taki czasami dobry aspekt internetu.
3: I rzeczywiście te wszystkie portale internetowe, które umożliwiają to ocenianie, przeżywają jakieś boom. Ja sama z tego nie korzystam, przyznam szczerze. I mam na tym dużym polskim portalu swoje konto i nawet ktoś mi kiedyś napisał, ktoś, kto słucha audycji w Trójce, że jest rozczarowany, bo liczył na moje recenzje tam. A ja jakoś nie czuję w ogóle tego oceniania, że gwiazdki, że jednym zdaniem, wydaje mi się, że naprawdę, na takie krótkie recenzje, że jednak filmowi trzeba więcej poświęcić, że trzeba jakiegoś namysłu, że trzeba trochę więcej słów wypowiedzieć, czy na napisać, żeby oddać sprawiedliwość twórcom, którzy włożyli w pracę nad filmem tak dużo. A ostatnio jest jednak taka tendencja, żeby czy krytykujemy

0: I to częściej przy krytyce. To jest jedno, dwa słowa, jedno zdanie, bardzo bolesne, bardzo zjadliwe.
1: A ktoś kilka lat pracował
0: nad tym, więc zasługuje na to, żeby chociaż na moment się nad tym pochylić i zastanowić, czy nie powinienem, nie powinnam trochę jednak innymi słowami tego powiedzieć, bo potem niepotrzebne zupełnie sytuacje czasami się zdarzają i myślę, że powinniśmy dbać nawzajem o swoje emocje, do tego zmierzam. Natomiast faktycznie

0: Kuby, bo Gosia Jakubowska ostatnio miała wywiad z Cats & Dogs, którzy mówili, że jak obserwują
1: oni
0: sobie...
1: są w naszym wieku, na szczęście.
0: Jak zmieniają się, jak zmienia się publika, to też po czytaniu różnych artykułów, na przykład dwutygodników, Muno, no i patrząc na parkiet, to stwierdzili, że oni też na pewno muszą bać się pewnej społecznej oceny. Mówiąc na przykład o takim bardzo ekspresyjnym tańcu.
2: Ale też może tego, że to wszystko można sfilmować i potem to żyje swoim życiem.
1: No ale dobry klub od lat, już to wiedzą i nie wolno do nich wnosić telefonów albo po prostu się zakleja.
0: Ale nawet mówimy o tych alternatywnych.
2: Ale Agnieszka, wiesz, nawet na imprezy pooskarowe, na których nie można mieć telefonów, niektórym udaje się wnosić telefon.
1: Mówisz o...
2: Zostawiam wam...
1: O tej redaktorce nawet Dorota Masłowska
2: napisała piosenkę. Było takie zdjęcie z Adele. 27 minut po 18:00. Za chwilę skrót serwisu Trójki.
3: Autopromocja.
4: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
5: Zwyczajna kobieta.
4: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
6: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
4: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
5: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
3: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Żegnamy reklamy.
2: 18:30. Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Blankati.
17: Rosjanie ponownie trafili most południowy w Kijowie. To co najmniej trzeci atak na tę przeprawę w ciągu 2 dni. Po wcześniejszych uderzeniach most został zamknięty zarówno dla samochodów, jak i dla metra. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Na razie nie ma informacji o nowych zniszczeniach ani poszkodowanych. Most południowy jest jedną z 5 głównych przepraw przez Dniepr łączących prawy i lewy brzeg ukraińskiej stolicy. Obywatel Ukrainy poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany podczas tymczasowej kontroli na przejściu w Słubicach. Nakaz jego aresztowania zleciły służby z Uzbekistanu. 57-latek był poszukiwany za kradzieże. Został już przekazany policjantom w Słubicach. Czworonożna funkcjonariuszka będzie wsparciem dla mazowieckich terytorialsów. Do AIRE dołączyła Simba, owczarek niemiecki z niezawodnym węchem. Przewodniczący

0: Przewodniczka Simby, kapralka Anna, mówi, że suczka pomyślnie przeszła egzaminy i badania wojskowe.
1: Pies skraca znacznie czas przeszukiwania terenu. W nocy średnio widzimy, w nocy pies wyostrza swoje zmysły węchowe, czujność nosa i tak dalej. Jest to niezbędny element, kiedy jest walka o życie człowieka.
0: Simba będzie pracowała w grupie poszukiwawczo-ratowniczej K9 w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Pełny serwis Trójki o 19. Złota polska jesień, jutro bezchmurnie, chociaż na północnym zachodzie kilka chmur może się pojawić i temperatura od 17 do 19 stopni. Myślę, że wrócimy jeszcze do tematu tańca. 27 minut pozostało do 19.
2: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
0: Nie wiem, czy wrócimy do tego tematu tańca, ale rozmawialiśmy o tym.
3: Postawmy to przecinek, bo ja chcę dzisiaj jeszcze posłuchać o siatkówce.
0: Tak, ale myślę, że reprezentanci generacji Z, którzy jednak tańczą, anna.lalka@polskieradio.pl.
3: I zapraszam na Unsound.
0: I będziemy w takim razie robić własne badania. Ania Lalka, Agnieszka Szydłowska, Krzysztof Łoniewski, Katarzyna Borowiecka. To co, może teraz o Gdyni. Zaczęłaś już o filmie Powiedz mi, co czujesz mówić. On jest gdyński i on jest też już w kinach.
4: Tak, filmu można go oglądać. Film, który mi się od razu wiadomo, że zapadł w serce, bo jest tam bardzo czujnie wybrany też dobór piosenek. I rozmawiałam z producentką tego filmu i zapytałam się, czy to było trudne. Błażej Król, między innymi oczywiście w czasy, Seweryn i inni artyści. I powiedziała mi, że nie, że w ogóle na ten pomysł Rondudy, na tę opowieść, także artyści z innych kręgów reagowali bardzo spontanicznie i mówili, tak, oczywiście nie ma problemu, tylko podobno największy kłopot był, tam jest przez chwileczkę taki utwór, może nie powinnam o tym mówić, no ale z innej przestrzeni muzycznej i to było trudniejsze, ale też się dało przetłumaczyć. Jeżdżenie na festiwale filmowe ma to do siebie, że my oglądamy często filmy wcześniej,
0: tak.
4: Czyli jesteśmy pozbawione tego, co najważniejsze. Jak reaguje sala, jak reaguje publiczność i a propos filmu Rondudy, który jest przecież filmem właśnie z założenia, o czym mówiłam wcześniej, o młodych ludziach i o tej takiej różnicy, ale też o ich rodzicach, o wstydzie, o wszystkich takich problemach, które są bardzo uniwersalne i nie zależą od wieku. Obserwowanie publiczności, która wychodziła z takimi wilgotnymi oczami z sali, to było w ogóle odkrycie, absolutne odkrycie, ale też wprowadziłaś taki kontekst nagród, to znaczy, że się nie zgadzasz z werdyktem, nie nagrodziłabyś ojczyzny, nie nagrodziłabyś przez ścianę.
0: Nie.
4: Hotspot dostał za dużo nagród.
0: Takiego podtekstu w ogóle. Po prostu chodzi o to, że nie mieliśmy okazji omówić tych nagród właśnie w takiej szerszej rozmowie, bo wszystkie audycje, które robiliśmy z Gdyni, zawsze tak jest, że robimy je jeszcze przed werdyktem. No i pokazujemy filmy, bo też nagrody są, mają coś tak subiektywnego w sobie. Oczywiście wiadomo, że można obiektywnie ocenić jakieś parametry, jeśli chodzi o zdjęcia. Można powiedzieć, że gdzieś kostiumy wymagały więcej pewnie pracy i pieczołowitości niż w innym filmie. No ale tak koniec końców to chyba najważniejsze jest to, co na nas najbardziej działa. Ja akurat cieszę się, że miałam okazję zobaczyć właśnie na festiwalu pierwszego dnia wieczorem na takim jeszcze pokazie przed tą premierą, taką uroczystą w Teatrze Muzycznym film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, bo myślę, że to jest warte, żeby ten film obejrzeć właśnie z publicznością na sali, ale też na dużym ekranie, ponieważ to, co Jolanta Dylewska zrobiła tam w tej warstwie zdjęciowej, czarno-białe zdjęcia, więzienie, bardzo taka intymna sytuacja, jesteśmy bardzo blisko bohaterki, Maria Dębska zagrała świetną rolę w tym filmie, no to z pewnością jest doświadczenie kinowe najwyższej próby. To przy okazji powiem, że Ewelina Karpacz-Oboładze, nasza koleżanka, która kiedyś była w studiu reportażu, zrobiła o bohaterach tego filmu, o Wiesławie Pajdak i Jerzym Śmiechowskim, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu przy Rakowieckiej i zakochali się w sobie tak. Przez kilka miesięcy, rozmawiając ze sobą, pukając w ścianę alfabetem Morsa i potem po wyjściu z więzienia się pobrali.
5: Bo wtedy młodzi ludzie znali alfabet Morsa.
0: I tańczyli również.
3: Wszystko
0: robili. I byli ze sobą 55 lat. No to jest historia, która została opowiedziana w reportażu. Ten reportaż też miał swój udział w procesie pisania scenariusza i o tym macie

0: I Sobieszczański opowie w klubie Trójki w poniedziałek, tak. Bo ten reportaż Ania Dudzińska państwu zaprezentuje, no i właśnie też
1: tak,
0: reżyser
1: będzie. Tak, powstała książka i jeszcze fajne jest to, że podobno powiedziała Maćkowi Sobieszczańskiemu Agnieszka Grochowska, aktorka, która zagrała u niego w zeszłym roku i to też pokazuje, czym są festiwale. Tak. Moim zdaniem znakomitym filmie Brat. Zresztą gadaliśmy o tym, bo tam ten młody judoka, prawda?
2: Który był na trzeciej stronie medalu.
1: Tak, zagrał wspaniale i dostał nagrodę za debiut aktorski, występował i ten film przeszedł wtedy całkowicie z lekceważony. Rok później reżyser wraca z innym filmem i zdobywa główną nagrodę. Jakby oczywiście nie da się porównać. To nie jest sport i w ogóle tutaj nie ma takiego... No tak, ale to było
0: ale
1: bardzo...
0: To właśnie dlatego
2: Maciej
0: też...
2: Sobieszczański jest pokrewniony z Krzysztofem Sobieszczańskim z Kolumbem?
0: Krzysiek, ty dzisiaj zadajesz takie pytanie.
1: Nie wiem. Tego nie wiem.
2: Zaciekawiło mnie.
1: Natomiast mogę też powiedzieć, że akurat w tym filmie były takie trzy filmy, w których myślałabym o nagrodzie muzycznej i to byliby Marcin Macuk i Zuza Brońska za Hotspot, za muzykę oryginalną oczywiście, ale jeszcze dwa to właśnie byłaby muzyka do filmu Przez ścianę, o którym wspomniałaś. Czekamy na premierę tego filmu. Mam nadzieję, że jakoś szybciej to nastąpi w kinach po tym, jak dostał nagrodę, bo tam Ameryka
0: ma jakieś pokazy przedpremierowe, tak. Bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
1: I Antoni Łazarkiewicz-Komasa zrobili muzykę i w tym filmie, który jest czarno-biały, często właśnie oparty jest na tej ciszy tak naprawdę i tym wystukiwaniu. Muzyka pojawia się niezwykle sporadycznie, ale jest tak przepięknie skomponowana i wkomponowana w te momenty, które trzeba tak jakoś żyletką podkreślić, że to brzmi ekstra. No i film, który dostał na szczęście nagrody, Jaśmina Polak i Monika Frajczyk na przykład za pierwszoplanową rolę żeńską i drugoplanową. No to jest
0: Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej.
1: Tak, Tymek Papior zrobił muzykę oryginalną. Są tam oczywiście utwory wykorzystane istniejące, no ale to, co on tam wykonuje, strasznie żałuję, że on ma taką niechęć do szybkiego dystrybuowania cyfrowego muzyki, bo inaczej to ja już bym to czyniła najważniejszym ścieżką dźwiękową do tańca.
3: Może się gdzieś pojawi.
1: Zrobiłabym imprezę i właśnie może potańczyli. No to jest absolutnie naprawdę tak świetna muzyka i no też fajny film. Fajnie byłoby, żeby nie trzymano go do wiosny 2027 roku.
0: Tak, bo właśnie na wiosnę, chyba na marzec jest zaplanowana premiera filmu Exotic, ale to jest tytuł, który już teraz proponujemy, żeby zapamiętać i na pewno będziemy do niego wracać.
1: Krzyśku, czy ty na
0: to jest
2: sprawdziłem, nie, ja sprawdziłem, czy jest Maciej Sobieszczański z Krzysztofem Sobieszczańskim. Nie, niestety.
1: Ale w filmie Exotic mamy taniec na róże, tylko traktowany tak bardzo...
2: Sportowo?
1: No sportowo, ale... Elementy te dotyczące też tego, jak się wygląda, stroju, też są tam zachowane. Czy ty byś dał radę? O to chciałam cię zapytać.
2: Po pewnym treningu pewnie tak, natomiast ja wiem, że to jest...
1: bardzo trudne.
2: To jest kalistenika, to jest bardzo trudne i ja mam najwyższy podziw dla tych, którzy to robią. Były kiedyś u nas nawet w trzeciej stronie medalu dziewczyny, które tańczyły. To ma jakąś taką nazwę, słuchajcie, angielskojęzyczną.
0: Pole dance.
2: Więc jak ja zobaczyłem, jak one to robią, to... Pochyliłem czoło, bo po prostu są świetne, są niesamowite. Mięśnie nóg mają w takim stopniu wytrenowania, że pozazdrościć.
0: To jest też, myślę, warte podkreślenia, że ta historia została napisana w oparciu o własne doświadczenia z tym tańcem. Dyscyplina sportu, taniec, no to są właśnie, to jest na przecięciu oczywiście.
2: No tak, absolutnie.
0: I Sonia Orlewicz-Zakrzewska dużo o tym opowiada i opowiada o tym bardzo barwnie. I też to jest piękne w tym filmie, że on został zrobiony przez grupę przyjaciół. Że tam właściwie nie było ludzi, bo nie mogło być, dlatego że ten film został zrobiony za tak zwany mikrobudżet, czyli za bardzo małe pieniądze, w bardzo krótkim czasie i to było bardzo trudne.
1: W jakimś ośrodku wypoczynkowym, który tam widać i naprawdę on brał udział, plus jak się przeczyta napisy, no ja bardzo lubię, pewnie mało, to jest ciekawe dla większości ludzi, to tam widać te role wszystkie, że kto robił kolację, kto dbał o inne elementy. Bardzo,
2: a to fajne.
1: Od razu widać, że grupa ludzi wspierała się w różnych aspektach.
0: Więc już się cieszę, wreszcie, kiedy ten film wejdzie na ekran, na pewno będziemy
2: Muszę wam powiedzieć, że dobrze się was słucha, bo to jest opowieść kobiet z pasją.
0: Jak ty nas tak recenzujesz na antenie.
1: Musimy jeszcze powiedzieć o filmie, który został w ogóle niedoceniony, a myślę, że nam się podobał. Filmie Fluidy, który też jest takim filmem
0: Marii Wider,
1: stawiającym po pierwsze debiucie fabularnym, a po drugie stawiającym znowu młodych ludzi w centrum. Rodzeństwo, bo mamy młodszą osobę rodzeńską, która szuka swojej tożsamości jeszcze i starszą siostrę na pierwszym planie. Kryzys, a właściwie rozpad małżeństwa rodziców. No i taki coming of age, relacja. Też tam taniec jest gdzieś w tym, prawda? Bo dziewczyna jest zmuszona spędzić wakacje z ojcem, a chciałaby ćwiczyć do turnieju w tańcu. Ale też coś tak szczerego. Fajne jest właśnie to, jak ludzie w podobnym wieku opowiadają o podobnym sobie. Bo no jest to takie naturalne. Nie ma tego takiego takiego, jest, że bolą cię zęby, jak widzisz, jak ktoś lat 40. To się pewnie zdarza czasami dobrze, no ale z reguły wiecie, o co mi chodzi. O tą taką ściemę, jak próbujesz być

0: kimś, kim nie jesteś i jeszcze pokazujesz to na ekranie. Fajne.
1: Tak, to jest ten słynny mem, użyję języka obcego, hello fellow kids, i zawsze mam takie wrażenie. Steve Buscemi w czapce z daszkiem założonej tyłem. Ale rzeczywiście te fluidy Marii Wider to jest też parę odkryć aktorskich co najmniej. To znaczy odkryciem Jan Sałasiński już nie jest aż takim, no bo on był i w Absolutnych Debiutantach, zagrał główną rolę w Powiedz Mi Co Czujesz, za to dostał nagrodę za debiut aktorski, ale jest tam też Julia Totoszko, która od dziecka występowała na scenie teatru muzycznego i sama się dziwię, że dopiero teraz na nią natrafiłam. Dopiero właśnie w filmie Fluidy ją zobaczyłam. Tak. To jest taka osobowość, taki talent.
2: I to będzie też można zobaczyć w kinach?
1: Tak, czy? Tak. Mam nadzieję, tak. Fluidy będą na pewno w kinach.
0: I Julia zagrała też jeszcze w innym filmie. Zresztą taka była śmieszna sytuacja na tej gali, pewnie nie z jej perspektywy, że nie mogła przyjechać. Napisała list z podziękowaniem za nagrodę, bo została doceniona. Tyle tylko, że jakby nie trafiła w ten tytuł. Mama czytała. I jakby dziękowano za rolę i możliwość wystąpienia we Fluidach, a nagroda została przyznana za udział w tym drugim filmie z
1: Miłe Kobiety.
0: Miłe Kobiety, tak? Z kobietami w każdym razie.
1: Tak. No, to tam też piękne role. Anita Sokołowska, Barbara Wrzesińska. Kogoś pominę z pewnością, ale rzeczywiście ja mam takie wrażenie po tym festiwalu, tak, że bardzo dużo takich przełomowych odkryć i reżyserskich, i aktorskich, i właśnie, no bo Tymek chyba też po raz pierwszy w roli kompozytora filmowego. Tak mi się wydaje.
0: Nie wiem, nie mam bladego pojęcia.
1: Nie wiem, właśnie, nie wiem.
0: Ale widziałam w akcji to przy współgłosach, więc się nie wypowiadam.
2: A ja mogę zaspoilerować, że ostatnio z Tymkiem byliśmy na takim charytatywnym wyjeździe w schronisku dla koni.
0: Właśnie dlatego na ciebie patrzyłam, bo widziałam właśnie u ciebie, że
2: i nawet rozmawialiśmy o tym, że świetnie się bawił przy komponowaniu muzyki do tego filmu. I wydaje mi się, że mówił wtedy, że to była taka pierwsza rzecz i bardzo by chciał, więc jeżeli
0: wykorzystaj ten kontakt i wyciągnij tę muzykę, zaprezentuj w Barzancim Sercu. Mówię ci, zobaczysz, dobrze, to jest fajne.
2: To nieoficjalnie ogłaszam, że tak się to wydarzy kiedyś.
1: Zapraszamy na audycję Ani Lalki. O północy. Tak, już w czwartek,
2: między
1: prawda?
2: Między środą
1: a czwartkiem, Barzancie Serce.
0: Między środą a czwartkiem.
1: Dzieją się rzeczy piękne.
3: Ważkie.
1: Tak. To teraz o ważkach porozmawiajmy.
3: O ważkach?
1: Właśnie nie wiem. Co tu się wydarzyło?
0: Zaczęłyśmy śpiewać. Siatka, siatkówka?
1: Siatkówka.
2: Tak, żyrafach.
0: A nie chciała, żebyś siatkówkę...
3: Ani, czy jesteś fanką siatkówki?
2: Ja kiedyś grałam w siatkówkę.
3: Ale
2: widząc mój wzrost, pewnie widzisz, że długo to nie potrwało.
3: Na rozegraniu bądź na libero.
2: Tak. Ale szybko się skończyło.
3: Dziewczyny, no co mogę wam powiedzieć? Jeszcze raz podkreślę, jesteśmy naprawdę znakomitymi w siatkówce, zwłaszcza w tej męskiej, ale ta kobieca też się ma
1: też
3: całkiem dobrze.
1: Też już się rozwija coraz bardziej, prawda?
3: To znaczy, tak, ona zawsze była niezła, wiadomo, natomiast zawsze była, tak, w małym trochę cieniu tej męskiej i mamy niezwykłą ekipę, mamy cały czas dobrych...
0: zdolniejszych ludzi, czy lepszy system treningowy?
3: Mamy system szkolenia, my żeśmy w pewnym momencie, znaczy wiadomo, że wszyscy powinniśmy pamiętać sukcesy Huberta Wagnera, czy to są lata 70. Aha. Mistrzostwo Olimpijskie, Mistrzostwo Świata, była polska
0: pamiętamy,
3: szkoła siatkówki.
0: Jakby to było dziś.
3: No tak, ja pamiętam, jak mój tata ciągle o tym opowiadał, więc wydaje mi się, że wszyscy o tym pamiętamy i te jego wspomnienia, jak
1: my
3: spuścił
1: wiemy,
3: się do pracy.
1: Jesteś historykiem, tak.
3: Tak, natomiast...
0: Ale nie postarzaj nas, no tak?
3: Natomiast potem dopłynęła świeża krew taka trenerska z zagranicy, to znaczy zaczerpnięto wiedzę po prostu od wybitnych szkoleniowców, którzy ją przesączyli tutaj do naszych trenerów. Umiano z tego skorzystać. Mamy SMS-y, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego, które szkolą siatkarzy. No i wystarczy spojrzeć na to, jak zmienia się nasza drużyna i ciągle jest na topie. I Nikola Grbić, który jest wybitnym trenerem, nie ma zamiaru z Polski wyjeżdżać, bo po prostu nie ma drugiego takiego kraju, gdzie można po prostu łowić w tylu talentach. No i tyle, natomiast dodaję, trzeba mieć 2 metry. Trzeba mieć 2 metry, żeby w tym sporcie zrobić karierę.
0: A czy można w takich butach jak na pole dance?
3: Tak, oczywiście. Natomiast nie zrobimy nigdy kariery w moim przekonaniu w piłce nożnej i fajnie było, gdybyśmy się z tym pogodzili, przestali sobie robić jakieś takie płonne nadzieje, bo to się po prostu nie wydarzy. Tak jak wspomniałem, przyglądałem się piłce młodzieżowej od wielu lat. Rozmawiam z innymi moimi znajomymi, którzy są w tej samej sytuacji. Polska piłka młodzieżowa w wielu poziomach jest patologią. Wielopoziomową, wielowątkową.
1: Ale chodzi o sprawy finansowe, organizacji.
3: Chodzi o rozmaite sprawy. Chodzi chociażby o to, że trenerzy od dziecka wymagają bardzo dużo. To jest totalna presja, wrzaski, brak przygotowania merytorycznego. Ja naprawdę naglądałem się takich rzeczy, że nie chciałbym nawet o tym opowiadać. I też to słyszę od innych. Nie trafiają do mnie argumenty, że polska liga jest coraz mocniejsza, bo jest w niej coraz więcej pieniędzy. Coraz mniej polskich piłkarzy wyjeżdża za granicę. Nie robią kariery za granicą. Mało tego, coraz więcej polskich piłkarzy wraca do Polski, bo po prostu nie poradzili sobie za granicą. Ja nie widzę światełka w tunelu.
0: No bo Janusz Zarudzki na przykład, przepraszam, jest

0: Tak zafascynowana. To jest nasz gość w niedzielę.
1: To między ja powiem. Zapraszam ludzie i muzyka. Janusz Zaorski będzie gościem Agnieszki.
0: Między innymi rozważając, wtedy to jeszcze było po porażce ze Szwecją, no nie wiem jaki będzie dzisiaj wynik meczu, że też ci młodzi ludzie właśnie często była takie marzenie o grze w lidze gdzieś za granicą, tak. I że oni tam wyjeżdżali, grzali ławę, po prostu kompletnie nie ćwiczyli. Nagle...
2: No teraz jest, mówię, czy to jest taki masowy eksodus. Mówi się, że w związku z tym, że nasi piłkarze wracają do ekstraklasy, jest spowodowane tym, że siła ekstraklasy rośnie. No otóż nie, no przede wszystkim wracają dlatego, że nie poradzili sobie po prostu za granicą. W tym zderzeniu z profesjonalizmem nie dali rady, no i tyle.
1: Jest to smutne.
3: A jak pomóc siatkarzom?
2: Siatkarzom nie trzeba pomagać, kibicować. Oni mają się świetnie. Trzeba im kibicować, absolutnie. No. I tak jak, no śmiejemy się, że trzeba podawać synom trochę hormonów wzrostu w dzieciństwie. Oczywiście to są żarty, ale...
0: Ciekawe, że akurat synom.
2: No wiesz co, tak.
0: Przekreślasz
2: nie, jak wiesz, mam ogromny szacunek do sportu kobiet. Mało tego, nawet Kasia wie, zastanawiamy się nad takim klubem trójki, w którym będziemy dyskutowali o tym, jak mocno przesunęły się sukcesy w polskim sporcie w stronę sportu kobiet. Mamy kilka hipotez na ten temat i będziemy chcieli je poruszyć.
1: Tak, ja i Krzysztof mamy te hipotezy.
2: Nie, no z gośćmi już przedyskutowałem.
3: No chyba nawet męska piłka, przepraszam, kobieca piłka też miała swoje sukcesy, kiedy mężczyźni niespecjalnie sobie radzili.
2: Wiesz co, to są takie umiarkowane sukcesy. Wielkim sukcesem było to, że po prostu dziewczyny pojechały na Mistrzostwa Europy, na które nasi piłkarze jeżdżą. To też nie spodziewałbym się jakichś wielkich sukcesów w sporcie, w piłce nożnej kobiet. Mamy wielką gwiazdę w piłce nożnej kobiet, tak jak mamy jedną wielką gwiazdę w piłce męskiej i tyle. No.
1: A ty, Krzysiek, też proponowałeś temat związany z Manchesterem City.
2: Tak, właśnie zapomniałem.
1: Bo ja teraz myśląc, sięgam teraz po ten brytyjski wątek, dlatego że ja tak sobie myślę, że ci wszyscy, którzy są rozczarowani poziomem polskiej piłki, chociaż my jesteśmy chyba przywiązani do takich spraw beznadziejnych i raczej wciąż będziemy oczekiwać.
2: Nie, różnie to jest,
1: powinni Kasiu. Sięgnąć po serial Ted Lasso.
2: Znam, znakomity. Znakomity.
0: A ten najnowszy sezon już jest?
1: Czy jest. I tam jest kobieca piłka.
2: O, znakomity. Natomiast Manchester City to jest ciekawy wątek, dlatego że to jest jedna z najbogatszych...
1: Bo tam się pojawiło nazwisko Erlinga Haalanda.
2: Tak, a on, wiedziałem, że wy go lubicie, więc trochę należy mu współczuć, bo być może Manchester City zostanie zdegradowany. Oczywiście jest to wersja maksimum. Natomiast słuchajcie, Manchester City to jest klub, który jest zasilany od kilkunastu lat pieniędzmi niesmacznie bogatych szejków arabskich, co budziło pewne takie... Może nie powątpiewanie, ale po prostu brak sympatii. Natomiast Manchester City był prowadzony przez dekadę przez Pepa Guardiolę, wielką gwiazdę światowego futbolu, myśląc oczywiście przede wszystkim o trenowaniu z Barceloną, wiele sukcesów z Bayernem Monachium. No i on te sukcesy w Manchesterze City odnosił. Tam wiadomo było, że zawsze te pieniądze są, natomiast już jakiś czas temu wypłynęła taka afera, że Manchester City dopuszczał się szeregu skandalicznych wynaturzeń natury finansowej. To znaczy między innymi zawyżał przychody klubu, a zaniżał kontrakty, które płacił piłkarzom. Sprawa była badana ponad 3 lata i teraz okazało się, że wszystkie ponad 100 z tych zarzutów się potwierdziło. Komisja to potwierdziła. Teraz Manchester City odwoła się od tej decyzji, ale najpewniej ona zostanie potwierdzona. No i pytaniem podstawowym jest to, jak City zostanie ukarane. Za dużo mniejsze przewiny Everton dostał punkty ujemne, więc naprawdę moim zdaniem ta degradacja jest w grze. Więc to byłaby gruba sprawa, gdyby Manchester City, bardzo utytułowana drużyna z Erlingiem Haalandem w napadzie, została zdegradowana. Nie podejrzewam, że Erling Haaland chciał grać na poziomie Championship. Może wówczas przejdzie do warszawskiej Legii. Mhm. Żartowałem.
1: Dziękujemy za wypowiedź. Ja bym chciała teraz, bo skojarzyło mi się to z tym, co powiedziałeś o punktach ujemnych. Wczoraj odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z Justyną Mazur-Kudelską i Kamilem Bałukiem, autorami podcastu Zwyczajna Kobieta, który w środę miał premierę na antenie Trójki. Następnego dnia, dokładnie 24 godziny później, w podcastach Polskiego Radia. I to jest historia, no właśnie, o kobiecie, która została zamordowana i zapomniana właściwie. Śledztwo nie tyle utknęło w martwym punkcie, co po prostu zostało, było przeprowadzane w taki sposób, który wołał o pomstę do nieba, a potem była transformacja, milicja stała się policją i to wszystko w ogóle gdzieś zostało zapomniane. Ale pamiętam, że na początku pytałaś Justynę i Kamila, ile mieli lat, kiedy ta sprawa się wydarzyła, bo rzeczywiście opowiadają tak, o PRL-u głębokim, ale faktycznie opowiadają o tych czasach, których nie mają szans pamiętać.
0: A okazało się, że ich rodzice, jeżeli dobrze zapamiętałam, to już nie chcę pomylić, czy Kamila, czy Justyny byli po maturze w tym czasie i się poznawali w 83 roku. No więc nasi... tak, no jest to rzeczywiście bardzo ciekawe, z jakim pietyzmem można odtwarzać czasy, których się nigdy... jeszcze raz to nie doświadczyło.

0: I rzeczywiście w tym podcaście
1: zrobione zębem złotym.
0: Wyprodukowało Polskie Radio i też Ewelina Milik. Pamiętacie Ewelinę? Jeszcze pracowała.
2: Tak,
0: no, wspaniała nasza realizatorka.
2: W tym studiu
0: realizowała, ale teraz właśnie pracuje jako producentka w podcastach naszych, Polskiego Radia. I ona ten podcast produkuje i także montuje, co jest bardzo ważne, żeby zbudować całą tę przestrzeń. Więc mi się wydaje, że w tej opowieści właśnie fajna jest ta wielowątkowość. I to, o czym teraz powiedziałaś, to przemienienie się milicji w policję będzie także jednym z wielu tematów drugiego odcinka, którego premiera będziemy mieć na antenie w najbliższą środę, bo tam na przykład, co przykuło moją uwagę niesamowicie, jest taki bardzo ciekawy opis, jak w tamtych czasach, zupełnie innych technologii i wszystkiego, zachowywano się na miejscu takiego zdarzenia kryminalnego, w jaki sposób robiło się te opisy. Zresztą część pewnie z tych procedur czy sposobów do tej pory funkcjonuje. No, można się przy tej okazji zagłębiać właśnie w takie smaczki, czy to PRL-owskie, czy to dotyczące zmian w różnych postępowaniach. Najważniejsza zostaje właśnie ta historia odzyskiwania jakiegoś takiego podmiotu, podmiotowości. Wczoraj to powiedziałam, więc dzisiaj jeszcze na antenie mogę przytoczyć, że to mi się kojarzy z tym, co zawsze mówił Wiesław Myśliwski, że każdy człowiek chce być opowiedziany. I jakby to przywracanie takiej podmiotowości ludziom, zwłaszcza zwyczajnym ludziom, ten tytuł przecież nie jest przypadkiem w tym podcaście, tysiącom takich zwyczajnych ludzi, którzy nie trafiali na pierwsze strony gazet, albo nie było jakiejś presji, żeby szczególnie zadbać o wyjaśnienie spraw, które ich dotyczyły, one nie musiały być tak skrajne. To mogły być drobniejsze sprawy, za które nie płaciło się życiem. No to jest jakby bardziej powszechne niż historia tych takich właśnie ludzi, których powszechnie znamy. I to gdzieś tam w tym nurcie wszystkich takich odzyskiwań, a także tej części kobiecej opowieści o naszym świecie, to jest bardzo ciekawe i ten podcast także w to się wpisuje, więc to jest dla mnie radosne.
3: W ogóle bardzo ważne dla mnie w ogóle w tym gatunku, który przyznam, nie jestem fanką tych wszystkich true crime'owych podcastów. Po prostu czasami grzebanie w tych historiach jest na tyle bolesne, że nie sprawia mi to jakiejś rozrywki, radości.
1: Ale jestem z tobą.
3: Ta podmiotowość myślę, że jest bardzo ważna w mówieniu
0: tak,
3: o
0: i
3: tych
0: tutaj
3: historiach.
0: Też to jest taka wspaniała robota reporterska, że z pewnością tutaj używamy oczywiście określenia podcast, no bo wiadomo, jak dzisiaj słuchamy i to będzie życie przedłużone w sieci i bardzo zachęcamy, żeby zajrzeć na stronę polskieradio.pl, ale jednak jest to po prostu, za każdym razem odcinki są, no można to porównać do tego, jak podeszli Ania Dudzińska i Michał Matus, którzy mają nominacje do kolejnej nagrody. Ja już po prostu nie jestem w stanie policzyć, do ilu nagród mieli nominacje, ile zdobyli za podcast 12 tysięcy dni Historia promu Jan Hebeliusz.
1: Ale Ania Kowalczyk też jest nominowana.
0: I Ania Kowalczyk za podcast Ołowiane Dzieci. Chodzi mi o to, że to są podcast taki, gdzie jedna osoba opowiada, referując na podstawie dostępnych materiałów, a taki jak ten, Zwyczajna Kobieta, czy Nasze 12 tysięcy dni, no to jest jednak materiał reporterski, wielogłos, miesiące sprawdzania, dochodzenia. Tu w tym przypadku
2: tutaj nawet lata.
0: 5 lat tak, pracy nad tym, żeby zebrać ludzi, opowieści. No i potem to jest takie tkanie, tak? Dlatego też mówię o tej producentce, o Ewelinie i o montażu, no bo to nie jest po prostu sytuacja, w której byśmy sobie usiedli przy mikrofonie i opowiedzieli interesująco, sprawnie, pięknie. To jest po prostu, no serial.
2: Ogrom pracy, ogrom pracy. Zwyczajna Kobieta na antenie Trójki w środę o 20:00. Tuż po serwisie informacyjnym, a 24 godziny później także w serwisie polskieradio.pl podcastowym. No i gratulujemy oczywiście Ani Dudzińskiej, Michałowi Matusowi, Ani Kowalczyk tych nominacji do podcastu roku. Myślę, że w przyszłym roku Zwyczajna Kobieta też zaistnieje w wszelkich tego typu rozdaniach.
0: Przypomnę, że mamy też nominacje, mają nasi autorzy do Pri Europa,
2: Europa,
0: więc jeszcze czekamy.
2: Czekamy i już szykujemy ręce do gratulacji i do oklasków. Natomiast tak, patrzę na zegar. Mamy jeszcze chwilę na to, żeby polecić coś na weekend. Agnieszka, już zdążyłaś, tak? To teraz króciutko, jednym zdaniem.
3: Ja ostatnio nadrabiam serial The Curse, który z Nathanem Fiedlerem, o którym teraz jest głośno, ze względu na to, że
2: dokument.
3: Robi film o Elizabeth Holmes, kryminalistce w temacie. Więc polecam dużo satyry i tak zwanego cringe'u, który naprawdę trudno przetrwać właśnie w tym serialu. Ale ciekawie komentuje rzeczywistość współczesną.
2: Krzysztof?
1: Ja jako dresiarz zapraszam na niedzielę, ponieważ wysłałem nawet maila do wszystkich z małym odzewem w Trójce. Zapraszam wszystkich państwa po to, żeby zameldować się w niedzielę. Tak, no, zatytułowałem tego maila Siedzenie zabija, bo tak jest. W niedzielę zapraszamy na teren Nowej Skry przy ulicy Wawelskiej o godzinie 10. Co niedziela będą bezpłatne zajęcia z kalisteniki oraz zbiegania na orientację. Czyli robimy i wydolność, pracuje mózgownica oraz ćwiczenia oporowe, oporowe,

0: operowe
1: to świetne
0: też.
1: Połączenie.
2: Piękne połączenie.
0: Które powodują to, że po prostu w przyszłości będziemy poruszać się sprawnie.
1: Oczywiście mówimy o Warszawie. A ja z jakiegoś powodu, może byś zrobił propozycję dla innych
0: ale
1: miast.
0: Ale to aktywna Warszawa robi, a nie my.
2: Ale będziemy również sprawdzać, czy w innych miastach może państwo mają takie akcje.
0: To jest podpowiedź dla innych miast.
2: Tak, to jest podpowiedź, ale jestem przekonana, że w innych miastach to też takie rzeczy się dzieją. Na wschód od Edenu. Serial Zoe Kazan zrobiła ekranizację powieści, którą kiedyś ekranizował w latach 50. jej dziadek Elia Kazan. I to jest ode mnie rekomendacja. Bardzo wam dziękuję. Ania Lalka, Agnieszka Szydłowska, Krzysztof Łoniewski, dziękuję. Grzegorz Leczkowski, Michał Daniluk, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 października. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. 100 milionów baryłek ropy i diesla trafi na rynek. G7 uruchamia strategiczne rezerwy. 2 lata babciowego. Program obejmuje już 680 tysięcy dzieci. Biało-czerwoni piłkarze wracają na Stadion Narodowy. Dziś mecz z Rumunią. Państwa G7 uwolnią ze swoich strategicznych rezerw do 100 milionów baryłek ropy i paliw. Rezerwy mają trafić na rynek w ciągu najbliższych 4 miesięcy, a znaczna część ma zostać uwolniona już w pierwszych 20 dniach. O ustaleniach poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Postanowiliśmy uwolnić strategiczne rezerwy oleju napędowego i ropy naftowej. Zrobimy to we współpracy z Międzynarodową Agencją Energetyczną. W najbliższych godzinach i dniach będziemy uzgadniać szczegóły, tak aby w ciągu 4 miesięcy uwolnić do 100 milionów baryłek oleju i ropy naftowej. Szefowie unijnych instytucji z zadowoleniem przyjęli uzgodnienia G7. Decyzję skomentowali na X-ie Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Spór o ceny paliw w Polsce zakończony. Prezydent podpisał ustawę, która umożliwi ich obniżenie. Premier mówi o zwycięstwie kierowców. Eksperci zauważają, że rząd wychodzi z tego starcia z tarczą. Michał Fabisiak.
16: Zdaniem profesora Rafała Chwedora.

0: Ruka, rządzącym udało się postawić prezydenta w skomplikowanej sytuacji. Politolog UW mówi, że tym podpisem Karol Nawrocki może zniechęcić do siebie część wyborców Konfederacji. Dr Mateusz Zaremba z SWPS uważa natomiast, że rząd wygrał to starcie.
1: Udało się im przeforsować ich rozwiązanie.
0: Politolog Magdalena Nowak-Paralusz mówi, że nieoficjalnie trwa już kampania wyborcza, a Duży i Mały Pałac walczą o to, kto skutecznie narzuci swoją narrację.
2: Kolejny etap sporu o to, kto definiuje polską polityczną rzeczywistość i, co najważniejsze, komu obywatele przypiszą odpowiedzialność za jej skutki. Obie strony próbują tak naprawdę zrobić to samo.
0: Jej zdaniem na razie lepiej radzi sobie prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Mijają 2 lata od uruchomienia programu Aktywny Rodzic. Tak zwanym babciowym jest objętych w Polsce 680 tysięcy maluchów. Dzięki programowi pracujący rodzice otrzymują co miesiąc wsparcie finansowe w wysokości od 500 do 1500 zł. To realna pomoc, mówiły młode mamy, które korzystają z babciowego.
4: Ja jestem aktywnym rodzicem i moje dziecko chodzi do żłobka. Także jestem bardzo zadowolona z takiego świadczenia i aktywnie korzystam już przy drugim dziecku. Dzięki temu nie muszę wykładać z własnej kieszeni na takie cele i na pewno tych pieniędzy więcej zostaje w budżecie domowym.
5: Korzystamy z aktywnego rodzica w żłobku. Klara chodzi do żłobka już teraz kolejny rok. Jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo nam to pomogło finansowo ze względu na to, że jest to duże odciążenie jednak dla nas, oboje pracujemy.
3: Program oferuje 3 formy wsparcia: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w całej jego karierze politycznej. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji Associated Press. Najgorzej Amerykanie oceniają politykę gospodarczą Trumpa.
6: Poparcie dla prezydenta spadło w ciągu 2 miesięcy o 2 punkty. Obecnie wynosi ono zaledwie 31%. Poprzedni najgorszy wynik 32%. Trump zanotował jeszcze w pierwszej kadencji pod koniec 2017 roku. Badani są najbardziej niezadowoleni z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Politykę ekonomiczną prezydenta popiera tylko 26% Amerykanów. To mniej niż miał Joe Biden w szczycie inflacji, jaka nastąpiła po pandemii COVID. Trump twierdzi, że sondaże są zmanipulowane. Od miesięcy przekonuje, że drożyzna to przejściowy koszt wojny z Iranem i obiecuje, że paliwo stanieje zaraz po wyborach parlamentarnych. Do wyborów do kongresu pozostał już tylko miesiąc. Niskie notowania prezydenta ciągną w dół polityków republikańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Polscy kibice wierzą, że biało-czerwoni na Stadionie Narodowym pokonają dziś reprezentację Rumunii. Będzie to 3. spotkanie Polaków w ramach Ligi Narodów. W poprzednich meczach zremisowali z Bośnią i Hercegowiną oraz przegrali ze Szwecją. Polscy kibice są jednak pełni optymizmu.
7: Mam nadzieję, że Polska wygra ten mecz i że się nie pogrążą po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że 3-0 dla Polski, ale kto wie.
8: Ja w nich wierzę. Cały czas wiecznie. 2-1.
9: Myślę, że 2-0 do przodu. Myślę, że tak. Ostatnio się nie popisali, ale jednak Szwecja tak technicznie jest lepsza od nas. No co tu dużo mówić. A Rumunia, to myślę, że u siebie sobie damy radę.
3: Początek spotkania o 20:45. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Wieczorem i w nocy pogodnie, ale na zachodzie będzie się chmurzyć i tam może padać deszcz. O świcie lokalne mgły. Nad ranem od 3 stopni na Podkarpaciu do 7 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim.
11: Autopromocja.
12: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia dziś o północy. Mariusz Owczarek.
11: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60%

0: 10% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: No nie rozdwoję się, no. Nie mogę siedzieć w Osieckiej teraz i słuchać Beatlesów i jednocześnie prowadzić listę przebojów tutaj ze studia. No ale przynajmniej widziałem ten sprzęt, z którego będzie grała płyta. I płytę też widziałem.
5: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
8: Witamy, witamy. Dobry wieczór. Michał Daniluk przy konsolecie. Marek Pawlukiewicz, który wiadomo, dba o wszystko. I Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. Ostatnie dwa dni u mnie to dentyści, przepraszam, stomatolożki i ból zęba. Niby mam ładnie naprawioną tą dolną prawą szóstkę, ale jakby coś zaczęło się dziać, to będę potrzebował pomocy. A z tych rzeczy takich ważnych, dotyczących naszych piątkowych spotkań, moi drodzy, no to taka bardzo ważna zmiana. Niektórzy słuchacze już to zauważyli. Od tego tygodnia można, uwaga, głosować na 20 piosenek. Na 20 piosenek w naszym zestawieniu. W zestawieniu jest 100 w zestawieniu propozycji i można wybrać 20 piosenek. To jest odpowiedź na apel tych, którzy zawsze twierdzili, że 10 to za mało. Także wchodzimy na naszą stronę www, zakładka lista przebojów albo zdjęcie prowadzącego i tam od razu, i uwaga, wszystko teraz przebiega sprawniej. Czyli mamy A, 20 utworów i szybsze działanie, jeżeli chodzi o głosowanie. No i jak tu nie wyjść na stronę i nie zagłosować teraz? No to dla tych, którzy siedzą z telefonem w dłoni, to dla nich też informacja, że uwaga, Facebook, Instagram, trójka, Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry, Facebook, Instagram, naszego oficjalnego, nieoficjalnego fanpage'a, pierwsza trójka, myślnik słuchacze. Czyli trójka, gdzie Grabek mówi dzień dobry, pierwsza trójka, myślnik słuchacze, no i grupa na Facebooku, pierwsza trójka, lista przebojów sympatycy. Pierwsza trójka, lista przebojów sympatycy, proszę się tam meldować.

No, jeżeli nie wierzysz, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko, że to wszystko takie proste, no to przekonaj się i zagłosuj na listę przebojów na kolejne 126 notowanie, które już za tydzień. W tym tygodniu głosów przez to przyszło dużo więcej, więc spodziewajcie się niezłego zamieszania dzisiaj na liście. Około 22 okaże się, kto rozbił bank w 125 notowaniu. No, tydzień temu zrobił to Artur Rojek.

Artur Rojek, Mirafiori, zwycięzca 125. notowania listy przebojów, pierwsza trójka tydzień temu. Teraz mamy 11 minut po godzinie 19. Widziałem słuchaczy trójki na korytarzach, widziałem słuchaczy trójki przy Osieckiej. Wszyscy przyszli po to, aby posłuchać najnowszej zremasterowanej wersji płyty Rubber Soul Beatlesów z jedynym w swoim rodzaju komentarzem Piotra Meca. No to dla tych, którzy nie byli, dla nas wszystkich tutaj w liście, no co, to my sobie Beatlesów nie możemy posłuchać?

Drive My Car. Tak rozpoczyna się płyta Rubber Soul Beatlesów. Tutaj w miksie z 2026 roku. Zupełnie świeża wersja, która dzisiaj w wersji analogowej ze sprzętu na najwyższym poziomie w Osieckiej będzie odtwarzana. A my wracamy do tego, co u nas, czyli a kiedyś to było. 13,5 po 19, no właśnie, kiedyś to było. Lubimy archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, prawda? Rok 2027, jeżeli chodzi o koncerty, pomału zaczyna się rozkręcać i planować. I to było parę dni temu takie ogłoszenie, że ho, ho.

Tak, w przyszłym roku, w roku 2027, na początku wakacji do Trójmiasta Faith No More przyznali się, że wracają do grania koncertów. No i proszę bardzo, na polskim wybrzeżu Mike Patton i koledzy Evidence w 699 notowaniu ten utwór zadebiutował. To było 23 czerwca 1995 roku. 14 notowań na liście, raz na miejscu szóstym. Nie wiem jak wy, drodzy słuchacze Trójki, ale ja za każdym razem, kiedy słucham tej piosenki, to mam takie Faith No More'owskie ciarki na moich plecach i teraz też tak było. No dobra, głosujemy, głosujemy, głosujemy i jeszcze raz głosujemy na listę. A w zestawieniu Stevie Wonder? Tak!

0: wydania płyty Songs in the Key of Life w 18 miejscach na świecie wykona materiał z tego albumu. Mnie uda się być w Londynie. No i właśnie, 50 lat minęło. Okazuje się, że w szufladzie Stevie Wonder przetrzymał jeszcze kilka nagrań z sesji do nagrania tego albumu. No i jedno z tych nagrań, My Life, Story of Love, jest w propozycjach do głosowania. Dzisiaj do tego koszyczka wlecieli Stones i Perfect Circle, nowe nagranie zespołu Nanga, Fontaines D.C., Kings of Leon, Mogwai z Iggy Popem, Igor Herbut. Pamiętajcie, że możemy głosować teraz na 20 nagrań. 20 nagrań. To co, bierzemy się do pracy, misie pysie?
1: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
0: To wy głosujecie, a do 20 jesteśmy w poczekalni, czyli utwory, które mają pecha. Zaczyna Madonna, Charlie XCX, Danceteria, After Hours. You wanna talk about

Siedem nowości w poczekalni, czyli dzieje się. Siedem nowości w poczekalni to pierwsza z nich. Madonna, Charlie XCX, Densiteria, After Hours, miejsce 50. Przypominam o numerze telefonu 2 2 7 3, 2 2 7 3. Można zadzwonić, można w razie czego powiedzieć, jakie macie sposoby, jeżeli prowadzącemu ząb się odezwie. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. W poczekalni na 49. Greta Van Fleet, Tear It Down.

Greta Van Fleet, Tear It Down z 39 na 49, panie i panowie. Piosenki, które mają pecha, piosenki, którym trochę brakuje, ale wszystko może się zmienić, jeżeli będziecie na te piosenki, moi drodzy, głosowali. Teraz kolejna nowość. Beck, Runaway, miejsce 48. No Beck to zawsze pięknie śpiewa.

Ralph Stanley razem z Robertem Plantem. Two Coats. 6 na dół, miejsce 47. To jest poczekalnia do 125 notowania listy przebojów. Pierwsza trójka, ale oni ładnie grają. To nowość. Queens of the Stone Age.

Where the Goat Girls At. Na 46. Josh Homme, Queens of the Stone Age jako nowość. No i nowość też przed nami na 45. Panie i panowie. To formacja Kings of Leon, My Whole World. Głosujemy?

Kings of Leon, nowość na miejscu 45. Zabawa nazywa się Pierwsza Trójka, lista przebojów. Zabawa na antenie Trójki w każdy piątek między 19 a 22. I to wy rozdajecie karty, drodzy słuchacze, bo to wy głosujecie na te utwory. I dzięki tym głosom kolejność co tydzień jest inna. A teraz możemy oddawać 20 głosów. Więc teraz to się dopiero zacznie dziać. Lola Young na miejscu 44. Niech nam zaśpiewa teraz.

No właśnie, From Down Here, Lola Young, wszystko dobrze, ale 6 na dół, panie i panowie. 125 lista, wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Tutaj 50 metrów od nas słuchają.

I feel hope coming. Zapomniałem powiedzieć, że w tym tygodniu nie przyszła żadna spożywcza przesyłka do listy przeboju. Chyba że jeszcze coś przyjdzie, to zdążę powiedzieć, ale nie teraz, bo teraz śpiewają.

0: A jeżeli ktoś mi nie wierzy, że dzisiaj, od dzisiaj, właściwie od paru dni można sprawniej głosować na naszą listę, to niech się przekona i zajrzy na naszą stronę. To była Kasia Klich-Inosowska, Cykuta na 42, a na 41, no muszę to powiedzieć, bonjour, pardon, merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Uwaga.
1: Bonjour, pardon, merci. Ach, jeszcze się francuskiego nauczę przez tą listę przebojów. Na razie nauczyłem się wszystkich popularnych piosenek polskich. Kurczę, zaczynam się przyzwyczajać do pozdrowień, pisze pani Marta. Nie wiem, czy za tydzień ogarnę, bo drugi syn Gustaw skończy 18 lat. Tak więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Piotra Szewka na zapas. No i oczywiście prowadzącego i oczywiście też od Jagody.

No i takie rzeczy dzieją się w poczekalni. Celine Dion obok zespołu Slipknot, albo Slipknot obok zespołu Celine Dion. Slipknot to jest utwór pod tytułem Arsenal. Na 40. jest to nowość, panie i panowie. Dzięki waszym głosom Slipknot dostali się do poczekalni. Co będzie dalej? Nie wiem, ale teraz komety.

125 lista, mniej więcej za pół godziny się rozpocznie na antenie Trójki. Tak, jest lista przebojów na antenie Trójki, jeżeli ktoś jeszcze nie dowierza i jeżeli ktoś jeszcze o tym nie wie. Można wejść na naszą stronę i zobaczyć, jakie fantastyczne utwory są w zestawie do głosowania. A utworów jest 100, moi drodzy. I proszę mi nie mówić, że nie znajdziecie nic dla siebie. Komety, najważniejsza podróż, 6 do góry. 39, a na 38 też legenda polskiej sceny rockowej, formacja WW, utwór zatytułowany Bukiet Myśli.

Bukiet myśli WW z 43 na 38 w poczekalni do 125, 16 minut do 20. Pozdrawiamy tych, którzy jeszcze pracują o tej porze, bo tacy słuchacze jeszcze są. Jeżeli byłoby im źle i ciężko, bo w piątek wieczorem są w pracy, no to proszę sobie wziąć głęboko do serca słowa tej piosenki.

No oczywiście, że życie jest piękne. Szczególnie w piątki wieczorem, jak samemu się tu w studiu siedzi, są tylko lampki, komputery, gra muzyka. I światełko tutaj takie czerwone, żeby można mówić do mikrofonu. To był Skubas, życie jest piękne, 6 na dół, miejsce 37 dzisiaj ta piosenka zajęła. Ja dzisiaj celowo będę dużo mówił o tym, jak można głosować, bo zmiany, które zaszły, są mega istotne, tak mi się wydaje, bo nie 10, ale być może tego ktoś jeszcze nie słyszał. 20 utworów wybieramy z naszego zestawu, 20 utworów. Także można się popisać, można przetasować, można wybrać, można żonglować, można przesłuchiwać i wtedy pach, pach, pach, pach, pach i mamy. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Lista@polskieradio.pl to jest adres mailowy, bo chyba o tym nie powiedziałem. No i kolejna nowość przed nami. Oni nazywają się Père Lachaise, a utwór zatytułowany jest Błoto.

Air Lachez Błoto to jest nowość na miejscu 36. 11,5 minuty do 20. Dobry wieczór. Lista przebojów do 22. Po niej Piotr Mecji, lista osobista. Tak w skrócie te pierwsze godziny naszego wieczoru w Trójce się przedstawiają.

0: Blauka Everest z 40 na 35. 125 lista po 20. Proszę się przygotować, bo będą emocje, tylko tyle mogę powiedzieć. No i powiem, nie wiem, który raz na antenie Trójki, że utwór, który wybrzmi przed nami, pochodzi naprawdę z interesującej płyty.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

Interpol, Iron City, to jest miejsce 34, a na 33, no ulubieniec, ulubieniec, mrozu, lepsze czasy.

Mrozu, mrozu, mrozu. Lepsze czasy z 34 na 33. A na 32, moi drodzy, ostatnia, czyli siódma nowość w poczekalni, którą wykona Krzysztof Zalewski.

Dziękujemy panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, przypominamy, że jeżeli chciałby pan, aby pana piosenka Jednakowi, która jest dzisiaj najwyżej notowaną nowością w poczekalni, wybrzmiewała co tydzień w pierwszej trzydziestce, no to proszę zmobilizować swoich słuchaczy, aby najnormalniej w świecie na ten utwór

głosowali na naszej stronie www. Tam zakładka lista przebojów. No i mamy 3 minuty do 20, moi mili. To jeszcze raz proszę się przygotować, proszę zapiąć pasy i zaparzyć sobie pyszną herbatę, bo po 20 125 notowanie listy przebojów pierwsza trójka. Na 31 Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

0: Autopromocja.
1: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej. Prosto z katowickiego kina Kosmos. Jutro, tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy skład polskiej reprezentacji na mecz z Rumunią. Od pierwszej minuty zagra Lewandowski. Wraca pakiet ceny paliw niżej, a z nimi już od jutra maksymalne stawki za benzynę i diesla. Puszka z ładunkiem wybuchowym w Lipsku podobna do znalezionych na Litwie, ujawniają niemieckie media. Za trzy kwadranse trzeci mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów. Rywalem Rumunia, która także nie wygrała jeszcze meczu. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki. Powiedz, w jakim składzie wybiegną na murowe biało-czerwoni.
5: Dobry wieczór. W bramce, podobnie jak w poprzednich meczach, Marcin Bułka. W obronie Kasz, Bednarek, Kibior, Frankowski. W pomocy Zalewski, Szymański, Nowak i Zieliński. W ataku, tak jak wspominałeś, kapitan Robert Lewandowski, który poluje na 90. bramkę z łożyłkiem na piersi, któremu będzie towarzyszył w ataku Karol Świderski. Nie ma już miejsca na kolejną wpadkę. Po remisie tutaj na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną i wyjazdowej porażce ze Szwedami trzeba zacząć zbierać punkty. Choć wcale nie musi być o to łatwo. To będzie siódme spotkanie reprezentacji Polski w Lidze Narodów na Stadionie Narodowym. Co ciekawe, jeszcze nigdy w tych rozgrywkach tu w Warszawie nie wygraliśmy. Dwa mecze skończyły się remisem, a aż cztery razy biało-czerwoni przegrali. To też 13 mecz w roli selekcjonera Jana Urbana. Jego dotychczasowy bilans: 5 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki. W przypadku ewentualnej wpadki z Rumunią posada trenera będzie bardzo zagrożona. Ale trzymamy się pozytywnych scenariuszy. Liczymy na wygraną. Początek meczu o 20:45.
4: Adam Malecki, dziękujemy za relację. Od jutra niższe ceny na stacjach. Rząd przywrócił program CPN. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za popularną 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł. Za 98 7,59, a za diesla 7,88.
6: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw. W Polsce rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
4: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Nie wiadomo, czy program ceny paliw niżej będzie działał po nowym roku.

0: Puszka z materiałem wybuchowym przymocowana do drona, który spadł na lotnisku w Lipsku, jest podobna do tych znalezionych na Litwie w 2024 roku. Takie informacje podaje niemiecki Die Welt. Według dziennika śledczy szczególnie uważnie analizują sprawę znaleziska na cmentarzu w litewskim Kownie. W plastikowej torbie były dwie metalowe puszki opisane jako kukurydza. Zawierały prawie kilogram materiałów wybuchowych. Litewscy śledczy działali na podstawie informacji otrzymanej z Polski dotyczącej dywersanta, który miał ukryć ładunki na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Okres godowy jeleni w Tatrach są pobudzone i mogą być niebezpieczne, przypomina Tatrzański Park Narodowy. Rywalizują o samice także w Zakopanem. Do sieci trafiło nagranie samców walczących na ulicy. W takich sytuacjach nie podchodźmy bliżej, żeby zrobić zdjęcie czy film, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
1: Te sytuacje będą się powtarzać. Mamy dzikie zwierzęta, które żyły i wychowały się w mieście, więc to jest dla nich naturalne środowisko, więc te walki to jest element ich życia. Walka zawsze jest na śmierć i życie, więc tutaj jakby takie zagrożenie nawet śmiertelności wśród jeleni jest jak najbardziej wygra lepszy. Nie ma co się oszukiwać. Mówimy tutaj o prawach natury, które są brutalne.
0: Ryki jeleni można usłyszeć nawet z kilku kilometrów. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy na zachodzie pochmurno i może padać, o świcie lokalne mgły, nad ranem 3 stopnie na Podkarpaciu, 7 w centrum, do 12 na Pomorzu Zachodnim.
3: Sprawdzam to.
4: Po 63 dniach bohaterskich walk powstańców warszawskich wobec miażdżącej siły Niemców, ogromnych strat żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej, powstanie upadło. Jednak prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniających wybuch powstania stwierdził:
5: chcę dziś powiedzieć, jako prezydent Polski, Warszawo zwyciężyłaś dzięki tym bohaterom, którzy są dzisiaj tutaj z nami.
4: Czy stwierdzenie zwycięstwo w przypadku powstania warszawskiego jest uzasadnione? Wątpliwości miało i ma wielu powstańców, choćby mówiący te słowa w 2019 roku Stanisław Majewski, pseudonim Stach, żołnierz batalionu Zaręba Piorun.
6: Całą Warszawę zniszczyliśmy, nic żeśmy nie zyskali, no poza tym, co niektórzy sobie cenią, że pokazaliśmy, na co nas stać, prawda, jacy to my jesteśmy odważni.
4: A historyk Piotr Zychowicz ocenia, że stwierdzenie Warszawa zwyciężyła stoi w sprzeczności z faktami i zdrowym rozsądkiem.
7: Armii Krajowej nie udało się osiągnąć żadnego z zakładanych celów operacji powstańczej. Była to całkowita klęska i katastrofa. Zginęło co najmniej 80 tysięcy cywilów, 17 tysięcy polskich żołnierzy. W wyniku walk miejskich i niemieckich wyburzeń po powstaniu zagładzie uległa zdecydowana większość tkanki miejskiej. Warszawa w trakcie powstania została zamordowana, przestała istnieć.
4: Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo w serwisie polskieradio24.pl. Witold Banach, do usłyszenia.
8: Autopromocja.
9: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
10: Zwyczajna kobieta.
9: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
11: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić?
12: Jak i dlaczego znalazła się w...
11: Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
9: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
10: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
8: Autopromocja.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: Byłem chwilę w Osieckiej zobaczyć, co tam się dzieje. Akurat skończyła się pierwsza strona. Michel pięknie zagrało. No i ten bezcenny komentarz Piotra między stronami.
10: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
14: A u nas 7 minut po godzinie 20. Panie i panowie, rozpoczynamy 125. notowanie Pierwszej Trójki. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Co tu się będzie działo? Na razie po cichu zaśpiewa Daria ze Śląska.
15: Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy.

ich mehr wow. Gdy ten cały spontan, co był i zwiał. Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

0: Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna.
1: Daria ze Śląska, dziękujemy serdecznie. Nowości dzisiaj mamy, moi drodzy, uwaga, 6 w pierwszej 30. 6 nowości. To samo miejsce zajmują 3 piosenki, 7 do góry i 14 spada. Oj, oj, oj, co tu się będzie działo. Daria ze Śląska, 16 na dół, a może jeszcze się da. A na 29. pierwsza nowość, Silencio i formacja YouTube.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo de Silencio.
2: Pięćdziesięciolatkowie mówią o zespole U2 Silencio. To jest nowość na miejscu 29. Tak głosowaliście i proszę bardzo, z pominięciem poczekalni. Takie rzeczy się dzieją. No właśnie, tak my tu gadu, ale co, że nikt nie zadzwoni?

0: Dobry trójeczko. Proszę mi powiedzieć, gdzie można posłuchać Beatlesów, bo nie mogę się zorientować w ogóle. A kiedyś będziecie to powtarzać gdzieś coś?
1: No Beatlesów na antenie trójki to można słuchać, myślę, że od ponad 50 lat, a w tym momencie w Osieckiej Rubber Soul wersja 2026. Och, jak ja widziałem ten box, który Piotr Metz trzymał w rękach. Rocznicowe wydanie i to dzisiaj wszystko w Osieckiej, a u nas 12,5 minuty po godzinie 20. 125 lista. Zachęcam, przypominam, że fajnie jest na nią głosować, bo gdyby nie te głosy, to byłoby strasznie nudno, a przecież nie spotykamy się tutaj po to, aby było nudno, tylko po to, aby grała nam muzyka.

Editors na 28. Czołem Grabku. Jestem, słucham, tradycyjnie czyszczę akwarium, pisze pan Przemek. Ostatnio trochę parametry wody mi siadły, ale opanowałem. Straszyki złożyły jaja, także próbuję inkubować. Modliszki dzisiaj na głodówce, bo z kolei muszki owocówki się nie wykluły. Żółw powoli się przygotowuje do spania, a od środy wreszcie długo wyczekiwany gekon orzęsiony ze mną mieszka. Pozdrawiam. Ja to się boję takiego gekona, no ale cieszę się, że trójka gra. To jest 125. notowanie naszej listy. Pierwsza trójka, no właśnie, Editor, Seriously, to jest tytuł tego nagrania. Jedno piętro niżej, z 27 na 28 zlecieli. Myśliwiecka 357, stąd nadajemy nasze dzisiejsze wydanie. Metro 15 na dół.

0: Żoneczka Anusia pozdrawia mężulka Kamcia i słucha trójki dzisiaj. No to miło, miło, bardzo pozdrawiamy. Metro, nic nie płonie, 15 na dół, miejsce 27, a na 26?
1: A na 20... Przepraszam, bo posiłek jadłem, a nie wiedziałem, że tak szybko się dodzwonię. Pozdrawiam tak trójkę pana prowadzącego odnośnie zęba. Jeżeli tam boli, czy będzie bolał, to absolutnie proszę iść do dentysty. Natomiast jeśli mogę, tam proszę przekazać, chodzę prywatnie do doktor pani Irena Grzeszczyk, Warszawa. O, lekarz stomatolog. Jest on już tak po 60. Pani doktor leczy się tam już prawie od 98 roku. Ma bardzo duże poczucie humoru.
0: No ja byłem u dwóch różnych, nawet u trzech różnych stomatolożek przez te ostatnie dni. No mam nadzieję, że się nic nie stanie. Ząb cały i mam nadzieję zdrowy. Metro na 27, na 26.

BDS, Maja, Cancer Fighters ciągle tutaj jestem. Disney Raka z 16 na 26. 25 piosenki nie zapowiem o

0: Słuchamy tej pięknej piątkowej muzyki, siedzimy sobie z żoną w moim rodzinnym gnieździe, czyli w moim siedlisku nad Narwią. Kroimy grzybki, obieramy, będziemy suszyć, żeśmy dużo nazbierali. No i chciałem serdecznie Was pozdrowić.
1: No i my też pozdrawiamy tych, którzy aktualnie siedzą i kroją.

grzyby. 22,5 po 20. Pierwsza trójka myślnik słuchacze. Jeżeli macie teraz telefon, to proszę w mediach społecznościowych zajrzeć tam. Pierwsza trójka myślnik słuchacze, Facebook i Instagram. A jeżeli już jesteście na tym Facebooku, to warto dołączyć do grupy, która nazywa się Pierwsza Trójka Lista Przebojów Sympatycy. Pierwsza Trójka Lista Przebojów Sympatycy. To tyle, jeżeli chodzi o social media.

0: Pakistanem.
1: Serdecznie dziękujemy. To jest piosenka z miejsca 24, która spadła 16 pięter. A to jest piosenka z miejsca 23, która zatytułowana jest Tyle śladów.

0: trzecią ceny. On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie, w 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod szlugi, łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: muzyka cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
3: Tyle ile mam, tyle ile jest zapomnianych wokół miejsc.

0: No, ekipa jest dosyć spora. Przedstawię ją: Fisze, Made, Tworzywo, Sokół, Zorza, Tyle Śladów. No i tydzień temu na 10, a dzisiaj na 23. Takie są czasami brutalne losy piosenek w liście przebojów. Dosłownie sekundy dzielą nas od półmetku naszego dzisiejszego spotkania.
1: Jeśli chodzi o rejestra, jego ząbek, szóstkę, to jest trzy korzenie, po prostu podejrzewam po prostu, że miał założone sączki, także niech pan mu przekaże, że to po prostu musi przecierpieć co najmniej jeszcze dwa dni i wtedy to wszystko się ustabilizuje. A z tym, co jest sobotologii, co jest Świętoszowa, już na emeryturze. Dobranoc.
0: Nie, przepraszam. Jakie dwa dni mam jeszcze przecierpieć? Nie, ja się na to nie zgadzam i nie miałem założonych żadnych tych, co pan szanowny powiedział, ale miałem wypełniane tam i to wypełnienie tam się nie do końca przyjęło. Nie, jakie dwa dni? Nie, dwa dni nie cierpimy już. Dwa dni to mnie bolał ten ząb. Żadne dwa dni. Absolutnie nie zgadzam się na to, żeby dwa dni bolał mnie jeszcze ząb. Dolna, prawa, szóstka. Nie.

Kalifornia, Lady Punk, no właśnie, już na pamięć znamy. Myślę, że już od tyłu będę ten utwór śpiewał. Z 21 na 22. Polskie podwórko, ciąg dalszy. No właśnie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. BNDK, klub, oczko, 8 na dół. Jedziemy z tym tematem.

0: W każdy piątek między 19 a 22 na antenie Trójki pierwsza Trójka to jest lista przebojów, w której 125 notowanie odbywa się właśnie teraz. BNDK, klub 8 na dół, miejsce 21. Imprezowo i trochę tak z brytyjskim sznytem mi się wydaje, ale to przecież idealny wzorzec.
1: Dobry wieczór, Darek z tej strony. Ja tak tydzień temu wiem, że obiecałem jeden słoik, ale pan redaktor poprawił 3 słoiki, bo trójka w końcu pomidorów, które robiliśmy z żoną. Myślałem, że będę dzisiaj, ale się nie udało, ale w poniedziałek będę i podrzucę bezpośrednio do Trójki. Nie wiem, mogę?
0: No nic nie mówię. Przyszedłem dzisiaj z dodatkową torbą, bo pomyślałem sobie, ach, słuchacz obiecał przecier pomidorowy, a tu nie ma. Proszę podpisać oczywiście, przynieść i za tydzień będziemy zajadali. Tymczasem miejsce numer 20.

YouTube Street of Dreams, miejsce 20, a tydzień temu było 30. Teraz głosujemy i wybieramy 20 utworów i proszę mi wierzyć, cała akcja pod tytułem głosowanie trwa teraz mniej i szybciej. Proszę sprawdzić na naszej stronie www. Ja tymczasem przedstawię nowość z miejsca 19. Jest to utwór pod tytułem Jak My. Wykona go Kaśka Sochacka oraz Cortez.

Kaśka Sochacka, Cortez, jak my. Przypominam, że w dzisiejszym zestawieniu numer 125 mamy 6 nowości, a to jest dopiero druga. Ho, ho, ho, tak

0: patrzę sobie dumny na tą kartkę, która jest przede mną, bo ja wiem, co będzie dalej, ale wy, drodzy słuchacze Trójki, jeszcze nie wiecie. Ha, ha, ha. A około 22 wszystko będzie jasne. Dwie dwójki, siedem trójek, Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, pani Teresa z panem Andrzejem w sanatorium w Ciechocinku. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, a na antenie Trójki miejsce 18, na którym to dzisiaj wystąpi zespół, który znamy, ale wcześniej ktoś do nas zadzwoni.
1: Dobry wieczór, Trójeczko. Boruszyn oczywiście też się kłania, wierny. I nowi słuchacze doszli, Bibi i Fifi. Słuchają już całe lato i no, oni dosyć bardzo niepełnoletni. Tak więc powiększamy się wszyscy razem. Kocham was.
0: I to mi się podoba. Kocham was. I to mi się podoba. To teraz proszę powiedzieć Bibiemu i Fifiemu, żeby na swoich tabletach, komputerach czy telefonach weszli na naszą stronę i zadzwonili. Ok, drogi słuchaczu? Deal? Deal. Bardzo dziękuję. Chip, tobacco, serce.

0: Serce mi pękło na pół. Formacja Cheap Tobacco. Serce. No tak, wiele tygodni z nami. 9 na dół, miejsce 18. 13 minut do 21. To jest 125. notowanie. Ktoś napisał dzisiaj, że okrągłe. No pewnie, że okrągłe. 1, 2, 5. No jakby nie było. Czekamy na was na Facebookach, na Instagramach, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Trójka. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Jeżeli chodzi o miejsce kolejne, numer 17, to na nim skład, który już dzisiaj po części występował. Tylko tutaj do Fisza, MAD i Tworzywa dołączy jeszcze Szczyl.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor.

podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, Umie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że

Marek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepy.

20.52, ząb cały czas się trzyma, nie boli, jakby ktoś pytał. Będzie wszystko dobrze. A tutaj na liście, moi drodzy, Fish MAD, tworzywo szczyl, piruety z 18 na 17 w 125 notowaniu listy. No właśnie, jak zapowiedzieć kolejny utwór? Zapowiem może w sposób tradycyjny. Przed

0: In the End, Depeche Mode, miejsce, które to jest miejsce 16 w dzisiejszym 125 notowaniu. Nie jestem sam w studiu. W studiu są niezastąpione, jedyne w swoim rodzaju słuchaczki trójki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pomyślałem sobie tak, słuchać muzyki The Beatles to jedno, ale słuchać muzyki The Beatles z okraszonej komentarzem Piotra Meca to dwie różne sprawy, prawda? Jak dzisiaj było?
1: Dokładnie. Każdy odsłuch, czy to płyt Beatlesów, czy jakichkolwiek innych, robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej. Tak jak wspomniałeś, okraszone anegdotkami, opowieściami, wspomnieniami, relacjami z wywiadów. No, słuchać radia retro w tym miejscu to niesamowite wrażenie, więc jesteśmy pełne emocji po tym odsłuchu i pod wrażeniem.
0: Było śpiewane pod nosem, było tu panę nogą troszeczkę pod krzesłem?
1: Tak i pełne wzruszenie.
0: No Rubber Soul, nie wiem czy mogę użyć tego określenia, ale to przebojowa jest płyta Beatles, tak?
1: Och tak. Czy Michelle, czy O Girl, to on zawsze robi wrażenie.
0: No my dzisiaj w liście Drive My Car zaczęliśmy, to z racji tego, że zazdrościliśmy wszystkim tym, którzy Beatlesów sobie słuchali w Osieckiej. Słuchać było, że to nie na byle jakim sprzęcie.
1: No, prawie na baczność stałyśmy z wrażenia.
0: Pozdrawiamy kogoś?
1: Czy mogę pozdrowić wszystkich fanów Oasis, którzy w przyszłym roku będą się relacjonować?
0: No oczywiście, że tak. Pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy męża, pozdrawiam, który w Niemczech słucha listy.
0: O, my też pozdrawiamy, a na antenie spięty, wracamy po serwisie.

0: Autopromocja.
1: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i Joni Mitchell. We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzecie starcie polskich piłkarzy w Lidze Narodów, na razie z Rumunią remis. Diesel poniżej 8 zł, 95 poniżej 7. Po północy wchodzi w życie program Ceny Paliw Niżej. Przeciwko cięciom w nowym unijnym budżecie występuje 17 krajów wspólnoty, w tym Polska. Po kwadransie Polska-Rumunia remis. Piłkarze grają na Stadionie Narodowym w trzecim meczu Ligi Narodów. Kibice wierzą, że biało-czerwoni wygrają.
3: Na pewno stracimy bramkę, bo nasza defensywa gra jak gra. Natomiast jestem pozytywnie nastawiony. Wynik będzie do przodu. Trzymam kciuki. Na pewno będzie gdzieś tak w okolicach 2-3-1. Myślę, że Nowak może coś strzeli. Fajnie zadebiutował w tych dwóch pierwszych meczach, więc stawiam, że coś padnie.
4: Będzie dobrze, ponieważ mamy Nowaka, mamy dobrych graczy, rywal nie jest zbytnio wymagający. Wydaje mi się, że spokojne 3-1, 2-1 to minimum dzisiaj.
3: Kibicujemy, kibicujemy oczywiście.
2: Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki, jego relacje za chwilę w sporcie. Taniej na stacjach już od jutra. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 98 7,59, a za diesla 7,88. W Monitorze Polskim jest obwieszczenie ministra energii. Rząd tym sposobem przywraca pakiet Ceny Paliw Niżej.
5: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj Miłosz Motyka.
6: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
5: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
6: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
5: Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Powstańcy, przedstawiciele władz, wojskowi, harcerze i mieszkańcy upamiętnili 82. rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego. Stolica pozbawiona pomocy Armii Czerwonej walczyła z Niemcami przez 63 dni.
7: Pod koniec września padł Mokotów.
8: Mówi uczestnik Powstania Warszawskiego, profesor Leszek Żukowski.
7: Kilka dni później ucichł odcięty Zalibosz. Na samym końcu zamilkło Śródmieście. 2 października nie było już huku bomb, ani jazgotu karabinów maszynowych.

0: Była potworna, nienaturalna cisza, która bolała 100-krać bardziej niż najcięższy ostrzał artyleryjski.
1: Zakończenie obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego nie oznacza zamknięcia wspomnień,
2: mówi wiceprezydent Warszawy Magdalena Mułchowska.
1: Pamiętamy o tamtych wydarzeniach nie tylko podczas uroczystości i nie tylko przy pomnikach, lecz także w codziennych wyborach, w tym jak traktujemy siebie nawzajem, jak dbamy o wspólnotę, jak rozumiemy wolność.
3: Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgaszono ogień pamięci, który płonął od 1 sierpnia. Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się cięciom w nowym unijnym budżecie. Stanęła w obronie wydatków na rozwój regionów i rolnictwo. Chodzi o unijne pieniądze na lata 2028-34.
4: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. To nie czas, by Europa obniżała swoje ambicje, podkreślili sygnatariusze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Ten list to odpowiedź na apel sprzed kilku dni krajów, które domagają się znacznych cięć wydatków. Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Holandii i Szwecji.
5: Klimat.
3: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, umiarkowana w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Suwałkach, dostateczna w Lublińcu, w województwie śląskim, a zła w Kluczborku na Opolszczyźnie. 14% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
7: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i wyjazdowej porażce ze Szwecją reprezentacja Polski walczy z Rumunią o pierwsze zwycięstwo w Lidze Narodów. Na miejscu na Stadionie Narodowym jest Adam Małecki. Adamie, jak oceniasz początek meczu w wykonaniu Polaków i jakiego meczu się dzisiaj spodziewasz?
8: No, nasilają się teraz ataki reprezentacji Polski, chociaż ten początek nie wygląda najlepiej, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Walka w środku pola, Polacy starają się budować atak pozycyjny, rywale robią wszystko, żeby go rozbijać, gotowi, aby przeprowadzić kontrę. Sporo w tym wszystkim jest chaosu, nerwowości, niepewności w poczynaniach naszych. Widać to było szczególnie w 9 minucie, kiedy bliscy strzelenia byli Rumuni. Po raz kolejny było groźnie przy stałym fragmencie gry. Strzelał Boluca, ale świetnie w bramce spisał się Marcin Bułka. Przypomnę skład, w jakim rozpoczęliśmy to spotkanie. W bramce wspomniane Bułka, w obronie Kasz, Bednarek, Kibier, Frankowski, w pomocy Zalewski, Szymański, Nowak i Zieliński, w ataku Świderski, kapitan Robert Lewandowski, który rozgrywa 170 mecz w reprezentacji Polski, ale w której strzelił 89 goli. Dziś ma szansę na 90 trafienie i na to bardzo czekamy. W bramce Rumunów dobrze znane polskim kibicom ekstraklasy grające na co dzień w Legii Warszawa Otto Hindrich. Po remisie z Bośnią i Hercegowiną i właśnie porażce ze Szwecją trzeba koniecznie ten mecz wygrać. Potrzebne są punkty. Kibice starają się nie naszych piłkarzy, ale jak na razie nie zaowocowało to golem. Czekamy właśnie na pierwszą bramkę tutaj dzisiaj wieczorem na Stadionie Narodowym. 21 minuta, wciąż 0-0.
7: Dziękujemy za te relacje. Bardzo liczymy na 3 punkty dla Polski, a z Adamem Małeckim połączymy się jeszcze w kolejnych serwisach. A teraz kolarstwo. Jan Jackowiak został srebrnym medalistą Mistrzostw Europy w Lublianie. Medal wywalczył ze startu wspólnego w kategorii U23. O świetnym występie Polaka mówi trener reprezentacji Andrzej Sypytkowski.
9: No, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wreszcie to wszystko zazębiło. Taktyka była taka, jaka była, także bardzo fajnie. Gdyby Janek się urodził 10 dni później, to byłby jeszcze juniorem, więc jest najmłodszym z tych wszystkich młodych kolarzy. Możemy powiedzieć, że się bardzo cieszymy. Wydaje mi się, że potrafi się ścigać, czyta wyścig, więc to, co myśmy jakby przed startem na odprawie ustalili, zrobiliśmy dokładnie tak, jak trzeba, biorąc pod uwagę całokształt, to, że jest bardzo, bardzo młody, że potrafi się ścigać, że wszystkie takie plusy, to możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość kolarza.
7: A na najwyższym stopniu podium stanął Hiszpan Hector Alvarez. Na koniec siatkówka wystartowała Tauron Liga Kobiet. Na inaugurację pierwszej kolejki aktualne mistrzynie Polski PGE Budowlanie Łódź bez straty seta pokonały Beniaminka Netland MKS Kalisz. W drugim zaplanowanym na dziś meczu zawodniczki Unii Opole podejmują Chemik Police.

0: Przenieśmy się na Stadion Narodowy, gdzie jest Adam Malecki. Właśnie przed chwilą Robert Lewandowski został faulowany na polu karnym, ale o tym już Adam Malecki.
1: Tak, właśnie groźna sytuacja w polu karnym Rumunów. Robert Lewandowski zatańczył, był faulowany, no i będzie rzut karny. Do tego Virgil Gita otrzymał czerwoną kartkę, czyli Rumuni będą grali w dziesiątkę, a już za chwilę rzut karny będzie wykonywał zapewne. Trzyma już piłkę Robert Lewandowski.
0: Na jutro prawie w całym kraju pogodnie, a na termometrach od 16 do 23 stopni.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
4: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
3: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
5: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2026.
3: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
6: Zapraszamy.
3: Jak dotychczas w niedzielne południe.
2: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Ja strasznie nie lubię być w takiej sytuacji, bo telewizory zostały włączone, Lewandowski strzela karnego i muszę o tym powiedzieć. Jest. 1-0.
9: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
8: No już przynajmniej wiem, że do redakcji sportowej mnie nie wezmą. No ale dobrze. Polska, Rumunia. Wygrywamy. Stadion Narodowy biało-czerwony. I to tyle, drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o futbol w tym wydaniu Listy Przebojów. Pierwsza trójka w notowaniu 125. Jealous Lover, czyli zazdrosny kochanek. Oj, oj, oj, The Rolling Stones.

Stąsi ze swojej ostatniej płyty, bardzo dobrej płyty, Jealous Lover, 11 do góry, miejsce 14. No właśnie, 12,5 minuty po 21. Witamy tych, którzy włączyli dopiero radio i są dopiero z nami od teraz. Jeżeli chodzi o listę przebojów, to mamy dzisiaj wydanie 125 przed 22. Wszystko się wyjaśni, a teraz miejsce 13, które zagramy w całości, bo taki mamy zwyczaj. Madame in Poland, Robert Gawliński, Lambda, 10 do góry.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: In Poland, Robert Gawliński, ale to pięknie gra, mam nadzieję, że po drugiej stronie również. Lambda, 10 do góry, to miejsce 13.
1: Dobry wieczór, chciałabym bardzo pozdrowić serdecznie wszystkich moich braci i wszystkie siostry z grupy Honda Shadow 125.pl. To są motocykliści z całej Polski, którzy co tydzień słuchają was razem. I was wszystkich pozdrawiam też. Kapan, kapa.
0: Ja to się boję motorów, ale lubię szybkie samochody. Dziękujemy za telefon. 2 2 7 3. 17,5 po 21. Wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Muzyczny wieczór z odrobiną rozrywki to pierwsza trójka. Lista przebojów w każdy piątek od 19. A w tej liście w tym momencie Artur Rojek.
2: Byłem gruby. Byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: sobie strach.
1: Artur Rojek, Gruby Mały, 12 do góry, miejsce 12, 125 notowanie, temat stomatologiczny troszeczkę ucichł, no bo i ząb się nie odzywa. 20,5 po 21, to panie Michale, jedziemy z następnym utworem, że tak powiem tutaj w naszym radiowym slangu, a następny utwór zatytułowany jest Dusza, a utwór Dusza wykona na antenie zespół Dżemy.

0: Zespół Jam, utwór pod tytułem Dusza. Dziękujemy bardzo. Kto dzwoni?
1: Chcieliśmy pozdrowić redaktora prowadzącego. Każdy piątek z córką słuchamy listy przebojów trójki i wspólnie głosujemy na przeboje. Ale dzisiaj będziemy troszeczkę oszukiwać, bo będziemy podglądać też polską reprezentację. Jednym uchem będziemy słuchać trójki dochodzących z głośników z domu, a drugim uchem i okiem będziemy oglądać mecz. Pozdrawiamy.

0: serdecznie.
1: Pozdrawiamy ze Środy Wielkopolskiej, pozdrawiamy osoby z Zielenia i Czarnkowa.
2: Pozdrawiamy, pozdrawiamy, życzymy miłego i udanego wieczoru i zapowiadamy miejsce 10, bo na nim to jest nowość. Uwaga, uwaga! Wyciszamy, wyciszamy, wyciszamy, wyciszamy, bo przed nami Świata Skraj, formacja Illusion.

Illusion to nowość, miejsce 10 z ominięciem poczekalni Świata Skraj. Oj, oj, oj, co tu się dzieje na tej liście, bo na 9 też nowość, muzyka końca lata. Mówisz o mnie rzeczy. Słuchamy.

0: Muzyka końca lata, od 20 lat nagrywają płyty, pochodzą z Mińska Mazowieckiego. Utwór Mówisz o mnie rzeczy dziś debiutuje na miejscu 9. Co tu się dzieje? Halo, halo.
1: Dobry wieczór, z tej strony Magda Stornowa. Ja chciałam tak krótko, jak zwykle, opowiedzieć taki wierszyk, chociaż dzisiaj może mniej składny. 20 głosów masz do oddania, więc pora zabrać się do głosowania. Głosuj na kogo i na co chcesz, a ciocia Ania ci głosuje też. Niech piątkowa trójka noc porwie od rana, niech w głowach nam hula, grobkowa mania. Pozdrawiam!
0: Ho, ho, ho, niech hula nam w głowie grabkowa mania, dobrze usłyszałem? No to niech hula nam lista do 22. W każdy piątek od 19 bawimy się w pierwszą trójkę. Dzisiaj notowanie 125. Właśnie wybija godzina 21.30. Czy to jest idealna pora, abyśmy posłuchali muzyki zespołu Deserter? Tak, to jest idealna pora, żebyśmy posłuchali muzyki zespołu Deserter. Utwór zatytułowany jest Wolny wybieg.

Deserter, wolny wybieg, ale forma, ale pazur, ale gitara. Tydzień temu siódme, dzisiaj, przepraszam, tydzień temu szóste, dzisiaj ósme, a dzisiaj to 125. notowanie listy przeboju. Właśnie lista @polskieradio.pl, 2 2 7 3 i 1 3 /słuchacze. To nasz oficjalny, nieoficjalny fanpage i warto tam zajrzeć.

0: Dziękujemy. Formacja The Cure, Alone. To jest miejsce siódme bez zmian. Miejsce szóste, moi drodzy, to z kolei nowość. Grzesław Nawrocki, 3 mm. To słuchamy.
1: Jak smakują ci śniadania?

Grzegorz Nawrocki, Tomasz Ziętek, Macie Moretti. To jest utwór pod tytułem 3 mm. Grzesław Nawrocki, o tak pięknie został projekt nazwany. Miejsce szóste. A teraz jest już nowa propozycja zespołu Fontaines DC. Jest w zestawie do głosowania. Proszę sprawdzić.

Ale to gra. Fontaines DC, Marianne, miejsce piąte z trzeciego, 125 notowanie. I zacieramy ręce. Na miejscu czwartym, Archive, City Walls. Ale po co ja to mówię? Przecież utwór znamy na pamięć.

0: Ja nie wiem, czy ten utwór nie pójdzie jeszcze wyżej, bo to taki jesieniarz, ale taki klasyczny jesieniarz. A niestety takie wieczory się zbli... A, nie chcę tego mówić. 13 do 22. Archive City Walls. Bez zmian. Miejsce czwarte. Wchodzimy na podium, jakby nie było, panie i panowie, bo taki jest bieg listy i tak tutaj się bawimy. Biorę do ręki brązowy medal i zawieszam na szyi.
1: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu, więc po prostu nie wiedziałem,

wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja

0: ja tego nie wiedziałem.
1: 6 minut mądrości. Fish MAD, tworzywo, miejsce trzecie z drugiego. 125 notowania. No myślałem, że przez ten mecz to już nigdy dzisiaj do nas nie zadzwoni.
2: Pozdrowienia przede wszystkim dla trójeczki i proponuję na wyciszeniu oglądać mecz i słuchać listy przebojów. Pozdrawiam serdecznie.
1: O, tak wiele osób robi, a ja proponuję słuchać listy przebojów, tym bardziej, że teraz miejsce drugie i najwyżej notowana nowość. Martini Police, Melinda.

Melinda Martini Police, najwyżej notowana nowość w 125. notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Miejsce drugie. No ładnie, ładnie. Przypominam, że od kilku dni możemy głosować na 20 piosenek w zestawie, także brać się do pracy, zajrzeć na naszą stronę i razem budujmy listę. A dzisiaj zbudowali ją przy ulicy Myśliwieckiej Michał Daniluk, przy konsolecie Marek Pawlukiewicz, jako ten, który zawsze dba o wszystko i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Po 22 Piotr Metz, lista osobista, jak najbardziej polecamy ten program. A na miejscu pierwszym, ze szczególnymi pozdrowieniami dla pani Krysi od pana Andrzeja, Artur Rojek, Mirafioli, czyli bronimy tytuł sprzed tygodnia. Serdecznie dziękujemy.

0: autopromocja.
1: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia dziś o północy. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska pewnie prowadzi z Rumunią w Lidze Narodów. Za chwilę relacja ze Stadionu Narodowego. Ustawa o gotowości na wypadek wojny wkrótce trafi do prezydenta, zapowiada wiceszef MONU. Nie do Poznania zmienia się historyczne centrum Rzymu. Będzie wygodniejsze i dla mieszkańców, i dla turystów. Na Stadionie Narodowym druga połowa meczu Polska-Rumunia. Biało-czerwoni walczą o pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów. Spotkanie śledzi na trybunach Adam Malecki. Polskim piłkarzom chyba idzie dobrze.
3: Tak, bardzo dobrze. 3-0, 58 minuta spotkania. W 47 minucie piękna akcja Nikoli Zalewskiego. Pognał lewą stroną, zabawił się obrońcą i wyłożył piłkę na tacy Robertowi Lewandowskiemu, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. 49 minuta, znowu Zalewski i lewa strona. Tym razem musnął piłkę w stronę Przemysława Frankowskiego. Pomocnik Stade Rennes strzelił. Piłka jeszcze odbiła się od rumuńskiego obrońcy i było 3-0. Wróćmy jednak do pierwszej bramki i pierwszej połowy. 24 minuta i rzut karny dla reprezentacji Polski. Na Lewandowskim, wykonane perfekcyjnie, a jakże, przez kapitana reprezentacji Polski. Piłka posłana w lewy róg, Hindrich zrzucił się w prawy i było 1-0 dla biało-czerwonych. Do tego czerwona kartka dla Rumuna Dragusina, więc od 22 minuty gramy z przewagą zawodnika. To wszystko oznacza, że lewy w wieku 38 lat strzela gole. 90 i 91 dla reprezentacji Polski. Zła informacja jest taka, że w 43 minucie Lewandowski ujrzał żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym wyjazdowym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Cieszmy się na razie tym, co dzieje się dzisiaj na Stadionie Narodowym. 59 minuta, 3-0 dla Polski z Rumunią.
2: Ze Stadionu Narodowego Adam Malecki. Ustawa o gotowości na wypadek wojny może w ciągu kilku tygodni trafić na biurko prezydenta, zapowiada wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Liczy, że Karol Nawrocki ustawę podpisze i podkreśla, że w sprawach bezpieczeństwa rząd i prezydent muszą być zgodni.
4: Uważam, to jest bardzo ważne, żebyśmy w sprawach bezpieczeństwa mówili jednym głosem. Ja tego oczekuję jako obywatel od prezydenta i też oczekuję tego od naszego rządu. To znaczy te sprawy, które dotyczą stosunków z Ameryką, które dotyczą budowania baz, które dotyczą ustaw o bezpieczeństwie państwa, no muszą jednak być ponad tymi podziałami politycznymi. Mam nadzieję, że też w tym przypadku tak będzie. Do tej pory tylko raz prezydent złamał tę umowę, ale w sprawie fundamentalnie ważnej, właśnie przy projekcie SAFE.
2: Jak informuje MON, ustawa o gotowości na wypadek wojny ma wzmocnić zdolności obronne i usprawnić współpracę wojska i służb. Ma też dostosować przepisy do współczesnych zagrożeń, cyberataków, działań hybrydowych czy dezinformacji. Tragiczny wypadek w Krakowie. Nie żyje 16-latek, który spadł z dużej wysokości przy ulicy Polonijnej. Służby dostały zgłoszenie tuż po godzinie 20.
5: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali osobę poszkodowaną, która spadła z dużej wysokości. Zespół ratownictwa medycznego wspólnie ze strażakami prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo podjętych działań nie udało się przywrócić funkcji życiowych i ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny w wieku 16 lat.
2: Mówi rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły. Miejsce wypadku zostało zabezpieczone, policja i prokuratura.

0: badają okoliczności tragedii. Prawie 200 osób z podejrzeniem dżumy trafiło do szpitali w obwodzie irkuckim na wschodzie Syberii, podaje rosyjski niezależny portal Moscow Times. Wszystkie miały prawdopodobnie kontakt z pracownicą laboratorium, która zmarła na tę chorobę. Symptomy stwierdzono u 189 osób. Zmarła 27-letnia kobieta pracowała w Instytucie Leczenia Dżumy. Miała poinformować, że podczas pobierania próbek do badań przypadkowo stłukła probówkę zawierającą żywe bakterie. Zabytki antycznego Rzymu będą bardziej dostępne dla mieszkańców i turystów. Zakończono kolejny etap programu, który zmienia okolice Forów Cesarskich i Koloseum z wiecznego miasta Aleksandra Nietopiel.
1: W centrum zmian jest przede wszystkim przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Przy Via dei Fori Imperiali powstają nowe nawierzchnie i przejścia. Kolejne prace mają ułatwić poruszanie się między zabytkami i dostęp do stanowisk archeologicznych. Gotowe są już trasy pieszo-rowerowe w rejonie Koloseum i Circo Massimo. Trwają też prace przy wejściach do Forów Cesarskich. To naprawdę wspaniały projekt. Mieszkańcy mogą być z niego dumni. To projekt strategiczny, który pozwala spokojnie podziwiać i lepiej poznawać nasze miasto. Mówi Ornella Senialini, odpowiedzialna za prace publiczne w Rzymie. Cały program obejmuje ponad 80 inwestycji, a ich łączna wartość to około 200 milionów euro. Dzięki temu ta część miasta ma być bardziej dostępna i wygodniejsza do zwiedzania, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: To jeszcze przed pogodą zajrzymy na Stadion Narodowy. Właśnie Polacy strzelili czwartą bramkę. Pewnie prowadzą z Rumunami. Jutro prawie w całym kraju pogodnie, tylko na północy więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum, do 23 na południu.
3: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
4: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
4: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11:50. Tylko w Trójce.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Tak Witkacego interpretował Marek Grechuta. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz, tu Lista Osobista. Dziś w roli głównej właśnie Witkacy i wielki duet Marcin Dorociński i Wojciech Mazalewski. A między Grechutą a tym duetem był jeszcze Tomasz Stańko z Markiem Walczewskim.
1: Potworny negr. Potworny negr.

Potworny, potworny negr, którego czaszka powiększa się i otwiera. Widzę mózg. Mózg wariata. Ale niepodobny do mózgu, tylko raczej do ogromnej wątroby. Powstają na nim wrzody bulgoczące, które zjadają go z szaloną szybkością. Z każdego wyłazi coś w rodzaju czarnej jagody. Patrzy. Jest to właściwie oczko. Mózg ten znajduje się w szponach zielonego pterodaktyla, który ma głowę wbitą po szyję w mięso. A on to szponami wyciska pękające wrzody. Ten potwór gaz pterodaktylowany klipiący. Mózg z głową zanurzoną wyjął głowę i popatrzył na mnie drwiąco. Miał grzebień jak dinozaurus i żółto świecące fosforyczne oczy. Uśmiechnął się ironicznie, zakrwawionym pyskiem

weakest frame.

number with gold. Smile at me with irony. Ironique.

0: Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Zacznę, Wojtek, od pytania do ciebie. Czy ty wiedziałeś, że Marcin ma już za sobą Witkacego w Niebezpiecznych Dżentelmenach?
2: Tak, wiedziałem, bo kolega, który miał zagrać w moim Witkacego, czyli Wojtek Metzfaldowski, zabrał mnie na premierę Dżentelmenów, którzy...
0: To był casting po prostu, tak? W pewnym sensie do roli u ciebie.
3: Nie, sprawa jest bardziej skomplikowana.
2: Sprawa jest właśnie bardziej skomplikowana.
3: Bo obydwaj się kumplujemy z Wojtkiem Metzfaldowskim. I Wojtek miał robić to, co ja robię z Wojtkiem. A zrobił to Marcin z Wojtkiem w końcu. Bo Wojtek nie miał czasu.
0: Ale
3: myślę, że dżentelmani nas połączyli, nie? Gdzieś tam, że wtedy ty zobaczyłeś
2: mnie. Czy nas połączył Komeda?
3: No tak, nas połączył w ogóle Komeda, bo ja nagrałem audiobooka, a Wojtek zrobił muzykę. To wtedy było pierwsze takie
2: zetknięcie. Później ja zobaczyłem Marcina w filmie, gdzie gra Witkacego. A przez lata namawiałem Wojtka Metzfaldowskiego, który bardzo chciał ze mną w ogóle coś zrobić. Jesteśmy przyjaciółmi od lat i mamy bardzo dużo pomysłów, kiedy się spotykamy. Więc ja bardzo chciałem, żeby jednym z tych naszych rzeczy, które będziemy robić, był Witkacy, którym ja znowu fascynuję się w zasadzie prawie od dziecka, albo przynajmniej od momentu, kiedy skończyłem 12 lat. I kupowałem Wojtkowi nawet albumy, jakieś książki o tym i tak dalej, ale później w momencie, w którym się za to zabrałem, Wojtek był w zupełnie innym momencie życia i ja na gwałturety musiałem wymyśleć inny pomysł i wtedy przypomniałem sobie, że mój przyjaciel Wojtek zabrał mnie na film, w którym kolejny kolega Wojtka gra Witkacego. No i to się tak wszystko pięknie
0: połączyło. Czy Wojtek w końcu zobaczył wasz spektakl i teraz żałuje, nie, że tego nie zrobił?
3: Jeszcze nie zobaczył, jak zobaczy, będzie żałował na pewno.
2: Nie, no Wojtuś bardzo teraz jest zapracowany, jak tylko będzie w formie i będzie mógł, to przyjdzie. Bo to nie wpłynęło na, znaczy, że tak powiem, wszystko na nasze relacje, a być może w ogóle wpłynęło bardzo dobrze.
0: Marcin, ja się domyślam, że Niebezpieczni Dżentelmeni to nie był twój pierwszy kontakt z Witkacym, ale opowiedz, bo Wojtek ma taką opowieść z dzieciństwa prawie, opowiedz o Witkacym w twoim życiu.
3: No wiesz co, ja pochodzę ze wsi o wdzięcznej nazwie Kłudzienko i wtedy Witkacego jeszcze nie było w moim życiu. Bo nie wiedziałem, co będę chciał robić. Ja zdawałem z moim kolegą ze wsi Kamilem do szkoły gastronomicznej o profilu kucharz kelnery. Się do niej nie dostałem, on się dostał. Potem przeszedłem edukację w technikum mechanicznym w Grodzisku Mazowieckim. I powoli, ale tak naprawdę dopiero w szkole teatralnej. I w teatrze dramatycznym zacząłem poznawać Witkacego i poprzez Marka Walczewskiego między innymi, który był takim dla mnie zjawiskiem. Bardzo bym go gdzieś widział w Witkacym. I widziałem go zresztą i był niesamowity i był taki autentyczny, tak jak Witkacy. Niesamowity, pojemny i autentyczny, a jednocześnie wszystko w tym było. A potem jak się pojawił pomysł, ja miałem grać inną postać w Niebezpiecznych Dżentelmenach.
0: A kogo?
3: Chyba to, co zagrał Andrzej Seweryn, czyli no, Józefa Konrada. Ale tam były różne roszady, a mi bardzo zależało, żeby jednak dotknąć tego Witkacego, bo jakoś bardziej to czułem niż wiedziałem chyba. Jak się potem okazało, dobrze się stało, że się stało. I właśnie Wojtek Metzfaldowski, który tam gra Malinowskiego. W ogóle nam wszystkim tam było ze sobą ciekawie i dobrze, mam wrażenie. I teraz na nowo sobie też odkrywam Witkacego co chwilę.
0: No bo w Dżentelmenach to był wycinek Witkacego.
3: No tak, tak, oczywiście, że tak. No tak, ale żeby do tego wycinku być, no to trzeba było się też jakoś przygotować. Mieliśmy dużo prób i rozmów z Maćkiem Kawalskim, co z kolei też jest niesamowite, że w końcu jak doszło do naszego spotkania z Maćkiem Kawalskim i potem Maciek zaproponowali mi to, co się za chwilę wydarzy, czyli lalkę i Stanisława Wokulskiego. No życie widać musi mieć takie zakręty, żeby poprzez Witkacego nawet wycinek rozszerzyć sobie go poprzez jego twórczość, malarstwo i te wszystkie rzeczy, które on opisał, do tego, żeby zagrać Stanisława Wokulskiego, ale przeżyć koncerty z Wojtkiem, bo wracając do najważniejszej rzeczy, czyli do tego, że wyszła w ogóle płyta, nigdy nie sądziłem, że będzie mi dane w jakiejkolwiek formie nagrać

0: płytę.
1: Kiedyś sobie złotą powiesisz na ścianie nawet.
0: Do słuchania. To jak Wojtek do mnie zadzwonił, że ma taki pomysł, żeby od Witkacym zrobić koncert, czy też występ, czy performance, jak zwać to zwać, to myślę sobie, Jezu, jaki wspaniały pomysł, ale ja nie mam pojęcia jak. Wojtek mówi, ja mam pojęcie i wiem, jak muzyka będzie wyglądała, ale czy ty byś coś napisał? Ja bym nic nie napisał, bo ja nie umiem pisać. Ja mogę, ale nawet nie mogę, nie stać mnie na tyle. Nie, moja wyobraźnia tak nie. No ale na szczęście Wojtek znał się z Agnieszką Wolny-Hamkało, która pomogła nam z tekstami, która nas wypytała, co nas boli dzisiaj, co nas cieszy dzisiaj, co nas uruchamia, co nas rozwija. I wychodząc od Witkacego poprzez nas, tak, napisała nam, złożyła taki tekst, który na każdym koncercie uwalnia z nas, ze wszystkich muzyków, z kwintetu Wojtka i ze mnie, coś, co się wydarza tu i teraz, coś, o czym będąc, od czego zacząłem na mojej wsi, nie miałem pojęcia, że za te 30 czy 40 lat będę mógł jeszcze tak eksplorować sztukę poprzez Witkacego z tak wspaniałymi muzykami i że to uwolni ze mnie jako aktora jeszcze jakiś taki element, który mi pomoże w mojej pracy i w pracy nad sobą samym, z moimi kompleksami. I to, co się wydarza na tych koncertach dla mnie, jest naprawdę czymś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Jestem strasznie wdzięczny Wojtkowi, że w ogóle dotknął mnie i powiedział, ej, zróbmy coś, zróbmy to.
1: Jeszcze drugiemu Wojtkowi, że nie miał czasu.
0: No i Wojtkowi Meckowi, ja mu cały czas no dziękuję, i że całe szczęście, żeś ty nie miał czasu.
1: Egzaminatorom w szkole gastronomicznej też w sumie jakoś tam,
0: w sumie tak,
1: gdzieś tam na początku. Wszystko się ze sobą łączy.
2: Może się uda. Jakiś nowy projekt. Jakiś nowy świat. W moich komputerach trwają obliczenia. W laboratoriach eksploduje.

0: aż od tego świecę, jak broszka w czarnej wełnie. Muszę na powietrze. Otwórzcie okna. Na powietrze. O tak.
1: Całkiem niedawno nasze studio M3 odwiedzili Marcin Dorociński i Wojciech Mazoleski. Teoretycznie rozmawialiśmy o kompozycjach astronomicznych, czyli nowej płycie i widowisku, z którymi objeżdżają w tej chwili Polskę. Ale tak naprawdę rozmawialiśmy o czymś znacznie ważniejszym. O życiu. Ta rozmowa dziś w liście osobistej z fragmentami wspomnianej wcześniej płyty.

0: Wojtek, wracam do ciebie, bo ja tak powiedziałem, że jako dziecko. No rozumiem, że jako młodzian raczej.
1: Tak, bo tutaj wracając do czasów szkolnych, to ja muszę powiedzieć, że mnie Witkacy zabrał na początku swoim malarstwem. I tym byłem najbardziej zafascynowany, bo chciałem dostać się znowu do liceum plastycznego. Moi koledzy się dostali, ja się nie dostałem, stąd
2: się
1: ja teraz gram, nie maluję. Więc tak, to nawiązując do wypowiedzi Marcina.
0: Wygląda to na scenariusz gotowego filmu dla Netflixa. Nasz Witkacy się powinien nazywać. O waszej drodze do Witkacego.
1: Tak, no bo to jest u mnie bardzo ciekawa droga. Naprawdę początek to było malarstwo. Później to były narkotyki. I fascynacja tym, że jest jakiś polski artysta, pisarz, filozof, który w ogóle o tym opowiada i przedstawia bardzo głęboką analizę i swoje spojrzenie na
0: te specyfiki, to jest bardzo interesujące, ale też na wiele innych rzeczy, jak sobie radzić z hemoroidami, jak dbać o czystość i wiele, wiele innych rzeczy zawartych jest dokładnie w tych samych pismach
1: i w tej samej książce. Później dramaty i teatr, a na koniec i to fascynacja z tych ostatnich lat, kiedy pracowaliśmy z Marcinem, z Agnieszką i z zespołem Wojtek Mazurski Kwintet nad tą płytą i nad tym spektaklem, to jest to, że Witkacy jest fascynującym filozofem. I to było moje ostatnie odkrycie.
0: Czy pojadę za wysoko, jeżeli powiem, że dla ciebie Witkacy pojawił się prawie równo z jazzem, to po pierwsze, a po drugie, że tam jest wspólny mianownik. Ja go nie potrafię do końca nazwać, ale Witkacy jest takim trochę Davisa Coltrane'em na paru obszarach, prawda? Jeśli ktoś, nie wiem, osobowość, o podejście do tych rzeczy. Coś tam jest wspólnego.
1: Tak, no na pewno jest, wiesz, jedno z najbardziej wyrazistych postaci międzywojnia i lat 20., 30. i tak dalej. Fascynującym, wiesz, wielką postacią, wielkim myślicielem, artystą, który w czasach, w których żył, miał ogromny wpływ na innych. Tutaj łączy to go z tymi wielkimi artystami i twórcami, o których powiedziałeś.
0: No bo Davis też był filozofem i Davis też był zupełnie innego, specyficznego obszaru.
1: Który w duchowości, wiesz, osadził jakby muzykę w duchowości, pokazał, że to jest w zasadzie, wiesz, język bogów i tak dalej, i tak dalej.
0: Davis malował.
1: Tak, którym on się chciał posługiwać, więc tu się zgodzę. Co dalej, idąc jeszcze, wiesz, w tym porównaniu, mi się wydaje, że Witkacy też, podobnie jak ci wielcy twórcy jazzowi, i w ogóle jak jazz, bardzo mocno stawiał na indywidualność, na osobowość i w ogóle przestrzegał przed tym, że i pokazał to, że rozwój cywilizacji, jego zdaniem, i takie umasowienia jej w ogóle, wiąże się z upadkiem duchowości i pewnego rodzaju człowieczeństwa. To patrząc w ten sposób na Witkacego, w ogóle możemy zobaczyć, że on się w zasadzie najbardziej odnosił do rewolucji bolszewickiej. Ale my dzisiaj możemy zobaczyć na to, co się dzieje z rewolucją technologiczną i zobaczyć dokładnie, znaczy przeczytać jego teksty jako pewną przestrogę przed tym, że bez patrzenia się na nas jako ludzi, jako na indywidualne byty i na jako osobne osobowości i ludzi, których wiele łączy, a nie dzieli, ale nie jesteśmy masą i nie jesteśmy z cyferką w komputerze.
0: Jakby niektórzy chcieli i marzyli. Tak przy okazji.
1: Amen.
0: Następna rzecz, którą powinniście zrobić, to LEM pewnie w tym kontekście. Tak sobie myślę.
1: Pozostając w kosmosie.
3: Stoję tu w nocy, jakbym na kogoś czekał. Dlatego ludzie myślą, że czegoś chcę, że czegoś mi brakuje, że na przykład chcę coś kupić, 3 gramy, albo że mam jakieś pragnienie i chcę je zaspokoić. Przepraszam, czy pan może czeka na mnie? Chce mnie pan ponieść na barana? Jestem mądra i mam buty z różowej porcelany. Przepraszam, czy pan może czeka na mnie? Jestem tu nowy, mam na imię Abel. Jestem szczupły i zwinny jak jaszczurka. Przedostanę się wszędzie. Przejdziemy razem przez ciepłe kraje, bo przecież istnieje.

Dzisiaj nikt nie zadzwonił. Nie lubię iść sam, więc to ja zacząłem dzwonić. Ale jakoś się nie złożyło. Nawet mój agent nie mógł. Nowa kochanka, weteryniarz. Nie chcę dzisiaj pić, mam coś rano. Więc wyszedłem sam. Nie wiem, może rzeczywiście coś kupić. I kiedy tutaj szedłem...

0: kiedy tutaj szedłem, coś mnie spotkało. Z rusztowania spadł pręt, dosłownie 2 centymetry od moich powiek. Kurwa, 2 centymetry od moich powiek. 2 1 2.
1: Słuchajcie, ale wasz punkt odniesienia, punkt ten referencyjny był no, na bardzo wysokiej półce, bo Stańko i Walczewski, no to jest, i Piotr, to jest... Czy Marcin, ty wspomniałeś sam o Walczewskim, który był no, eksplozją wtedy w tym spektaklu. Na nieszczęście dużo zapisów nie ma, ale coś tam jest, możemy to zobaczyć, bo jest zapis telewizyjny. I wydaje mi się, że wtedy, w tamtych czasach, zrobienie czegoś takiego to była znacznie większa rewolucja niż dziś jednak. Czy to był dla was punkt odniesienia? No bo to nie jest wolumen drugi, prawda?
2: Chyba nie. Znaczy,
3: zdecydowanie nie.
2: Powiedzieliśmy sobie, że coś takiego powstało, że tam
3: nie powielamy. Nie? Jakby idąc za tymi twórcami, o których powiedziałeś, i idąc nawet za Witkacym, naszym zadaniem jest tworzyć, a nie odtwarzać. I oczywiście byłem świadomy tego, że to powstało. Podzieliłem się też tą wiedzą z Marcinem. I
2: tak, zobaczyliśmy to i to jest bardzo ciekawe. To jest zupełnie inne
3: mieliśmy od naszego,
2: bo tam jest i Marek Walczewski, pan Wojciech Przoniak. Tak. I ja wspominam o Marku, dlatego ja nawet przez chwilę właśnie nie pomyślałem o tym, co oni zrobili wtedy z panem Stańko, tylko ja przyglądałem się Markowi przez chyba 10 lat w Teatrze Dramatycznym i on był dla mnie takim właśnie... Wszystko, co można w Witkacym zawrzeć w obrazie, wyglądzie, 3D. I ja patrzyłem, grając z Markiem w każdym spektaklu, ja nie mogłem się skupić na swojej roli, ja patrzyłem na niego jak na zjawisko. Tak jak można czytać właśnie i oglądać Witkacego. Że to jest takie zjawisko i tak powiem, a jednocześnie takie proste i takie nie robiące z siebie awantury, ani nie wiadomo, awangardy, ani nie wiadomo czego. To było samo przez się, przez to, że było takie, jakie było. Po prostu eksplozja, tak jak powiedziałeś. Marek Walczewski, tak samo jak Witkacy, to, czy to się czyta, czy ogląda, to jest... Wow,
3: masz zjawiskiem.
2: Tak, to jest po prostu zjawisko jakieś paranormalne. Natomiast on sam z siebie nie robił. Z siebie nie wiadomo czego, czy nie wiadomo kogo. I zawsze mierząc się z, nie wiem, z idolami, czy ze swoimi jakimiś marzeniami, zawsze trzęsą nam się nogi, porcięta, co to z tego wyjdzie. Ale jak w pewnym momencie zaczniemy myśleć, czy nam to coś daje, bo ja mam straszną tremę zawsze, jak wychodzę w teatrze, czy właśnie jak zaczynamy koncert, mam potworną tremę, czy to się będzie komukolwiek podobało, czy to ma w ogóle sens, co robię, czy ja nie dam plamy. Jakieś takie przeróżne kompleksy. Natomiast te koncerty też, to co dał mi Wojtek, za co jestem ci wdzięczny i całemu zespołowi, że oni mi tak ośmielili, że nawet sobie momentami potem myślę, Boże, jakie to były fragmenty strasznie fajne, że ja się dobrze z tym czułem. A skoro ja się z tym dobrze czułem, to może widzowie, czy też słuchacze też się dobrze z tym czuli. Może nie było tak źle. Że nie ma się co tak dołować, że te momenty, kiedy coś się... Czasami się nie wydarzy, czasami się wydarzy więcej, czasami się wydarzy mniej.
3: Inaczej.
2: Tak, to wszystko zależy też od miejsca i od ludzi, przed którymi, czy z którymi gramy razem. Bo to, co się wydarzyło też na Dwóch Brzegach, na festiwalu Grażyny Torbickiej, gdzie zagraliśmy pod otwartym niebem na zamku tuż przed północą i zbliżającą się burzą i ludzie zaczęli z nami pierwszy raz śpiewać, nie? Refren Stanisław Ignacy Witkiewicz, co się wcześniej nie zdarzyło. No to nagle to było jak...
3: To nas poniosło.
2: Nie, to było super.
3: To nas poniosło, ale Marcin słusznie mówi i zresztą ty też zwracasz, Piotrze, na to uwagę, że to było wyzwanie i myśmy z dużą pokorą i taką świadomością, że może tego nie udźwigniemy. Że to jest duży temat. No, dla mnie też, wiesz, osobiście ważny i tak naprawdę zmaganie się z tym, jeszcze właśnie ta cała forma, kiedy ja myślałem, ja przez wiele miesięcy zbierałem teksty Witkacego z tym, czym się fascynowałem przez lata, I próbowałem to zebrać w jakiś tekst i poukładać i widziałem, że sobie nie daję rady. Chciałem, żeby Marcin mi w tym pomógł, żeby powiedział mi, co go zabiera. A Marcin mówi, nie, ja się za pisanie nie biorę. Więc mówię, ulala, parę miesięcy pracy jakby, wiesz, utknąłem w takim martwym punkcie i wtedy wpadłem na pomysł, żeby poprosić Agnieszkę Wolna-Hamkało, wspaniałą, wiesz, pisarkę, poetkę i tak dalej, żeby ona to zrobiła, jednocześnie trochę to uwspółcześniła. Wtedy wpadłem na ten pomysł też, żeby postawić tam bohatera stąd, znaczy takiego nie wiadomo skąd w zasadzie, poza czasem

0: miejscem, ale być może też takiego współczesnego idealistę, podobnie jak ja o sobie myślałem wielokrotnie, który chce pomóc sobie, ale jednocześnie w ten sam sposób światu, wymyślając jakieś antidotum na otaczający chaos, na zbliżającą się katastrofę, podobnie jak Witkacy, który wiesz, cały czas w tych swoich wizjach to przed tym przestrzegał i przed utratą człowieczeństwa, duchowości, która zaprowadzi nas właśnie do jeszcze większego chaosu, jeszcze większej takiego ujednolicenia, wiesz, jakby masy ludzkiej i tak dalej, i tak dalej. Więc tych perturbacji było wiele, ale dopiero ten moment, kiedy uznaliśmy, że to jest osobiste i że to nam coś daje i w ten sposób my jakby wyrażamy to, czym się fascynowaliśmy, a jednocześnie w trakcie pracy odbywa się jakby transformacja nas samych na bazie tego. No więc to uznaliśmy za dobry znak i za to, że jeżeli choć część tego będziemy w stanie przekazać na scenie, to ta transformacja być może i ten dotyk dotknie też publiczność. Mam wrażenie, że na razie się tak dzieje i jestem za każdym razem też zafascynowany tym i bardzo podniesiony na duchu, że to się zmienia, tak jak koncerty jazzowe, że ja z kwintetem na co dzień mogę to robić, ale w spektaklu okazało się, że też to możemy robić, że on cały czas trochę żyje, to nie jest jeden do jeden to samo za każdym razem, tam się dużo...
1: No pamiętam Bielsko-Biało, którym widziałem, po którym nie, chyba Kuba powiedział, no Marcin dzisiaj to poszedł.
2: Tak, Cavatini to był super.
1: Tańczyć chyba też wtedy, tak?
2: Chyba pierwszy raz, tak. Tak się uruchomiłem, że zacząłem nagle tam, noga mi zaczęła chodzić i te swoje lęki i strach i to drżenie zamieniłem po prostu w taniec jakiś taki dziwaczny. Ale no to znaczy, że mnie to kosztowało coś. To znaczy, że mnie to uruchomiło i że ja bym się nie odważył zatańczyć. Ja tańczę, ja chętnie tańczę, ale na imprezach ośmielony, że tak powiem. Natomiast tak przed publicznością to bym się wstydził.
0: Ale to wyszło bardzo naturalnie. Tak, no znaczy myśmy w ogóle od początku ustali, ja Marcinowi zawsze mówię, tak, my cię złapiemy.
2: Tak.
0: Masz prawo robić co chcesz na scenie. Znaczy stworzyliśmy plan, czyli stworzyliśmy to, co potrzebujemy. Mieliśmy scenariusz, mieliśmy muzykę, mieliśmy całą koncepcję, wiesz, jak to wszystko pokazać. Ale jak zawsze tłumaczyłem Marcinowi, jak wystartujemy, dzieje się to, co się ma dziać. My cię będziemy łapać, bo robimy to zawsze. Jesteśmy, wiesz, grupą, która wiele godzin spędziła ze sobą, wiesz, ćwicząc to. Więc podążamy za intuicją, podążamy tam, gdzie prowadzi nas muzyka, tam, gdzie prowadzi nas sztuka, pokornie, wiesz, jakby służąc temu, co ona chce osiągnąć.
2: A jednocześnie to było wspaniałe, bo zaczęliśmy próby u Wojtka w domu wszyscy i ja tak na początku bardzo cicho coś tam czytałem. Czytałem i tak pytałem chłopaków, czy więcej. I oni mówili, no tak, więcej. I wiesz, ja nie gram na żadnym instrumencie. Kiedyś grałem troszkę na gitarze i to jest też jeden z kolejnych moich kompleksów, że no chciałbym grać na akordeonie, naprawdę, na oboju, tak jak mój kolega, który jest wybitnym, Arek Krupa, wybitnym oboistą, że chciałbym grać, kurczę, chociaż na organkach, a mam tylko swój aparat mowy. Ale potem pomyślałem...
1: To nie jest tylko, to jest...
0: Właśnie no, chciałem powiedzieć, no, podstawowy instrument. Odsyłam wszystkich potem... państwa do wysłuchania albumu Witkacy Kompozycje Astronomiczne. To, jak Marcin posługuje się tam głosem i to też, jeszcze jedno mogę powiedzieć, w pracy, jak żeśmy byli w studio, jak Marcin jakby od razu to łapał. Większość to są pierwsze take'i. Dogrywaliśmy coś, co ewentualnie chcieliśmy, żeby było wielogłosem albo coś takiego. I Marcin po prostu no, ma talent muzyczny, to niewątpliwie, a jeszcze do tego ma taki niewątpliwy talent aktorski, narracyjny. No, po prostu samym
1: głos to pierwszy instrument.
0: To wszystko, no.
1: Tak, chcieliśmy się trochę, przepraszam.
2: Nie, bo mnie w to było ciężko. Ciężko w to wiesz, nie ma co przepraszać, ci jestem wdzięczny, bo pamiętam, nagle sobie przypomniałem zaraz, przecież jest taki gość z Fate No More, Mike Patton, nie? I przecież widziałem jego koncerty, gdzie on grał z solo, czy z innym zespołem, używał swojej paszczy po prostu w taki sposób, że mówiłem, wow, jakie to jest super, jakie to jest ciekawe. I pomyślałem, a może by właśnie jeszcze dalej iść w to i nie bać się. No ale to jak człowiek czegoś nie spróbuje, to potem nie wie i żałuje. I czasami rzeczywiście trzeba spróbować, szczególnie, tak jak powiedziałem wcześniej, że dla mnie jako tam gdzieś tworzącego w różnych innych rejonach, to mnie ośmieliło właśnie te nasze spotkania, te nasze próby i potem te koncerty. To rezonuje na mnie w tak zwanym aktorstwie, czyli że te nuty, to wszystko we mnie zostaje i to mi daje jakieś takie 4D czy 5D, nie wiem, jakie rozszerzenie niesamowite. To jest cudowne doświadczenie.

0: Gośćmi listy osobistej są dzisiaj Marcin Dorociński i Wojciech Mazolewski. To kompozycje astronomiczne.
1: Usiadłem na krawężniku i tak po prostu, jakbym był ćpunem albo głupkiem, wchłonął mnie bezmiar świata. Purpurowe blaski na skałach zdawały się emanować z moich własnych wnętrzności. Czułem je w sobie. Byłem we wszystkim. Roztapiałem się w nieskończoności z taką swobodą, jak jakiś pieprzony popiół. Jak grzyb atomowy, jego zimny blask. Lis, pustułka, laptop, mikroby, lówka, ty, ja. To jest jak śmierć w Minecrafcie. Wielki bałagan, chaos. Wszędzie pełno wstrząsów, energii, które nie potrafią znaleźć żadnego początku. Pomyślałem, Ziemia to tylko malutki punkt w tej przestrzeni, na którym my, ludzie, walczymy o coś, co nie ma żadnego znaczenia w obliczu całego tego kosmosu. A kosmos, kosmos to tylko milcząca przestrzeń, w której nic nie ma żadnego sensu. Wszystko, co nas otacza, to tylko zbiór niekończących się przypadków. Zbiór niekończących się przypadków. Kończących się przypadków.
0: Czy ja dobrze rozumiem, bo próbuję sobie to uporządkować, że wybór tekstów ostatecznie nie był wasz, tak, tylko po rozmowach z wami pani Agnieszka
2: podesłała nam kompilację.
3: Ja zebrałem tak, teksty, powiedzmy, zbierałem to z, nie wiem, pół roku, rok być może. Zebrałem ze wszystkich tekstów, wiesz, listów, dramatów, powieści, fragmenty, które w ogóle
0: pierwszy wybór
3: czułem, że mnie zabierają, tak? Tego było dużo więcej, to znaczy nasz spektakl, znaczy tych tekstów było razy 10 co najmniej. I czułem, że ja chciałem najpierw z Marcinem to pobierać, ale czułem, że skoro Marcin chce mieć dobry scenariusz i dobry tekst, to musi mieć kogoś, kto naprawdę umie to dobrze napisać. I Agnieszka to świetnie zrobiła, wzięła to wszystko ode mnie, porozmawiała z nami i usłyszała jeszcze też taką historię, bo tam kolejną warstwą było to, że jeszcze wymyśliłem tą postać jakby idealisty, który chce uratować świat. Podobnie trochę jak Witkacy chciał go przestrzec być może, a tutaj chce uratować świat. I nie wiadomo, czy to jest artysta, czy to jest komputerowiec, tam wiesz, programista, czy chemik. On jest w swoim laboratorium, coś się dzieje. I czy w niego wchodzi Witkacy, czy go coś zatruwa i on, wiesz, tutaj każdy może wysnuć swoją własną interpretację, ale dzięki temu jesteśmy, to jest trochę też, tam jesteśmy też my. Agnieszka zrobiła to, że wsadziła tam...
2: Tak, dzwoniła do mnie i pytała, no ale czego ty się boisz? No ja mówię, boję się stać w teatrze, rozumiesz? Boję się wyjść, mam tremę po prostu, potem to mija, ale... Bo aha, no to dobrze, no to użyjemy tego, nie? I są nawet takie słowa po prostu. I ona mówi, a czego byś więcej chciał? Czy więcej listów właśnie z Witkacego? Czy... Ja mówię, nie wiem, zaproponuj coś. I ona też była jakoś tak na tyle cierpliwa i spokojna, tak, i jednocześnie uśmiechnięta, że poczułem też od niej jakąś taką bardzo dobrą energię i brak paniki kompletnej, że nic nas nie goni, tylko spokojnie. Albo do czegoś dotrzemy, albo nie dotrzemy. I ona to wszystko...
3: To też było ważne. No, żebyśmy sobie, wiesz, nie postawili jakiegoś terminu takiego. Żebyśmy dali sobie czas w ogóle na decyzję, no, czy nam to działa.
2: To było też wspaniałe.
3: Agnieszka przyjeżdżała do mnie do domu, też była na próbach, pisała w trakcie, wiesz, tego, kiedy cały zespół i Marcin ćwiczyliśmy to, więc to był

0: taki styl pracy, no, dopracowujesz coś, wiesz, widzisz, jak to działa, zmieniasz.
1: Na... I to, że Wojtek co chwilę podkreślał, ale słuchaj, ale nic na siłę. Czyli czułem, że jakby drzwi są otwarte, w razie czego mogę, jakby za bardzo się wystraszę, uciekam, nie?
0: Tak, bo myśmy się jeszcze wtedy tak, wiesz, tak dobrze w pracy nie znali, która teraz, wiesz, przez to, że jeździmy razem na koncerty i tak dalej, to jesteśmy dłużej ze sobą, ale wtedy nie wiedzieliśmy się tak w pracy. Ja zdawałem sobie sprawę, że Marcin musi w to wejść na 100% i to musi jemu, jego uruchomić wewnętrznie, bo ja jeżeli go namówię, a później to nie zadziała na scenie, tak jakbyśmy chcieli, to będziemy, nie będziemy mieli takiego zaangażowania, a przed chwilą Marcin wymienił, wiesz, czy rozmowy o Faith No More, czy Red Hot Chili Peppers. Lubimy ludzi, którzy lubią być ze sobą, tak? Znaczy z tego też wspaniale jest, jeżeli można tworzyć team, który się dobrze ze sobą czuje, bo wtedy to jest trochę w tej sztuce, nie? To się, tego się trochę tam przemyca, że ludzie się dobrze ze sobą czują, wiedzą, co razem robią.
1: Szczególnie, że też ta muzyka, która jest piękna, którą Wojtek i jego chłopaki grają, ona nie, to nie są szlagiery, to nie są przeboje, a jednocześnie wpada, to wchodzi jakoś tak w głowę, że dla mnie jak się już zbliża i słyszę jakieś nuty, a na każdym koncercie te nuty niby są te same, a za każdym razem są inne, bo jeszcze Wojtek wpadnie na jakiś pomysł, że jeszcze tu bym chciał więcej, tu bym chciał mniej. I to też jest super. We mnie to troszkę wprowadza panikę, bo jednak lubię widzieć kamienie, które wystają z wody, nie? A tu nagle wody przybywa i nie ma tych kamieni, nie ma po czym stąpać. Ale mówię, spokojnie, zobaczysz, popatrzysz na mnie, ja ci kiwnę, ja ci gwiznę albo coś. I to jest wspaniałe, że tak jak powiedziałem, że nie gramy przebojów, które wszyscy znamy i lubimy, to jednak jak zbliżają się te niektóre nuty, to mam ciarki na plecach i mam, że chcę to mówić, że chcę to śpiewać, że chcę to, może przyfałszuję, ale jakby wywołuje to we mnie jakąś taką, no Wojtek mnie tak ośmielił, chłopaki, że słyszysz nawet jak o tym mówię, no, że jestem po prostu potwornie podekscytowany.

0: To jeszcze dopytam, dlatego że jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to nie mam wątpliwości, bo to wiemy. Ale czy z tekstem też jest różnie na różnych spektaklach?
1: Tak, oczywiście, że tak. No. Czasami jest tak.
2: O to chodziło, że jak tak, tu się jak to też wydarzyło.
1: Raz zagraliśmy, kiedy, no było chyba w Toruniu, że publiczność, nie wiem, czy była międzynarodowa, czy był dystans między sceną a widownią i widownia była taka bardziej kinowa i nie słychać było od nich nawet oddechu, bo w Kawatynie to było zupełnie inaczej i to naprawdę wszystko tak było do góry.
2: Żywa była
1: publiczność. Tak. I nagle ja się wystraszyłem i mówię, Jezus, ja chyba to czytam. I jak już dopuścisz takie myśli, że mówisz coś źle, no to już słyszysz dysonans, już jest dwa głosy w głowie i już nie skupiasz się na tym, żeby coś zagrać najlepiej jak potrafisz, no tylko już jedną nogą właśnie stoisz w wodzie i coś fałszujesz. I za każdym razem to jest inaczej. Ten tekst, znaczy niby ten tekst, te wszystkie słowa, litery, które mówię, są takie same. Ale jak one są mówione, jak one są przeciągane, jak one są czy śpiewane właśnie, czy tańczone.
3: Ale też czasami coś dodajemy, czasami coś usuwamy. Tak. To jest coś takiego, że to...
0: No
3: że
0: jeśli chodzi o muzykę, to nie mam wątpliwości, ale zdarzyło ci się dodać coś do tekstów?
1: Niewiele.
3: Niewiele, ale to są znaczące rzeczy. Znaczy, bo ten tekst jest dobrze dobrany do mniej więcej czasu, który mamy. Teraz w momencie, w którym emocje idą w górę, czasami tego tekstu nie ma dopisanego. A Marcin to łapie emocjonalnie, potrafi. No tak. Poza tym mamy tam dwie, trzy rzeczy w listach.
0: On już nawet nie pamięta, że dodaje, wiesz?
1: No to się dzieje tu i teraz.
3: Znaczy, bo Marcin, ja to rozumiem też i bardzo szanuję. I też Marcin dzięki temu też mnie nauczył jakby takiej pracy, że czego potrzebuje aktor, że to musi być wszystko dobrze przygotowane najpierw. Ja trochę chciałem, wiesz, performować. Wszystko zostawiłbym jeszcze, wiesz, wiele niedomówień, a Marcin nauczył mnie tego, że najpierw będziemy mieć super narysowane wszystko.
1: No tak.
3: Jak będziemy to mieli świetnie narysowane, to wtedy jak sobie trochę przerysujemy, pokolorujemy inaczej, albo coś dodamy, odejmiemy, to będziemy się lepiej czuć lepiej. Ja tego się od Marcina nauczyłem i jestem, znowu ja tutaj bardzo wdzięczny za to, bo dzięki temu mamy tą bezpieczną bazę i na bazie tego, jak zmieniamy, no to Marcin nawet nie pamięta, że zmienia.
1: To prawda. No bo, żeby dobrze improwizować, jak mówili wielcy aktorzy, trzeba bardzo dobrze znać tekst. To wtedy można improwizować i tak samo jak Marek Kondrat ostatnio mówił, że właśnie do niego powiedział profesor Rudzki, to nieprawda, panie Kondrat, jakby znajomość tekstu przeszkadzała w interpretacji utworu. No. Więc... ja lubię znać scenariusz. No tak jak w filmie lubię przeczytać scenariusz, się nim zachwycić, tak lubię jednak wiedzieć, po czym stąpać, żeby potem właśnie móc podskoczyć. No,
0: i... Nie zmienia to faktu, że jesteś w tej chwili najlepszym jazzmenem wśród aktorów, w sensie nie umiejętności gry na instrumencie, tylko

0: nowego obszaru pracy.
1: Nie, jest sporo aktorów, którzy albo mają swoje zespoły, albo grają w zespołach, nie, albo śpiewają,
0: chodzi
1: ale...
0: mi o jazzowy sposób aktorzenia.
1: Okej, okay, dobrze, aczkolwiek no, jeśli cokolwiek to znaczy, jeżeli to jest szerzej jeszcze niż sama muzyka, czy wydawanie, bo znam naprawdę sporą liczbę aktorów, którzy grają na instrumentach, albo właśnie śpiewają w zespołach, albo grają w zespołach.
0: Niekoniecznie pewnie mieszają te dwie dziedziny. Tak,
1: no może
0: myślę.
1: Tak, może rzeczywiście tak. Znaczy dla mnie to jest wielkie wydarzenie. Ja mogę mówić jakby o samym sobie, co mnie to daje jako aktorowi i co jako aktor ja mogę dać bez aktorzenia w trakcie koncertu. Tylko, że właśnie to bardziej się ze mnie wtedy wydobywa. To są też takie momenty, kiedy... Ja lubię najbardziej też, a które bardzo rzadko się zdarzają podczas kręcenia filmu, że znamy jakąś scenę, robimy któryś dubel z kolei i niby wszystko jest dobrze. I czasami nie trzeba więcej, bo dodając do tego montaż, dodając do tego muzykę albo bez muzyki, ta scena potem w filmie jest piękna i te sceny tworzą piękny film. Ale są takie momenty, kiedy gramy, mówimy litery i nie myślimy o tym, co mówimy, tylko gdzieś jest jakieś łączenie wyżej i... Wypływa z nas tekst nauczony, który przestaje być tekstem nauczonym, a jest słowami postaci, stajemy się tą postacią. I to są takie momenciki, które w tych koncertach właśnie się zdarzają. I to jest najwspanialsze.
0: To chyba dość nieudolnie, ale o czymś takim chciałem powiedzieć,
1: no to,
0: prawda? Że to jest
1: w takim razie dokładnie tak.
0: Ta chyba historia.
2: Wiem. Te elementy są nieprzyjemne. Dysonanse muzyczne. Przykre zestawienia barw, wstrętne kombinacje słów. Ha, fuu. Ale na końcu i tak może być pięknie. Piękno złożone z brzydkich elementów w czystej formie.

0: Autopromocja.
1: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej. Prosto z katowickiego kina Kosmos. Jutro, tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dawno nie było zwycięstwa w takich rozmiarach. Polska-Rumunia 6-0, meczu w sporcie. Od jutra maksymalne ceny benzyny i diesla, wraca program CPN. Ukraina dementuje doniesienia, jakoby zachodnie ambasady miały opuścić Kijów. Od jutra kierowcy poczują ulgę w portfelach. Wraca program Ceny paliw niżej. Polacy będą tankować najtaniej w Europie, zapewnia minister energii. Miłosz Motyka mówi, że mechanizm ustalania cen na stacjach będzie oparty o działania rynkowe.
3: Żeby nie dopuścić do braku paliw na stacjach, my nie manipulujemy marżami, my nie ścinamy siłą hurtu, my nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem. My, biorąc pod uwagę także czynniki rynkowe zmieniających się cen w portach, zmieniających się ceny na rynkach, odnosimy je do cen hurtowych. Więc one mogą się zmieniać także w trakcie tygodnia.
2: Litr benzyny 95 od jutra do poniedziałku będzie kosztował nie więcej niż 6 zł 73 grosze. 98 7,59, a litr diesla 7,88.
4: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić. W jakie stanie to jest lepiej, nie?
5: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca.
6: No będą mniejsze, tak, przychody, to jest podatku.
7: Przynajmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł, no to jest dużo. Dobrze, że rzadko jeżdżę. W ogóle wszystko poszło teraz w górę przez to paliwo.
8: No bo byłoby fajnie, jakby się wróciło 6 na stale chociaż, tak?
2: Program CPN ma działać do końca roku. Ceny paliw na stacjach niebawem mogą być jeszcze niższe. Grupa G7, skupiająca najbogatsze państwa świata, zdecydowała uwolnić 100 milionów baryłek oleju napędowego ze swoich rezerw. To próba ustabilizowania cen na światowych rynkach. Uzgodnienia z zadowoleniem przyjęli szefowie unijnych instytucji, relacjonuje Beata Płomecka.
9: Nasi obywatele zasługują na energię w przystępnej cenie, napisała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że unijni przywódcy na szczycie w Brukseli za niecałe 2 tygodnie omówią możliwości złagodzenia wpływu rosnących cen energii na obywateli, przedsiębiorstwa i przemysł w Europie. Sprawa wysokich cen diesla w Europie, które wzrosły dwukrotnie, i cen gazu, które ostatnio wzrosło 140%, była jednym z tematów pilnego spotkania ambasadorów unijnych krajów w Brukseli, ale jak wynika z moich informacji, zostali oni jedynie poinformowani o ustaleniach grupy G7 i padła deklaracja dotycząca dalszej koordynacji działań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Ukraińskie MSZ dementuje doniesienia Guardiana, że zachodnie ambasady szykują się do ewakuacji. Brytyjski dziennik napisał, że placówki dyplomatyczne w Kijowie przygotowują się na wyjazd do Lwowa albo Polski, gdyby rosyjskie wojska zaczęły uderzać w ich siedziby w ukraińskiej stolicy. Resort Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreślił, że o takich krokach jest zgodnie z procedurami informowany, a do piątkowego wieczoru nie wpłynęły żadne tego rodzaju zgłoszenia. Guardian napisał, że choć zachodni dyplomaci deklarują, iż zamierzają pozostać w stolicy, to w rozmowach nieoficjalnych ujawniają, że przekodowywane są plany awaryjne. Jeden z dyplomatów miał powiedzieć, że sytuacja wyraźnie szybko się pogarsza.
10: Wyrok jest nieprawomocny. Strony mają 24 godziny na odwołanie się do drugiej instancji. Sam Łukasz Gibała nie stawił się w sądzie, ale zorganizował konferencję przed posiedzeniem.
11: Postanowiłem, że czasami trzeba wziąć pewne rzeczy na klatę. Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać.
10: Łukasz Gibała kłamie i nie prowadził rozmów z żadnym z miejskich radnych klubu Koalicji Obywatelskiej, odpowiada jeden z nich, Tomasz Daros.
12: Na podstawie oświadczeń, które złożyli radni, czyli 19 oświadczeń, można jasno powiedzieć, że pan Łukasz Gibała no niestety myli się ze swoimi twierdzeniami i nikt takiej deklaracji mu nie składał.
10: Sztab Łukasza Gibały nie pozostał dłużny senator Monice Piątkowskiej i złożył swój post.

0: Józef w trybie wyborczym. Sprawa dotyczy głosowań Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Proces został odroczony do poniedziałku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: To był materiał z Krakowa o wyroku sądu, zgodnie z którym Łukasz Gibała musi sprostować informacje na temat rozmów z 6 radnych z Koalicji Obywatelskiej. 680 tysięcy rodzin skorzystało ze wsparcia w ramach programu Aktywny Rodzic, potocznie nazywany babciowym. System pomocy finansowej obchodzi swoje drugie urodziny.
2: Pomysł babciowego to było także próba uhonorowania setek tysięcy babci, dziadków. Wiem, o wiele częściej babci niż dziadków, no ale tak się już ułożyła nasza cywilizacja. I że to babciowe jest też metodą podkreślenia, jak ważna dla nas wszystkich jest rodzina. I chyba życie jest trochę chociaż lżejsze.
1: Mówił podczas uroczystości w kancelarii premiera Donald Tusk. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska podkreślała, że to kluczowe wsparcie dla rodzin z małych miejscowości.
3: Tam, gdzie tych usług nigdy nie było, myśmy je stworzyli. Rodzice, dziadkowie korzystają z tego, co udaje nam się robić. Mają poczucie bezpieczeństwa, rozwijają swoje piękne rodziny.
1: Wsparcie dotyczy dzieci od roku do prawie 3 lat. Można otrzymać miesięcznie do 1500 zł. Polski spadochroniarz zginął podczas przygotowań do pokazów w Czechach. Do tragedii doszło w pobliżu lotniska w Klatowach na południowym wschodzie. 51-letni mężczyzna spadł z dużej wysokości na łąkę i chociaż na miejsce wypadku szybko dotarły służby medyczne, nie udało się go uratować. Jak informują czeskie media, Polak prawdopodobnie miał problem ze spadochronem. Nie udało mu się otworzyć spadochronu zapasowego, bo zaplątały się linki. Przyczyny tragedii zbada Czeski Instytut Badania Wypadków Lotniczych. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w całej jego karierze politycznej. Tak wynika z najnowszego sondażu. O nim z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: W sondażu Associated Press poparcie dla prezydenta spadło w ciągu 2 miesięcy o 2 punkty. Obecnie wynosi ono zaledwie 31%. Poprzedni najgorszy wynik 32%. Trump zanotował jeszcze w pierwszej kadencji pod koniec 2017 roku. Badani są najbardziej niezadowoleni z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Politykę ekonomiczną prezydenta popiera tylko 26% Amerykanów. To mniej niż miał Joe Biden w szczycie inflacji, jaka nastąpiła po pandemii COVID. Trump twierdzi, że sondaże są zmanipulowane. Od miesięcy przekonuje, że drożyzna to przejściowy koszt wojny z Iranem i obiecuje, że paliwo stanieje zaraz po wyborach parlamentarnych. Do wyborów do kongresu pozostał już tylko miesiąc. Niskie notowania prezydenta ciągną w dół polityków republikańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Nawet do północy może być zablokowana autostrada A2 na odcinku Warszawa-Mińsk-Mazowiecki w kierunku Terespola. To po wypadku w pobliżu Choszczówki Rudzkiej. Jak informują drogowcy, po 21 zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nikt nie został ranny. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
6: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Reprezentacja Polski wynikiem 6-0 pokonała Rumunię w ramach rywalizacji w Lidze Narodów. Mecz z wysokości trybun oglądał Adam Malecki. Adamie, jak podsumujesz to spotkanie? Bo długo musieliśmy czekać na tak przekonujące zwycięstwo Polaków.
7: No i tak, wynik iście hokejowo-tenisowy, a 5 goli padło w drugiej połowie. Gole dla biało-czerwonych na stadionie narodowym strzelali Robert Lewandowski 3. To jego 90., 91., 92. trafienie z orzełkiem na piersi w 170 spotkaniach. A po takim wyczynie Lewandowski po meczu zabrał piłkę na pamiątkę, a opaskę kapitana przekazał kibicom. Do tego trafiali Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski i Jan Bednarek. To jedna z najwyższych wygranych reprezentacji Polski na stadionie narodowym. Efektownej wygranej pomógł fakt, że od 22 minuty graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Po tym, jak czerwoną kartkę za faul na Lewandowski ujrzał rumuński obrońca Dragusin. Dla nas gorsza informacja jest inna. Żółtą kartkę otrzymał Lewandowski, a to oznacza, że kapitana reprezentacji zabraknie w poniedziałkowym wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Bośniacy dzisiaj zremisowali 1-1 ze Szwecją. To oznacza, że Szwedzi mają 7 punktów, Bośnia 5, a Polska 4. Rumunii bez zdobyczy punktowej. Pozostajemy w grze, a dzisiaj wygrywamy 6-0. Tyle ze Stadionu Narodowego. Adam Malecki.
6: Dziękujemy za relację i przypominamy, że następny mecz reprezentacja Polski rozegra w poniedziałek na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. A teraz siatkówka. Na inaugurację sezonu kobiecej Tauron Ligi broniące tytułu Budowlanie Łódź w 3 setach pokonały MKS Kalisz. O udanym rozpoczęciu sezonu mówi libero łódzkiej drużyny Justyna Łysiak.
8: Wykonałyśmy dzisiaj kawał dobrej roboty. Myślę, że przede wszystkim bardzo dużo jakości dzisiaj po naszej stronie. Tak naprawdę od początku do samego końca spotkania myślę, że pokazałyśmy dzisiaj nasze mocne strony. Oczywiście przyjechałyśmy tutaj z takim nastawieniem, że to będzie bardzo ciężki mecz.

0: dlatego że to też jest pierwsza kolejka. Gdzieś tam te zespoły się wszystkie docierają, my też się docieramy i nigdy do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Tym bardziej cieszy mnie dzisiaj wynik, ale myślę, że też przede wszystkim styl tego spotkania.
1: W ramach pierwszej kolejki swój mecz rozegrały także siatkarki Uniu Opole z Chemikiem Police. Podopieczne Przemysława Kawki zapewniły sobie zwycięstwo po tiebreaku wygranym 15-13. I jeszcze żużel. Zakończyły się indywidualne Mistrzostwa Europy, w których dobrze spisali się Polacy. Finałową, czwartą rundę w Pardubicach wygrał Maciej Janowski, zapewniając sobie srebrny medal całego cyklu.
2: Wydaje mi się, że jest to duży sukces i bardzo się cieszę. Nie ma żadnej złości, szczerze mówiąc. Bez jakichś wielkich oczekiwań przyjechaliśmy do Pardubic. Jeździło mi się super, rozpędzałem się, byłem bardzo szybki. Koniec końców jestem zadowolony.
1: Po raz trzeci mistrzem Europy został Duńczyk Leon Madsen, a podium uzupełnił Kacper Woryna.
3: Jutro prawie w całym kraju pogodnie, tylko na północy więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum, do 23 na południu.
4: Autopromocja.
5: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia dziś o północy. Mariusz Owczarek.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Lista osobista. Może właśnie takim ktoś mnie pokocha. Frunącego przez czas, niczym widmo, duch. Z niedopałkiem w ustach, lśniącym jak kometa. W kosmicznym skafandrze, przez śluzy, wir.

0: Kolejna część rozmowy z Marcinem Dorocińskim i Wojtkiem Mazalewskim w drugiej części dzisiejszej listy osobistej.
1: Halo. Halo, Nina. To nieprawda, że jestem silny. Boję się. Boję się na ulicy i boję się na deskach teatru. Wczoraj potwornie rozbiłem lewe biodro o korzeń, Nineczko. Ledwo chodzę, Nineczko. A potem potwornie się urżnąłem.

0: Marcin opowiadał o Walczewskim, a ciebie jeszcze muszę, Wojtek, w takim razie o Stańkę trochę zaczepić, bo tu mamy postaci, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale Witkacy, Walczewski, Stańko, tak, jest takie słowo demiurg. Nie wiem, czy pasuje tutaj idealnie, ale to są tacy w pozytywnym tego słowa znaczeniu szarlatani, którzy potrafią jakby więcej.
1: No, myślę,
0: tak jak Marcin opowiedział o Marku Walczewskim, to ty opowiedz o Tomaszu Stańce swoim.
1: No, Tomasz Stańko z pewnością był człowiekiem, który pokazał nam więcej i pięknie potrafił, że tak powiem, zarządzać tym czymś, co jest wokół nas i nadawać temu wiele znaczeń. Większych niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tam jest. I ja teraz nie pamiętam, bo chyba pierwsza styczność z trąbką Stańki to będzie płyta Astigmatic. Ja wychowałem się w tych czasach, kiedy robiono takie sąsiedzkie sytuacje, bo nie każdy miał gramofon, nie każdy miał płyty w ogóle. Więc uczestnik...
2: telewizor.
1: Tak, to telewizor, to już to dobrze.
0: Dziś
1: sam
0: wiemy,
1: się
0: że
1: go
0: to
1: pozbyłem.
0: Dobrze.
1: Ale i to dość szybko.
2: Ale jak chciało się mecz obejrzeć?
1: To dokładnie.
2: No
1: sąsiadów. Sąsiedzkie sytuacje. Tak, widzę, to wyobraźcie sobie, że to była taka, może ktoś z was doświadczył, że się chodziło, ja pamiętam, to chodziło się do jakiegoś, ja akurat do starszych kolegów i tam na przykład jakiś, nie wiem, fotografik, malarz albo coś tam na osiedlu robił odsłuch jakiejś płyty. Ktoś ściągnął jakąś płytę Majca Davisa, ktoś ściągnął jakiegoś, wiesz, Coltrane'a.
2: Oj tak.
1: Albo Stańki. I było na przykład, ja byłem na takim odsłuchu, pamiętam, że tam chyba był też Tymon, był mój brat, Jerzy, było parę osób, był to chyba robił właśnie jakiś taki fotograf, nie pamiętam teraz jego nazwiska. I słuchaliśmy płyty Tomasza Stańki, Krzysztofa Komedy, Astigmatic. I tam gra Tomek Stańko. Więc to było takie pierwsze. I to było tak. Puszczało się pierwszą stronę, gasiło światło, wszyscy się siedzieli, tam 8 osób czy 10, słuchanie. Kończyło się, zapalało się światło, przerzucanie płyty. Nie ma rozmowy, jest tylko, wiesz, ten moment takiego szumu. Druga strona, pyk, gaszam mi światło, słuchamy drugiej strony. No i po wszystkim jest rozmowa. Taka, wiesz, dyskusja artystyczna, kto co usłyszał, kto co o tym myśli, kto dobrze grał, nie grał i tak dalej, i tak dalej. Więc to uczestniczenie już w takim bardzo młodym wieku w takich wydarzeniach było, wiesz, bardzo otwierającym w ogóle wyobraźnię i poszerzającym wiedzę muzyczną. Więc w ten sposób trafiłem na w ogóle płyty Polish Jazzu i tak dalej, i tak dalej. Później chciałem być malarzem jeszcze. Później i Witkacy dlatego, ale później były, jak wspomniałem, narkotyki. No i tu się pojawia Tomasz Stańko, wiesz, cały na biało.
0: Który kiedyś zacytował jednym zdaniem Hendrixa, ale było to bardzo ważne zdanie. Narkotyki są dla dorosłych ludzi.
1: Zgadza się. I przychodzi z płytą Peyotl. Tak? I, no i to było wszystko, to jak jest ta płyta zrobiona artystycznie, jak jest wymyślona i tak dalej, jak jest wydana grafika i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj uważam, że to jest jeden z takich, wiesz, pięknych momentów mistrza Tomasza Stańki.
0: Bo więcej niż płyta.
1: Wtedy. Było więcej niż płyta wtedy i do dzisiaj, tak jak my mówię, mieliśmy tego świadomość, bo ja uważam, że żeby, wiesz, robić coś współczesnego i coś, co ma, wiesz, też nas jakby wyznaczyć coś, co będzie przed nami czasami, to trzeba dobrze znać, tak jak wszystko mi tekst i trzeba też znać dobrze tradycję, więc ja dobrze znałem tą rzecz, a jeszcze tak idąc dalej, to w ogóle tak mi się jakoś dobrze złożyło, bo muszę powiedzieć, że pan Tomasz Stańko był takim moim przewodnikiem przez wiele lat. Najpierw takim, że tak powiem, wewnętrznym i osobistym, ale później mieliśmy okazję się poznać i w ogóle to chyba było tak, że ja dostałem telefon i nagle dzień dobry, tu Tomek Stańko. Jemu się podobała nasza muzyka, którą robiliśmy wtedy z zespołem Pink Floyd. Chciał przyjść na koncert, posłuchać, później nas zaprosił na swój festiwal, a później kolejny telefon to było, z kim chciałbyś zagrać? A ja tak, ale jak to z kim? No, z kim chciałbyś zagrać ze świata? A ja mówię, no, nie wiem, z Timem Berne, wtedy byłem zafascynowany nieparzystymi metrami w muzyce i z Freudem eksplorowaliśmy tą materię. I mówię, Tim Berne, to był taki alcista z Nowego Jorku, wspaniały. Dobra, w porządku, załatwię. I zaprosił go na festiwal i zrobiliśmy trasę z Timem Berne i z zespołem Pink Floyd. Także Tomek Stańko był takim cichym w tym środowisku, które na scenę jasową, że tak powiem, ortodoksyjne środowisko jazzowe, na scenę jasową patrzyło tak z ukosa troszeczkę i tam były jakieś konflikty. Ja starałem się to wszystko nie mieszać i skoncentrować na muzyce bardziej, ale wiem, że pomógł nam trochę wypchnąć tą całą sytuację Tomek i zawsze byłem mu bardzo za to wdzięczny. Później też zaprosił nas na koncert, graliśmy razem nawet, więc to było ważne.

0: To jest to, jak, znaczy doświadczenie, no, żaden z nas nie mógł doświadczyć Witkacego, ale podejrzewam, że musiało być to tak samo piorunujące, znaczy nawet myślę w kontakcie osobistym. Pamiętam, że jak przyjechaliśmy na koncert z Tomaszem Stańko do Radomia, to jak wyszliśmy na próbę, mam w ogóle dużo ciekawych historii, mógłbym o tym opowiedzieć, ale jak wyszliśmy na próbę, to mówi, no to zagrajcie coś i jedziemy jakąś fazę. Aż tak stał i mi się, kurde, nie podoba mu się, nie? Coś pewnie nie tak. A tak stał tak i w pewnym momencie poszły takie trzy dźwięki, szybkie strąbki. To było jakby, wiesz, samurajski miecz, po prostu przecinający przestrzeń. Naprawdę tak to odebrałem. Po prostu pozmieniał wszystko w naszej muzyce, wiesz, trzema trąbnięciami, że tak powiem. Taką lekcję słucham, tak, że nie trzeba dużo, nie? Tomek Stańko dużo nie mówił. Ale zawsze tam, gdzie trzeba, i jego muzyka była taka sama.
1: Słucham tego i zazdroszczę, bo moje pierwsze spotkanie z adapterem to był Bambino, Łososina Dolna, urodziny mojej mamy, którą serdecznie pozdrawiam. I dla Kochasia, który odszedł w siną da. No.
2: Donut Arin i Bogdan Czyżewski.
1: Tak?
2: Tak.
1: Kurka wodna. No. Zobacz pan, naciśnij guzisk.
2: W Łososinie Dolnej byłem kiedyś na wakacjach.
1: A widzisz, naprawdę?
2: Wszystko się zgadza, tak. Ale ten odsłuchy płyt, takie plemienne trochę, o których mówiłeś, chciałem wam powiedzieć, że bardzo mocną od pewnego czasu modą w Anglii jest coś takiego, że osobliwie w niedzielę, ale teraz jakie? Osobliwie w niedzielę, powiedzmy o 11 przed południem, zwołują się na Facebooku czy gdzieś ludzie z tego kraju, podobno ich czasami w porywach kilka tysięcy, i słuchają tej samej płyty. Zamykają się w pokoju, wyłączają wszystkie media społecznościowe, słuchają tej samej płyty, po czym na Facebooku dyskutują o tym.
0: Wow. No ale zachęcałbym do spotykania się osobiście, bo to ma wiele, że tak powiem, aspektów takich...
2: Co oznacza, że nie będziemy robić odsłuchu waszej płyty, tylko zaprosimy na spektakle.
0: Leczniczych nawet, ale to jest super robić. Naprawdę robiłem płyty, odsłuchy płyt w Anglii w Total Refreshment Center, w płyt kwintetu. Znaczy, piękna tradycja tam i myślę, że... Znaczy, bo tutaj się robi czasami coś takiego, ale to trochę dla dziennikarzy, a tam ciekawe, bo to się robi naprawdę dla fanów. Znaczy, ludzie przychodzą i to jest impreza. Znaczy, słuchamy, siadamy, jest kompletna cisza przez całą godzinę i słuchamy tej płyty, a później dopiero przychodzi tam fajny jakiś muzyk, który puszcza też muzykę i siedzimy, rozmawiamy.
2: Staramy się, na ile możemy kultywować to też rzeczy, w Osieckiej przede wszystkim, w Polsce. I pamiętam takie niedowierzanie kiedyś niektórych moich kolegów, że no dobrze, wyszła nowa wersja płyty Led Zeppelin, ale przecież ludzie to znają na pamięć. A ludzie przyjechali ze Szczecina do Osieckiej, żeby po pierwsze być, myślę, razem. Po drugie, żeby posłuchać tego na sprzęcie, na który nie będzie ich nigdy stać. A po trzecie, przyjechali, bo to jest znacznie więcej znowu niż płyta wtedy, prawda? To jest wspólne jakieś przeżycie. I
0: przeżywanie czegoś wspólnie, razem. Szczególnie odsłuchiwanie muzyki, gdzie każdy z nas ją interpretuje po swojemu. Nie? To wiesz, nie ma limitu. Wyobraźnia każdego z nas tutaj ewentualnie może być, no ale właśnie zazwyczaj i tego sobie życzymy, żeby nie było. To jest wspaniałe. I później, że możemy o tym porozmawiać, podyskutować.
2: A wspólne słuchanie muzyki bardzo ludzi łączy ponad podziałami i to jest coś, czego na przestrzeni wieków zawsze decydenci się bali. Bo to mogło wywrócić wiele.

Najdroższa Nineczko, miałem wczoraj takie przeżycie ze zdychającym kotkiem, że myśleć trudno i boję się, czy mi się nowy kompleks nie wytworzył. Zgubiłem wczoraj portmonetkę z 700 przeszło złotymi w zupełnie tajemniczy sposób. Piszę do ciebie z dna nędzy, z hemoroidami dobrze na razie. Dieta bardzo ścisła. Ach, gdyby ta

do głowy. Czopki można było wciskać. Och, gdyby tak do głowy, czopki można było wciskać.

0: To takie ostatnie pytanie trochę to tak na poważnie.
1: Atlas dźwięków chyba. Kupiłem sobie jakąś taką książkę jakiś czas temu o takich egzotycznych miejscach, wyspach na przykład na całym świecie. I okazuje się, że muzyka, pieśni zazwyczaj były najlepszą formą dla przetrwania kultury pomimo, wiesz, zaborów, wiesz, jakichś ziem, próby, że tak powiem, wyplenienia jakiejś kultury czy jakiegoś języka z danego regionu i tak dalej. Okazuje się, że pieśni, muzyka zawsze pomagały temu przetrwać.
0: Co też chyba oznacza, nie chcę naciągać rzeczywistości, że ostrzeżenia Witkacego, o których mówiłeś, nagle stały się bardzo, bardzo aktualne.
1: Bardzo.
0: I pomijając wszystkie rzeczy, o których opowiadaliśmy, jeszcze jest ten aspekt, że nie wiem, może to już jednak tą gwiazdy, że spotkaliście się z tym projektem w tym momencie.
1: No myślę, że tak. Znaczy wszystkie wodki rosyjskie, w ogóle samego Witkacego i u nas też. To coś ze współczesnością. Tak, znaczy to jest... Ja tutaj jeszcze na naszą obronę, że tak powiem, jedno zdanie,
2: to
1: że...
2: To też jest nie bez przyczyny, nie? Tak. Kompozycja astronomiczna.
1: Trochę na naszą obronę, że my tylko staramy się w tym spektaklu, w tym koncercie zwrócić uwagę na to, jaką wielką indywidualnością, jakim takim był nasz Mahatma Witkacy.
2: I nie mądrzymy się o nim.
1: Nie mądrzymy się o nim, nie staramy się powiedzieć wszystko.
2: Inspirujemy.
1: Inspirujemy taki do tego, żeby sięgnąć.
2: Nie słyszałeś, aby słyszałeś, posłuchaj, popatrz.
3: Sprawdź. Bo to jest kosmos.
0: Szczególnie, że jest to sprawdzać na kilku poziomach co najmniej.
2: Tak,
0: prawda?
2: Jak mówią raperzy, sprawdź to.
4: Najdroższa Nineczko. U nas okropnie leje i burze wściekłe. Grypa nie popuszcza. Niedomyty chodzę. Bardzo jadowita choroba. Śpiączka, pierdziączka i miesiączka. Śpiączka, pierdziączka i miesiączka. Śpiączka, pierdziączka i miesiączka.
5: Dupa boli! Bardzo wzruszony twoim telegramem posyłam kwiat z krzaka. I nie pisz listów tym bladym ołówkiem.

0: artykułów bladego to ja naprawdę nie lubię. Nie, no, także proszę bardzo, nie, o bladym, no nie, no bladym nie.
1: Tu lista osobista i goście. Marcin Dorociński i Wojciech Mazalewski.
2: Stoję pośrodku miasta. Jest noc. Niebo zapada się. Świeci złotawym brązem, seledynem, migdałowym kobaltem. To świt. Cienie wydłużają się na dachach. Ulice pustoszeją. To nie jest już zwykły świt. Żyjąc, tęsknimy za życiem, innym życiem, aż do bólu. To prawie przyjemne. W tym wszystkim jest coś kosmicznego, echo czegoś, czego nie znamy. Katastrofy, końca, katastrofy po miłości i miłości po katastrofie. I 44. wielkiego wymierania, przenikającego przez ściany. I kiedy wchodzą Sowiety, a pogrobowcy marszałka mówią, nie walczyć z Sowietami, przychodzi pewność, że to już koniec, że wszystko będzie szarym, pozbawionym formy, brudem, którego nie zmyjesz. I teraz znowu przyszli i mają ruskie drony. Zamykam oczy i czuję, jakbym zanurzał się w nieznaną przestrzeń.
3: A, koncerty musimy zaprosić. Koncerty. Serdecznie chcieliśmy zaprosić wszystkich Państwa na koncerty. Pierwszy będzie 27 października w Warszawie w Teatrze Roma.
4: A następny będzie dwa dni później, 29 w Poznaniu.
3: W Teatrze Wielkim.
5: I po tym wszystkim, co panowie powiedzieli, warto pojechać na obydwa, dlatego że na pewno nie będzie tak samo.
3: Jeden po drugim, tak. Nie będziemy odpalali płyty, zagramy na żywo. No i niech się dzieje.
5: A nie pomyśleliście o tym, że kiedyś by można było zrobić takiego psikusa, żeby na początek odpalić płytę i żeby ludzie się nabrali, że to będzie z płyty?
4: To jest świetny pomysł.
3: A jak się płyta zatnie, będzie jak z Mili Vanilli.
4: No, ale ty, widzisz, wszystko, to ciekawe, nie? Że kończymy w ogóle takim witkacowskim humorem, że tak powiem.
5: Wszystko jest możliwe.
4: Który był sposobem dla niego na opanowanie chaosu i grozy współczesności, w której przyszło mu życie. No.
5: Bardzo dziękuję.
3: To my dziękujemy i zapraszamy.
2: Mój oddech staje się równy. Przestaje istnieć czas. Cały wszechświat należy do mnie. Oddaje mi się. Przenika mnie. Stapiamy się w absolutną jedność.

poco traci contury. Zamienia się w pulsującą masę światła i dźwięku.

0: Z opóźnieniem, za które przepraszamy, no ale dziś kompozycje astronomiczne przenosimy się na pustynię Mojave. To kolejny odcinek długiej rozmowy o wszystkim z Nicolasem i Patty.
1: Patty, any of those roles are closer to you now than in the past? Recording,
2: yes,
1: mixing, producing?
2: Songwriting, actually.
0: Patty, czy któraś z twoich ról jest teraz ci bliższa niż wcześniej, niż w przeszłości? Chodzi mi o nagrywanie, miksowanie, produkowanie. Tak, myślę, że tak naprawdę chodzi o songwriting. W naszym przypadku, jeśli chodzi o Patrycję, tu włączył się Nicolas, ponieważ także piszemy piosenki. Tak więc też teraz produkuję, jestem inżynierem dźwięku, miksuję, no i piszemy wspólnie piosenki, co jest prawdopodobnie najlepszą tego wszystkiego częścią, tak myślę. Cała reszta to są po prostu narzędzia. Engineering, miksowanie, produkcja to tylko narzędzia. A pisanie piosenek to jest coś kreatywnego. To jest coś, co mamy w swoich duszach. To jest sztuka. Tak. To jest taka część, kiedy nie jesteś już w pewnym sensie sobą i należysz do czegoś innego, czegoś większego. Ale ruszanie suwakami w studio też może być sztuką. Jest, bo to jest część tego. Jest częścią kroków, które doprowadzają do tego, że powstaje płyta. Nasze decyzje na temat tego, jak na przykład głośny powinien być bas, zależy to od paru rzeczy. Każdy być może gra w zespole razem, ale ta decyzja powinna być wtedy podjęta wspólnie. Każdy może posłuchać nagrania i powiedzieć, to jest dobre.

Dobry poziom basu. Mogę go dzięki temu słyszeć. Słyszę też perkusję, słyszę gitarę i słyszę wokal. I wtedy wszystko jest w porządku. Ale produkcja, proces produkcji płyty to trochę więcej. Bo możesz też pomóc wystylizować rzeczy, a masę rzeczy w muzyce jest wystylizowanych. Jeżeli pomyślisz sobie na przykład o, nie wiem, zespole z lat 60. w stylu doo-wop, albo zespół black metalowy z końca lat 90., to te estetyki są bardzo, bardzo różne. Ale instrumenty takie same, gitara, bas, perkusja, wokale. A teraz mam prośbę o wytłumaczenie nam czegoś trudniejszego. Tylko kilkoma zdaniami. Wielka opowieść o przenoszeniu studia Rare Book przez całe Stany Zjednoczone ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. Powodem była miłość, mówi Nicholas. No dobrze, w kilku zdaniach. To była jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiłem w życiu. Miałem to studio od prawie 20 lat. Jeżeli ktokolwiek, kto nas słucha, miał studio przez 20 lat, to wie, że to nie tylko kilka mikrofonów. To jest twoje całe życie. Więc było to zarówno stresujące, jak i trudne. Ale też bardzo uwalniające. Myślę, że z jednej strony życie w studio przez dzień i noc i robienie muzyki jest wspaniałym zajęciem, ale też bardzo cię ogranicza. No dobrze, to już moje pytanie. Otoczenie studia. To może też być bardzo ważne. Na przykład nagrywanie na pustyni, jak teraz. To zupełnie coś innego niż nagrywanie na Brooklynie. A inną rzeczą jest coś, co jest także moim hobby, to jest magia analogu. Rozumiem, że macie głównie rzeczy analogowe i wszystko zostało przeniesione z Brooklynu właśnie tu. Tak, otoczenie studia to bardzo, bardzo ważna rzecz. Myślę, że dla artysty w każdym gatunku muzyki. Tak, bo to trochę świątynia, trochę kościół. Najważniejszy jest dźwięk, ale ważny jest też komfort pracy dla artysty. To, żeby wszystko działało, żeby nic nie przeszkadzało. Jeżeli jest wystarczająca ilość miejsca, to każdego relaksuje. Ale pustynia to inny stopień, bo to przenosi wszystko w zupełnie inną rzeczywistość. Próbuję znaleźć słowo. Co daje pustynia? Magię. Tak. Nie tylko daje magię, ale też pozwala ją dodefiniować. Podstawowa rzecz, jaką daje, to usuwać je ze społeczeństwa. No, w dzisiejszych czasach to rzeczywiście magia. To była dla nas magia od zawsze. Nawet studio w centrum miasta wydaje się być zupełnie wyizolowane. Nic nie widzisz, nic nie słyszysz, nikt nie wie, co robisz. Możesz się absolutnie skoncentrować na pracy. Natomiast na pustyni jest tak nawet, jak wyjdziesz na zewnątrz. Jesteś wciąż sam, tylko z gromadką ludzi, których sam wybrałeś. Nikt tutaj nie wyskoczy nagle, wpadając na chwilę. Nie możesz też nigdzie pójść. To zupełnie inny stan umysłu i myślę, że pozwala się kompletnie uwolnić. To jest sytuacja zupełnie inna od tej w mieście, kiedy nie jesteśmy w stanie kompletnie się wyizolować, bo cały czas jesteśmy bombardowani przez nasze zmysły, przez informacje, przez rzeczy wizualne, przez muzykę, przez brzmienie miasta. Rzeczy, które są same w sobie interesujące z różnych powodów. Ale to jest trochę jak samotna podróż na brzeg oceanu, stanięcie przed falami na pół godziny z nikim, kto do ciebie cokolwiek by powiedział. Gdzieś podróżujesz, być może do środka siebie i możesz siebie też posłuchać. To właśnie daje pustynia. W tym sensie jest pewnie podobna do oceanu. Jest bardzo ograniczona, a bliskość społeczeństwa bardzo kontrolowana. You get somewhere inside yourself. You get to listen to yourself. The desert kind of brings that too. It's kind of like the ocean in a way, in that it's very sparse and society's proximity is very controlled.

0: Za tydzień w liście osobistej między innymi Giles Martin opowiada o tym, jak w jego ocenie brzmi teraz płyta Rubber Soul Beatlesów, którą remasterował z pieczołowitością przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Rubber Soul, z niej teraz krótki fragment na dobranoc wypełni większość listy osobistej w przyszły piątek. To była dzisiejsza lista osobista. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: One, two, three.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 3 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze zdeklasowali Rumunów, pewnie wygrali 6-0. Po weekendzie możliwe kolejne obniżki cen paliw na stacjach. Holenderska rodzina królewska rozlicza się z przeszłością. Polska efektownie pokonuje Rumunię 6-0. 3 gole zdobył na Stadionie Narodowym Robert Lewandowski. To 3 mecz biało-czerwonych w tej edycji Ligi Narodów. Tak mówi o nim trener Jan Urban.
1: Sam początek, kiedy graliśmy 11-11, było widać ogromną determinację, jeśli chodzi o to spotkanie, że drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami. Z tyłu zostawaliśmy z dosyć dużym ryzykiem 1-1. Oczywiście rozmawialiśmy na ten temat, staraliśmy się to skorygować, natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu.
0: Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną i porażce ze Szwecją 1-3 polscy piłkarze przerwali złą passę, na co zwracali po meczu uwagę kibice.
2: Czy zadowolony jest pan z wyniku?
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Syn po raz drugi, córka po raz pierwszy, także wynik super. Co prawda nie widzieliśmy ostatniej bramki, bo już dzieciaki śpiące, ale jest Polska do boju, dziękujemy bardzo.
4: Meczyk bardzo fajny, dużo goli, także warto było.
5: Super wrażenie, dziecko ma urodziny, jest pierwszy raz na stadionie, także super, fenomenalnie.
2: Jak się bawiłeś?
5: Dobrze, spełnienie marzeń.
6: Bardzo zadowoleni jesteśmy z wyniku, świetny mecz, wspaniały hat-trick Lewandowskiego. No nie wiem co powiedzieć, no jesteśmy w szoku.
2: Czyli duma rozpiera.
6: Bardzo.
0: Kolejne spotkanie na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w poniedziałek. Już można kupić na stacjach paliwa po obniżonej cenie. Za benzynę 95 zapłaciłem maksymalnie 6,73 zł, za 98 7,59, a za diesla 7,88. I takie ceny maksymalne będą do poniedziałku.
7: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw. W Polsce rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka, ustalanie maksymalnych cen w oparciu o sytuację na rynku może oznaczać dalsze obniżki.
8: Oprócz tej korekty, którą zanotujemy na stacjach od soboty, na początku przyszłego tygodnia możemy odnotować dalsze obniżki, jednak ich skala już będzie kilkugroszowa i będzie uzależniona już tylko i wyłącznie od sytuacji na międzynarodowym rynku paliw.
0: Mówi analityczka rynku z firmy Reflex Urszula Cieślak. Rządowy program CPN ma działać do końca roku. 25 lat więzienia dla 45-letniego pedofila z Kłodzka. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zakończył postępowanie odwoławcze w sprawie mężczyzny skazanego za przestępstwa seksualne wobec dzieci. O dodatkowych środkach zastosowanych wobec Przemysława L. mówi sędzia Bogusław Tocicki.
9: Kara w całości ma być wykonywana w systemie terapeutycznym w stosunku do sprawców przestępstw o charakterze seksualnym. Wszędzie tam, gdzie zapadły orzeczenia o zakazie zbliżania się w stosunku do poszczególnych przestępstw, stosowaliśmy środki karne łączne maksymalnego dopuszczalnego takiego zakazu. Ten wyrok jest prawomocny.
0: Przemysław L. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 20 lat kary. Holenderska dynastia orańska przez wieki wspierała kolonializm, ale nie miała wpływu na politykę kraju w tej sferze. Powołana przez króla specjalna komisja swoje wnioski zebrała w 5 tomach liczących 2000 stron. Raport przekazała na uroczystości w Lejdzie.
10: Wszyscy namiestnicy, królowie i królowe byli przekonani o legalności kolonializmu i jego znaczeniu dla Holandii. Uważali wojnę kolonialną i brutalne tłumienie powstań za nieuniknione i uzasadnione, mówił szef komisji Hert Oostindy. 60 naukowców przez 4 lata badało przeszłość rodziny królewskiej od końca XVI wieku do czasów postkolonialnych. Król Willem Aleksander udostępnił archiwa królewskie, a także sfinansował badania. Wynika z nich, że dynastia orańska praktycznie nic nie zarobiła na transatlantyckim handlu niewolnikami. Do jej skarbca wpłynęła równowartość 576 milionów euro, z których większość pochodziła z byłych holenderskich Indii Wschodnich. Wniosek jest niepokojący i konfrontujący, ocenił król podczas uroczystości. Władca kilka lat temu

0: przeprosił za kolonializm i poprosił o przebaczenie za działania jego przodków. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sobota prawie w całym kraju pogodna, tylko na północy więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Termometry pokażą 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum, do 23 na południu.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
5: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
4: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
6: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 2026.
4: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
7: Zapraszamy.
4: Jak dotychczas czas w niedzielne południe.
3: Autopromocja. One, two,
8: three, four. Mało obiektywnie.
9: 6 minut po północy. Tu Radio Kraków w programie trzecim Polskiego Radia. Przy Słowackiego w Krakowie Paweł Lorenz, Mariusz Owczarek, przy Myśliwieckiej 357 Halina Leszczyńska. Dobry wieczór Państwu.

Midnight Express, Tomasz Chyła, Quintet. To kompozycja lidera tego zespołu. Przypomnę Państwu skład, bo już trochę lat minęło. Tomasz Chyła, skrzypce, Piotr Chęcki, saksofon, Krzysztof Słomkowski, bas, Szymon Burnos, fortepian i Sławek Koryzno, perkusja. Trochę lat minęło, dokładnie 10, minie 5 grudnia, bo to nagranie z 5 grudnia 2016 roku. Studio koncertowe imienia Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków. Tu na tym piętrze, dosłownie kilkanaście kroków od

0: studia, z którego dziś dla Państwa nadajemy to festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. A spotykamy się znów w Krakowie, w gościnnym studiu Radia Kraków, bo trwa 50. jubiluszowa edycja festiwalu Jazz Juniors. Właściwie jesteśmy na półmetku. Patrzę teraz na dyrektora generalnego Jazz Juniors Tomasza Hanzlika, który drapie się po głowie i tak myśli, czy to naprawdę już półmetek? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jest z nami też dziennikarz Radia Kraków, Rafał Zbrzeski. Dobry wieczór, Rafale.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Patrzę, dobry wieczór, Mariuszu. Patrzę przez stół dość długi na Twoje skrupulatne notatki. Będziemy po nie sięgać na pewno. Jesteśmy w ważnym dniu po ogłoszeniu werdyktu konkursu, który, jak to zawsze powtarzamy, tu spotykając się co roku w Krakowie, jest bardzo ważną częścią tego festiwalu. Tomku, 50. edycja Jazz Juniors, ale okazało się, że nie na wszystkich edycjach odbył się konkurs, tak? Tak to było?
1: Tak, to nie tylko ta historia, że nie na każdej się odbył konkurs, ale też najśmieszniejsza chyba historia. Pamiętacie Państwo, że jak zbliżał się po 1999 roku rok milenium, wszyscy się obawiali, że padną komputery, padnie wszystko, niczego nie będzie. Okazało się, że nic nie padło. Padł natomiast festiwal i konkurs Jazz Junior się nie odbył w 2000 roku. Jak przygotowywaliśmy się do tego jubiluszu 50-lecia, to w którymś momencie liczymy i nagle nam wychodzi, że to jednak powinna być 51., a nie 50. edycja i trochę padł na nas popłoch,
0: no bo... Że to już w tamtym roku, tak?
1: Że gdzieś popełniliśmy, kurczę, błędy. A ja, ponieważ jestem równolatkiem Jazz Juniors i mogę nie pamiętać, co tam się działo kilkadziesiąt lat temu, to poprosiłem mojego dobrego kolegę Rafała Zbrzeskiego, żeby trochę pogrzebał w tych archiwach. I Rafał dotarł do tej informacji na piechotę, powolutku grzebiąc w archiwach nie tylko Radia Kraków, ale różnych innych. Zresztą polecam Państwu bardzo to, co Rafał odkrył. Co czwartek ukazują się takie wspomnienia z kolejnej edycji festiwalu i konkursu Jazz Juniors. Niektóre zaskakujące, niektóre bardzo zabawne. Na pewno dużo barwnych historii. Moją ulubioną, której chyba Rafał nie odkrył, a ja odkryłem w swoich szufladach, kiedy ratowałem archiwa Jazz Juniors po upadku Stowarzyszenia Rotunda, kiedy przejmowaliśmy z fundacją po stowarzyszeniu organizację Jazz Juniors, ale odbiegłem już daleko od tematu, o który pytałeś, Mariuszu. 50 lat. Kurczę, drapałem się po głowie, bo naprawdę ciężko tak w jednym zdaniu powiedzieć, tyle rzeczy się wydarzyło. Przecież prawie każda edycja to jakiś ważny akcent w historii polskiego jazzu. I jak popatrzymy sobie wstecz, to tych wybitnych osobowości przewinęło się tutaj no setki, po prostu setki.
0: To zanim porozmawiamy sobie o tej historii, do tej rozmowy jest skrupulatnie przygotowany Rafał, jestem pewien, to powiedzmy teraz na antenie Trójki także o zwycięzcach, o nagrodzonych tegorocznej edycji konkursu. Dzisiaj w południe, w piątek, no dobrze, w piątek w południe bądźmy już, skoro dziś już sobota na zegarze, w piątek w południe odbyła się konferencja prasowa, skład jury pełny, wspaniali goście, zaproszeni goście do Pałacu Potockich, no i tam zostały oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu 50. festiwalu Jazz Juniors. A są to wyniki jakie, panie dyrektorze?
1: Pierwsze miejsce, a może zacznę od trzeciego.
0: Właśnie, tak jak na podium.
1: Budujmy
0: tak jak na podium.
1: Trzecie miejsce trafiło do solistki, do Małgorzaty Hoppe, pianistki i kompozytorki z Gdańska. Więc pięknie zaczęliśmy gdańszczaninem Tomkiem Chyłą, który też właśnie
0: w 2016 roku temu, tak, zdobył Grand Prix.
1: Widziałem gdzieś tam w internecie.

0: Cerny także Tomek bardzo kibicował Małgorzecie, no i zdobyła trzecią nagrodę. Druga nagroda trafiła do jedynego zagranicznego zespołu w tegorocznym finale, do włoskiego tria Men in Love Run Hard, a Grand Prix do warszawskiego tria Humble, warszawskiego, chociaż z mocnym krakowskim akcentem wewnątrz, bo lider, perkusista jest Krakusem z dziada pradziada i to z nie byle jakiej muzycznej rodziny, bo z rodziny Zielińskiej. No
1: właśnie, to sobie porozmawiamy z Wojtkiem Zielińskim i jego kolegami z zespołu Humble. Będą gośćmi tej audycji. Także w studiu też przepytam ich na okoliczność, jak się poznali. Kraków, Warszawa, okazuje się wspólna jazzowa sprawa. To było sześć zespołów, sześciu wykonawców, bo także i solistka. To zresztą padło dzisiaj na konferencji. Odpowiedź na pytanie do jurorów, jak wybrać z tak różnych koncertów, występów, ten jeden najważniejszy, ten na miejsce drugie, trzecie. Piotr Orzechowski wtedy też się tak zamyślił i powiedział, że to naprawdę jest trudne zadanie, bo tak naprawdę każdy z tych finalistów to był zupełnie inny jazzowy świat. Rafał, jak to odebrałeś, te występy finałowe?
2: Absolutnie, absolutnie się z Piotrem Orzechowskim zgadzam, bo też mam takie doświadczenie zasiadania w różnych gremiach jurorskich i to zawsze jest problem, bo w moim odczuciu nie da się porównać sekstetu z artystą występującym solo. To są inne języki muzyczne, to jest inna wrażliwość. Wiadomo, że w takim konkursie jak Jazz Juniors, kiedy tę finałową szóstkę wybiera trójka tak znakomitych artystów jak Nils Peter Molwer, jak Ojun, jak Piotrek Orzechowski, tam nie może być słabych wykonawców. Poziom jest zapewniony już na starcie i my to wiemy, wchodząc już na salę, gdzie odbywa się ten finał. Mm-hmm. Natomiast ja nie zazdroszczę jurorom tego konkursu, bo to Nils też wielokrotnie podkreśla w rozmowach. Mówił o tym 3 lata temu, mówił o tym w tym roku, kiedy rozmawialiśmy, że dla niego najcięższe w całej tej pracy dyrektora artystycznego i szefa jury jest właśnie przyznawanie punktów, ocenianie tych muzyków, bo w gruncie rzeczy te wybory mogłyby być zupełnie inne i też byłyby właściwe. Nie ma tutaj rozczarowań na pewno, jeżeli chodzi o tę finałową szóstkę. Natomiast jeżeli mogę, to uzupełnię trochę historię Jazz Juniors, dlatego że mówimy o 50. edycji konkursu, a w istocie to jest to, co dzięki Andrzejowi Domagalskiemu, jego książce, chyba jeszcze nie wydanej o historii Rotundy, udało mi się ustalić. Ale Andrzej Domagalski, kiedyś szef Rotundy, odpowiedzialny między innymi za te pierwsze edycje Jazz Juniors, podzielił się tam taką informacją, że w istocie te dwie pierwsze edycje, czyli 76 i 77 rok, to nie były konkursy, to były przeglądy. To były przeglądy w bardzo luźnej formule i tak naprawdę ta formuła konkursowa zaczęła się dopiero w 78 roku, kiedy Jazz Juniors miało być czymś w rodzaju preselekcji do jazzu nad Odrą. Z tym, że akurat w tym 78 roku poziom był tak niski, że nikogo przedstawiciele jazzu nad Odrą nie wybrali do zagrania na festiwalu. Więc ta historia konkursowa, ona się też rozwijała w gruncie rzeczy z takiego, bo ta nazwa, Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych, pomieszałem chyba.
0: Bardzo dobrze powiedziałeś.
2: Bardzo międzynarodowy dobrze tyle razy, przepisywałem, że już z automatu mówię. Ona też ewoluowała. Najpierw to był konkurs studenckich zespołów jazzowych. Kilka wariacji tej nazwy się pojawia w historii. Nie zawsze brzmiała tak jak obecnie. I to
0: tak,
2: też
0: ale zawsze było Jazz Juniors.
2: Tak, tak.
0: Bo mieliśmy wątpliwości kiedyś, przeszukiwaliśmy archiwę różne gazetowe, ale dotarliśmy do informacji, że jednak od pierwszej edycji ta nazwa Jazz Juniors była i
2: tak, to chyba koledze Mateuszowi Borkowskiemu zawdzięczamy.
0: Dokładnie tak. Też naszemu radiowemu i gazetowemu koledze. Ale jeszcze w latach 2000 była przerwa, bo odbyła się tylko edycja festiwalowa. A
2: 2002 chyba rok.
1: Albo trzeci, gdzieś dotarłem do takich informacji. Albo drugi, albo trzeci. To o tej skomplikowanej, wielobarwnej historii sobie jeszcze porozmawiamy za moment. Historii festiwalu.

i konkursu Jazz Juniors w Krakowie i wrócimy do tej płyty, która została z nami po 40 edycji, czyli płyty sprzed 10 lat. Jeszcze raz koncert ze studia imienia Romany Bobrowskiej, studia Radia Kraków i jeszcze raz przed Państwem Tomasz Chyła, Quintet.

0: Bibi, synku Bi. Witosława Frankowska i Tomasz Chyła jako autorzy tego utworu. Utworu, który otwiera płytę z nagraniami sprzed 10 lat, z 40. festiwalu Jazz Juniors. To udało nam się ustalić, z którego konkursu, tak dokładnie nie wiemy. W studiu dyrektor generalny Jazz Juniors Tomasz Hanzlik, Rafał Zbrzeski z Radia Kraków. Rafale, ty masz dużo notatek skrupulatnych, jesteś odpowiedzialny za tę historię Jazz Juniors, którą, tak jak mówił Tomek, można w mediach społecznościowych co tydzień kolejne te tajemnice odkrywane oglądać. To od razu rozwiążmy jedną wątpliwość, która u mnie się zrodziła, bo dotarłem do informacji takiej oto, że zespół Walk Away w 83 roku zdobył drugą nagrodę. Czy ty możesz to potwierdzić jako kronikarz Jazz Juniors?
1: W tej chwili nie, ponieważ nie pamiętam, ale odeślę państwa do social mediów festiwalu Jazz Juniors, bo tam na pewno ta informacja jest. Natomiast bardzo wdzięczny jestem Tomkowi za tę propozycję, bo nie zdradzę chyba też wielkiej tajemnicy, że to nie jest nasza pierwsza współpraca przy okazji Jazz Juniors.
0: Czyli, przepraszam, wejdę ci słowo, nie ma jednego miejsca, gdzie można dotrzeć do tych sprawdzonych danych, tak? Dowiedzieć się dokładnie, kto, w którym roku, jak to wszystko się poukładało, jakie były decyzje.
2: Jest nasz Facebook.
1: Jest, no chociaż dobrze. Pamiętam takie wpisy, gdzie różnicowaliśmy, że według różnych źródeł są różne dane, bo zdarzało się, że w dwóch różnych relacjach prasowych pojawiały się rozbieżne informacje, na przykład co do składów zespołów. Zdarzało się, że w ogóle w biogramach artystów pojawiają się informacje o tym, że brali udział w danej edycji Jazz Juniors, po czym po sprawdzeniu w źródłach z epoki okazuje się, że ich w ogóle tam nie było.
2: Ale wiecie państwo, w tamtych czasach jam session trwały do 6-7 rano czasami.
1: Znaczy, jedną z moich ulubionych opowieści, to jest opowieść jeszcze, którą przytoczę za moment, natomiast też chciałbym powiedzieć o tych osobach, bo z tym mieliśmy też nie lada problem, ustalić właściwie, kto wymyślił Jazz Juniors, bo wiedzieliśmy o postaci bardzo zasłużonego dla krakowskiego jazzu twórcy i jednego z pracowników Rotundy w tamtym czasie, Andrzeja Kuby Florka, który też powołał do życia festiwal Solo Duo Trio kilka lat po Jazz Juniors i przez pewien czas prowadził oba równolegle w odstępie 2 miesięcy, co dzisiaj się wydaje wyczynem karkołomnym, a wtedy też na pewno nie było łatwe, ale była też Zofia Zojka Hycówna, przez pewien czas szefową, uczestniczył w tym też Andrzej Domagalski, Jerzy Tomek Lamberski. To były osoby, które w jakiś sposób te pierwsze edycje Jazz Juniors tworzyły i które w zasadzie chyba są jedynymi w tej chwili, te, które żyją, są jedynymi, które są w stanie cokolwiek opowiedzieć na ten temat, ale tak jak powiedział Tomek, te jam session rzeczywiście trwały do bladego świtu nieraz i podczas którejś z pierwszych edycji Jazz Juniors rozgrywającej się właśnie w Rotundzie zaistniała taka sytuacja, że już po koncertach, już właściwie dogasającym jam session w holu Rotundy, kto z państwa był w Rotundzie, ten wie, o którym miejscu mowa, w holu Rotundy Janusz Muniak zaczął grać na saksofonie zamiast spakować go do futerału, co uruchomiło muzyków, którzy już w zasadzie wychodzili, dołączyli do Janusza Muniaka, przenieśli się na główną salę. Publiczność zaczęła wracać do środka i okazało się, że rzeczywiście to jam session potrwało do bladego świtu i być może nie byłoby problemu. Tyle, że jazzmeni wychodzący świtem z Rotundy natknęli się na uczestników ogólnopolskiego sejmiku aktywu

0: klubowego, kulturalnego, a więc aktyw partyjny. To był 79 rok, znalazłem w notatkach. No i nie wszyscy byli zadowoleni, zwłaszcza ze stanu sali, w której odbywało się to jam session, a lada moment miały rozpocząć się obrady, więc tutaj kultura weszła w kolizję z aktywem partyjnym i no i były pewne reperkusje tej sytuacji. Na szczęście nie zagroziły kolejnym edycjom festiwalu.
1: Ale nawet taki pobieżny wgląd, dość pobieżny wgląd w historię konkursów Jazz Juniors ukazuje nam to, jak to ważne było miejsce dla wielu pokoleń polskich muzyków jazzowych.
0: Oczywiście. I takim pierwszym skojarzeniem, które narzuca się niemalże z automatu, jest zespół Miłość, który dał przecież znakomitych artystów polskiej scenie. Tylko zespół Miłość w 92 roku, o czym może nie wszyscy pamiętają, był jeszcze kwartetem, bez Macieja Sikały. Bo Maciej Sikała na Jazz Juniors zadebiutował o dekadę wcześniej z zespołem Time Quartet i to był jego wtedy debiut w 82 jako uczestnika Jazz Juniors. Dopiero po Jazz Juniors Miłość stała się kwintetem i wyróżniły się tam te dwie frakcje grających ładnie i grających dziko, mówiąc potocznie. Natomiast to jest oczywiście to pierwsze skojarzenie, ale kiedy zaczniemy się wgłębiać w historię Jazz Juniors, ja jeszcze przytoczę taką historię z wczoraj, z konkursu, kiedy usłyszałem taki komentarz w przerwie, że kiedyś to nie było, od jednego z muzyków krakowskich, że kiedyś to nie było solistów w konkursie. To był komentarz do występu Małgorzaty Hoppe. Otóż pierwszy solista w konkursie pojawił się w roku 80 i to był Bogdan Mizerski, kontrabasista, który wystąpił solo w roku 80. Zdaje się, że został wyróżniony, jeżeli dobrze pamiętam. A rok później, i to jest jedna z moich ulubionych opowieści z historii Jazz Juniors, jedną z imprez towarzyszących w roku 81, był performance, w zasadzie tak chyba należy powiedzieć, podczas którego aktorzy teatru stu odczytywali fragmenty, czy recytowali fragmenty Kama Sutry, a Bogdan Mizerski akompaniował im na kontrabasie.
2: Ach, moją ulubioną historią, którą odgrzebałem w tych wspomnianych notesach uratowanych z Rotundy, był taki notes 80 któregoś roku, przygotowany przez zespół pracowników Rotundy z Kubą Florkiem na czele. Panowie i panie wykazywali się nie lada poczuciem humoru i w tymże notesie opublikowali listę zespołów i artystów, którzy się nie zakwalifikowali do konkursu Jazz Juniors i uwierzcie mi, że tam jest masa nazwisk, które dzisiaj doskonale znamy i pamiętamy z historii polskiego jazzu, a nawet obecnych wciąż na scenie. No, bardzo mi się to spodobało, muszę powiedzieć.
0: Natomiast jeżeli jeszcze spojrzymy w listę uczestników, tych, którzy się dostali, bo mówiliśmy o zespole Miłość, tym pierwszym takim bardzo wyrazistym skojarzeniu z festiwalem Jazz Juniors, ale pamiętajmy też, że rok 80 to jest wygrana zespołu Tiebreak, legendy w zasadzie jazz rockowej sceny, awangardowej sceny Jazz Juniors. Macieja Sikałę już też wymieniłem. Still Another Sextet, Ryszard Krawczuk i kilku innych znakomitych w składzie, między innymi Marcin Pospieszalski wtedy w Still Another Sextet grał. Poruszająca była historia, którą mi Ryszard Krawczuk opowiedział na temat tego festiwalu, bo oni młodzi wtedy, adepci jazzu, grają podczas konkursu i nagle na scenę wchodzi ktoś i informuje o tym, że zmarł Zbigniew Seifert. To był bardzo przejmujący moment podobno podczas historii. To z kilkudniowym opóźnieniem wtedy ta informacja dotarła do Krakowa. Kolejny uczestnik, Tadeusz Leśniak. Kilka razy laureatem został z różnymi zespołami, ale uczestnicząc w Jazz Juniors był już muzykiem Wałów Jagiellońskich, a jest kompozytorem piosenki Monika Dziewczyna Ratownika.
1: Więc takie historie, proszę
0: drogi
1: państwa,
0: muzyczne.
1: Tak.
0: I jeszcze jedna historia, jeżeli pozwolicie.
1: Oczywiście, słuchamy
0: z tego cyklu. Mianowicie
1: z zainteresowaniem.
0: Był taki zespół, którego płytę Tomek zgubił. Alchemic Sextet. To był zespół prowadzony przez Grzecha Piotrowskiego.
1: Potem jako Alchemik też funkcjonujący.
0: Tak, tak, tak.

0: I w biogramie tego zespołu widnieje, że byli laureatami Jazz Juniors. Otóż nieprawda. Otóż nieprawda, dlatego że laureatami Jazz Juniors był zespół Acoustic Jazz Quintet. To był rok 1997. W składzie, owszem, z Grzechem Piotrowskim, z jednym z braci Golców, i tu już zmierzam do finału tej historii, a laureatem bodaj drugiego miejsca albo wyróżnienia było wtedy trio Marcina Maseckiego. Po połączeniu tych dwóch zespołów po Jazz Juniors powstał Alchemic Acoustic Sextet, w którym bracia Golcowie rozpoczynali swoją karierę muzyczną tak naprawdę, a co później nagrywali, jakie piosenki, jakie hity ich autorstwa pojawiały się już na wszystkich falach radiowych. Wszyscy znakomicie pamiętamy, więc to są przynajmniej dwa przykłady, kiedy te kariery muzyczne nie potoczyły się tą ścieżką jazzową po Jazz Juniors.
1: Posłuchamy za chwilę zespołu Walk Away, już z tych późniejszych lat, późniejszych składów, także zmian składów tego zespołu, i wrócimy jeszcze do rozmowy z Rafałem Zbrzeskim i Tomaszem Hanzlikiem w tej specjalnej festiwalowej audycji Mało Obiektywnie, dziś nadawanej prosto z Radia Kraków. Walk Away, My World.

0: Zespół Walk Away, My World. To laureaci którejś z nagród w 83 roku, chyba drugiej. To państwo sobie wszystko ustalą, przeglądając strony facebookowe Jazz Juniors, bo to okazuje się najbardziej wiarygodne źródło, jeśli chodzi o historię konkursu, festiwalu, z którego dziś nadajemy dla państwa to specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Radia Kraków. W naszym studiu Rafał Zbrzeski, dziennikarz Radia Kraków i dyrektor generalny Jazz Juniors Tomasz Hanslik. Panowie, to jeszcze krótki rzut oka do tej historii, bo tych opowieści interesujących, Rafał, masz naprawdę sporo i podsumujemy to zaproszeniem na koncerty dzisiejsze, sobotnie i na niedzielną galę.
1: Tak, oczywiście. I tych historii jest naprawdę wiele, z tym, że nie zawsze udaje się ustalić odpowiedni, odpowiadający prawdzie przebieg wydarzeń, bo relacje i prasowe, i jak mówiłem, różne. I pamięć uczestników bywa zawodna i czasami rzeczywiście, chyba jeden z wpisów nawet jest taki, gdzie nie udało się w ogóle ustalić kolejności na podium podczas tych edycji z lat 80. Natomiast dzisiaj, Tomek, ty powiedziałeś podczas konferencji prasowej, że Jazz Juniors jest trochę takim festiwalem pianistów. Ja spojrzałem w tę historię i rzeczywiście mamy i Piotra Orzechowskiego, i Leszka Możdżera, i Kubę Puszka, i kilku jeszcze.
0: Marcina Wasilewskiego.
2: Kasia Pieczko, Kasia Derlak, Dominika Wanie. No, można by wymieniać w nieskończoność. Ja myślę, że to wynika z tego, że my po prostu w Polsce mamy bardzo silną tradycję grania muzyki poważnej na fortepianie, tradycję chopinowską. I jeśli młody człowiek zaczyna już się uczyć, studiować grę na fortepianie, to chcąc nie chcąc kształci się na wybitnego wirtuoza, czy powiedzmy na wirtuoza, a potem skręcając w stronę jazzu już tym wirtuozem zostaje. Natomiast jeśli ma dobrą wyobraźnię i zdolności do improwizacji, to jest jednocześnie świetnym, załóżmy, świetnym improwizatorem i jednocześnie wybitnym technicznie muzykiem.
1: To jeszcze przytoczę historię z 85 roku. Koncert, dzisiaj byśmy powiedzieli showcase'owy, poza konkursem, zespół Dzikie Dzieci, bracia pospieszalscy Marcin i Mateusz, bardzo młodzi, bo Marcin miał chyba 21 lat, Mateusz bodaj 19. I z nimi Severi Pisalo z Finlandii na wibrafonie i Peter Jabłoński, szwedzki, wtedy perkusista, 14-letni, dzisiaj wybitny pianista właśnie, dyrektor między innymi festiwalu w Kronstadt, tak? Jeżeli dobrze pamiętam nazwę tego szwedzkiego miasta. W każdym razie artysta zapełniający największe klasyczne sale koncertowe.

0: koncertujący na całym świecie i wydający dla największych wytwórni trudniących się muzyką klasyczną. Wtedy dziki naprawdę nastolatek, który zrobił show na tej odsłonie Jazz Juniors w 1985 roku. I spoglądam też w inne nazwiska, które mamy wynotowane pośród tych muzyków. Także bracia Oleś, Irek Głyk. Mam jeszcze jedną taką historię, to jest rok 1994 i chyba jedno z największych zaskoczeń dla mnie, jeżeli chodzi o laureatów. Rudy Mahal, jeden z najwybitniejszych klarnecistów europejskiej sceny free. W 1994 roku drugie miejsce z zespołem Wurzel aus C, ex aequo z kwartetem Ireneusza Głyka. Na pierwszym miejscu wtedy zespół o jakże adekwatnej nazwie Junior Jazz Quartet z Węgier z pianistą Robertą Shakshi Lakatoszem. Historia jest o tyle ciekawa, że w tym roku ukazała się płyta Roberta Lakatosza, czyli skrzypka węgierskiego, razem z Szymonem Klimą w składzie Szabas Kowalewski na kontrabasie i właśnie Robert Shakshi Lakatosz na fortepianie. Oni się wtedy spotkali na podium Jazz Juniors. Po latach spotkali się w studio i Adam Szabas Kowalewski, zapytany o to, czy pamięta Węgrów, powiedział: oczywiście, że pamiętam, bo my byliśmy drudzy.
1: Czyli to jednak, słyszałem niedawno takie określenie, drugi to pierwszy przegrany, ze sportowej.
0: Ale
1: trochę.
0: Minęło
1: nomenklatury
0: 30 lat. I
1: jeśli,
2: a, na duszy,
1: to
2: a na duszy jeszcze leży.
1: Tak.
2: Na wątrobie.
1: Tomku, tak jak mówiliśmy na początku naszego spotkania, półmetek za nami, jeszcze sobota w Krikotece i niedziela gala w Filharmonii Krakowskiej.
2: Tak, sobota wieczorem Krikoteka, wieczór polski. Zaczynamy od zespołu EAPS, a kończymy solowym występem Piotra Orzechowskiego, dzisiaj artysty festiwalowego i członka jury.
1: Który, jak podkreślał, po raz pierwszy pracował w jury i poczuł, jaka to odpowiedzialność, tak, jaka to trudna praca.
2: Kiedyś sam był oceniany przez to jury,
1: tak,
2: i jest laureatem Jazz Juniors. No i finałowa gala w Filharmonii. Na koncert EAPS-ów i Piotra już nie mogę państwa zaprosić, bo koncert jest wyprzedany. Mogę państwa zaprosić do Filharmonii na niedzielę. Gala finałowa ze zwycięzcami konkursu Jazz Juniors. Trzy zespoły zagrają w pierwszej części, a w drugiej Nils Peter Molwer, czyli nasz dyrektor artystyczny, w duecie z niemieckim producentem Alva Noto.
1: To jeszcze przed nami sobota i niedziela 50. jubileuszowej edycji festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Panowie, bardzo wam dziękuję za to spotkanie na antenie Trójki.
2: Za zaproszenie.
0: Dziękuję.
1: Rafał Zbrzeski, Radio Kraków, Tomasz Hanslik, dyrektor generalny 50. festiwalu Jazz Juniors. To spotkanie już za nami, ale do drugiej nadajemy dziś w Trójce audycję prosto z krakowskiego studia. Za chwilę kolejni goście. Najpierw niech przedstawią się nam muzycznie. Zespół nazywa się Humble.

To jest trójka, która gra dla Państwa dziś prosto z 50. edycji Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Jesteśmy na półmetku naszego spotkania. Tu w studiu Radia Kraków Paweł Lorenz i Mariusz Owczarek. Przy Myśliwieckiej 357 Halina Leszczyńska. A ja w studiu kolejnych gości witam i obserwowałem każdego z muzyków z zainteresowaniem, jak reaguje na muzykę na antenie i najbardziej skupiony był kompozytor, ewidentnie. Mateusz Tomiak, gitarzysta, basista Kosma Góra i perkusista Wojtek Grini.

0: Zieliński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Gratulacje przede wszystkim, bo to wy jesteście laureatami Grand Prix tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu Jazz Juniors. Powiedziałeś, Mateusz, dawno tego nie słuchałem.
1: Tak, tych nagrań z tej płyty dawno nie słuchałem, ponieważ nagraliśmy tą płytę no, jakoś z rok temu, nawet ponad rok temu. No i te utwory cały czas ewoluują w stylu, że no, to co teraz słuchaliśmy, to jakbyśmy dzisiaj to zagrali w tym momencie, brzmiałoby to zupełnie inaczej. No bo to jest trochę taki nasz styl, że cały czas próbujemy szukać nowego w tym, nawet co już napisaliśmy wspólnie.
0: To była kompozycja zatytułowana Kung Fu, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Też taka trochę zabawa językiem.
1: Tak, no,
2: trochę tak.
0: Pomysły na tytuły w jazzie to w ogóle jest materiał na pewnie nie jedną rozprawę naukową. Panowie, takie pytanie standardowe mam do was. Jak się w ogóle poznaliście? Jak zaczęliście razem grać? Wojtek, ty chyba jesteś w tym gronie najbardziej doświadczonym.
3: Tak, czy najbardziej doświadczonym to mnie powiedział, jestem najstarszy.
0: Najstarszy.
3: Ja jestem, no mam 26 lat, a chłopaki mają po 21. No i poznaliśmy się wszyscy na Uniwersytecie w Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. No i chłopaki po prostu przyszli i z Kosmą pamiętam zagraliśmy pierwszy egzamin jakiś na półrocze. Właśnie egzamin wtedy, no i od tego momentu, że tak powiem, z Kosmą się poznaliśmy, a z Mateuszem dosłownie parę dni później i wtedy to jakby kliknęło i zaczęliśmy grać razem.
0: No. Mówicie, że ta, powiedziałeś Mateusz, płytę, którą nagrywaliśmy, to już jest gotowy album, tak?
1: Tak, tak, tak. Album jest gotowy. No wychodzi już niedługo, 28 października. No, dla nas to jest całkiem spore wydarzenie, bo zbieraliśmy się długo do tego wydania i długo rzeźbiliśmy te utwory. No my z Kosmą właśnie, jeszcze trochę wracając do poprzedniego pytania, znamy się już od bardzo dawna, poznaliśmy się jak mieliśmy po 13 lat
2: tak.
1: Na warsztatach muzycznych. No i od tego czasu cały czas ze sobą gramy. No więc no cały czas rzeźbimy i szukamy naszego brzmienia.
0: To wczoraj było doskonale słychać i widać, jak wy się bawicie muzyką, jak wy żyjecie tą muzyką na żywo. Jaka to długa płyta jest? To jest taki pomysł na wydanie winylowe, 40 parę minut, czy kompakt dłuższy? Jak będzie wyglądał ten album?
3: Znaczy on ma chyba z 50 parę minut?
1: Tak, z 9 utworów, z czego są 3 utwory, albo 2 utwory krótsze.
0: Mhm.
1: No i tak około 50, około godzinki.
3: Tak, jakoś, tak. Muzyki grania, więc.
0: Ale były emocje wczoraj na finale?
1: No,
0: jak w ogóle podchodzą artyści do takich wydarzeń? Czy to jest no, przeżycie takie, że wchodzisz na scenę i jednak jest ta trema większa niż gdybyście sobie grali taki koncert, umówmy się, w cudzysłowie zwykły?
2: Jak ja myślę, że za każdym razem to jest zupełnie inne doświadczenie i też każdorazowa sytuacja taka typu konkurs daje zupełnie inne przemyślenia i emocje w trakcie grania, także wczorajszy występ też był dla nas zupełnie czymś nowym, jeśli chodzi o doświadczenie i takie nawet zrozumienie sali, w której graliśmy, bo totalnie była to dla nas inna przestrzeń.
3: Ale trochę stresiku było.
1: No był.
3: Zawsze jest taki delikatny stresik, taki mobilizujący.
0: Czyli to jest tak, że jak czekacie na ten moment, kiedy wchodzicie, macie wyjść na scenę, to słuchacie tych zespołów, które przed wami, czy to zupełnie wyłączacie się i skupiacie się tylko na tym swoim?
1: No wczoraj staraliśmy się odciąć maksymalnie, jak się tak udało. Znaczy też z całym szacunkiem do reszty uczestników, bo potem jak wróciliśmy do hotelu, do pokoju, to wszystkich posłuchaliśmy. Z czystej ciekawości nawet, ale tak tuż przed graniem to woleliśmy zachować czyste uszy, czystą głowę, żeby jednak nasze pomysły były główne.
0: Czy ta płyta ma już na pewno jakiś tytuł?
1: Tak, tytuł to jest Uncontained.
0: Uncontained. To są wszystko twoje kompozycje, Mateusz?
1: Tak, tak. No wszystko moje kompozycje, oprócz jednego utworu, w którym chłopaki grają we dwójkę bez gitary.
3: Tak.
0: Czyli taki duet na perkusję i bas, tak?
2: Tak,

0: tak, tak, taki króciutki przerywnik. Mm-hmm.
1: Tak. Kosma, ja zauważyłem, że ty masz specyficzną technikę grania na basie. Tak wysoko gryf trzymasz. U kogoś to podejrzałeś? Jak to wygląda od tej strony?
0: Jeśli chodzi o takie podejście grania i w sumie trzymania instrumentów w ten sposób, to wydaje mi się to jakoś wzięło się naturalnie, bardziej z takiego doświadczenia i grania i obcowania w zasadzie z muzyką.
1: Grasz też na kontrabasie?
0: Tak. I może to też się stąd wzięło, że tak jakoś, nie wiem, bardziej przez to mogę wejść w tą muzykę i no i też zupełnie inna motoryka gry jest przy tym, no jakoś tak wygodniej mi jest, także w sumie to nie mam jakiegoś określonego powodu na ten temat, ale...
1: Ale to już będzie twój znak rozpoznawczy.
2: No.
1: A teraz, wiecie, zwycięzcy konkursu Jazz Juniors, wchodzicie w grono tych zespołów, które, no, wystarczy zerknąć na listę nagrodzonych przed laty i te wszystkie poszczególne roczniki, no to wasz zespół Humble już tam jest. Już jesteście wśród nagrodzonych. Także dostaliście jedną z nagród, to jest nagranie płyty winylowej, tak?
3: To jest tak? wydanie
2: tego, co jest już nagrane.
3: Tej płyty, która wyjdzie. No.
1: A, czyli tak to będzie, że będzie wersja kompaktowa, pewnie normalnej długości 50 parę minut, o której mówiliście, i trochę krótsza wersja winylowa.
2: Tak.
1: A powiedzcie jeszcze, jak to jest... Jesteście studentami wszyscy jeszcze, tak?
3: No właśnie, ja się obroniłem właśnie.
1: O, gratulujemy w takim razie.
3: 3 dni temu.
1: Tak? Tak, o, to bardzo, bardzo aktualna sprawa, gratulacje. Tak, no. Zatem, czyli jesteś teraz...
3: Magistrem perkusji jazzowej. Albo sztuki chyba, to się nazywa profesjonalnie.
1: Tak. A wy jeszcze studujecie?
2: Tak. No my jeszcze jesteśmy na właśnie UMPC-u u nas w Warszawie. No, walczymy dalej. No.
1: Dobrze, bardzo jeszcze raz serdecznie wam gratuluję tego sukcesu. Cieszę się, że już lada moment 28 tak, października premiera waszej pierwszej płyty. Koncerty będą w najbliższym czasie jakieś? Pochwalcie się, jeszcze gracie coś w najbliższych dniach?
0: Będą, tak. Będą. 28...
1: Premierowy koncert.
0: Tak, 28 października wraz z wydaniem płyty gramy nasz premierowy koncert w warszawskim klubie Spatif. Także zapraszamy wszystkich.
1: To też legendarne miejsce w Warszawie.
2: Tak, no my Spatif bardzo lubimy, często bywamy.
3: I bardzo, no to jest takie nasze miejsce, tam się właśnie możemy...
2: Tak, i pozdrawiamy serdecznie.
3: Tak, jest.
1: To jeszcze raz ta informacja niech idzie w świat. Zespół Humble, laureaci Grand Prix 50. Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Mateusz Tomiak, kompozytor tych utworów, gitarzysta. Kosma Góra, gitarzysta basowy. Wojtek Grini-Zieliński, perkusista. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękujemy bardzo
3: za zaproszenie.
1: I słuchamy Katorny, tak? Czyli ukłon dla Krzysztofa Komedy.
2: Tak jest, nasz twist na temat tego utworu.
1: Zespół Humble.

0: Oj, zagrali, prawda? Zagrali. Mateusz Tomiak na gitarze, Kosma Góra, gitara basowa, Wojtek Greeny Zieliński na perkusji, zespół Humble. Słyszą Katornę Krzysztofa Komedy. Tak ją grają, tak zagrali na scenie w krakowskiej Krikotece, czym zdobyli uznanie jury pod przewodnictwem Nilsa Petera Molvera. I zdobyli Grand Prix tegorocznej edycji 50. konkursu Jazz Juniors. A w studiu Radia Kraków zespół też nagrodzony. Solidna reprezentacja zespołu nagrodzonego Quiet. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Spojrzeli na siebie, który ma być pierwszy. Dominik Cichy, Michał Kołodziej. Panowie, gratuluję. Ta nagroda imienia Janusza Muniaka do was trafiła. Czy wy jesteście z Krakowa?
1: Tak, jesteśmy związani ze środowiskiem krakowskim. Na pewno ja od wielu lat mieszkam w Krakowie.
0: Czyli ta nagroda imienia Muniaka szczególnie cenna.
1: Szczególnie cenna. Na pewno ta postać Janusza Muniaka nam towarzyszy. Nie osobiście, bo niestety ja nie zdążyłem go poznać osobiście. Ale też przez różne historie o nim słyszałem, ten duch jego
0: Legendarna postać ciągle krąży
1: po Krakowie, więc obiło mi się co nieco o uszy i na pewno jakby jego spuścizna jakoś wpłynęła na mnie.
0: Tak, bo to wychowawca całych pokoleń jazzmenów, którzy się tu przewinęli przez słynny klub krakowski. Najpierw was muszę zapytać o nazwę, bo ona jest bardzo tożsama z tym, co usłyszałem wczoraj w Krikotece. Quieted.
1: Tak, na pewno masz na myśli jakąś swoistą przestrzeń.
0: Atmosferę, nastrój waszej muzyki.
1: Tak, ciszę. Która czasem nie jest ciszą, bo jednak te dźwięki płyną, ale jest po prostu wszystko grane tak bardzo oszczędnie.
0: Eterycznie momentami.
1: Tak, tak. I jeszcze jest też takie drugie nawiązanie, ponieważ ja byłem pomysłodawcą, żeby założyć ten zespół. Moje nazwisko Cichy. Quiet. Mm-hmm. Jakby to też się wiąże. Można pomyśleć, że jest dobre. Jeszcze trzecie nawiązanie. Jest nas piątka w tym zespole. Quintet. Quieted też jest to podobne, więc...
2: Tak. Wszystko się zgadza, tak.
0: Kilka można sobie znaleźć interpretacji. Jak to jest z takim zespołem jak wasz? To jest już moment na debiutancki album? Już macie go za sobą? Jak to wygląda od tej strony?
2: Debiutanckiego albumu jeszcze nie mamy, natomiast w przyszłym roku planujemy go wydać, nagrać. Na razie szukamy pewnego rodzaju sponsorów, czy jakichś środków finansowania takiej płyty. Natomiast tak, jest w planach album. Chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej. Póki co też skupiamy się na koncertach. Jazz Juniors też dało nam taką platformę do tego, żeby móc troszeczkę więcej podziałać w tej kwestii koncertowej. Mam na myśli nie Polskę, tylko rynek zagraniczny. Więc w tą stronę póki co idziemy i album myślę, że będzie też

0: spadkową tego wszystkiego w przyszłym roku. Na pewno.
1: Tak, to co Michał mówisz o tym wyjściu poza Polskę, też warto podkreślić, że Jazz Juniors jest taką platformą właściwie wymiany międzynarodowej, bo tutaj ta rada artystyczna gości zaproszonych z różnych stron świata, przedstawicieli tych festiwali ważnych, europejskich i nie tylko. No i potem wy, dzięki temu, że zagraliście na konkursie tu w Krakowie, macie możliwość wyjechania gdzieś w świat i pokazania swojej muzyki także poza granicami Polski. Ale czy to jest tak, że ta wasza płyta to będą tylko autorskie kompozycje? Czyje kompozycje? Dzieło zespołowe?
2: Tak naprawdę kompozycjami zajmujemy się ja z Michałem. My głównie stworzyliśmy te wszystkie kompozycje, w sumie na razie tylko. Chyba?
0: Tak, Znaczy, no wiadomo, to jest też proces twórczy całego zespołu. Jakby dla nas muzyka, my też, mam wrażenie, nie ograniczamy się tylko do jakiegoś scenariusza napisanego wcześniej przez nas, w sensie przeze mnie i Dominika, tylko szukamy takiej przestrzeni do spotkań wspólnych muzycznych razem z resztą zespołu. Ja to tak trochę widzę. Jest dużo ustalonych rzeczy, natomiast ten element improwizacji, jak to w ogóle w jazzie
2: jest... Tak, no, bardzo, no, zgadzam się w 100%, bo też muzyków, jakich mamy w zespole, nie można ograniczać. Nie można im wszystkich partii napisać dokładnie, bo na pewno muzyka na tym ucierpi, bo każdy z nich jest takim instrumentalistą, że po prostu trzeba im dać jakąś wolną rękę i żeby wymyślili coś sami i to skutkuje tym, że te utwory są po prostu dobre.
0: Bardzo, bardzo cenimy kreatywność w ogóle w muzyce i w ogóle w sztuce, a muzycy, którzy z nami grają, no jakby bestie kreatywności.
1: To niech padną ich nazwiska.
0: Tymoteusz Huget, perkusja.
2: Michał Tulik, gitara i...
0: Aktualnie Bartek Matyjasik na kontrabasie, natomiast... Na Jazz Junior zagrał Filip Hornik.
2: Filip Hornik, tak. I jeszcze za Michała na Jazz Junior zagrał Karol Malczewski.
0: Dokładnie, to jest świetne zastępstwo. Swoją drogą, Karol.
1: Płyta wkrótce, koncerty także. A tak naprawdę historia zespołu jak wygląda? Studiujecie? Poznaliście się na studiach? Jak powstał Quiated?
2: Tak, poznaliśmy się w środowisku akademickim w Krakowie, na Akademii Muzycznej. I zespół powstał po wygranym konkursie 3 lata temu. Tam nagraliśmy jedną kompozycję, wtedy tylko moją kompozycję, nazywa się Skand, którą chyba posłuchamy dzisiaj.
1: Tak, mamy w planie.
2: I wtedy nagraliśmy właśnie tą kompozycję, wysłaliśmy na konkurs i okazało się, że coś zdobyliśmy i chyba to był powód taki główny dla tego, żeby założyć ten zespół, zacząć się regularnie spotykać i tworzyć materiał. I tak, to było 3 lata temu. Od tamtego czasu zagraliśmy trochę koncertów w Polsce, w Krakowie. Też mieliśmy trasę za granicę. No ale niestety tak życie się potoczyło, że przez ostatni ponad rok mieliśmy przerwę, ale wracamy ze zdwojoną siłą albo strojoną.
1: Na pewno ten występ tu w Klikotece Krakowskiej i to, jak waszą muzykę odebrała publiczność i jury, pomoże wam w nagraniu tej płyty debiutanckiej, czego wam szczerze życzę.
2: My sobie też. Dziękujemy.
1: Muzyka, o której mówiłeś, Dominik, za chwilę. Strand of Illusion i Skand. Te dwie kompozycje znajdują się na tej płycie, domyślam się.
2: Chyba tak.
1: Takie są plany?
2: Tak. To raczej one będą. Tak.
1: Dominik Cichy, Michał Kołodziej, to członkowie zespołu Quiated. Bardzo wam dziękuję za tę wizytę w studiu Radia Kraków.
0: Bardzo uprzejmie dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy.
1: No to teraz gramy dla państwa w tym specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Dwukrotnie zespół Quiated. Możliwe, że po raz pierwszy w Trójce na antenie?
0: Nie, już nie. Pierwszy raz. Tak.
2: Nie? Byliśmy chyba już.
0: Byliście? Wydaje mi się, że po konkursie Generacja Jazz właśnie.
2: Tak, ale to było dawno temu. Tak. Dawno temu właśnie.
1: W każdym razie dziś w tym specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie Strand of Illusion i Skand Quiated.

Zespół Quiet. Prawda, że doskonale dobrana nazwa. Dominik Cichy i Michał Kołodziej, to oni przed chwilą gościli tu w studiu Radia Kraków, bo to stąd dziś festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie z 50. edycji festiwalu Jazz Juniors, który już za półmetkiem, jak to ustaliliśmy z dyrektorem generalnym festiwalu Tomaszem Hanzlikiem, który był gościem Trójki jakąś godzinę temu w tym naszym spotkaniu. Do drugiej jeszcze mam dla Państwa muzykę, która brzmiała na scenie krakowskiej Krikoteki podczas finału tegorocznej edycji konkursu z ponad 50 zgłoszeń jury pod przewodnictwem Nilsa Petera Molvera wybrało 6 zespołów, a także wśród tych finalistów była solistka, pianistka Małgorzata Hoppe. I to właśnie Małgorzata Hoppe została wyróżniona 3. nagrodą tegorocznej edycji festiwalu Jazz Juniors. Płyta Małgorzaty już jest. Jest ten album zainspirowany filozofią Artura Schopenhauera, jak się dowiedziałem. Dwa utwory przed nami z tego albumu pianistki z Trójmiasta Małgorzaty Hoppe. Imagination 1, Imagination 7.

Pianistka Małgorzata Hoppe, laureatka trzeciej nagrody tegorocznej edycji 50. konkursu Jazz Juniors w Krakowie. Muzyka z jej płyty This World is Only Imagination. I tak dobiega końca nasze festiwalowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie w Trójce z gościnnego studia Radia Kraków. Przy Myśliwieckiej 357 Halina Leszczyńska, której składam serdeczne podziękowania za współpracę przy realizacji tej audycji. Tu w Krakowie Paweł Lorenz, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu, życzymy dobrej nocy. Po drugiej Nocna Polska i Tomasz Żonda, a my do usłyszenia mamy jeszcze muzykę, a jakże. Tu z Krakowa z Jazz Juniors sprzed lat. Bartosz Dworak, Quartet Into the Sky. Dobrej nocy.